Adagio allegro vivace, adagio non lento, intermezzo allegretto con moto allegro di molto i finałowe presto adagio non lento. To części drugiego kwartetu smyczkowego A-moll op. 13 Feliksa Mendelssohna. Grał kwartet Kairi. W dalszej części tamtego sierpniowego wieczoru wystąpił kwartet Kong, pochodzący z Hongkongu. W interpretacji tego zespołu zabrzmi teraz kwartet smyczkowy G-moll op. 10 Claude'a Debussy'ego.

Kwartet Kong wykonał kwartet smyczkowy G-moll op. 10 Claude'a Debussy'ego. W muzycznej nocy Euroradia słuchamy dzisiaj recitalu trzech kwartetów smyczkowych. Przed nami trzeci i ostatni zespół, który wystąpił 27 sierpnia ubiegłego roku w Banff w Kanadzie. To pochodzący ze Stanów Zjednoczonych Poiesis Quartet w składzie Sarah Ying Ma pierwsze skrzypce, Max Ball drugie skrzypce, Jasper de Boer altówka i Drew Dansby wiolonczela. W tym wykonaniu zabrzmi teraz trzeci kwartet smyczkowy B-dur op. 67 Johannesa Brahmsa.

Vivace, andante, agitato, allegretto non troppo i poco allegretto con variazioni. To części trzeciego kwartetu smyczkowego B-dur op. 67 Johannesa Brahmsa, a grał Poiesis Quartet. Tak zakończył się recital trzech zespołów kameralnych w malowniczej miejscowości Banff, położonej w kanadyjskich górach skalistych. Wracamy do twórczości Mendelssohna w naszej nocnej audycji. Przed nami muzyka do spektaklu według sztuki Williama Szekspira Sen nocy letniej. Gra Orkiestra Symfoniczna Radia Duńskiego, dyryguje Michael Schonwart.

Uwertura, Scherzo i najsłynniejsza ze wszystkich części snu nocy letniej Mendelssohna, czyli Marsz Weselny. Grała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Radia Duńskiego pod dyrekcją Michaela Schoenwanta i tak kończymy pierwszą część naszego nocnego spotkania.

Tu program Drugi Polskiego Radia. Nadal Państwo słuchają Muzycznej Nocy Euroradia. Grzegorz Dąbrowski, witam Państwa ponownie i zapraszam na drugą i ostatnią odsłonę w tym tygodniu naszej nocnej audycji. Tę część naszego spotkania w znacznej większości wypełni monumentalna Missa pro Pace, Msza o pokój op. 49 nr 3 Feliksa Nowowiejskiego. Feliks Nowowiejski przez lata kojarzony był przede wszystkim z muzyką Doroty Marii Konopnickiej, a dziś skutecznie jest przypominany i Polsce, i światu. A za sprawą naszych przyjaciół z radia BBC 3 dziś właśnie wszystkie zrzeszone w Europejskiej Unii Nadawców rozgłośnie słuchają jego mszy, która w nagraniu z 2002 roku zabrzmi w wykonaniu chóru Polskiego Radia. Razem z nimi Andrzej Białko na organach, a całość prowadzi Włodzimierz Siedlik.

Chór Polskiego Radia, Andrzej Białko na organach, całość pod dyrekcją Włodzimierza Siedlika. To artyści, którzy wykonali Missa pro Pace, Mszę o Pokój, opus 49, numer 3 Feliksa Nowowiejskiego. Drastycznie zmieniamy skład wykonawczy i redukujemy go do jednego tylko fortepianu. Przed nami humoreska B-dur, opus 20 Roberta Schumana w wykonaniu szwedzkiej pianistki.

0: Iwetta Irke wykonała humoreskę B-dur op. 20 Roberta Schumana. Tym akcentem kończymy cały tydzień naszych spotkań w Muzycznej Nocy Euroradia. Grzegorz Dąbrowski, bardzo Państwu dziękuję i życzę dobrego dnia. Do usłyszenia.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Maciej Szajkowski.

Elżbieta Grin-Stasik, witam Państwa i zapraszam do wspólnego słuchania wybranych na dzisiaj nagrań. A że ciągle jeszcze mamy czas wakacji, czas urlopów, sięgniemy do lżejszej muzy. Zabrzmią churalne opracowania piosenek z kabaretu Starszych Panów w opracowaniu Andrzeja Bożyma. Zabrzmią też instrumentalne wersje piosenek z filmów czasów międzywojennych. I oto pierwszy przykład. Henryk Wars, opracowanie Marcin Masecki. Powróćmy jak

za dawnych lat. To opracowanie piosenki z filmu Ada to nie wypada. Wykonawcy, duet fortepianowy Andrzej Jagodziński i Marcin Masecki oraz kwartet Prima Vista.

Do płyty radiowej z roku 2000, płyty zatytułowanej Gdzie są filmy z tamtych lat, wrócimy niebawem. Teraz garść piosenek z kabaretu starszych panów, a ci panowie to przypomnę Jerzy Wasowski i Jeremi Przybora. Gdy Andrzej Bożym, senior Andrzej Bożym, zakładał w 1994 roku chór kameralny Collegium Musicum przy Uniwersytecie Warszawskim, miał już w głowie pomysł na opracowanie dla swego chóru programu

poświęconego muzyce z kabaretu Starszych Panów. Czas okazał się sprzyjający temu zamysłowi, gdy na dwa sezony Andrzej Bożym objął funkcję dyrygenta chóru Filharmonii Blas Palmas Gran Canaria, lata 96-98. Po powrocie do kraju i niezbędnych przygotowaniach materiałów nutowych nadeszła pora prób. I wreszcie 10 grudnia roku 2000 w studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej odbyło się premierowe wykonanie wybranych 16 piosenek. I oto fragment owego wieczoru. Tytuły opracowań: Herbatka, Wesołe jest życie staruszka i Ballada jarzynowa. Śpiewa chór kameralny Kolegium Musicum, dyryguje Andrzej Bożym.

śpiewała mistrzyni Irena Kwiatkowska. Wcześniejsze dwie piosenki, których wysłuchaliśmy przed chwilą, Herbatkę, wykonywali starsi panowie, a Wesołe jest życie staruszka, to niezrównana interpretacja Wiesława Michnikowskiego. Dzisiaj przypominamy opracowania churalne autorstwa Andrzeja Bożyma, tych polskich perełek autorstwa Wasowskiego i Przybory. Kolejne wykonania piosenek z kabaretu starszych panów już po instrumentalnej wersji kompozycji Henryka Warsa Kocha, lubi, szanuje. Zatem ponownie duet fortepianowy Andrzej Jagodziński i Marcin Masecki oraz kwartet Prima Vista.

wybrzmiały ostatnie dźwięki kompozycji Henryka Warsa Kocha, lubi, szanuje. Opracowanie instrumentalne tej piosenki Marcina Masyckiego. Fantazja polska. I powracamy teraz do repertuaru spółki Wasowski-Przybora. Tym razem piosenki w opracowaniu Andrzeja Bożyma zabrzmią w nagraniu chóru kameralnego Uniwersytetu Poznańskiego pod dyrekcją Krzysztofa Szydzisza. Usłyszymy kolejno. No i jak tu nie jechać? W kawiarence Sultan, Ząb Zupa Dąb, Rzuć Chuć i O Kutno.

Chór kameralny Uniwersytetu Poznańskiego pod dyrekcją Krzysztofa Szydzisza w piosenkach z kabaretu Starszych Panów. Słuchamy opracowań Andrzeja Bożyma. Pozostaniemy przy nagraniach tego znakomitego poznańskiego zespołu, ponieważ techniczna jakość tych studyjnych nagrań radiowych z 2003 roku jest znacznie lepsza niż rejestracja koncertu zespołu Collegium Musicum w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To wnętrze akustycznie przystosowane jest raczej do innego gatunku muzyki niż śpiew a cappella. Zatem kolejne piosenki spółki Wasowski-Przybora. Przypomnę, słuchamy doskonałych, chóralnych opracowań autorstwa Andrzeja Bożyma. Rodzina, rodzina, zmierzch, stacyjka, zdrój i piosenka jest dobra na wszystko. Przypomnę, śpiewa chór kameralny Uniwersytetu Poznańskiego pod dyrekcją Krzysztofa Szydzisza.

Słuchaliśmy chóru kameralnego Uniwersytetu Poznańskiego pod dyrekcją Krzysztofa Szydzisza. Przypomnę tytuły piosenek, których wysłuchaliśmy przed chwilą, a więc Rodzina, Rodzina, Zmierzch, Stacyjka, Zdrój i Piosenka jest dobra na wszystko. Opracowania chóralne Andrzeja Bożyma. Fantazja Polska. Niebawem dobiegnie końca już dzisiejsze spotkanie. Na zakończenie posłuchajmy jeszcze jednej aranżacji Marcina Maseckiego z programu płyty zatytułowanej Gdzie są filmy z tamtych lat. To będzie kompozycja Henryka Warsa Dobranoc oczka zmruż, a więc ponownie duet fortepianowy Andrzej Jagodziński, Marcin Masecki i kwartet Prima Vista. A ja już mówię Państwu do usłyszenia za tydzień. Elżbieta Gryń, Stasik.

0: Słowo na dzień.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w prawie, wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe prawo i prorocy. Jezus w Ewangelii dzisiejszej mówi jasno i wyraźnie: Najważniejszą zasadą bycia wiernym Bogu jest miłość. To właśnie na niej zbudowane jest całe prawo, na dwóch przykazaniach: miłość Boga i miłość człowieka. Bez względu na to, na jakiej drodze Pan Bóg postawił my życie, najważniejsza jest miłość. Będziesz miłował Pana Boga. W jaki sposób ta miłość ma realizować się w naszym życiu? Jezus odpowiada konkretnie. Słyszymy o całym sercu, słyszymy o całej duszy i całym umysłem. Właśnie całość jest radykalna.

0: radykalnym wezwaniem, aby bez reszty pokochać Boga, bez reszty swojego umysłu, swoich sił, swojej duszy. Podobne odniesienie znajdujemy w tekście modlitwy Jasnogórskich Ślubów Narodu, gdzie zachęceni przez kardynała Stefana Wyszyńskiego możemy usłyszeć, aby uczynić wszystko, co w naszej mocy. Tak, właśnie przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym królestwem Twoim i Twojego Syna. Tak modlimy się, Królowo Polski, przyrzekamy. Wielu z nas być może zastanawia się, obserwując dzisiejszy świat, co mogę uczynić. Być może podejmujemy nieraz refleksję, co zrobić, aby świat był lepszy. Co zrobić, aby zmienić choć trochę. A tymczasem Ewangelia oraz modlitwa narodu, którą zostawił kardynał Wyszyński, mówi nam jasno: uczyń wszystko, co w Twojej mocy. A więc kochaj Boga całym sercem, całym umysłem, całą swoją duszą. W czym wyraża się ta miłość Boga? Niejako konsekwencją miłości Boga Jezus podaje nam przykazanie drugie, a więc miłowanie bliźniego. I można i również dostrzec tą dynamikę właśnie w modlitwie Jasnogórskich Ślubów Narodu. Kiedy to rozpoczynamy od życia w łasce uświęcającej i następnie kolejno od uczynków miłości i miłosierdzia wobec życia ludzkiego i w końcu całego społeczeństwa. Zatem to, do czego dziś każdy z nas jest wezwany, to aby bez reszty uczynić wszystko, co w jego mocy, aby pokochać Boga, szanując życie, od poczęcia aż do naturalnej śmierci, żyjąc w łasce uświęcającej, dbać o przebaczenie, walcząc z wadami, dbać o cnoty, a na końcu z całego serca głosić chwałę Maryi, Królowej Polski, tej, która w pełni i najdoskonalej wypełniła najważniejsze przykazania. Kochając Boga całym swoim sercem, oddając Mu się całkowicie, mówiąc: oto ja, służebnica Pańska, gotowa oddać całe serce na miłość Boga i bliźniego. A miłość ta zrealizowała się na krzyżu. Właśnie na nim Jezus wypowiada słowa: oto matka Twoja. Mówił je do Jana, ale dziś również każdy z nas może usłyszeć te słowa: oto matka Twoja. Te słowa mogły mieć miejsce tylko dlatego, że Maryja pokochała Boga całym swoim sercem. Zatem prośmy dziś Maryję, aby i nasze życie, według słów dzisiejszej Ewangelii, było bez reszty życiem miłości Boga i bliźniego.
1: Mówił ojciec Tadeusz Iwaszczyszyn. Paulin, za uwagę dziękuję. Małgorzata Bartas-Witan.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia, minęła szósta.
1: Poranek dwójki.
0: Zaczynamy piątek i cieszymy się, że to jeszcze nie ostatni piątek wakacji. Dziś 21 sierpnia, 233 dzień roku. Słońce wzeszło pół godziny temu z lekkim hakiem, a zajdzie o 19:49. Imieniny obchodzą Emilian, Franciszek, Joanna, Kazimiera i Wiktoria. Najlepszości.
1: Pogoda.
0: Do końca astronomicznego lata pozostały 32 dni, a jak lato, to z jednej strony upały, z drugiej strony burze, no i powoli kończą obowiązywać ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Te ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami obejmują jeszcze 8 województw, ale potrwają do 8 rano, więc mamy nadzieję, że będzie już spokojnie. A dziś w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, opady deszczu owszem, ale raczej przelotne, na południu i wschodzie możliwe również burze. Temperatura maksymalna to 28 stopni Celsjusza i tak ma być lokalnie na Podkarpaciu. 26 w centrum, 21 stopni Celsjusza na wybrzeżu. No to jeszcze ciśnienie na koniec. W Warszawie w południe wyniesie 997 hektopaskali. Nie za wysokie, a potem będzie jeszcze spadać. My już muzycznie rozpoczynamy ten piątek. Kameleon w wykonaniu orkiestry Henryka Debicha. Polska wersja.

0: Orkiestra Henryka Debicha, więc radiowy zespół połowa lat 70. i Kameleon, czyli repertuar Herbiego Hancocka. Tu za żelazną kurtyną. W wykonaniu, jak Państwo słyszeli, dosyć zachowawczym, ale ciekawym. Myślę, że na tę porę dnia doskonałym, bo też nie zrywającym nas zbyt raptownie z łóżka. Mam nadzieję, że Państwo dopiero wstają i się Państwo wyspali, bo na zegarze 6:06. Monika Kopcik, Michał Jakubik, Andrzej Zieliński i Roch Siciński. My wstaliśmy nieco wcześniej, ale wszystko po to, by przygotować dla Państwa sporo ciekawych tematów. W pierwszej części naszego spotkania oczywiście poezja w cyklu Wiersz na Dzień Dobry, ostatnie spotkanie z twórczością Federica Garcia Lorki. Ale dla miłośników słowa, literatury mamy też inną dobrą wiadomość, która może cieszyć nawet 2 miesiące, a właściwie co najmniej 2 miesiące. Ukazał się nowy numer Toposu, a w poranku nie tylko powiemy o jego zawartości, ale też o szczególnym charakterze tego dwumiesięcznika.
1: To jest też zupełnie inny sposób obcowania z literaturą.
0: Obcować będziemy też z muzyką, naturalnie. Gośćmi poranka będą muzycy z zespołu Tropical Soldiers in Paradise. Nie znają Państwo tego składu? Dziś świetna okazja, żeby nadrobić. A jeśli znają Państwo, to będzie świetna okazja, by poznać szczegóły o nadchodzącej płycie. W jazzowej rozmowie wizyta w Żelazowej Woli, a właściwie zaproszenie do tego szczególnego miejsca, jak się okazuje, także szczególnego dla muzyków jazzowych, o czym więcej o 7:30. Dziś w Poznaniu zaczyna się Tydzień Sztuki Ukraińskiej. Jacek Butlewski spotkał się z organizatorami tego przedsięwzięcia.
2: Niezwykle ciekawa optyka właśnie spojrzenia na kulturę poprzez rzeczy tak delikatne, tak wartościowe, ponieważ niektóre z tych koralików były warte tyle, żeby chłopak mógł je kupić swojej dziewczynie, musiał sprzedać krowę.
0: W porannym programie pojawi się także gość z zagranicy, ale nie z Ukrainy, a z Norwegii. Perkusista Gard Nielsen. Dziś o 18:00 na naszej antenie retransmisja koncertu jego zespołu, który dwójka zarejestrowała w Elblągu. No a o poranku kilka słów od lidera.
3: First of all, it's a fantastic venue, a fantastic room.
4: Bardzo cieszymy się na grę w Elblągu, bo jest tu wspaniała przestrzeń koncertowa. Muzyka, którą gramy, jest wyjątkowo dynamiczna, więc przestrzeń kościoła, gdzie jest pogłos, może stanowić wyzwanie, ale też źródło ciekawych efektów.
0: W dodatku i płyta tygodnia, i rekomendacje od Katarzyny Boni, czy przeglądy prasy od Michała Nowaka. To i więcej do 9:00 na antenie dwójki, a już za chwilę kalendarium.

0: Cool Breeze. Utwór, który wykonał zespół w świetnym składzie. Art Farmer, trąbka, Bill Evans przy fortepianie, Benny Golson na tenorze, a do tego Addison Farmer i Dave Bailey w sekcji. Art Farmer dziś skończyłby 98 urodziny, ale nie tylko on z jazzowego świata dziś by świętował. Jeśli chodzi o sam Olimp jazzowy, to także Count Basie urodził się 21 sierpnia.
1: Kalendarium.
0: Katarzyna Sowińska.
2: 115 lat temu z paryskiego Luwru skradziono Monę Lizę. Arcydzieło Leonarda da Vinci zniknęło na 2 lata. Poszukiwania Giocondy prowadzono w wielu krajach. Kim był sprawca tej jednej z najsłynniejszych, najbardziej zuchwałych kradzieży?
3: Wieść gmina niesie, że był szczerym włoskim patriotą. Nazywał się Vincenzo Perugia. Postanowił, że jego ojczyzna, czyli Włochy, powinna odzyskać jedno z największych dzieł wszechczasów. Wybił szkło, bo obraz był zabezpieczony płytą szklaną, wyjął z ram, porzucił te zbędne rekwizyty i z obrazem, obraz jest na desce, więc nie mógł go zwinąć, musiał go wynieść. Nie jest to wielki obraz, on ma niecały 1,53 m, no ale jednak no nie jest to jakaś miniatura holenderska. Po tym fakcie stwierdzono, zresztą parę innych jeszcze przypadków zdarzyło się potwierdzających to spostrzeżenie, że arcydzieła w Luwrze są fatalnie, wręcz beznadziejnie strzeżone.

0: opowiadała krytyk sztuki Monika Małkowska. Dokładnie 71 lat temu w tygodniku Nowa Kultura ukazał się poemat dla dorosłych Adama Warzyka. Wywołał polityczną burzę i stał się jednym z symboli polskiej odwilży.
1: Po ogłoszeniu poematu dla dorosłych otrzymałem wiele listów z rozmaitych środowisk. Jedne mnie ganiły, inne chwaliły. Czasami autorzy listów polemizowali ze mną, jak gdybym co najmniej napisał artykuł publicystyczny. Listy wyrażające uznanie pochodziły przeważnie od młodzieży i ze sfer nauczycielskich. Listy te mnożyły się w miarę jak w prasie ukazywały się napastliwe artykuły i notatki pod moim adresem. Autorzy tych listów nie orientowali się, że nagonka na poemat dla dorosłych była przeważnie organizowana przez ówczesną biurokrację, która usiłowała zdusić wszelkie próby normalnej oceny literackiej w prasie.
0: 15 lat temu zmarła Maria Kornatowska, jedna z najbardziej cenionych polskich krytyczek filmowych, eseistka i wykładowczyni łódzkiej filmówki, uwielbiana przez studentów. W Polskim Radiu wspominał ją reżyser Filip Bajon.
2: Jakby tę całą karierę uniwersytecką czy szkolną traktowała dość lekko, bez zobowiązań. To znaczy w tym sensie, że ku mojemu zdziwieniu Maria, pisząc tyle książek, z których każda mogła być doktoratem czy habilitacją, nie zrobiła tych stopni. Ale nie dlatego nie zrobiła, że była niezdolna czy leniwa, tylko jej to po prostu nie interesowało, ten rodzaj zabiegania o siebie w przyszłości, pokonywanie pewnych szczebli. Tak jak ja twierdzę, ona miała taką dobrą naturę takiego hipisa. No. I nawet z tym hipizmem się nie spóźniła specjalnie, bo to było przecież jej pokolenie.
0: Rok temu zmarł Stanisław Sojka, wokalista, kompozytor i pianista. Tworzył zarówno popularne przeboje, jak i większe projekty literacko-muzyczne. Swobodnie łączył jazz, pop, soul, muzykę klasyczną i poezję śpiewaną.

Kamil Berto na antenie dwójki i kompozycja Double Face. Niech mnie państwo nie pytają, o czym była ta piosenka, ale mogą mnie państwo spytać, jakie mamy dziś prezenty w jazzowym poranku dwójki. Odpowiem z przyjemnością. Nie tylko jazzowe, nie tylko płyta tygodnia, ale też zaproszenia na koncerty. Chociażby na koncert w przyszłą sobotę. Może ten weekend już absolutnie zaplanowany, w kalendarzu wpisany pod korek, to my proponujemy wizytę w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w sobotę za tydzień, a więc 29 sierpnia, tak na koniec szkolnych wakacji, choć nie muszą państwo być uczniami ani nauczycielami. Wystarczy zadzwonić 22 645 22 22, a może uda się zdobyć zaproszenia na koncert z okazji dziesięciolecia, to już 10 lat, festiwalu Warsze Musik. W programie kompozycje oczywiście Weinberga, ale też Schönberga i Szymona Laksa. Natomiast na estradzie Studia Koncertowego Polskiego Radia Orkiestra AUXO, prowadzona rzecz jasna przez Marka Mosia, a w roli solistów założyciele, kuratorzy festiwalu, niezmiennie od tych 10 lat, Ania Karpowicz i Marek Bracha. 29 sierpnia, sobota. Numer do naszego studia to 22 645 22 22. A przed nami kwartet smyczkowy, który nie boi się funkować i grać muzyki jazzowej, a więc wszyscy już dobrze wiemy. Atom String Quartet z ich ostatnią płytą Atom Goes Funky. Taki jest jej tytuł i już mogę zdradzić, że niebawem w dwójce usłyszą państwo nieco więcej kompozycji z tego nagrania. Będzie też szansa do zdobycia kilku pięknych, jeszcze ciepłych egzemplarzy.

0: Bez ograniczeń. W oryginale to zespół Kombi i album Królowie Życia z 1981 roku, a teraz w 2026 roku nowe życie tej kompozycji dał Atom String Quartet i ich najnowsza płyta. Czy ten utwór nie był w czołówce programu 5-10-15, tak swoją drogą? Zbliżamy się do wpół do siódmej, a więc zbliżamy się też do miejsca, w którym króluje poezja.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: W 90. rocznicę śmierci hiszpańskiego poety, dramaturga, muzyka, człowieka teatru Federica Garcia Lorca słuchamy od poniedziałku jego wierszy. Niedawno odkryty został nieznany list poety, ostatni, jaki napisał przed aresztowaniem i rozstrzelaniem w sierpniu 1936 roku. Dramatyczna biografia Lorca inspiruje filmowców. Ostatnie chwile życia pisarza ma odtworzyć obraz w reżyserii Fernanda Franco, który wejdzie na ekrany w przyszłym roku. A my słuchamy wiersza Federica.

0: wersji Lorki w przekładzie Ireny Kuran-Boguckiej czyta Halina Winiarska.
1: Trzy opowieści o wietrze. Wiatr się oblewa czerwienią nad łuną wzgórz o zachodzie, a będzie zieloną zielenią w rzecznej wodzie. Jeszcze się żółto rozzłoci, jeszcze będzie fiołkiem wdzięcznym i oto ponad polami wschodzi napiętym łukiem tęczy. Znieruchomiały wiatr, a w górze słońce, a w dole, jak drżące wodorosty, to pole i moje serce drżące. Znieruchomiały wiatr, popołudnie bez ptaków, gorące. Powiew jest falisty, jak włosy dziewcząt niektórych, albo jak słoje drzewa. Powiew tryska jak woda jasna. Przez wiotkie łodygi się przelewa, płynny jak balsam, i omdlewa, uderzywszy w twarde góry.
0: Przypomnę, interpretacja Haliny Winiarskiej. W tym tygodniu dotarła do nas wiadomość o śmierci wybitnego aktora teatralnego, filmowego, telewizyjnego Jana Frycza. Na Antenie Dwójki czytał m.in. powieść Witkacego, ale w radiu prezentował także poezję. Od poniedziałku przypomnimy w porankach wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w mistrzowskiej interpretacji właśnie Jana Frycza. A my, jak zawsze w jazzowym poranku Dwójki, sięgamy po muzykę Chopina w interpretacjach jazzmenów. Dziś ten zaszczyt i przyjemny obowiązek przypadł Michałowi Wróblewskiemu. Gra oczywiście trio pianisty.

0: Etiuda Esmol, opus 10, numer 6, muzyka Fryderyka Chopina w wykonaniu jazzowym, Michał Wróblewski, trio. Jak Państwo słyszeli, płynęła ta kompozycja, to za sprawą perkusisty i tego, co w muzyce jazzowej określamy drive'em. Ale teraz, nie w sprawach muzycznych, przenosimy się do Sopotu, konkretnie odwiedzamy sopocką księgarnię Ambelucja. Dziś wieczorem właśnie tam będzie miała miejsce premiera nowego numeru dwumiesięcznika literackiego Topos. Ambelucja od ponad 10 lat proponuje mieszkańcom Sopotu nowości wydawnicze. Z jej założycielką Moniką Szymkowiak spotkał się Jan Kanty-Zienko.
1: Zacznijmy w takim razie od tej przeuroczej nazwy. Ambelucja. Co to znaczy? Skąd to się wzięło?
2: Moje dziecko. Teraz ma obecnie 21 lat. Wcześniej miała 3 latka. I ona wymyśliła sobie taką planetę, którą nazwała Ambelucja. I to była taka planeta, na której wszystko było zupełnie na opak. I trochę jak tworzyliśmy tą księgarnię, pomyśleliśmy, że chyba skoro nie mieliśmy doświadczenia w prowadzeniu księgarni, stwierdziliśmy, że też pewnie wszystko będzie trochę na opak. Ambelucja bardzo nam tutaj pasowała. Pierwszy nasz pomysł w momencie, kiedy otwieraliśmy punkt stacjonarny, to była księgarnia stricte dziecięca. I tu była praktycznie cała przestrzeń wypełniona książką dziecięcą z uwagi na to, że my przede wszystkim byliśmy freakami na punkcie książki ilustrowanej. No i chcieliśmy stworzyć takie miejsce, gdzie można przyjść i naprawdę pozyskać konkretną wiedzę na temat książki ilustrowanej, co się w danym momencie wydaje, co jest ciekawe. Mieć dużo takich tytułów, których po prostu się gdziekolwiek nie znajdzie tak po prostu.
3: My teraz siedzimy właśnie chyba w takim zakątku, gdzie za mną przynajmniej są te ilustracje do książek dziecięcych, jest to dziecięca literatura, no to przede mną, za mną, wokół nas jest proza, poezja, są książki historyczne,

0: Ale jednak chyba literatura tutaj króluje.
1: Nie zgodzę się.
0: To śmiało.
1: Bo z racji tego chociażby, że skoro zaczynaliśmy od tej książki ilustrowanej, to sztuka w szerokim pojęciu też jest dla nas bardzo ważna. Z tym, że ja lubię też i wszelkiego rodzaju eseje, również książki literaturoznawcze, więc to jest taka mieszanka takich dobrych tytułów, które myślę, że warto znać.
0: A czy jest pani taką sopocką wyrocznią nowości wydawniczych?
1: Staram się nią nie być, niemniej czasami jestem jakby ustawiona w tej roli, co jest trudne dla mnie, szczerze mówiąc.
0: Kłopotliwe, ale chyba jednak jest to komplement.
1: Jest to dosyć miłe, nie ukrywam. Od jakiegoś czasu współpracujemy z dwumiesięcznikiem Topos i mamy przyjemność gościć redakcję Toposu w naszych skromnych progach. Dla każdego numeru tworzą taki event literacki, który jest premierą tego dwumiesięcznika. Autorzy dzielą się po prostu swoimi wrażeniami, jak im się pisało dany tekst, dlaczego tak, a nie inaczej, co ich zainspirowało. To, co też jest taką atrakcją dodatkową, żeby po prostu też w jakiś sposób było przyjemniej też w trakcie takiego spotkania, to z racji tego, że tutaj Tadeusz Dąbrowski, który jest redaktorem naczelnym, on też bardzo lubi muzykę i jest mu temat muzyki bardzo bliski. Stara się na przykład zapraszać muzyków, którzy mu przygrywają do czytanych wierszy.
0: Ten najnowszy numer Toposu tutaj leży koło nas. Przeglądała go już pani? Na pewno się zmieniła szata graficzna i ta forma, prawda?
1: To, co ja bardzo lubię w ogóle, jeśli chodzi o to, to Tadeusz zaprasza właśnie takie popularne postaci do wypowiedzenia się na łamach dwumiesięcznika i na przykład ostatnim razem zamieścił swój tekst Leszek Możdżer. Teraz tutaj widzę właśnie Marka Kamińskiego i mam wrażenie, że to jest też takie ciekawe, bo troszeczkę nawet sama forma może trochę nawet onieśmielać. No i poza tym to jest dwumiesięcznik literacki, więc już można pomyśleć, ojej, to jest takie pismo, które trochę zobowiązuje, może trzeba coś więcej wiedzieć. A się okazuje, że w zasadzie są zawarte teksty, które myślę, że mogą być atrakcyjne dla każdego czytelnika. Niekoniecznie tego, który się stricte interesuje bardzo literaturą.
0: Ma formę takiej wielkiej gazety, już nie książeczki, prawda?
1: Rzeczpospolitej. Tak.
0: Forma cała tapeta.
1: Rzeczpospolitej, tak. Także to też jest dosyć... można powiedzieć, że z jednej strony może to być nawet kłopotliwe w utrzymaniu takiej gazety, na wietrze zwłaszcza. Może trzeba po prostu ją na stole czytać, rozłożyć sobie.
0: Albo we dwie osoby.
1: Albo we dwie. O, właśnie, to też jest dobry pomysł. To jest też zupełnie inny sposób obcowania z literaturą.
0: Zbliża się to spotkanie, premiera Toposu. Na pewno pani się cieszy, bo to jest życie, to jest ruch i to są spotkania w miejscu, którego pani jest tutaj spiritus movens i gospodynią. Czy przez te ponad 10 lat widzi pani, że na przykład to miejsce, które pani zrobiła, komuś pomogło się tak wychować troszeczkę?
1: Jak najbardziej tak. Poza tym mam wrażenie, że nasze wyobrażenia o tym, jak to będzie, a rzeczywistość bardzo się ze sobą rozminęły. O pewnych rzeczach w życiu byśmy sami nie pomyśleli, że to może tak się właśnie wydarzyć. Mamy sporo na przykład klientów, którzy mieszkają za granicą, ale w Sopocie się na przykład wychowali i mają sentyment, na przykład przyjeżdżają po prostu do rodziny, albo po prostu już nie mają rodziny, ale ciągle jednak wracają do swojego miasta i oni wychowują swoje dzieci na książkach z Ambelucji, które na przykład nabywają raz w roku. I to jest dla mnie takie piękne, bo później przyjeżdżają te dzieci, które już są powiedzmy dorastające albo dorosłe i one ciągle wspominają o książce, którą na przykład zaproponowała moja córka. I to jest ich ulubiona książka. I to jest takie przemiłe naprawdę, bo to tak właśnie widać, że ta praca zostaje.
2: Premiera najnowszego numeru dwumiesięcznika literackiego Topos dziś w sopockiej księgarni Ambelucja. Zapraszamy na godzinę 18. A jeśli zamówią państwo dwumiesięcznik z dowozem do domu, to prawdopodobnie przyniesie państwu listonosz. Nie wiem, czy tak pięknie śpiewający.

0: Please, Mr. Postman i Marvelettes. A w naszym studiu Michał Nowak, witaj.
1: Dzień dobry.
0: To znak, że już za chwilę zajrzymy do prasy, ale chciałem państwu powiedzieć jeszcze jedną istotną informację związaną z utworem, który za nami. Michał Nowak jest jednym z najbardziej poinformowanych i wszechwiedzących dziennikarzy programu drugiego, ale tego możesz nie wiedzieć, Michale. Mianowicie, dziś mija 65 lat od premiery Please, Mr. Postman, Marvelettes. I co ciekawe, ten singiel wydany dokładnie 21 sierpnia 61 roku, to była pierwsza jedynka na liście Billboardu wytwórni Motown, a więc początek no, wielkiej kariery nie tylko zespołu, ale i samej oficyny. A to, co myślę już możesz wiedzieć, to to, że na perkusji grał tutaj młodziutki Marvin Gaye.
2: Przegląd prasy.
1: Rzeczywiście nie wiedziałem. Ciekawe informacje. Ja przychodzę z przeglądem prasy spod znaku osiągnięć.
0: O, proszę.
1: Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej Dominik Moliński pisze o tym, że odnaleziono, czy odkryto szczepionkę na raka, dwie firmy. Ta szczepionka nazywa się spersonalizowana, ponieważ działa w ten sposób, że działa precyzyjnie. Otóż te szczepionki uczą organizm pacjenta rozpoznawania i atakowania wyłącznie tych mutacji, które znajdują się w jego konkretnym guzie, a więc nie mamy tutaj problemu z tym, co trapi osoby po chemioterapii, że atakowane są również zdrowe komórki. Tutaj to jest celowo kierowane tylko ku temu, co nam szkodzi. Nazywamy tę szczepionkę personalizowaną, mówi jeden z pracowników firmy, ponieważ tworzymy każdą z nich dla danego pacjenta osobno. Od chorego pobieramy próbki guza, następnie identyfikujemy mutacje tego konkretnego raka, te, które napędzają produkcję specyficznych antygenów nowotworowych. W dalszej kolejności tworzymy sekwencję mRNA, która odpowiada tym antygenom. Na tym polega ta cała terapia. Na razie rzecz dotyczy czerniaka, ale są już testy dotyczące raka płuc, a także raka pęcherza i nerek, a wczesne fazy testów dotyczą również raka trzustki i żołądka. Tutaj może jeszcze dane dotyczące samego czerniaka. Rocznie na świecie diagnozuje się ponad 330 tysięcy nowych przypadków czerniaka skóry. Umieralność wynosi około 60 tysięcy osób rocznie, a w Polsce odpowiednio 4 tysiące diagnoz i 1400 osób na ten typ nowotworu umiera, a więc rzeczywiście ta śmiertelność jest wyjątkowo wysoka w wypadku tego akurat nowotworu.
0: A więc w oczekiwaniu na szczepionkę.

0: Szczepionkę proszę się oglądać i kontrolować. Profilaktyka po pierwsze.
1: Drugie osiągnięcie to Polak, który przepłynął Bałtyk w Puław.
0: I to nie ja.
1: Ja też bym nie dał rady. Wymaga to naprawdę wielu godzin płynięcia bez przerwy, bez dotykania łodzi. Zajęło to Bartłomiejowi Kubkowskiemu 55 godzin. Przepłynął najwęższy odcinek Bałtyku między szwedzką Kazachstanem

0: przerwy na sen, bez opuszczenia wody, bez możliwości dotknięcia nawet łodzi asekuracyjnej. Zaczęło się to w 2022 roku, kiedy przepłynął 115 km w ciągu 32 godzin, a w ubiegłym roku już był bardzo blisko tego, żeby osiągnąć swój cel, bo przepłynął 159 km i zabrakło mu 11. Niestety po prostu stracił świadomość. Takie są niestety niebezpieczeństwa z tym związane. No ale autor artykułu w niecodziennej Gazecie Polskiej, Stefan Czarniecki, przypomina o tym, że można też mieć taką namiastkę przepłynięcia. Otóż jest coś takiego jak Marsz Śledzia po dnie Zatoki Puckiej.
1: To już jest bardziej pode mnie jest.
0: 12 kilometrów między Kuźnicą a Rewą i są 4 etapy. Bardzo ciekawie je też się nazywają. Pierwszy to wiara. Należy wejść do wody i stopniowo oddalać się od brzegu Półwyspu Helskiego. Po około 700 metrach należy zacząć płynąć. Właśnie, nie da się tego przejść do końca. Okay. Przez chwilę bowiem traci się grunt pod nogami. Drugi etap to syndrom Mojżesza. Tak zostaje to nazwane. Polega na marszu po kolana w wodzie aż po wąski piasek suchej ziemi na środku zatoki. Etap trzeci to próba, gdy każdy z uczestników marszu ma za zadanie zjeść specjalnie przyrządzonego śledzia. A ostatni etap nosi nazwę Byle do brzegu, podczas którego uczestnicy muszą pokonać sztuczny przekop na mieliznach, czyli tak zwaną głębinkę. Ma ona szerokość między 700 a 1400 metrami. Nie wiem, czy dobrze odmieniłem. W zależności od stanu wody, a latem ten odcinek pokonuje się przy asekuracji kutrów rybackich, które ciągną chętnych na specjalnych linach. Wiesz,
1: czyli można dotykać
0: tak
1: łodzi,
0: trudno.
1: Można chwycić za linę. To tak. Mnie bardzo ciekawi, jaka to gazeta. Powiedz jeszcze to.
0: Niecodzienna Gazeta Polska.
1: Okej.
0: I jeszcze ostatni artykuł, który dotyczy osiągnięć, ale z historii. Tomasz Nowak w magazynie Plus Minus pisze o pobytach w górach Marii Curie-Skłodowskiej. Otóż w 1899 roku przyjechała wraz z mężem do Zakopanego na zjazd rodzinny. Dlaczego na zjazd rodzinny? Ponieważ mieszkała tam jej starsza siostra, Helena, która wspólnie z mężem, doktorem Kazimierzem Dłuskim, założyła sanatorium dla chorych piersiowych Bronisławy i Kazimierza Dłuskich. No i teraz najważniejsza rzecz dotyczy przeszkód, które wtedy trzeba było pokonać, żeby chodzić po górach. Otóż ówczesna etykieta oraz normy społeczne narzucały kobietom strój całkowicie niedopasowany do wymogów turystyki wysokogórskiej. Kanon epoki wymagał noszenia usztywnionych gorsetów, długich, sięgających ziemi halek oraz spódnic wierzchnich z tkanin, które pod wpływem deszczu czy rosy stawały się ciężkie i krępowały każdy krok. A dodatkowo w ówczesnym Zakopanem etos ganił kobiecy wysiłek fizyczny.
1: A coś o obuwiu jest?
0: Niestety o obuwiu
1: nic.
0: To
1: w sumie kluczowe.
0: Wyjście dalej niż do Doliny Strążyskiej było źle postrzegane, a wspinaczka w wyższe partie Tatr uchodziła za obyczajowy skandal. No i jak się tutaj nosiła wtedy Maria Curie-Skłodowska? Zamiast sztywnych sukien wkładała spódnicę skróconą do połowy łydki, pozbywała się zbędnych warstw odzieży, co na zakopiańskim deptaku wywoływało pomruki oburzenia, a w trudniejszych partiach gór zakładała po prostu obszerne męskie spodnie. No. I to nie była jednorazowa przygoda, bo jak na ówczesne czasy, to ona pokonywała dość trudne odcinki gór. Między innymi przeszła trasę z Nadmorskiego Oka przez przełęcz Wrota Chałupińskiego do Doliny Pięciu Stawów Polskich. W tamtych czasach pokonanie tego odcinka bez stałej asekuracji uchodziło za znaczne osiągnięcie taternicze. Kilkakrotnie zdobywała Rysy oraz pokonywała przełęcz Zawrat, zdobywała Kasprowy Wierch, Świnice, ruszała w Tatry Wysokie. Szlaki te nie posiadały żadnych ułatwień technicznych, a Skłodowska dodatkowo uczyniła z taternictwa element wychowania swoich córek Ireny i Ewy.
1: Ale czym to jest przy Marszu Śledzia?
0: Chętnie bym zjadł tego śledzia.
1: Michał Nowak, bardzo dziękuję za pierwszy przegląd prasy, ale jeszcze się usłyszymy.
0: Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Jedno z najmłodszych uzdrowisk w Polsce i jedyne na Warmii i Mazurach.
2: Gołdap, historyczne miasto pogranicza założone w połowie XVI wieku, odwiedzimy w najbliższej audycji Jesteśmy na wczasach.
1: Do zobaczenia i do usłyszenia w sobotę o 15. Monika Zając
2: i Aldona Łaniewska-Wąk.
0: Autopromocja.
3: Minęła siódma.
4: Dwójka. Jesteś na miejscu. Borys Szyc.
3: Przed mikrofonem Rok Siciński. Kłaniam się Państwu w imieniu porannej zmiany w naszym studiu. Program

0: przygotowała Monika Kopcik, za konsoletą Michał Jakubik, a muzykę wybrał Andrzej Zieliński.
1: Poranek dwójki.
0: Dziś 21 sierpnia i to bez wątpliwości piątek, a skoro już po siódmej, to pora na wiadomości kulturalne. Serwis przygotował i przedstawi Jan Kanty-Zienko. Witaj, Janku.
2: Cześć, Rochu, dzień dobry Państwu. Wczoraj wieczorem, kilka godzin przed swoją premierą, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Polskiego Radia miał miejsce odsłuch płyty Sojka Stańko. To zapis, niedawno odnalezione nagranie, z dwóch spotkań Stanisława Sojki i Tomasza Stańki, do których doszło w 1988 roku. Podczas tych spotkań w studiu S4 Polskiego Radia artyści eksperymentowali oraz prawie wyłącznie improwizowali. Efektem tego spotkania są nagrania, które zachwycają i głęboko poruszają, przynajmniej tych, którzy przybyli na przedpremierowy odsłuch w budynku radiowej Trójki.
3: Zupełnie przepiękne i wzruszające i taka niezwykła rozmowa duchowa. Taką rozmową duchową jest ta płyta dla mnie.
4: To, co mnie uderzało, to emocjonalność tego spotkania i wielość emocji i takich też gwałtownych emocji. Ich amplituda na tych nagraniach jest mocno poruszająca.
5: Po prostu żywe, szczere, takie, że coś artysta z siebie dawał, czyli duchowo, jakieś natchnienie, dużo do myślenia daje człowiekowi. Gdzie teraz w obecnych czasach brakuje tego?
6: Serdecznie polecam wszystkim, niezależnie od tego, czego słuchają na co dzień, czy jazzu, czy niekoniecznie, to znajdą dużą przyjemność w słuchaniu tej muzycznej przygody dwóch tak wybitnych artystów.
7: Aż tak mi się podobało, że kupiłam winyl od razu.
2: Płyta Sojka Stańko została wydana przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Od dziś jest dostępna jako winyl i płyta CD, a także na portalach streamingowych. 7 tytułów zostanie pokazanych w tegorocznej sekcji Dokument w Gdyni, Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Tytułem otwarcia będzie Magic Hour w reżyserii Marcina Borcharda. Później widzowie zobaczą m.in. głośny film Michała Marczaka Bez końca, osnuty wokół zaginięcia Krzysztofa Dymińskiego, mówi Michał Marczak.
8: Wiedziałem, że nie chcę robić filmu o jakichś domysłach, no bo tak naprawdę dramat jest po prostu w tych ludziach, którzy nie wiedzą, w tej niewiedzy, w tej sytuacji. Też zależało mi, żeby zrobić film, który jest szerszy, który jakby wychodzi poza to. Taki film, w którym każdy widz może się przejrzeć, zobaczyć co z siebie. Film tak naprawdę, który gdzieś tam jest w dużej mierze w ogóle o żałobie, w ogóle o stracie kogoś bliskiego, o potencjalnej stracie. Wszyscy się boimy kogoś stracić albo kogoś straciliśmy. Mi się wydaje, że to są bardzo uniwersalne rzeczy, więc wolałem po prostu skoncentrować się na tym, co jest o wiele bardziej ponadczasowe. Ten film jest oczywiście smutny, ale z drugiej strony też jest pewna lekkość i on się kończy z jakimś takim ładnym światłem, mi się wydaje. A to jest właśnie dzięki temu, że nie koncentruje się na tym, co tak naprawdę by się komuś wydawało, że o tym by się robił ten film, myśląc o tym. Tylko właśnie jest o tych rzeczach, które są pomiędzy.
2: Wśród dokumentów zaprezentowanych Gdyni będzie też nagrodzony na Millennium Dogs Against Gravity film Kandydaci Śmierci autorstwa Macieja Cuskę. Jest dokumentacją niecodziennej tradycji. Reżyser wraz z synem i jego dwoma kolegami od kilkunastu lat w każde wakacje wyjeżdżają, żeby wspólnie nakręcić amatorski horror. Zaczęło się od chęci oderwania chłopaków od komputerów, wspomina reżyser Maciej Cuskę.
9: Obiecałem, że pomogę im zrobić film fabularny. Dam im taką fajniejszą kamerę, że trochę im pomogę, że jak będzie trzeba, to jakiegoś potwora też zagram. No i tak się rozpoczęła ta nasza przygoda, na którą najpierw niechętnie, a potem się bardzo wciągnęli ci chłopcy. No i potem tak podróżowaliśmy z roku na rok i oczywiście celem było zrobienie odcinka kolejnego. Wszystkie nazywały się tak samo, tylko miały kolejne numery, ale też na pewno celem było po prostu spędzenie dobrego czasu ze sobą. Film był tylko pretekstem, bo dzisiaj mam poczucie, że im dłużej jeździliśmy na te wakacje, no to coraz mocniej zacieśnialiśmy te więzi takiej przyjaźni i do dzisiaj się bardzo po prostu lubimy i naprawdę mam poczucie, że to są moi młodsi przyjaciele, a dla nich mam nadzieję, że jestem po prostu starszym przyjacielem.
2: Pozostałe filmy sekcji Dokument w Gdyni to będą Dom Mrówek w reżyserii Katarzyny Kultys i Grając z Diabłem Macieja Naberdalika i Piotra Małeckiego, Stroiciele Pawła Chorzępy oraz Ślady Alisy Kowalenko i Marysi Nikityuk. Każdemu seansowi będą towarzyszyły spotkania z autorami, a 51. Polski Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni od 21 do 26 września. Mundial przyniósł Szkocji nieoczekiwany przebój eksportowy, dudy. Po występach szkockich kibiców zainteresowanie tradycją dudziarską wzrosło w Stanach Zjednoczonych o 120%, tak wyliczono. Teraz Szkoci liczą, że Amerykanie podążą za dźwiękiem instrumentu aż do jego ojczyzny.
10: Według szkockiej organizacji turystycznej liczba wyszukiwań informacji o dudach wzrosła w USA o 30%.

0: 30% w przypadku haseł związanych ze szkocką tradycją gry na tym instrumencie wzrost wyniósł aż 120%. Mundialowy rozgłos zyskał również Piping Live, duży festiwal muzyki dudziarskiej organizowany w Glasgow. Liczba odwiedzin jego strony ze Stanów Zjednoczonych zwiększyła się w ciągu roku o 220%. Popularność dud rozbudzili szkoccy kibice, którzy po 28 latach wrócili ze swoją reprezentacją na mundial. Ich barwne przemarsze ulicami Bostonu i Miami w kiltach z flagami, bębnami i dudami szybko podbiły media społecznościowe. Szkocka branża turystyczna ma nadzieję, że zainteresowanie nie zakończy się na internetowych wyszukiwaniach. Jeśli Amerykanie zechcą usłyszeć dudy u źródła, mundialowi kibice okażą się wyjątkowo skutecznymi ambasadorami kraju. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Korespondencja z Londynu kończy pierwsze wydanie Wiadomości Kulturalnych. Bardzo dziękuję za uwagę, zachęcam do słuchania kolejnego o 9:00 i śledzenia wiadomości na naszym portalu.
2: Pogoda.
3: No, w Szkocji to tak około 10 stopni w tej chwili, chłodniej niż u nas. U nas najniższa temperatura to w tej chwili, jeśli chodzi o większe miasta, 15 stopni Celsjusza. Tak jest w Szczecinie i w Bydgoszczy o poranku. Najcieplej we Wrocławiu, to nie jest niespodzianka, 19 stopni, ale taka sama temperatura jest też w Rzeszowie i tam będzie dziś najcieplej. Bo w tym najcieplejszym momencie dnia na Podkarpaciu około 28 stopni prognozują synoptycy, 26 stopni w centrum, a 21 na wybrzeżu. Może popadać przelotne opady deszczu, właściwie możliwe w całym kraju, a na południu, wschodzie i w centrum miejscami również burze. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 997 hektopaskali.
2: Reklama. Zaśpiewajmy razem. Chór Powszechny zaprasza na koncert finałowy warsztatów chóralnych w niedzielę 30 sierpnia. W programie muzyka Talisa, Purcella i Handla. Wstęp wolny. Szczegóły silesiasonans.pl.
4: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
5: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
2: Reklama.
3: 6:08. Wracamy do albumu, który wyróżniony jest mianem płyty tygodnia w porankach dwójki. Dziś przedostatnia szansa na zdobycie egzemplarza płyty o tytule Mozart Organista. Jest też dopisek do tego tytułu informujący, że to część pierwsza. A zatem czeka nas seria lub miniseria wydawnictw z muzyką Wolfganga Amadeusza Mozarta w organowych interpretacjach opracowaniach Andrzeja Szadejki, który no, na okładce przygląda się organowej piszczałce chyba z zakłopotaniem, z niepewnością. Tak odczytuję te emocje, choć przede wszystkim uwagę skupia kostium i peruka, ale to już będzie można podziwiać, jak płyta dotrze do kogoś z Państwa, do Państwa rąk. Te utwory fortepianowe wykonane na organach towarzyszą nam od poniedziałku. Za chwilę kolejny fragment nagrania, ale wcześniej przypomnę. Na maile czekamy pod adresem poranek@polskieradio.pl. No a płytą dodatkową jest Makowski Banaszkiewicz Kukuła Jar, czyli jazzowa propozycja od Łukasza Makowskiego i jego kwartetu. Adres mailowy ten sam, tylko w temacie zamiast płyta tygodnia proszę wpisać płyta dodatkowa. A teraz już fragment sonaty fortepianowej F-dur Mozarta w opracowaniu Andrzeja Szadejki.

Fragment sonaty fortepianowej w opracowaniu na organy, a na nich grał Andrzej Szadejko. Drodzy Państwo, jeśli głód Mozarta w Państwu drzemie, nie wiem, czy to dobrze powiedziałem, już sam się zaczynam od tej organowej muzyki trochę kręcić wokół siebie, to zapraszam Państwa tak czy inaczej na 17 podróży Mozarta. Dziś o 19. Kolejny odcinek, ciąg dalszy, audycja z udziałem Ireneusza Dębowskiego, listy czyta Mateusz Górski. Muzyka Mozarta zresztą pojawia się w programie drugim bardzo często, ale ten

0: Nie wątpię, że i tak ten głód istnieje, a więc my chętnie pomożemy go zaspokoić. Nie tylko jeśli chodzi o muzykę, ale także i historię, biografię kompozytora i jego najbliższych również. Wracamy do muzyki jazzowej i jazzowych tematów, bo o 7.30, jak co piątek, jazzowa rozmowa, czyli cykl spotkań Andrzeja Zielińskiego z jego gośćmi, dziś rozmówcą Aleksander Laskowski. I tu jazzowych skojarzeń może nie być, no bo przynajmniej nie w pierwszej kolejności, bo mowa o rzeczniku Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Ale jak powiem, że w Żelazowej Woli w weekend zagrają Dominik Wania, RGG, Kasia Pietrzko czy Sławek Jaskółkę, no to wszystko staje się bardziej logiczne.
1: To jest miejsce bardzo szczególne. Mówią to wszyscy artyści, którzy mieli okazję tam wystąpić, że jakoś ten genius locji, ta świadomość, że tam przyszedł na świat Fryderyk Chopin, że jakoś to symbolicznie daje im nowe natchnienie, więc stąd pomysł, żeby tam rozwinąć także działalność jazzową.
0: W tej godzinie opowiemy także o Dniach Kultury Ukraińskiej w Poznaniu. Właściwie to już za chwilę. A po raz drugi zajrzymy do gazet wraz z Michałem Nowakiem. Z kolei co po ósmej? Spotkanie z Gardem Nielsenem. Rozmowa trochę a propos dzisiejszej retransmisji jego koncertu, to o 18 na naszej antenie, ale perkusista opowie też o początkach zespołu Gard Nielsen na Acoustic Unity.
2: Każdy przygotował różne pomysły, inspiracje, melodie i tak, w niecały dzień, nagraliśmy nasz pierwszy album i jednocześnie narodził się nasz zespół.
0: To Gard Nielsen. Z kolei o 8.30 odwiedzą nas Emilia Gołos, Marcin Sojka i Tymek Bryndal, czyli silna reprezentacja zespołu Tropical Soldiers in Paradise. Będą też rekomendacje kulturalne pisarki Katarzyny Boni. To już ostatnie polecenie w tym tygodniu i tym razem będzie to książka.
3: Pisze o tym, jakie narracje stosujemy wobec chorych i jak te narracje chorych wkładają w bardzo konkretne role, z których nie mogą wyjść.
0: Na razie nie będę zdradzał, jaka to książka. Proszę z nami zostać. Jazzowy poranek dwójki do godziny 9:00. A teraz zaśpiewa Państwu Esther Phillips.

what I choose. I don't mind. Mm-mm. If you turn

what I do or what I want, who I do.

0: said, let it ride. But just let it shine.
1: Śpiewała, opowiadała Państwu Esther Phillips. A my przenosimy się do Poznania, gdzie już dziś rozpoczyna się Tydzień Sztuki Ukraińskiej. Pokaz kultury naszego wschodniego sąsiada kalendarzowo jest związany z Dniem Niepodległości Ukrainy, który się zbliża. Przypomnę, przypada 24 sierpnia. Cykl bezpłatnych wydarzeń ma prezentować współczesną i tradycyjną kulturę, o czym między innymi z Katarzyną Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich rozmawiał Jacek Butlewski.
2: Tydzień Sztuki Ukraińskiej zaczyna się w Bibliotece Raczyńskich, można powiedzieć.
3: Tak jest i zapraszamy do biblioteki na otwarcie wystawy Ewolucja szklanych koralików i biżuterii na Ukrainie od antyku do współczesności. Mowa będzie o tym, co z jednej strony bardzo codzienne, ale co też zamyka w sobie bardzo dużo znaczeń, czyli o biżuterii, o koralikach. I tutaj autorzy tej wystawy i Margarita Puchaczenko, która jest kuratorką wystawy, która jest też artystką z bardzo bogatym doświadczeniem, uczestniczyła w wielu wystawach, w wielu programach artystycznych, ona opowie o tym świecie koralików, zaczynając już od antycznych warsztatów, które mieściły się w okolicach Morza Czarnego. I potem przeprowadzi nas przez tradycję Rusi Kijowskiej, przez opowieści barokowe, aż do współczesności. Myślę, że niezwykle ciekawa optyka właśnie spojrzenia na kulturę poprzez

0: Rzeczy tak delikatne, tak wartościowe, ponieważ niektóre z tych koralików były warte tyle, żeby chłopak mógł je kupić swojej dziewczynie, musiał sprzedać krowę. Więc to są rzeczy o niezwykłej wartości materialnej, ale przede wszystkim liczy się też to dziedzictwo, które w tak malutkich przedmiotach będzie zamknięte. Natomiast drugim wydarzeniem związanym z tym tygodniem będzie poniedziałkowe spotkanie z Zinowijem Suchodobem. To jest dziennikarz, literaturoznawca pochodzący z Lwowa. Poza opowieściami naszego gościa będzie też można obejrzeć fragmenty filmów dokumentalnych i posłuchać fragmentów literackich. Co ważne, spotkanie będzie i po polsku, i po ukraińsku, więc myślę, że będzie to okazja do poznania, ale także do takiej refleksji nad tym, jak sztuka może być wyrazem oporu i jak po latach jest też wyrazem pamięci.
1: Przyjeżdżę specjalnie z Lwowa ze swoim dokumentalnym filmem i taką opowieścią o rozszerzanym odrodzeniu. I to będzie spotkanie odnośnie naszych znanych pisarzy, którzy zginęli w latach 60-tych, 70-tych, byli represowani. Również pokaz krótkich filmów.
2: Spotkań z kulturą ukraińską w najbliższych dniach będzie więcej. Nie tylko w Bibliotece Raczyńskich, mówi jedna z organizatorek, Nina Burnewicz.
1: 23 sierpnia koncert na dziedzińcu zamkowym znanej piosenkarki z Ukrainy, Marii Burmaki. 29 pokazujemy spektakl dla dzieci Afryka Kozika. Będzie on w językach ukraińskim i polskim.
3: Festiwal ma też kontekst społeczny. Chodzi o to, żeby spotykać Polaków i Ukraińców. Czy Ukraińcy często zaglądają do biblioteki w Poznaniu?
0: Mamy wśród naszych czytelników, ukraińskich czytelników, i tak jak na samym początku po wybuchu wojny widzieliśmy, że to była też taka potrzeba kontaktu z biblioteką jako potrzeby normalności pewnej w zupełnie nowym miejscu, jakim był dla nich Poznań. Tak teraz myślę, że to jest dla nich po prostu element codzienności, tak jak dla poznaniaków, którzy przychodzą do biblioteki.
1: Też będzie piąta edycja naszego festiwalu. Ważne, żeby Ukraińcy z okazji Dnia Niepodległości też byli razem, spotkali się razem, mogli jakoś w tym dniu przypomnieć sobie, że ważna jest nadal ta walka o pokój w Ukrainie, które jest takim sitem, jest teraz taką granicą, na którą toczy się wojna, żeby ta wojna nie przeszła dalej. Również to jest wydarzenie integracyjne, bo zawsze mamy sporo i Polaków, i przedstawicieli innych narodowości. Tak jak pokazujemy, sporo naszych spektakli i różnych wydarzeń również w języku polskim, to serdecznie zapraszamy. No i sporo Ukraińców mieszkają w Poznaniu, to około 10% od wszystkich mieszkańców. I myślę, że dla nich też ważne czasami przyjść na jakieś wydarzenia o swojej kulturze, tym bardziej, że te wydarzenia robimy za darmo.
4: Z organizatorami wydarzeń w ramach Tygodnia Sztuki Ukraińskiej rozmawiał Jacek Butlewski. Ten tydzień sztuki ukraińskiej to tydzień dość umowny, bo zakończenie spotkań z kulturą ukraińską w Poznaniu 9 września.

0: Brad Meldow i repertuar grupy The Beatles. Co tu mogło pójść nie tak? Wszystko pięknie. 7:30.
1: You gone fishing.
2: Now how do you know?
3: Jazzowa rozmowa.
1: Upon your door.
2: Aha.
1: Gone fishing.
0: Dziś zaprosimy wszystkich miłośników jazzu na koncerty do Żelazowej Woli. O nich opowie rozmówca Andrzeja Zielińskiego.
4: Gościem cyklu Jazzowa Rozmowa jest w tym tygodniu Aleksander Laskowski, rzecznik prasowy Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, również krytyk, którego państwo doskonale znają z naszej anteny. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: No nie przypuszczałem, dlatego się tak uśmiecham, że kiedykolwiek wystąpisz w cyklu Jazzowa Rozmowa.
5: Słuchaj, ale ja pochodzę ze świata poniekąd w jakiejś mierze jazzowego. Byłem na Bednarskiej na saksofonie, więc...
4: No właśnie, rozmawialiśmy przed rozpoczęciem nagrania o saksofonie i o twoim ćwiczeniu. Po części jesteś jazz fanem też. Chodzisz na koncerty, masz swoje ulubione zespoły.
5: Ja się wychowałem chodząc na Jazz Jamboree, wówczas jeszcze w sali kongresowej. To tak, było tak. Lata temu. Pamiętam koncerty wielkich gwiazd, poczynając od legendarnego, wydaje mi się, koncertu Herbie Hancocka z Wayne'em Shorterem na saksofonie sopranowym. Tak, tak. Rodzice pozwolili, bo jeszcze byłem mały i tam późną nocą w dymie papierosowym, bo to tak wówczas wyglądało, słuchało się jazzu.
4: A na Milesie Davisie byłeś, czy ominął się ten... Za którym razem?
5: No, na Majsie nie było biletów, ale pamiętam opowieści nauczycieli w szkole, poczynając od Henryka Majewskiego, który mnie uczył improwizacji, że wówczas po prostu ludzie próbowali sforsować akwarium, jak po koncercie właściwym był legendarny jam. Tak. Klub Akwarium wówczas naprzeciwko sali kongresowej na Pięterku.
4: Tak, no to jest właśnie to, co tacy najbardziej zaangażowani zawsze sprawdzają w ten sposób innych jazz fanów. Ile razy w Polsce wystąpił Miles Davis? Jak ktoś odpowiada dwa razy, trzy, jeszcze był jam.
5: No więc właśnie, ja zacząłem od tego jamu, nie podejrzewając, że to jest pułapka, ale...
4: No jak to jest z tym Chopinem i jazzem w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina? Jakie jest wasze podejście do przetworzeń muzyki fortepianowego wieszcza?
5: Ponieważ tak nie sprawdzasz, to muszę też powiedzieć, że pamiętam wówczas scenę jazzową w klubie Harenda i tam też zdarzało się, że tam jest dzisiaj chyba nawet po prostu parking, ale że była rozstawiana scena na zewnątrz i tam słuchałem w deszczu Andrzeja Godzińskiego, który wówczas jako nauczyciel naszej szkoły chyba jedną z pierwszych prezentacji tego Chopina na jazzową
4: miał. No tak, jemu się dostało najbardziej tak naprawdę od tego konserwatywnego trzonu chopinowskich.
5: Ja w ogóle nie pamiętam, żeby się dostawało. Pamiętam rozmowy na historii muzyki w mojej szkole, właśnie na Bednarskiej, gdzie on uczył i gdzie część konserwatywnego trzonu, jak to byłeś uprzejmy nazwać, także wykładała. I wszyscy raczej się interesowali, czy to się uda i co ludzie powiedzą na to. I recepcja była bardzo dobra. Ja pamiętam, tak, że myśmy się tym ekscytowali bardzo mocno.
4: Ale ty chodziłeś na Bednarską, ja mówię o tym klasycznym trzonie muzyki
5: poważnej. Ale tam
4: też uczono
5: muzyki poważnej.
4: Andrzej Jagodziński inaczej to zapamiętał. Że no, tam dostawało mu się po głowie w różnych recenzjach.
5: Na pewno, ale taka jest rola ludzi, którzy otwierają nowe horyzonty. I na pewno jest to jego wielka zasługa, że oczywiście udało mu się dostrzec w muzyce Chopina coś, co wydaje mi się dzisiaj rzeczą oczywistą. Jeżeli spojrzeć szerzej na recepcję, czy to jak postrzegamy wpływ Chopina na rozwój muzyki w czasach późniejszych, to ja się spotykam z takimi tezami, że właściwie nie byłoby Debussy'ego i jego myślenia o harmonii i jego nastrojów niesamowitych, gdzieś po części wywiedzionych zapewne z nokturnów, chcemy w to wierzyć, i to, jak to potrafiło inspirować jazzmenów. Widziałem takie artykuły we francuskiej prasie, więc nie biorę tutaj jakby strony tylko swoich kolegów z Instytutu Chopina, ale tu odbiegamy za daleko.
4: Oczywiście,
5: od jazzu.
4: Proszę państwa, od jazzu. No właśnie, bo
5: jak
4: jest
5: patrzymy
4: jazzem,
5: na jazz?
4: No.
5: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.
4: No, Chopinowski jest bogaty w polskim jazzie i obecny, ale odwrotnie, proporcjonalnie jest obecny w wydawnictwach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.
5: Dlatego, że nie jesteśmy oficyną jazzową. Nie czytam tego jako zarzutu, tylko jako stwierdzenie pewnego faktu. Jest bardzo żywe życie wydawnicze.

0: polskiego jazzu i nie jest, wydaje mi się, rolą Instytutu Chopina, żeby próbować w jakiś sposób to kontrolować czy podporządkować estetyce nas jako wytwórni, która jest efektem wizji pana Stanisława Leszczyńskiego, dyrektora artystycznego Festiwalu Chopin i jego Europa i człowieka, który, myślę, nie jest w pierwszym szeregu miłośników jazzu, takich aktywnych, dlatego, że ma za mało czasu, żeby posłuchać każdej innej muzyki, której musi posłuchać, żeby przygotować Festiwal Chopin i jego Europa. Natomiast...
1: Ale ja pamiętam, jak już powiedziałeś Chopin i jego Europa, że na Chopinie i jego Europie były chyba koncerty jazzowe, zdaje
0: Makoto
1: się.
0: Makoto Ozone, był Tomasz Stańko, był tak. Andrzej Chyra z listami Chopina i to tak. Zespół Kasi Pieczko mu towarzyszył z listami, znaczy z listami Norwida. Więc te wątki jazzowe oczywiście pojawiały się. Ja pamiętam koncert Bobiego Macferina z Big Bandem NDR w roku 2010. Więc tych pomysłów na szukanie jazzu jest bardzo wiele, ale to nie było tak, że to myśmy inspirowali. Natomiast tylko to było zaczerpnięcie
1: tego, co już istniało, tak?
0: Tego, co przyszło ze świata. Mhm. Tak to postrzegam. Natomiast wydaje mi się, że doszliśmy do takiego momentu, kiedy muzyka Chopina i w ogóle postać Fryderyka Chopina, czy jako symbolu Warszawy w nowej kampanii promującej Polskę jako destynację turystyczną, czy jako bohatera konkursu, który cieszy się globalnym zainteresowaniem, że to jest postać i to jest twórczość, która może emanować w innych dziedzinach i bardzo wzbogacać naszą kulturę. No i stąd ten pomysł, żeby w Żelazowej Woli, to jest miejsce bardzo szczególne, mówią to wszyscy artyści, którzy mieli okazję tam wystąpić, że jakoś ten genius locji, ta świadomość, że tam przyszedł na świat Fryderyk Chopin, że jakoś to symbolicznie daje im nowe natchnienie, więc stąd pomysł, żeby tam rozwinąć także działalność jazzową, na którą mamy szereg pomysłów. Tutaj jeszcze jest troszkę za wcześnie, żeby o tym mówić szerzej, natomiast cały weekend z muzyką improwizowaną, gdzie kanwą dla improwizacji jest twórczość Fryderyka Chopina. I to jest właściwie wszystko, co było takim briefem kreatywnym ze strony Instytutu Chopina. Reszta jest w rękach artystów, którzy są wspaniali. W sobotę 22 to jest Dominik Wania, a później trio RGG.
1: No właśnie, już jutro zaczynacie z wysokiego C tak naprawdę, no bo wzięcie Dominika Wani, takiego klasyka współczesnego jazzu tak naprawdę, jednego z filaru, jeżeli chodzi o fortepian i łączenie jazzowego fortepianu z muzyką poważną, z harmoniką dwudziestowieczną, z Ravelem i z innymi twórcami, właśnie wzięcie Dominika Wani na otwarcie tego cyklu, który będzie w Żelazowej Woli, to świetny pomysł. I pytanie, czy udało wam się namówić Dominika Wani, żeby sięgnął po Chopina?
0: Oczywiście, że tak. Ze względu na pogodę, koncerty nie odbędą się na wolnym powietrzu. Stroiciele łapali się za głowy, martwiliśmy się o instrumenty. Artyści też zdecydowanie woleli grać we wnętrzu przy potencjalnie deszczu i niskiej temperaturze, więc koncerty będą dostępne w streamingu i każdy z państwa będzie mógł się przekonać, jak Chopin inspiruje najpierw Dominika Wanię w pierwszej części wieczoru. To na kanale YouTube'owym Instytutu Chopina. A później RGG będzie prezentować materiał ze swojej jeszcze przedpremierowo pokazywanej płyty, która tak naprawdę powstała jako program z myślą o Expo w Osace, gdzie mieliśmy kilka niezwykle udanych koncertów jazzowych właśnie wokół muzyki Fryderyka Chopina skonstruowanych. Japończycy oszaleli, byłem, więc wiem, z zachwytu, więc pomyśleliśmy, że grzechem byłoby nie dać szansy polskiej publiczności.
1: Oczywiście RGG i ich nowa chopinowska płyta, tak to nazwijmy, będzie miała swoją premierę we wrześniu. Krzysztof Gradziuk, jeden z liderów tego zespołu, będzie gościem Cafe Muza 13 września, tuż przed premierą u nas.
0: Ja już znam ten materiał, także mogę państwu powiedzieć tyle, że proszę czekać z zaciśniętymi kciukami i z radością otwierać albumy.
1: Materiał ukaże się nakładem wydawnictwa NIFC, czy jakoś prywatnie?
0: NIFC jest patronem wydania tej płyty, natomiast to jest własne wydawnictwo.
1: No i oczywiście jeszcze będzie drugi dzień, który też rozumiem, że będzie się odbywać w streamingu w obawie przed
0: tak jest. I tu mamy dwa recitale fortepianowe. Ja używam świadomie słowa recital, które nie łączy się w naszej wyobraźni z jazzem w sposób oczywisty, bo to powiedzielibyśmy dwa sety pewnie bardziej. Natomiast tylko...
1: Dwa solowe występy, tak? Myśmy powiedzieli.
0: Tak, ale to są dla mnie, to są dwa recitale improwizowane właśnie na kanwie muzyki Fryderyka Chopina. Kasia Pietrzko i Sławek Jaskółkę zagrają w niedzielę. Ja naprawdę jestem bardzo ciekaw, jak wypadnie to jako całość. Dlatego, że mamy tutaj cztery właściwie zupełnie

0: Różne planety jazzowe, które spotykają się w jeden weekend i wspólnym mianownikiem jest, zakładam, miłość artystów i wielki szacunek dla Chopina jako źródła inspiracji.
1: Gdyby dodać jeszcze jednego pianistę do tego grona, to można byłoby wykonać Chopina na 5 fortepianów, Sławka Jaskółka, z którym też chyba był w Japonii, zdaje się.
0: To by się niestety nam nie zmieściło w kinie, ale mam nadzieję, że będzie kiedyś okazja zrealizować ten projekt.
1: A ja mam nadzieję, że jednak Narodowy Instytut Fryderyka Chopina obejmie patronatem może to środowisko, ten nurt chopinowski w polskim jazzie i no, powiedziałeś,
0: to
1: wracając do tego wątku, powiedziałeś, że jest dużo wydawnictw. Właśnie nie. Właśnie było wydawnictwo Polonia Records, które niejako przez pana Sobule, który inspirował do nagrywania kolejnych płyt chopinowskich, działało. A teraz ten nurt chopinowski w polskim jazzie trochę pod umorem. Nie do końca wiadomo, co z nim się dzieje i tu widzę jakąś taką szansę na wykorzystanie.
0: No to potraktujmy ten weekend naszej letniej sceny, która może dodam, ma różne oblicza, bo tydzień wcześniej to był młody jazz, młodzi artyści, później będzie klasycznie, bo Sinfonia Varsovia i Atom String Quartet, później Festiwal Kultury Tradycyjnej, więc różne oblicza chopinowskich inspiracji w Żelazowej Woli. To jazzowe jest niezwykle ważne, bliskie mojemu sercu i mam pewne zakulisowe informacje, które pozwalają mi wierzyć, że tego jazzu będzie coraz więcej, będzie coraz ciekawszy i coraz nam bliższy.
1: Optymistycznie Aleksander Laskowski. Dziękuję bardzo. Rzecznik prasowy Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina był naszym gościem. Zapraszaliśmy na weekend jazzowy w Żelazowej Woli. Słucham oczywiście Chopina improwizowanego. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.

0: Leszek Możdżer i Adam Makowicz i znów muzyka Fryderyka Chopina, nie bez przypadku i nie bez przyczyny w jazzowym poranku dwójki po jazzowej rozmowie, ale już znacznie mniej niż kwadrans do godziny ósmej, a więc przechodzimy do gazet.
1: Przegląd prasy.
0: Kto włączył dwójkę niedawno, nie był z nami godzinę temu, ten nie wie, więc powiem. Michał Nowak dzisiaj jest naszym przewodnikiem w świecie prasy.
2: Ponowne dzień dobry. Zaczynam od Gazety Wyborczej, magazynu Ale Historia. Brytyjski historyk Roger Moorhouse przypomina pakt Ribbentrop-Mołotow podpisany 24 sierpnia 1939 roku i zadaje pytanie, dlaczego ten pakt pozostaje zadziwiająco niedostrzegany w dominującej zachodniej narracji o II wojnie światowej. Pisze, że często wspomina się o nim jedynie w jednym akapicie, traktując jako wyjątek osobliwą anomalię lub przypis do szerszej historii, a tymczasem pakt nie był jednorazowym odstępstwem ani chwilowym taktycznym błędem. W ślad za nim poszła seria kolejnych traktatów i porozumień, począwszy od niemiecko-sowieckiego traktatu o granicach i przyjaźni z 28 września 1939 roku, na mocy którego podzielono Polskę i zobowiązano się do niedopuszczania do polskiej agitacji na kontrolowanych terytoriach. Następnie w ramach dwóch rozbudowanych umów gospodarczych obie strony wymieniały się tajemnicami, planami technicznymi, technologiami i surowcami. Wspólnie napędzając swoje machiny wojenne, Stalin nie był ani biernym, ani neutralnym obserwatorem tego okresu. Był najważniejszym strategicznym sojusznikiem Adolfa Hitlera, przypomina Roger Moorhouse. No i podaje kilka powodów, dla których ten fakt nie jest wystarczająco obecny w historiografii. Po pierwsze, istnieje coś, co można nazwać asymetrią tolerancji w zachodnim dyskursie politycznym, gdzie zbrodnie komunizmu są chętniej pomijane lub usprawiedliwione niż zbrodnie faszyzmu. U podstaw tego leży przekonanie, że ekscesy lewicy było rzekomo inspirowane bardziej szlachetnymi ideami, takimi jak równość czy postęp, podczas gdy ekscesy prawicy wynikały z prymitywnej idei wyższości rasowej. Po drugie, zachodnia narracja o II wojnie światowej nie potrafi wyjść poza zbrodnie Adolfa Hitlera i III Rzeszy. Centralne miejsce Holokaustu w tej narracji dodatkowo utrwala ten sposób postrzegania historii. Również niemiecka historiografia opiera się w dużej mierze na założeniu o grzechu pierworodnym nazizmu, spychając wszystkich innych sprawców na dalszy plan. W rezultacie zbrodniczy charakter stalinowskiego Związku Sowieckiego pozostaje w znacznym stopniu pomijany, minimalizowany i relatywizowany, będąc jedynie przypisem do zachodniej opowieści zamiast jej głównym tematem. No i przy okazji przypomina, ile krajów zostało w ten sposób dotkniętych. Ostatecznie okazuje się, że 50 milionów ludzi ucierpiało w wyniku podpisania tego aktu, a dodatkowo jeszcze jeśli chodzi

o to, że ten fakt nie jest obecny, wpływa rosyjska propaganda, która już skutecznie zaprzeczała od roku 1941, czyli od ataku Niemiec na Związek Radziecki. I to się intensyfikowało, bo w 1948 roku w odpowiedzi na publikację przez Departament Stanu tekstu tajnego protokołu do tego porozumienia Stalin sam napisał,

0: Oczywiście uznał w niej tajny protokół za kapitalistyczne fałszerstwo, jednocześnie oskarżając Zachód o to, że nie powstrzymał Hitlera wcześniej, a jeszcze w 1983 roku Wiaczesław Mołotow powiedział, że nie było żadnego tajnego dokumentu.
1: No ale chyba jednak w naszej części Europy ta asymetria tolerancji, jak mówiłeś, jest mniej asymetryczna.
0: To prawda, ale na Zachodzie nie. I dlatego
1: tak, trzeba o tym mówić.
0: Tym ważniejszy jest ten artykuł brytyjskiego historyka.
1: Dobrze, jakby się ukazał w brytyjskiej gazecie.
0: Ciekawy jestem, czy sobie pozwolą na to Brytyjczycy. Właśnie skoro mowa o Wielkiej Brytanii, to sięgam znowu do niecodziennej gazety polskiej, gdzie Łukasz Czarnecki napisał artykuł pod tytułem W domu udręki. Rzecz dotyczy specjalnych domów wybudowanych dla biednych ludzi, a całość zaczyna się od tego, że w pierwszej połowie XIX wieku w Wielkiej Brytanii gwałtownie narastała liczba mieszkańców miast. O ile w 1801 roku na wsi żyło 70% Brytyjczyków, o tyle w roku 1850 pozostało ich tam już tylko 49%.
1: Czyli nie sam wzrost populacji, tylko ta migracja do dużych ośrodków.
0: Ta migracja do dużych ośrodków, ten wzrost ludzi w samych miastach pociągnął za sobą pogorszenie warunków życiowych ludności. I przyczyniło się też do tego to, że coraz gorzej byli też oni zaopatrywani, czy coraz mniej zasiłków było im przyznawane, o ile na początku stulecia życiowi rozbitkowie mogli liczyć na dobroczynność ze strony swoich parafii, które wypłacały im zapomogi, o tyle gwałtowne uprzemysłowienie pozbawiło coraz większą liczbę ludzi pracy, a przy okazji ci, którzy byli najbogaci, którzy korzystali z ich pracy, nie chcieli płacić podatków na rzecz utrzymania tych ludzi. Dodatkowo na początku czwartej dekady XIX wieku wprowadzone zostały nowe drakońskie prawa o ubogich, które kryminalizowały sam fakt bycia biednym. Nowe przepisy groziły więzieniem za nieposiadanie stałego źródła dochodu. W związku z tym stworzono system domów zarobkowych, ale to nie były domy, które opiekowały się, tylko jak pisze Łukasz Czarnecki, pensjonariuszom zgodnie z celami statutowymi zapewniono dach nad głową, wyżywienie i uczono nawyków pozwalających wyjść na prostą, ale w rzeczywistości domy zarobkowe przemieniały się prawie natychmiast w instytucje przypominające miniaturowe obozy koncentracyjne. Otóż tym, którzy tam przebywano, odbierano zwykłe ubrania i kazano nosić więzienne uniformy, konfiskowano też wszelką własność, a włosy ścinano i na głowie robiono ośmieszającą fryzurę. Podopiecznych zmuszano do morderczej charówki, przy czym zajęcia dobierano tak, by całkowicie były pozbawione sensu. To jest rzeczywistość, którą znamy z powieści Dickensa, tak. I ci najgorsi bohaterowie no właśnie najczęściej zarządzają placówkami, które mają pomagać tym słabszym. No i teraz przyszłość i teraźniejszość jednocześnie. Otóż w Stanach Zjednoczonych narasta fala protestów przeciwko wszechobecnym kamerom do automatycznego rozpoznania pojazdów. To jest artykuł Emilii Świętochowskiej w magazynie na weekend Dziennika Gazety Prawnej. Otóż w każdym stanie poza Alaską policjanci twierdzą, że ułatwiają te kamery tropienie przestępców, ale mieszkańcy widzą w nich narzędzie ślepej inwigilacji. Rzecz polega na tym, że te kamery potrafią rozpoznawać rozmaite szczegóły, nie tylko rejestrację, ale wgniecenie karoserii, bagażniki rowerowe, naklejki na zderzaku czy logo Ubera. Potem to wszystko trafia do sieci i dzięki temu bardzo łatwo można zidentyfikować ten pojazd. Problem w tym, że policjanci, którzy mają do tego dostęp, czasem wykorzystują to do prywatnych spraw, na przykład do tropienia swoich ex-partnerek.
1: Ciekawe. Więcej w gazecie, przypomnij proszę.
0: Dziennik Gazeta Prawna, magazyn na weekend.
1: Jakie są plusy i minusy tejże inwigilacji, czy też po prostu no, wszyscy jesteśmy wciąż obserwowani. Można poczytać w magazynie na weekend, na przykład w weekend, co zalecał nie na receptę Michał Nowak. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: A tę godzinę jazzowego poranka kończymy zespołem The Blues Breakers, czyli John Mayall, ale gościnnie już wtedy z nimi Eric Clapton, Double Crossing Time, tak się nazywa ten utwór, choć był napisany na odejście Jacka Bruce'a i pierwotnie nazywał się Double Crossing Man. Mayall, Clapton, The Blues Breakers.

0: Autopromocja.
1: Zbliża się wielki finał Międzynarodowego Festiwalu Mozartowskiego Mozartiana. W sobotę w Archikatedrze Oliwskiej zabrzmią msza Józefa Zeidlera i uroczyste nieszpory na niedzielę patrona festiwalu. Te dwa dzieła przeplecie chorał gregoriański, element, który nawiązuje do cysterskiej przeszłości Oliwy. Zaśpiewają Caroline Sampson, James Lang, Gareth Evers, Wojciech Gierlach, a także schola gregoriana kardinalis Stefani Wyszyński oraz gospodarze, polski chór kameralny Schola Cantorum Gaudensis. Do tego zagra Akademie für Alte Musik Berlin, zadyryguje Jan Łukaszewski. Do usłyszenia w sobotę po 20.30. Michał Dębski-Wachowicz.
2: Ja bardzo lubię rybę pieczona w soli. Zazwyczaj to jest albo branzino, albo dorada. I to jest niesamowite, bo ta ryba utrzymuje całą swoją wilgoć, a przy tym jest niezwykle delikatna.
3: O śródziemnomorskich smakach Tessa Caponi-Borawska opowie w kolejnej audycji z cyklu Ludzie i świat Śródziemnomorza. W sobotę o 12. Dorota Gacek, zapraszam.
0: Autopromocja.
4: Już jest 8.
5: Dwójka. Jesteś na miejscu. Włodzimierz Nachorny.
4: Czas pędzi. Otwieramy ostatnią godzinę naszego spotkania. W niej rekomendacje kulturalne, rozmowa z perkusistą Gardem Nielsenem przed dzisiejszą retransmisją jego koncertu na naszej antenie i oczywiście spotkanie z gośćmi. O 8.30 nasze studio odwiedzi reprezentacja zespołu Tropical Soldiers in Paradise.
0: Poranek dwójki.
4: Program wydaje Monika Kopcik, realizuje Michał Jakubik, muzykę wybrał Andrzej Zieliński, a ja wciąż melduję się przy mikrofonie Roch Siciński. Mamy piątek, 21 sierpnia.

0: pogoda.
1: Wcześniej wspominałem, że alerty ostrzegające przed burzami będą obowiązywać do 8 rano. Wczoraj niespokojny wieczór i taka noc, która przyniosła sporo interwencji Straży Pożarnej. A tymczasem IMGW ostrzega przed kolejnymi zjawiskami atmosferycznymi. Znów będą to burze, ale już nie w 8 województwach szczęśliwie. Niemniej wieczorem, w nocy, właściwie to już po południu, trzeba będzie uważać w części województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego oraz w całości województwa dolnośląskiego. Te alerty drugiego stopnia właśnie dotyczące tych regionów zaczną obowiązywać od godziny 17 i potrwają całą noc. No ale do tego czasu zrobi się cieplej, gdzieniegdzie może popadać. Natomiast jeśli chodzi o temperatury, to od 21 stopni na wybrzeżu, około 26 w centrum, do 28 stopni Celsjusza lokalnie na Podkarpaciu. A teraz Lee Morgan.

Joker i zespół Lee Morgana, lata 60. Ten dobry hardbop chyba nigdy się nie zestarzeje. Patrzę na rozpiskę, na nasz plan gry, czyli gryplan, jeśli chodzi o poranny program i mam taką pozycję, znów prezenty dla słuchaczy. Mianowicie, mamy dla Państwa zaproszenia na jutrzejszy koncert, a jednocześnie audycję w jednym, bo o 17:00 na naszej antenie z klasyką przez Polskę, również na kanale YouTube Radiowej Dwójki, ale czemu nie zajrzeć do siedziby Polskiego Radia w Warszawie i nie zobaczyć, usłyszeć na żywo, jak Klaudia Baranowska prowadzi rozmowę z Roxaną Kwaśnikowską i Julią Kociuban, a obie artystki, skrzypaczka i pianistka, wykonują repertuar Cezara Franka, Grażyny Bacewicz, Szymona Brzuski. No, właściwie, jeśli tylko Państwo mogą, to zachęcamy. Wejściówki czekają pod numerem 22 645 22 22. Jutro, godzina 17, studio imienia Władysława Szpilmana, więc w głównej siedzibie Polskiego Radia, w naszej siedzibie Dwójki. Zapraszamy.

Tym razem Nancy Wilson pożyczyła piosenkę od Beatlesów. 10 minut po 8, przez najbliższych kilka minut bohaterem na naszej antenie będzie Gard Nielsen, jeden z najbardziej uznanych europejskich perkusistów, związany z takimi artystami jazzowymi jak Joshua Redman czy Ambrose Akin-Musri, ale także Maciej Obara. To właśnie przez naszego saksofonistę Gard Nielsen silnie związał się z polską publicznością, z polską sceną jazzową. Ostatnio wraz ze swoim zespołem Acoustic Unity wystąpił na festiwalu Jazz Blanc w Elblągu, grając w przestrzeni Galerii L, czyli w budynku dawnego kościoła zbudowanego w XIII wieku, gdzie z perkusistą spotkała się

0: Aleksandra Tykarska, której Gard Nielsen opowiedział o swoim rozumieniu jazzu, o związkach z Polską, a także początkach swojego zespołu.
1: That was in 2014. We had a day off in Oslo with the Trondheim Jazz Orchestra. I was playing with Petter Eld in that band.
2: Wszystko wzięło się od Ornetta Colemana. To było w 2014 roku. Występowaliśmy wtedy w Oslo z Trondheim Jazz Orchestra. Grałem w tym zespole z Petterem Eldem. Z kolei z André Rolligetenem grałem w zespole Team Hegdal. Połączył nas Coleman i pomyślałem, że trio z Petterem i André może dobrze zabrzmieć. Pamiętam, że od razu zarezerwowałem studio nagraniowe, zanim jeszcze spotkaliśmy się na wspólne granie. Po raz pierwszy spotkaliśmy się więc już w studiu, na sesji. Każdy przygotował różne pomysły, inspiracje, melodie i tak, w niecały dzień, nagraliśmy nasz pierwszy album i jednocześnie narodził się nasz zespół. Bardzo cieszymy się na grę w Elblągu, bo jest tu wspaniała przestrzeń koncertowa, zupełnie niepodobna do miejsc, w których zwykle gramy. Wyjątkowo świetnie brzmią tu i perkusja, i saksofony. Muzyka, którą gramy, jest wyjątkowo dynamiczna. Czasem bywa bardzo głośna, gęsta, więc przestrzeń kościoła, gdzie jest pogłos, może stanowić wyzwanie, ale też źródło ciekawych efektów. Właśnie to kochamy w graniu koncertów. To, że na żywo tworzy się muzyczne doświadczenie, które często zależy też od miejsca. A takich w Polsce odwiedziłem bardzo wiele, muszę się pochwalić. Myślę, że to kraj, w którym występuję najczęściej, bo choć gram na całym świecie, to szczególnie lubię grać tutaj, z takimi muzykami jak Maciej Obara, czy Dominik Wania. Mam to dokładnie zapisane. Występowałem już w 27 polskich miastach.
3: A jak sami określacie muzykę, którą tworzycie w zespole? Co jest w niej dla was najważniejszego?
2: My po prostu kochamy muzykę. Nie dbamy zbytnio o kategorie i o to, czy gramy jazz. Na pewno jednak wyrastamy z tradycji jazzowej, która nas inspirowała. Najważniejsze jest jednak dla nas współgranie, relacja między nami jako muzykami, słuchanie się nawzajem, ale też stawianie sobie wyzwań. Próbujemy zawsze stworzyć w muzyce coś zaskakującego, nowego. Jak wspomniałem, ja i André jeszcze jako młodzi muzycy bardzo inspirowaliśmy się muzyką Ornetta Colemana, jego filozofią muzyki, próbując tworzyć naszą własną. Naszą muzykę określiłbym więc jako pewien miks, połączenie wielu różnych pomysłów muzycznych. Może brzmi to jak jazz, ale wykracza na pewno poza tę kategorię. Według mnie największą siłą tego zespołu są relacje między nami. Dzięki moim kolegom i koleżankom czuję się naprawdę wolny, ale jednocześnie bezpieczny w tym, żeby robić co tylko sobie wymyślę. Nie mam poczucia, że muszę się do czegoś naginać albo zmuszać, więc z jednej strony jest swoboda, a z drugiej strony motywacja, żeby robić ciągle coś nowego, eksperymentować, stawiać sobie nowe muzyczne wyzwania. To dla mnie niezwykle ważne, bo w tym zespole w 100% jestem sobą.
1: Everything is okay. It's like both freedom in the music, but also they challenge me in a way. So it's a combination of that love and humble feeling for the music together, but also that.
2: Mam też poczucie, że inni mają to samo nastawienie do muzyki. Tu nikt nie przychodzi tylko po to, żeby odegrać koncert i mieć zaliczone. Każdy występ dla nas to okazja do muzycznej rozmowy, a bywają one bardzo dynamiczne. Czasem brzmimy w tych rozmowach cicho i delikatnie jak komar, czasem głośno jak słoń. Dzięki temu nasza muzyka żyje.
1: Yeah, as mosquito, and also sound like an elephant. And that's

0: really interesting. I think music lives much better if it's very good variation in the dynamics. Yeah.
1: Mówił Gert Nielsen, Aleksandrze Tykarski. Jeśli chcą Państwo usłyszeć tego komara i słonia w jednym, to zachęcamy do słuchania dwójki o godzinie 18 w jazzowym klubie. Zapraszamy na retransmisję koncertu zarejestrowanego pod koniec lipca, niespełna miesiąc temu, w Elblągu, w Galerii L, w ramach festiwalu Jazzblong. Ale najpierw mała próbka z ostatniej płyty, z płyty Great Intentions, Gert Nielsen Acoustic Unity, z której to repertuar w wersji koncertowej o 18:00. To na próbkę wybieramy Dancing Flowers.

0: Ketil Mestir, Signe Emelut, Andre Rollingeten, Peter Elt i Gart Nielsen. Gart Nielsen Acoustic Unity. Więcej o godzinie 18.
1: Rekomendacje.
0: Od poniedziałku swoimi poleceniami dzieli się z Państwem Katarzyna Boni, reporterka i pisarka. Za reportaż o żałobie i klimacie została uhonorowana nagrodą Grand Press, a jej książki nominowano m.in. do nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Nic dziwnego, że dziś razem z Katarzyną Boni sięgamy po ważną książkę.
2: Dzisiaj chciałam Państwu polecić kolejną książkę, którą przeczytałam w te wakacje. Zabrałam ze sobą na wyjazd książkę wydaną już kilka lat temu, ale którą dopiero teraz odkryłam na półkach lektur obowiązkowych. Anne Boyer Obumarła. Wydaje się, że to nie jest łatwa lektura, ponieważ jest to zapis bardzo dobrej poetki o jej walce z rakiem. I już użyłam słowa walka i od razu się złapałam na tym, że to jest coś, czego Anne Boyer by nie zrobiła, ponieważ ona przez całą książkę pisze o tym, jakie narracje stosujemy wobec chorych i jak te narracje chorych wkładają w bardzo konkretne role, z których nie mogą wyjść. Muszą walczyć, mówi się tylko o tych, którzy wyzdrowieli, mówi się tylko o tych, którzy sobie poradzili i w niesamowity sposób dekonstruuje chorobę. Jest kontynuacją tego, co Susan Sontag pisała o chorobie. Jest rozmową z innymi kobietami piszącymi o swojej chorobie i jest niepowtarzalnym zapisem ze środka, z

0: absolutnej niepewności tego, czy się wyzdrowieje i kim się wtedy jest. I jest się wtedy człowiekiem. Dla mnie to było niezwykłe doświadczenie, móc o tym przeczytać i móc zobaczyć perspektywę opowiedzianą w sposób, który też jest eseistyczny i przytacza wiele faktów wokół raka piersi. To jest niełatwa książka i też nie chcę za dużo o niej mówić, bo to jest coś do odkrycia. O tym się nie da się opowiedzieć krok po kroku, tak to wyglądało, po prostu trzeba przez to razem z Ann Boyer przejść.
1: I takie właśnie w tym tygodniu były rekomendacje Katarzyny Boni. Może niełatwe, ale warte odkrycia. Polecamy Państwu serdecznie i wypatrujemy rekomendacji, które już od poniedziałku będą dla Państwa serwowane przez kolejnego bohatera, a może bohaterkę cyklu. Tego jeszcze nie zdradzamy.

Zespół Kajla Eastwooda na antenie programu Drugiego Polskiego Radia. Powoli, powoli, powoli zbliżamy się do 8:30, a więc do spotkania z naszymi zapowiadanymi dziś gośćmi, bo w studiu za gości silna reprezentacja zespołu Tropical Soldiers in Paradise. Ale zanim usłyszą państwo ich głosy, to posłuchajmy ich muzyki. Jeden z singli zapowiadających najnowszą płytę tej formacji już teraz.

0: No już prawie w pół do dziewiątej, powiedzmy, że 8:29.
1: Goście dwójki.
0: A w naszym studiu pianistka Emilia Gołoz, witaj.
2: Cześć.
0: Perkusista Marcin Sojka.
3: Cześć.
0: I basista Tymek Bryndal.
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Tropical Soldiers in Paradise. Troje muzyków z tego septetu, bo to trzeba powiedzieć. Septet, o którym mam nadzieję powiecie nieco więcej słuchaczom radiowej dwójki, bo może nie wszyscy was znają, choć nie pierwsza płyta przed wami, ale pierwsza taka. Jaka? To też się za chwilę wyjaśni. Moim zdaniem najbardziej trafiona wakacyjna płyta tegorocznych wakacji, która nie ukaże się w wakacje. I o tym chciałbym porozmawiać, bo umawialiśmy się, to jest bodaj trzeci termin naszego spotkania. Miałem nadzieję, że płyta Mobil już będzie z wami w studiu. Może się nawet jakimś egzemplarzem podzielimy ze słuchaczami, a tymczasem droga jest wyboista. Nie wiem, kogo o to spytać. Tymek Bryndal, jak to wygląda przy produkcji płyty?
4: Mogę zacząć. Też tak liczyliśmy, ale też jesteśmy takim zespołem trochę, wiesz, nierynkowym, ale wręcz antyrynkowym i nam się nie śpieszy. Własnym sumptem, własnym tempem.
0: A tak naprawdę, dzieje. Jakie są powody?
4: Nie no, są ideowe, wiesz, jakby tak sobie bardzo powolutku, piano piano, to się wszystko dzieje. A tak naprawdę, w sensie to też jest część powodów, ale rzeczywiście nie ma jakiegoś napięcia i nerwów. Mamy trochę problemy z test pressem, bo to będzie płyta, która się ukaże na winylu. Będzie to long play tak zwany, więc czekamy. Wydajemy go wraz z niejakim Przemkiem Sonarem z
0: Sonar Records.
4: Bardzo mile doszliśmy do porozumienia i współpracy i tak sobie czekamy, aż

0: będzie ten Tespress odpowiedni i wszystko się ukaże i pójdzie. Rzeczywiście już to miało być, ale to wszystko jeszcze będzie, że tak się wyrażę, z rana filozoficznie i takie...
1: Nie, że jesteście wybredni, tylko po prostu przykładacie wagę do tych istotnych kwestii, jak jakość chociażby tłoczenia.
0: Oczywiście.
1: Żeby wszystko było w najlepszym porządku. Ale wspomniałem o tym, że nie wszyscy słuchacze dwójki mogą znać Tropical Soldiers in Paradise. Marcinie, jesteś jedyną osobą w tym studiu, którą można nazwać członkiem założycielem tego zespołu, więc chciałem cię spytać, na ile ten zespół ewoluował, albo inaczej, co zostało z pierwotnego zamysłu, kiedy ten zespół zakładałeś?
2: Damn. Właśnie śmieszne jest to, że mam wrażenie, że ten zamysł był jakiś w ogóle szczątkowy, jeśli w ogóle jakiś generalnie... znaczy pomysł był na pewno taki, że chcieliśmy z Maćkiem sobie pograć muzyczkę. Więc Maciek Łebkowski, gitarzysta i jakby współkompozytor tutaj chociażby utworów z najnowszej płyty, jest też współzałożycielem. Był z nami jeszcze na początku Bartosz Krajewski, którego pozdrawiam serdecznie. Co zostało? No właśnie, szczerze mówiąc, ewolucja...
1: Dalej chcecie grać muzykę.
2: Tak, tak, no właśnie, to tak, naprawdę. Zostało też ten taki nieustrukturyzowany jakby sposób chyba pracy nad muzyką, że jakby jesteśmy otwarci na wszelkie drogi i sposoby dochodzenia do tych kompozycji jakoś i one, te szkice przynosi każdy z członków i czasem to się zaczyna od po prostu linii basu chociażby, czy kilku akordów. Czy po prostu, wiesz, pomysłu na bicik, na groovik jakiś konkretny. No, zespół się rozrósł przez lata. Tak chronologicznie to rozkładając, no to zaczęło się od trio. W ogóle śmieszne też jest to, że na początku pierwszy koncert, taki pra-koncert zagrał z nami też jeszcze mój brat Antek, ale to była taka wyjątkowa sytuacja. Następnie...
1: Myślę, że aż tak chronologicznie nie zdążymy w porannej rozmowie, ale może ja to ustrukturyzuję w ten sposób, że Tymek dołączył relatywnie niedawno, nie wiem jak właściwie to nazwać, wcześniej dołączyła Emilia. Emilia Gołos, powiedz, bo Marcin wspomniał o tym, że utwory powstają w różny sposób, to znaczy czasem jedna osoba, czasem druga osoba coś przyniesie. Ja się zastanawiam, jak podejmujecie decyzję w septecie bez lidera.
3: No... Wydaje mi się, że to, jeśli chodzi o kompozycję i proces ten taki twórczy, to idzie to wszystko zaskakująco naturalnie i płynnie. Gorzej jest z podejmowaniem decyzji jakichś...
1: Niemuzycznych.
3: Tak.
1: No dobrze, ale jeżeli mówimy o muzyce, to mamy w tym zespole, i to jest dla mnie, no, najbardziej mnie to fascynuje, muzyków z bardzo różnych środowisk.
3: Tak, zdecydowanie.
1: No, ty jesteś kojarzona przede wszystkim z muzyką, no, szeroko otwarcie improwizowaną, z eksperymentem, a tutaj pojawiasz się w septecie, w którym no, jakaś dyscyplina jest istotna i pewna powtarzalność, niewychodzenie z ram, takie trzymanie emocji na wodzy. Czujesz takie emocje, że coś musicie utrzymać w narzuconym zadaniu, kiedy pojawiasz się właśnie w składzie tego septetu? Czy to dla ciebie jakaś odskocznia od innych aktywności, tych bardziej otwartych?
3: Tak, myślę, że jest to jakiegoś rodzaju odskocznia. Znaczy ja po prostu bardzo lubię robić bardzo różne rzeczy. I też to jest jeden z zespołów, który najdłużej istnieje, w których ja jestem. Bo gramy, nie wiem, ja z 8 lat temu chyba dołączyłam. I no przez to, znaczy dzięki temu, że jesteśmy z tak różnych właśnie środowisk, że ja jestem właśnie z tego, powiedzmy, bardziej otwartego. I chłopaki są, na przykład chłopaki dęciaki z bardziej jazzowego, takiego popisanych utworów, to dzięki temu właśnie każdy wnosi po prostu od swojej strony fajne rzeczy. Ja zawsze się czuję, że jestem odpowiedzialna za dziwność. I te role bardzo lubię.
1: Czyli jeżeli pojawia się dziwna barwa, to słuchacze mogą pomyśleć o Emilia Gołos.
3: Jest taka szansa, nie wiem, czy sobie nie dodaję, ale...
1: To tak ustalmy, zostawmy to w tym miejscu. Z kolei Tymek Bryndal odpowiedzialny jest za groove, który jest jedną z najważniejszych.

0: najważniejszych cech tej muzyki. I ciebie właściwie mógłbym spytać o to samo, no bo słuchacze Dwójki znają cię przede wszystkim z Tria Pokusa. Tam też jest surowo, eksperymentalnie i właściwie bez hamulców. A tu potrafisz przez kilka ładnych minut powtarzać dokładnie tę samą frazę.
1: Niesamowite, prawda?
2: Jak on to robi?
1: Jak on to robi? Podobnie jak... zdaje się, że podobnie jak Emilia, lubię robić różne rzeczy i też... w ogóle Emilia mnie ściągnęła do Tropicalsów,
2: tak.
1: Po prawdzie. To była bardzo ładna historia, było tuż po pierwszych lockdownach pandemicznych i nagle można było wyjść na spacer.
0: Mhm.
1: I to był pierwszy spacer, gdzie idziesz na kawę i jest słońce i nagle spotykam Emilię, która pyta mnie, czy nie chcę pograć w takim fajnym zespole, w którym gra. A ja tak, wow, oczywiście, świetnie. Więc tak, więc to jest tak rzeczywiście, że robię różne rzeczy. W Tropicalsach mam taką rolę i funkcję, którą też sprawia mi dużo przyjemności i satysfakcji.
0: Powiedziałem, że groove jest tu istotny, no ale groove to nie tylko bas, także bębny. Marcinie, nie jesteś sam w tej roli, bo są też instrumenty perkusyjne, więc nie obrażaj się, że zwróciłem się od razu do basisty, ale powiedz, co przed nami, bo ta najnowsza płyta, wy ją określacie najbardziej jazzową z dotychczasowych nagrań, no i to chyba prawda, ale to nie jest tak, że odrzuciliście wcześniejsze inspiracje, wciąż jest słonecznie, tak bym to nazwał, wciąż są nawiązania do hip-hopu. Czego słuchacze mogą się spodziewać, kiedy album Mobil rzeczywiście się ukaże?
1: Dojedzie.
3: No, na pewno jest dosyć tak bogato w tej warstwie rytmicznej. Myślę, że tak z jednej strony, jakby to Filip Krzysztoporski, nasz człowiek od perkaszynów, tutaj ma cały wielki stragan ze sobą, taki po prostu o powierzchni 6 metrów sześciennych czy coś. I rzeczywiście używa wszystkich tych instrumentów. Ja mam frajdę właśnie w graniu prosto i tak właśnie transowo, ale czasami lubię też zagrać jakieś gęste rzeczy. Więc trochę staramy się to balansować i nasze, to co jest najważniejsze w tej muzyce, co jest najważniejsze w tej muzyce?
0: To jest trudne pytanie, takiego bym chyba nie zadał.
3: Właśnie, pakowałem się na minę.
0: Ale rzeczywiście co do rozmiarów stanowiska perkusisty i drugiego perkusisty, to prawda, bo byłem na waszym koncercie kilka miesięcy temu w klubie Spatif i tam było bardzo ciasno. Pamiętam, że Emilia Gołos po koncercie nie słyszała na jedno ucho. Są takie niebezpieczeństwa ustawienia się blisko instrumentów perkusyjnych. Dopowiedzmy, Kuba Łupiński, trąbka, Grzegorz Pałka, puzon, Filip Krzysztoporski, wymieniony perkusjonalia, Maciek Łebkowski, gitara elektryczna oraz nasi dzisiejsi goście, Emilia Gołos, Tomek Brendel i Marcin Sojka. To jest zespół Tropical Soldiers in Paradise. Kto wytłumaczy nazwę zespołu? Albo tytuł płyty, bo tego chyba jeszcze nie zrobiliście. No płyty jeszcze nie ma, więc Mobil.
3: Mobil. Co? Jakoś ja kojarzę, że jednym z pojazdów, którymi się często poruszamy, to jest Ulisse na przykład, Fiat Ulisse, i ta nazwa sama w sobie miała jakiś urok i Maciek Łebkowski generalnie jest naszym człowiekiem od wymyślania tytułów, ale jeśli chodzi o te tytuły, one trochę przypadkowo, ale poszliśmy za tym, właśnie nawiązują do modeli samochodów, gdzie nie gdzie, ale to też jakby, to ważniejsze jest w tym to, że ta muzyka rzeczywiście, jak tak sobie pomyśleliśmy o tym, rzeczywiście jest muzyką, która może być fajnym towarzyszem podróży wszelakiej. I taka...
0: Płyta do samochodu?
3: Tak, Maciek to nazwał... Ale Maciek też wymyślił fajną nazwę, czyli Crooked Lounge. Taki po prostu muzyczka do windy, ale z drugiej strony jednak taka, która cię wytrąca z jakiś
1: ale
3: czas.
1: Ale winda spada już ucięte 3 piętro, oczywiście.
0: Tak. Słuchajcie, jesteście w programie drugim Polskiego Radia, więc myślałem, że Ulisse, czyli singiel, którego za chwilę, a właściwie już teraz posłuchamy, to nawiązanie na przykład, nie wiem, do Ulissesa, do Odyseusza, Odysa.
1: Ale oczywiście, że tak.
0: A w radiu kierowców można mówić rzeczywiście o modelach samochodów. Dobrze, to czy na koniec moglibyście wskazać, bo nie chcę oczywiście pytać o inspirację, ale przy

0: siedmiu tak różnych osobowościach, czy jest jakaś muzyka, co do której możecie wszyscy powiedzieć, że jest ona na waszej playliście, jest w gronie waszych ulubionych i się co do niej zgadzacie, ale nie może być to muzyka Tropical Alex Soldiers in Paradise.
1: Ja mam nadzieję, że nie, bo chyba najfajniejsze są te momenty buforowe i tych styków, a niekoniecznie podobieństw. Ja jako chyba, jak teraz na pytanie o inspirację co do Tropicalsu, to chyba dla mnie największym jest muzyka Michelle and Gocello i tam rzeczywiście to, o czym wspominałeś wcześniej, te partie basowe, bo oczywiście na nie zwracam uwagę przeważnie, no to jest gdzieś tam taki azymut, który bym ja na przykład chciał iść za nim.
0: Emilia? Zgadzasz się? Michelle and Gocello to coś, co jest w rejonie twoich takich bezpośrednich inspiracji, kiedy grasz właśnie w Tropicalsach?
2: Nie.
0: Świetnie.
1: No i mamy to.
0: A więc teoria Tymka Bryndala się sprawdziła. Przejdźmy do słuchania muzyki. Czekamy na datę premiery albumu Mobil. A więc teraz kompozycja Ulisse na cześć Odyseusza. Emilia Gołos, Tymek Bryndal, Marcin Sojka, Tropical Soldiers in Paradise. Bardzo dziękuję.
1: Dziękujemy bardzo.
3: Dziękujemy.

To jeden z utworów zapowiadających płytę Mobile, Tropical Soldiers in Paradise. Jak powiedziałem na początku naszego spotkania z gośćmi jazzowego poranka dwójki, to najbardziej wakacyjna pozycja fonograficzna tego lata, która jeszcze się nie ukazała, no ale można będzie jej słuchać także jesienią, zimą, a może i w kolejne wakacje przyda się państwu chociażby do podróży, jak sugerowali muzycy. Muzyka do samochodu to oddzielna kategoria. Myślę, że płyta Mobile może się w tę kategorię wpisać bez problemu. Zgadzam się z artystami, a jeśli chodzi o to, o czym nie powiedzieliśmy z muzykami tego septetu, to to, że uciekli ze studia dwójki wprost w trasę. Dziś grają w Poznaniu o godzinie bodaj 18, bo dziś finał 10. jubileuszowego Lata z Estradą w Poznaniu. Ten letni festiwal trwający od 7 lipca, który finał ma właśnie dziś, ma pod tytuł Pełne Poruszenie, a więc na finał Pełne Poruszenie z septetem Tropical Soldiers in Paradise. Na ten koncert zaproszeń dla państwa nie mamy, natomiast mamy informacje co do prezentów sprzed ponad godziny. Łukasz Makowski Quartet, czyli nasza płyta dodatkowa, wędruje do pani Iwony z Warszawy. Serdeczne gratulacje. Natomiast organowe opracowania i interpretacje muzyki fortepianowej Mozarta wysyłamy do Szczytowa. Nie, przepraszam, do Łodzi. Do Łodzi, do pana Eugeniusza. Przepraszam za małą pomyłkę, ale ważne, że płyta dotrze. To w ramach też przeprosin. 11 minut pozostało do 9:00.

Billy w wykonaniu Power of the Horns, jedynej takiej małej, acz mocnej orkiestry prowadzonej przez Piotra Damasiewicza. To już prawie na koniec jazzowego poranka dwójki. Program przygotowała Monika Kopcik, zrealizował Michał Jakubik, muzykę wybrał Andrzej Zieliński. Ja nazywam się Roch Siciński. Dziękuję za wspólnie spędzone 3 godziny w dwójce. Powiedziałem, że Power of the Horns prawie na koniec naszego spotkania, no bo na koniec możemy sięgnąć tylko po jednego artystę. W pierwszą rocznicę śmierci Stanisława Sojki wysłuchamy jego utworu Życie to krótki sen, a potem o 9:00 wiadomości kulturalne, następnie Dawno, niedawno, dziś ponownie w wykonaniu Klaudii Baranowskiej. Do usłyszenia.

0: Życie to krótki sen. Życie to krótki sen. Życie to krótki sen. Życie to krótki sen. Życie to krótki sen.
1: Autopromocja.
2: Zapraszam na kolejny koncert z cyklu Z klasyką przez Polskę. Już w sobotę, 22 sierpnia o 17 w studiu imienia Władysława Szpilmana wystąpią skrzypaczka Roxana Kwaśnikowska i pianistka Julia Kociuban. Usłyszymy sonatę A-dur Cezara Franka i kompozycję Grażyny Bacewicz oraz Szymona Brzucki. Bezpłatne wejściówki można rezerwować pod adresem koncertydwojki@polskieradio.pl. Do zobaczenia i do usłyszenia. Klaudia Baranowska.
3: Koncert powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca. Sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Autopromocja.
4: Wybiła 9.
5: Dwójka. Jesteś na miejscu. Maniucha Bikont.
4: Przed mikrofonem Jan Kantyzienko. Pora na wiadomości kulturalne. Przed nami wielkie święto kultury żydowskiej w Warszawie. Od jutra do niedzieli stolica będzie gościła 23. odsłonę festiwalu Warszawa Singera. W programie festiwalu spektakle, koncerty, warsztaty, wystawy i rozmowy literackie, a także spacery tematyczne. Dyrektorka Teatru Żydowskiego, twórczyni festiwalu Gołda Tencer mówi, że wydarzenie zmieniało się przez lata.
6: Każdy festiwal na pewno jest pamięcią. Czy festiwal się zmienia? Zmienia. Kiedy zaczynaliśmy, było 4 dni na Placu Grzybowskim, kiedy była jeszcze enklawa 4 zabytkowych kamienic, to tam był ogromny jarmark. Jak wyremontowali i jeszcze zmniejszyli rzeczywiście Plac Grzybowski, no przenieśliśmy się. Zmienia się, zmienia. I mówię, pokolenie naszych dzieci i wnuków teraz biorą udział w festiwalu.
4: Dyrektor Biura Kultury Miasta Warszawy Artur Jóźwik podkreśla, że festiwal Warszawa Singera jest jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych stolicy. Przypomina o tym, że przed wybuchem II wojny światowej Warszawa była drugim po Nowym Jorku największym skupiskiem Żydów na świecie.
7: Festiwal Warszawa Singera

0: Pozwala nam się cofnąć do przedwojennej, wielokulturowej Warszawy i przypomnieć, jak to miasto wyglądało wówczas. To jest festiwal kulturalny, ale którym podstawową zasadą jest sięganie do korzeni i do tego, jak to miasto wyglądało kiedyś, jakie jest jego dziedzictwo.
1: Warszawę Singera. Festiwal zwieńczy w niedzielę w Teatrze Wielkim prezentacja widowiska muzyczno-teatralnego Noc na Starym Rynku. To będzie spektakl inspirowany twórczością Isaaca Leiba Pereka, jednego z najwybitniejszych klasyków literatury jidysz. W Poznaniu. Dziś rozpoczyna się Tydzień Sztuki Ukraińskiej. Jest cyklem bezpłatnych wydarzeń, które mają prezentować współczesną i tradycyjną kulturę naszych wschodnich sąsiadów. Pierwsze spotkanie dziś po południu będzie poświęcone biżuterii. W Bibliotece Raczyńskich artysta Margaryta Puchachenko opowie o historii wyrobów ozdobnych, która sięga czasów antycznych i odkryć je w okolicach Morza Czarnego. Mówi Katarzyna Wojtaszak.
2: Przeprowadzi nas przez tradycję Rusi Kijowskiej, przez opowieści barokowe, aż do współczesności. Niezwykle ciekawa optyka właśnie spojrzenia na kulturę poprzez rzeczy tak delikatne, tak wartościowe. Na tę wystawę i na spotkanie o tej biżuterii zapraszamy 21 sierpnia. Natomiast drugim wydarzeniem związanym z tym tygodniem będzie poniedziałkowe spotkanie z Zinowijem Suchodobem. To jest dziennikarz, literaturoznawca, pochodzący ze Lwowa, także krewny jednego z artystów pochodzących z tak zwanego ukraińskiego odrodzenia, czy też grupy artystów i literatów, i plastyków, których działania artystyczne z lat 20. i 30. przerwał reżim stalinowski.
1: Oprócz tego w ramach trwającego w Poznaniu Tygodnia Sztuki Ukraińskiej w niedzielę na dziedzińcu Centrum Kultury Zamek wystąpi Maria Burmaki, ukraińska piosenkarka i artystka ludowa, a Tydzień Sztuki Ukraińskiej w Poznaniu potrwa do 9 września. Z kolei we wrześniu w Łodzi. Łódź ponownie zmieni się w wielką scenę światła, muzyki i sztuk wizualnych. Każdego dnia uczestnicy zbliżającego się Light Move Festiwalu będą mogli tam oglądać iluminacje, mappingi i instalacje. W tym roku festiwal będzie również miał więcej muzycznych gości. Muzyka ma być już nie tylko dodatkiem do iluminacji, ale elementem łączącym światło i architekturę miasta. Co dokładnie zaplanowano w ramach Light Move Festiwalu, opowie Weronika Skibińska z Radia Łódź.
3: Na tegorocznym Light Move Festival zapowiadane jest 6 scen muzycznych. Będą grane różne gatunki, wymienia wiceprezydent miasta Łodzi Adam Pustelnik.
4: Będzie scena elektro, muzyczne podróże, rock and pop, klubowa, klasik, barok, więc jest to bardzo ekumeniczny zestaw, który ma trafić w preferencje absolutnie wszystkich łodzian i łodzianek.
3: Wśród lokalizacji zaplanowano Pałac Poznańskiego, gdzie w sobotę festiwalową posłuchamy Marka Bilińskiego. Jego twórczość zostanie połączona z nowoczesnymi aranżacjami DJ-skimi i światłami. Muzyczne atrakcje pojawią się także na ulicy Piotrkowskiej. Tutaj nowością będą muzyczne balkony. Jedną z festiwalowych lokalizacji będzie też Park Staromiejski. To właśnie tam powstanie specjalnie oświetlony tramwaj, w którym pojawią się muzyczne doświadczenia. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
1: Na Light Move Festival w tym roku w Łodzi należy nastawiać się od 25 do 27 września. Jego instalacje i wydarzenia będą dostępne każdego dnia od 19 do północy. A to były wiadomości kulturalne. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do słuchania kolejnego serwisu o 13 i śledzenia wiadomości na naszym portalu.
5: Pogoda.
1: Przed nami piątek z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. Spodziewamy się też przelotnych opadów deszczu na południu, wschodzie i w centrum. Możliwe będą również burze. Ciśnienie w Warszawie wyniesie 997 hektopaskali. Będzie spadało. Temperatura maksymalna to dziś od 21 stopni na wybrzeżu, 26 w centrum do 28 lokalnie na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby, a podczas burz rozpędzi się do 65 km na godzinę.
6: Reklama. 20. Festiwal Goldbergowski. Od 2 dekad prezentujemy muzyczne dziedzictwo Gdańska w najlepszych interpretacjach. Szczegóły tegorocznej edycji na www.goldbergfestival.pl. Zapraszamy do Gdańska, miasta Goldberga. Dofinansowano ze środków miasta Gdańska i ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Mecenas festiwalu spółka Guide. Patronat medialny program Drugi Polskiego Radia. Zapraszamy na 29. Festiwal Silesia Sonans w Jeleniej Górze.
5: Wystąpią Maciej Obara, Capella Krakowiensis, Wrocław Barok Ensemble, Aperto String Quartet,

0: oraz uczestnicy warsztatów choralnych i orkiestrowych. Supporty koncertów zagrają młodzi muzycy z regionu. Wstęp bezpłatny, obowiązują wejściówki. Szczegóły na www.silesiasonans.pl.
1: Reklama. Tu program Drugi Polskiego Radia, już prawie 7 minut po 9:00.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Klaudia Baranowska, nasz program realizuje Michał Jakubik. Dzisiaj w dawno niedawno będzie dużo nowości. Piątki zazwyczaj obfitują w premiery, no ale zaczniemy od powrotu do nagrania wyjątkowego. Przenosimy się na północ Niemiec, do świata XVII-wiecznej Lubeki i muzyki Dietricha Buxtehudego.

Sonata triowa Amol Dietricha Buxtehudego w katalogu jego dzieł, pozycja 272. Sophie Gent, skrzypce, Melisande Corvio, Violda Gamba i Olivier Fortin Clavesen to ensemble. Mask, jedno z piękniejszych nagrań tej kompozycji. Muzyka prawdopodobnie z około 1670 roku, sonata na skrzypce Violda Gamba i Continuo, w której Buxtehude bardzo swobodnie zestawia skontrastowane odcinki, no a w częściach skrajnych pojawia się forma szakone, oparta na powracającym schemacie basowym, no ale ponad nim skrzypce i Viola de Gamba prowadzą niezwykle żywy, niemal improwizowany dialog. No i to właśnie ten rodzaj swobody, tak charakterystyczny dla północno-niemieckiego stylu Fantasticus. A nagranie pochodzi z albumu Abendmusiken, który ensemble Mask przygotował wspólnie z zespołem Vox Luminis, którego nowy album już dzisiaj dawno, niedawno, po 11.15. A ta płyta, która za nami, ukazała się w 2018 roku, no i nawiązuje do słynnych wieczornych koncertów Buxtehudego w Lubece, tych, na które w 1705 roku przybył także młody Jan Sebastian Bach. I od Buxtehudego przechodzimy teraz płynnie właśnie do Bacha. Zostają z nami skrzypce, a na nich Sophie Gent, ale zmienia się ich rola, bo w sonacie Buxtehudego były jednym z głosów kameralnego dialogu, no a teraz wysunął się na pierwszy plan, no i stanął się bohaterem koncertu. A przed nami koncert skrzypcowy Amol u Schmidera, pozycja 1041, który powstał prawdopodobnie około 1720 roku, a więc mniej więcej pół wieku po sonacie Buxtehudego. To nadal barok, ale już zupełnie inny jego moment. Z północno-niemieckiej swobody i fantazji przechodzimy do świata dojrzałej formy, silnie naznaczonej wpływami włoskimi.

0: i solowej skrzypiec Ensemble Masque, a na klawesynie, który prowadził cały zespół Olivier Fortin, to koncert skrzypcowy Amor Jana Sebastiana Bacha, Schmidera, pozycja 1041, nagranie z 2023 roku z płyty Jan Sebastian Bach, Telemann Albinoni, wydana została rok temu. No i ten niemiecki trop, który za nami w pierwszej części dawno, niedawno będzie jeszcze dzisiaj powracał. Wrócimy także do rodziny Bachów, ale spojrzymy na nią z nieco innej strony, między innymi ze sprawą Johanna Michaela Bacha i nagrania nowego Vox Luminis. To dopiero po 11.15.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: A przed nami już teraz ostatni fragment w naszym cyklu powieści chilijskiego pisarza Roberta Bolaño zatytułowanej 2666. Książka ukazała się nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego w przekładzie Katarzyny Okrasko i Jana Wurajtera, a czyta Marcin Przybylski.
3: W hotelu czekał na nich Amalfitano. Zaprosili go na obiad, a później całą czwórką udali się do redakcji wychodzących w Santa Teresa gazet. Przejrzeli w nich wydania wszystkich dzienników, które ukazały się w ciągu miesiąca przed datą spotkania w DF-ie Archimboldiego przez Almendra aż do dnia poprzedniego. Nie odnaleźli niczego, co wskazywałoby na pobyt Archimboldiego w mieście. Najpierw przejrzeli nekrologii. Następnie zagłębili się w działy społeczno-polityczne, kroniki towarzyskie, nawet przeczytali notki z działu rolno-hodowlanego. Jeden z dzienników nie miał w ogóle dodatku kulturalnego, inny poświęcał jedną kolumnę tygodniowo na recenzję książek i informacje dotyczące wydarzeń artystycznych w Santa Teresa, choć lepiej by było, gdyby poświęcił tę stronę na dodatkowe wiadomości sportowe. O 6 po południu rozstali się w drzwiach jednej redakcji z chilijskim profesorem i wrócili do hotelu. Każde z nich wzięło prysznic i przejrzało swoją korespondencję. Pelletier i Espinoza napisali do Moriniego, relacjonując żałosne rezultaty swych poszukiwań. I w jednym i w drugim liście, i jeden i drugi zapowiadali, że jeśli nic się nie zmieni, bardzo szybko, w ciągu paru dni, góra wrócą do Europy. Norton nie napisała do Moriniego. Nie odpowiedziała na poprzedni list i nie miała siły zmierzyć się z tym Morinim, który nieruchomo przyglądał się padającemu deszczowi, jakby chciał jej coś powiedzieć. Ale w ostatniej chwili stwierdzał, że jednak woli milczeć. Zamiast tego, nic nie mówiąc przyjaciołom, zadzwoniła do Almendra, do DF-u. I po kilku nieudanych próbach, zarówno sekretarka Świni, jak i jego pomoc domowa nie znały angielskiego, aczkolwiek obie dokładały wszelkich starań, aby się dogadać, wreszcie udało jej się z nim porozmawiać. Z cierpliwością godną pozazdroszczenia, Świnia raz jeszcze zreferował jej, posługując się starannie wyszlifowanym w Stanfordzie angielskim, wszystko, co zaszło od chwili, kiedy zadzwoniono po niego z hotelu, w którym trzech policjantów przesłuchiwało Archimboldiego. Zrelacjonował jej po raz wtóry, powtarzając dokładnie to samo, swoje pierwsze z nim spotkanie, ich spacer po placu Garibaldiego, powrót do hotelu, z którego Archimboldi zabrał walizkę, i przejazd, raczej milczący, na lotnisko, gdzie Archimboldi wsiadł do samolotu lecącego do Hermosillo i Świnia już go więcej nie zobaczył. Wysłuchawszy tego wszystkiego, Norton zapytała go o wygląd Archimboldiego. Wysoki, ponad 1,90 m, siwe włosy, gęste, chociaż z tyłu głowy łysiał. Szczupły, najprawdopodobniej silny. Super starzec, powiedziała Norton. Tego bym nie powiedział, odparł Świnia. Kiedy otworzył walizkę, zobaczyłem, że ma w niej mnóstwo lekarstw. Jego skóra była cała w plamach. Czasami sprawiał wrażenie, jakby się szybko męczył, ale równie szybko odzyskiwał siły, albo tylko tak udawał. Jakie ma oczy? Zapytała Norton. Niebieskie, odpowiedział Świnia. Nie, że są niebieskie, to wiem. Przeczytałam po kilka razy wszystkie jego książki. Muszą być niebieskie, nie ma innej możliwości. Chodzi mi o to, jakie są. Jakie wrażenie sprawiły na panu jego oczy. Po drugiej stronie słuchawki zapadło przeciągłe milczenie.

jakby świnia w ogóle się tego pytania nie spodziewał, albo jakby sam je sobie wielokrotnie stawiał, ciągle nie znajdując odpowiedzi. Trudne pytanie, odparł świnia. Ale jest pan jedyną osobą, która może na nie odpowiedzieć, bo od dawna nikt go nie widział. Jest pan, jeśli wolno mi zwrócić uwagę, w uprzywilejowanej sytuacji. O rany, westchnął świnia. Proszę? Spytała Norton. Nie, nic takiego. Myślę tylko, odparł świnia. A po chwili dodał, ma oczy ślepca. Nie mówię, że jest ślepy, ale że ma oczy toczka w toczkę jak oczy ślepca. Chociaż mogę się mylić. Następnego dnia objechali samochodem całe miasto, pozwalając, by o ich trasie decydował przypadek, bez najmniejszego pośpiechu, jakby naprawdę mieli nadzieję, że zobaczą na którejś z ulic starego Niemca olbrzymiej postury. W części zachodniej miasto było bardzo biedne. Ulice w większości niewyasfaltowane, morze domów skleconych na prędce i z byle czego. W centrum miasto było zabytkowe. Stare budynki, 3-4-piętrowe i place z podcieniami pogrążonymi w zapomnieniu, brukowane ulice, pełne śpieszących się młodych pracowników biurowych bez marynarek i Indianek dźwigających na plecach ciężary. Widzieli dziwki na rogach i snujących się bez celu młodych Alfonsów. Meksykańskie scenki rodzajowe, jakby żywcem wyjęte z czarno-białego filmu. Na wschód ciągnęły się dzielnice klasy średniej i bogaczy. Zobaczyli tam aleje obsadzone starannie przyciętymi drzewami i publiczne placyki zabaw dla dzieci i centra handlowe. Jeśli człowiek jechał dalej, powiedzmy na wschód, nadchodził moment, kiedy kończyły się dzielnice klasy średniej, ustępując miejsca, niczym odbicie tego, co działo się od strony zachodniej, dzielnicom nędzy, które w tej części zlewały się z bardziej zróżnicowaną rzeźbą terenu, wzgórzami, kotlinami, obszarami dawnych ranch, korytami wyschniętych rzek, co pozwalało uniknąć nadmiernego stłoczenia. W części północnej zobaczyli płot odgradzający Stany Zjednoczone od Meksyku, a za płotem, tym razem wysiadłszy z samochodu, pustynię Arizony. W części zachodniej objechali kilka parków przemysłowych otoczonych przez slumsy. Nabrali przekonania, że miasto rośnie z każdą sekundą. Ujrzeli na krańcach Santa Teresa stada czujnych, czarnych sępników, wyglądających jak zwykłe małe padlinożerne sępy. Tam, gdzie są sępniki, nie ma innych ptaków, zauważyli. Espinoza przypomniał sobie wówczas, że wczorajszego wieczoru jeden ze studentów opowiedział im historię zamordowanych kobiet. Pamiętał jedynie, że było ich ponad 200 i że chłopak musiał powtórzyć to 2 czy też 3-krotnie, bo ani on, ani Pelletier nie chcieli dać wiary jego słowom. A niedawanie wiary, pomyślał Espinoza, jest pewną formą przesady. Widzisz coś pięknego i nie wierzysz własnym oczom. Opowiadają ci coś o naturalnym uroku Islandii, ludziach kąpiących się w ciepłych źródłach pośród gejzerów. W rzeczywistości widziałeś to już na zdjęciach, a mimo to mówisz, że nie możesz dać temu wiary. Choć jak najbardziej wierzysz oczywiście. Przesada jest formą uprzejmego podziwu. Dajesz powód, by twój rozmówca powiedział, że to prawda, a ty wtedy mówisz, to niewiarygodne. Najpierw nie możesz w to uwierzyć, a potem wydaje ci się to niewiarygodne. Przypuszczalnie właśnie to powiedzieli sobie Pelletier i Espinoza, gdy student, zdrowy, silny i czysty chłopak, zapewniał ich, że zginęło ponad 200 kobiet. Ale nie w krótkim okresie, pomyślał Espinoza. Od 1993 albo 1994 do dziś. I być może liczba zamordowanych jest jeszcze większa. 250, nawet 300. Chłopak powiedział, po francusku, że nigdy nie będzie wiadomo. Chłopak, który przeczytał powieść Archimboldiego przetłumaczoną przez Pelletiera i zdobytą dzięki sprawności jednej z internetowych księgarni. Nie mówi dobrze po francusku, pomyślał Espinoza. Ale można źle mówić w jakimś języku albo w ogóle nim nie władać,

0: a mimo to radzić sobie z czytaniem w tym języku. W każdym razie wiele martwych kobiet. A podejrzani? Są zatrzymywani od jakiegoś już czasu, ale kobiety nadal giną.
1: Marcin Przybylski przeczytał ostatni fragment powieści Roberta Bolaño 2666. Książka ukazała się nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego w przekładzie Katarzyny Okrasko i Jana W. Reitera, a w poniedziałek zaproponujemy Państwu nową lekturę. Tym razem będą to eseje profesor Marii Janion z tomu Żyjąc tracimy życie, niepokojące tematy egzystencji, a przeczyta je Maria Maj.

Michał Jakubik nadal nasz program realizuje. Klaudia Baranowska, witamy Państwa ponownie. Drugą część Dawno Niedawno. Zaczniemy od nowości płytowej, która ma dzisiaj premierę. To album Friends in High Places Amandy Bavington i zespołu Baroque in the North. Bohaterem tego programu, tej płyty, jest instrument dość niezwykły. Miset, czyli dworska odmiana dud. W XVII i XVIII wieku zrobiła we Francji, miała rzeczywiście duże powodzenie, była niezwykle popularna, patronował jej sam Ludwik XIV. Grano na niej nie tylko na dworze królewskim, ale także w teatrach, salonach, komponowani na ten instrument twórcy szukający zarówno nowych barw, jak i sugeruje przewrotny tytuł tej płyty Friends in High Places, dobrych znajomości na najwyższych szczeblach. Po rewolucji francuskiej Musette właściwie zniknęła z muzycznego życia i została ponownie odkryta dopiero w XX wieku. Są muzycy, którzy rzeczywiście sięgają po ten instrument, jak na przykład François Lazarewicz, no i jest też Amanda Bavington, która przywraca tutaj cały XVIII-wieczny świat i to brzmienie Musette właśnie. Przed nami krótki fragment, kompozycja nieznanego, zapomnianego zupełnie kompozytora.

To jest właśnie brzmienie Muse, to na nim, na tym instrumencie Amanda Babington razem z Claire Babington na wiolonczeli. To siostry wychowane w Szkocji, dziś związane z brytyjską sceną wykonawstwa historycznego, a za nami Amismą, C-dur, Colina, Charpentiera. Dwa krótkie ronda z lat 40. XVIII wieku, kompozytora niemal zupełnie dziś zapomnianego, ale w swojej epoce był francuskim wirtuozem Muse, związanym z kręgiem dworskim i Wersalem. O jego życiu wiemy niewiele. Wiadomo, że nie był związany z Markiem Antoinem Charpentierem. Natomiast zachowane utwory pokazują, jak daleko ta delikatna dworska odmiana dud odeszła od prostych skojarzeń z instrumentem ludowym, stając się pełnoprawnym instrumentem salonowym. A teraz Muzet pozostaje jeszcze z nami w dawno niedawno, ale zmienia się partner. Zamiast wiolonczeli usłyszymy flet, czyli taki będzie duet. I tym razem kompozytor znacznie bardziej znany, Joseph Baudin de Boismortier, jeden z najbardziej płodnych twórców francuskiego baroku, który szczególnie chętnie pisał właśnie na modne wówczas instrumenty, jak flety i Muzet.

I ponownie dziś niezwykłe brzmienie Musette, miękkie, lekkonocowe, z nieustannie obecnym burdonem, trochę pastoralne, jednocześnie w tej francuskiej muzyce XVIII wieku, zaskakująco eleganckie i salonowe, zwłaszcza w zestawieniu z fletem. Jak przed chwilą, to była trzecia suita G-dur, opus 27 Józefa Baudena de Bois-Mortier, a zagrali na Musette i flecie Amanda Bavington i Martin Shaw. To nagranie z płyty, która ma dzisiaj premierę, Friends in High Places. Amanda Bavington przywraca tutaj cały XVIII-wieczny świat, muzykę właśnie Bois-Mortier, Nodota, Chedvia, także Duguay i Dupuis i kilku dziś niemal zupełnie zapomnianych kompozytorów. No a teraz druga dzisiejsza nowość w dawno niedawno, nie ostatnia i zupełnie inny świat. Anglia końca XVIII wieku i kompozytorka, której muzyka właściwie dopiero wraca do obiegu, do naszej pamięci, to Jane Mary Guest. Jej 6 sonat, opus pierwsze, to utwory przeznaczone na klawesyn lub fortepian, pianoforte z towarzyszeniem skrzypiec lub fletu. Wszystkie są dwuczęściowe, no a punkt ciężkości pozostaje jeszcze przy instrumencie klawiszowym. Skrzypce dodają koloru, komentują, wchodzą w dialog. To muzyka pełna lekkości, wdzięku, no i błyskotliwości już z tyłu.

lu Galland, ale słychać w niej język rodzącego się klasycyzmu. Cały opus po raz pierwszy zostało teraz nagrane w komplecie na instrumentach historycznych na albumie A Riches of Fancy. I grają pianistka specjalizująca się od historycznych instrumentów, na właśnie grze na instrumentach klawiszowych historycznych, związana z Juilliard School, to Yi-Hen Yang, a z nią Aislinn Noski, jedna z najbardziej takich wyrazistych skrzypaczek nurtu wykonawstwa historycznego, koncert mistrzyni Handel and Haydn Society, i razem przywracają naszej pamięci muzykę Jane Mary Guest.

muzyka, która przez długi czas pozostawała właściwie poza obiegiem koncertowym, no i kompozytorka, którą dziś dopiero na nowo odkrywamy, a to była jej sonata B-dur opus 1 numer 6, a ta kompozytorka to Jane Mary Guest. Zagrały razem i Hen Yang na fortepianie historycznym, pianoforte, i Ashlyn Noskin na skrzypcach. Muzyka kompozytorki, która za życia wcale nie była postacią marginalną, choć później niemal rzeczywiście zupełnie zniknęła z repertuaru. Jane Mary Guest pochodziła z Bad, była pianistką wirtuozką, uczennicą Johanna Christiana Bacha w Londynie, a z czasem zdobyła także uznanie i patronat brytyjskiej rodziny królewskiej. A te 6 sonat, opus pierwsze, które właśnie zostały nagrane po raz pierwszy w historii fonografii, zostały zadedykowane królowej Charlotte. I to pokazuje świat późnego XVIII wieku. Lekkość stylu galant, błyskotliwość partii fortepianu, skrzypce, które subtelnie dopełniają jego linię. A nagranie pochodzi z albumu zatytułowanego Richness of Fancy, czyli Bogactwo Fantazji. Aislinn Noski, kanadyjska skrzypaczka, przez lata związana była z Tafel Muzyka od 2011 roku, jest koncertmistrzynią w Handel and Hind Society, ale także solistką, liderką prowadzącą różne zespoły od skrzypiec. No i teraz pójdziemy za nią do zupełnie innego muzycznego świata. Kilka lat temu Aislinn Noski spotkała się z Holland Baroque, no i zarejestrowała z tym świetnym zespołem muzyki dawnej album Polonez, poświęcony muzyce Jerzego Filipa Telemana, dokładniej fascynacji tego kompozytora muzyką polską. Punktem wyjścia stał się rękopis Tańce Polskie, w którym Teleman zapisywał tańce poznane podczas pobytu na ziemiach polskich. Zresztą to nagranie jest bardzo żywiołowe, pełne ostro zarysowanych kontrastów i szczególnej swobody, z jaką Teleman potrafił przetwarzać zasłyszane melodie i tańce.

Muzyka Jerzego Filipa Telemana w kilku odsłonach, a w wykonaniu Holland Barok i skrzypaczki Aislinn Noiski, to album, który świetnie pokazuje, jak szerokie były muzyczne horyzonty Telemana, a tytuły utworów, które za nami, Tourbillon, czyli dosłownie Wir, Polonez, był też fragment koncertu polskiego B-dur i Anaski, pokazują właśnie historię fascynacji Telemana, muzykę Europy Środkowej. Podczas pobytu na dworze Promiców, między innymi w Pszczynie, kompozytor zetknął się z muzyką polską, także anacką, czyli z regionu Anna na Morawach. I sam wspominał później jej barbarzyńskie piękno i pisał, że

Ten uważny muzyk mógł w ciągu kilku dni zaczerpnąć z niej pomysłów na całe życie. No i rzeczywiście Telemann te pomysły zawierał ze sobą dalej. Taneczne rytmy, melodie przetwarzał, a jak sam pisał, ubierał je we włoską szatę koncertów i triów. No a skoro włoska szata i forma koncertu, to przechodzimy teraz do Vivaldiego i do kolejnej dzisiejszej nowości. Jeszcze na marginesie, no Telemann i Vivaldi byli niemal rówieśnikami. Kiedy Telemann podróżował właśnie po Pszczynie i innych terenach, Vivaldi działał wtedy już w Wenecji. No a przed nami najnowszy, szósty i zarazem finałowy tom wielkiego cyklu koncertów fagotowych Vivaldiego, nagrywanych przez Sergia Azzoliniego, wybitnego włoskiego fagocisty. To album z monumentalnej kolekcji projektu, którego celem jest zarejestrowanie ogromnych zbiorów rękopisów Vivaldiego przechowywanych w Bibliotece Narodowej Uniwersytetu w Turynie. Około 450 dzieł, w tym właśnie koncerty fagotowe, zachowało się ich aż 39. W tym repertuarze fagot nie jest już tylko instrumentem basowym czy podporą zespołu, ale pełnoprawnym solistą, ruchliwym, śpiewnym, czasem wirtuozowskim. Azzolini bardzo dobrze wydobywa właśnie tę jego dwoistość. Z jednej strony ciemniejsze, głębokie brzmienie, z drugiej ogromną lekkość, elastyczność. Sergio Azzolini, fagot i jego zespół Londa Armonica.

Koncert fagotowy Demol Antonia Vivaldiego, Urema, pozycja 482, łamana na 406. Sergio Azzolini, fagot in Londa Armonica. To bardzo ciekawy przypadek rekonstrukcji z koncertu Urema, pozycja 482. Zachowała się tylko pierwsza część, Allegro Molto, dlatego Azzolini dopełnił całość dwiema częściami zaczerpniętymi z koncertu wiolonczelowego Demol RV-406. No a Vivaldi pisał swoje koncerty fagotowe przede wszystkim w latach 20. i 30. XVIII wieku i pozostawił ich aż 39, wyjątkowo dużo jak na ten instrument. Nie wiadomo dokładnie, dla kogo powstawała większość z nich. Często łączy się je oczywiście z Ospedale della Pietà, ale nie ma pewnych dowodów na obecność tam fagocistek, dlatego badacze wskazują też na zawodowych wirtuozów z orkiestr operowych i dworskich. I właśnie ten niezwykły, trochę zagadkowy rozdział twórczości Vivaldiego Sergio Azzolini domyka na swoim najnowszym albumie Concerti per Fagotto, część 6. Pozostajemy jeszcze przy muzyce Vivaldiego, właściwie przy tym ogromnym przedsięwzięciu, jakim jest edycja dzieł Vivaldiego z biblioteki w Turynie. Z najnowszego tomu koncertów fagotowych cofniemy się teraz do jednego z wcześniejszych nagrań, tym razem z do muzyki wokalnej i innego zespołu Akademia Bizantina i Ottavia D'Antona, którzy już niedługo pojawią się we Wrocławiu. Należą do artystów szczególnie silnie związanych z tą serią. Nagrywali dla niej nie tylko operę, ale kantaty, muzykę sakralną Vivaldiego, instrumentalną. I w wielu z tych programów towarzyszyła, co nie dziwi, bo związana jest prywatnie z Ottavio D'Antonem, Delphine Galun, a przy tym jest znakomitą śpiewaczką. Właśnie jeden z takich albumów teraz przed nami, arie, kantaty na kontralt, płyta z 2019 roku. Delphine Galun, Akademia Bizantina i Ottavio D'Antone.

Liquorain Grato z opery Tito Manio Antonia Vivaldiego, a wcześniej Dolce un Anima Amantes il Giustino Vivaldiego de Fingalu, kontralt Akademia Bizantina pod dyrekcją Ottavia D'Antona i dwie arie z albumu wydanego w 2019 roku. To 60. tom Vivaldi Edition, specjalnej kolekcji z dziełami, rękopisami realizowanymi z biblioteki w Turynie. Ciekawa płyta, bo od Vivaldiego instrumentalnego poprowadziła nas wprost do tego teatralnego i pokazała, jak ważny był dla niego kontralt, nie tylko jako głos drugoplanowy, ale jako nośnik bardzo różnych emocji i pełnoprawny głos operowego dramatu. A Del Fingalu, Ottavio D'Antona, Akademia Bizantina, co bardzo cieszy, pojawią się niebawem w Polsce, wystąpią na festiwalu Wratislavia Cantans we Wrocławiu 9 września i Ottavio D'Antona poprowadzi koncertowe wykonanie Dydone i Eneasza Percela, a Del Fingalu zaśpiewa partię Czarownicy. No i od Vivaldiego teraz przechodzimy do Bacha i to przejście wcale nie jest takie dalekie, jak mogłoby się wydawać, no bo Bach znał włoską muzykę znakomicie, studiował ją, przepisywał, przetwarzał, a za chwilę zabrzmi, jak włoska energia i klarowność formy spotykają się już z niemieckim kontrapunktem. Zostajemy z Ottavio D'Antona, znakomitym dyrygentem, ale też wybitnym klawesynistą.

Ottavio D'Antona na klawesynie i Akademia Bizantina. To był koncert klawesynowy F-moll BWV 1056 Jana Sebastiana Bacha. No i jeszcze raz przypomnę, że Ottavio D'Antona i Akademia Bizantina pojawią się 9 września na festiwalu Bratislavia Cantans i w koncertowym wykonaniu zabrzmi Dydona i Eneasz Persela z Delfin Galu w obsadzie. No ale na tegorocznej Bratislavii pojawi się także Giovanni Antonini ze swoim Il Giardino Armonico, artysta z Wrocławiem związany od lat, szczególnie silnie, no bo przez 12 lat od 2013 roku był dyrektorem artystycznym festiwalu. No choć tę funkcję już przekazał dalej, do Wrocławia powraca regularnie, no i w tym roku wystąpi z Il Giardino Armonico 4 września z programem Il Dolce e Torme. Teraz na zakończenie Giovanni Antonini, Il Giardino Armonico i wracamy do Vivaldiego.

0: Cum dederit z nisi dominus Antonia Vivaldiego w transkrypcji na Szalimo smyczkim basso continuo, a właśnie na tym instrumencie Szalimo Giovanni Antonini, z nim Il Giardino Armonico, którzy już 4 września wystąpią na festiwalu Wrocławia Cantans.
1: Reklama.
2: Zaśpiewajmy razem. Chór Powszechny zaprasza na koncert finałowy warsztatów chóralnych w niedzielę 30 sierpnia. W programie muzyka Talisa, Purcella i Händla. Wstęp wolny. Szczegóły silesiasonans.pl.
3: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
4: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep.polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
1: Reklama.
0: Program Drugi Polskiego Radia, 11:02.
5: Kwadrans bez muzyki.
0: Miasto w ruchu, kultura sportów miejskich Warszawy. To opowieść o tym, jak krajobraz, architektura i historia stolicy wpływają na aktywność fizyczną jej mieszkańców. Można ją oglądać w pawilonie architektury Zodiak w Warszawie. Stolica ma wyjątkowy potencjał do ruchu. Wisła, Skarpa Warszawska.

0: Parki, lasy i miejskie wzgórza od ponad 100 lat inspirują mieszkańców do pływania, wiosłowania, jazdy na rowerze, biegania i wielu innych aktywności. Wystawa prowadzi przez historię stołecznej kultury ruchu. Od pierwszych zakładów gimnastycznych, plenerowych basenów, po współczesne bulwary, boiska szkolne i oddolne inicjatywy sportowe. O wystawie Katarzynie Sanockiej opowiadał jeden z jej kuratorów, Grzegorz Gądek z Fundacji Skwer Sportów Miejskich.
1: Tutaj się koncentrujemy na czasach od XIX wieku, czyli od czasów walki o niepodległość, kiedy aktywność fizyczna pełniła taką ogromną rolę właśnie w budowie spójności narodu, który był jeszcze pod zaborami wtedy, i też takiej świadomości wagi tej sprawności fizycznej dla odzyskania tej niepodległości. I takim ciekawym znaleziskiem jest oryginalny drzeworyt na papierze tygodnika ilustrowanego, który pokazuje pierwszy zakład gimnastyczny pana Stanisława Majewskiego w Warszawie, otwarty jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku. I tutaj właśnie obok nas dosłownie jest grupa dzieci, która na replice tego, znaczy na takiej konstrukcji nawiązującej do tego zakładu gimnastycznego, właśnie teraz się bardzo dynamicznie gimnastykuje, co wzbudza uśmiechy wszystkich pozostałych gości i jest częstym obrazem Zodiaku.
2: No tak, okazuje się, że te konstrukcje w tym zakładzie gimnastycznym z połowy XIX wieku sprawdzają się i służą do dziś. A wiemy, co się tam znajdowało?
1: Tam znajdowały się takie podstawowe urządzenia, które teraz możemy kojarzyć z treningiem gimnastycznym czy właśnie z kalisteniką, tak zwanym street workoutem. Tutaj w naszym przypadku mamy różnego rodzaju takie dodatki, oprócz nawiązania właśnie kształtem i takich lin, które też były elementem oryginalnego zakładu gimnastycznego, mamy też kilka takich bardziej współczesnych aspektów, typu takie gniazdo, huśtawka gniazdo tak zwana, którą wielu rodziców na pewno kojarzy jako jedno z ulubionych miejsc zabaw. I ono nie jest tutaj przypadkowo, ponieważ z jednej strony jest takim miejscem, na którym dzieci często wirują, i podczas wystawy też pokazujemy, że dzieci to uwielbiają nie tylko ze względu na to, że lubią się huśtać, ale jest to po prostu metoda regulacji błędnika, więc jest to taka głęboka potrzeba psychofizyczna dzieci. Z drugiej strony mamy taką półkulę, na której stając możemy angażować wszystkie nasze zmysły różne i budować taką holistyczną sprawność. Więc można powiedzieć, że żaden z tych przyrządów tutaj nie jest przypadkowy i każdy z tych elementów, które kojarzą nam się z taką codziennością ruchu, tutaj jest bardzo celowo wybrany i ma swoje głębsze znaczenie.
2: Idziemy do Osi Czasu, bo prezentują Państwo historię sportową, historię Warszawy właśnie na Osi Czasu. No i wszystko zaczyna się od tego pierwszego zakładu gimnastycznego na wolnym powietrzu. To taka głęboka idea odnowy społeczeństwa. Bolesław Prus bardzo się w to również angażował.
1: Bolesław Prus tutaj na łamach kuriera warszawskiego, no w takich bardzo ostrych słowach właśnie tłumaczy, jak bardzo niezbędna jest aktywność fizyczna, i tutaj używał takiego określenia pokolenie harłaków wobec jemu współczesnych mieszkańców Polski. I podkreśla to, że właśnie inne narody, które są dużo bardziej sprawne fizycznie i dużo bardziej angażujące się w tę aktywność fizyczną, będą miały korzyści rozumiane też jako rozwój przemysłowy, rozwój społeczny. No bardzo tak wykracza poza te aspekty, które nam się kojarzą tylko z ruchem. Z takich wydarzeń patriotycznych o znaczeniu narodowym mamy też przypomnienie, że prawykonanie roty odbyło się na spotkaniu Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego w roku 1878. Więc no tutaj naprawdę mamy bardzo wiele nietypowych faktów i na przykład też historia o meczu legionistów na Agricoli jako takim zwiastunie niepodległości, o tym skąd się wzięły ich białe stroje, bo nie każdy wie o tym, że wynikało to po prostu z bardzo utylitarnego tematu, czyli no taki mieli materiał dostępny, takie uszyli sobie z bielizny stroje po prostu piłkarskie i tak też sobie grali. Różne towarzystwa sportowe właśnie były formą zrzeszania się, co też nieprzypadkowo podczas II wojny światowej jedną z pierwszych decyzji Niemców było zakazanie w ogóle zawodów i takich związków sportowych, działalności związków sportowych, bo po prostu wiedzieli, jak dużą to siłę niesie, ale też tak samo już po odzyskaniu niepodległości, no taką bardzo istotną decyzją marszałka Piłsudskiego była budowa AWF-u, nie tylko jako właśnie narzędzia do kształcenia WF-istów po prostu, tych krzewicieli właśnie kultury fizycznej, ale jako budowy sprawności narodu. I to też było tak postrzegane w formie, że ten naród mógł się obronić, to musi być ta sprawność fizyczna. I właśnie nasz współpracownik, historyk z AWF-u, dr Kamil Podszuski, wspomniał o tym nam, że ci adepci byli kształceni nie tylko z tego, jak uczyć aktywności fizycznej, ale też jak budować infrastrukturę. Więc trochę to przypomina historię, w której księża uczą się, jak budować kościół, jadąc na misję, i tak samo była ta aktywność fizyczna krzewiona również

0: też na tym poziomie infrastruktury. Były różne formy tej miejsc do aktywności fizycznej, które były coraz bardziej dostępne publicznie też w takiej relacji codziennej i powszechnej, bo generalnie aktywność fizyczna no, kiedyś była w zasadzie codziennością ze względu na to, że po prostu pracowało się zupełnie fizycznie na co dzień, a wraz z rewolucją przemysłową, różnymi nowymi zawodami, to trochę zaczęliśmy od niej odchodzić, aż do współczesności, kiedy głównie siedzimy przed biurkiem, patrzymy w te świecące prostokąty od dosyć niedawna i tak naprawdę się bardzo od tej aktywności oddaliliśmy.
1: Ogrody jako takie miejsca zabaw, ale też właśnie aktywności fizycznej dla dzieci.
0: Tak jest, no właśnie od ogródków freblowskich przez ogrody Rała do tych, które kojarzymy dzisiaj, czyli ogrody jordanowskie, tak naprawdę były to miejsca zabawy i aktywności, które miały taką formułę ogrodu dziecięcego i wspierały zarówno aktywność fizyczną, jak i kontakt z naturą, jako dwie takie fundamentalne potrzeby, które do dzisiaj są podkreślane jako właśnie to, co nam bardzo służy. I my też tym pierwszym piętrem, czyli tym parterem Zodiaka, chcemy pokazać, że aktywność fizyczna jest niezwykle z nami związana tak na poziomie biologicznym, jako że jako ludzie jesteśmy tak naprawdę tacy sami od kilkunastu, dziesięciu tysięcy lat i te nasze potrzeby są bardzo dobrze zrozumiane, tylko my się trochę od nich oddaliliśmy i one jednak zarówno historycznie, jak i współcześnie są kluczem do poradzenia sobie z wieloma trudnymi dla nas aspektami rzeczywistości, takimi jak właśnie stres, przebodźcowanie.
1: Idziemy w takim razie dalej do osi czasu. Jesteśmy po wojnie, czas komuny. Jak wtedy wyglądały zajęcia sportowe? Jak wtedy wyglądała dbałość o aktywność fizyczną narodu?
0: No właśnie, ona była istotna, ale też ważne było, że była wykorzystywana w celach propagandowych z jednej strony, no bo stadion dziesięciolecia, obchody dziesięciolecia władzy komunistycznej, to był Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów w Warszawie i Międzynarodowe Igrzyska Sportowe Młodzieży. A aktywność fizyczna, też sport, był metodą manifestacji tego niezadowolenia z tego ciemiężenia polskiego narodu przez sowieckiego okupanta tak naprawdę cały czas, który po wojnie przejął nad polską kontrolę. I przypominamy o historii, w której Tyrman został tak naprawdę zwolniony z przekroju za artykuł o turnieju bokserskim, podczas którego trochę tutaj wycięliśmy z tego, co tam się działo, ale były różne bardzo ostre okrzyki wznoszone, antyrosyjskie. On to dosyć dokładnie zrelacjonował, za co został wyrzucony z pracy, co było takim ważnym wydarzeniem. Bardzo ważnym dla rozwoju aktywności fizycznej w Polsce w latach komuny był temat wprowadzenia wolnych sobót w 1973 roku. I tutaj nagle po prostu ludzie zaczęli mieć więcej czasu i powstały różne koncepcje zagospodarowania tego czasu, które w sposób oczywisty łączyły się ze zwiększeniem tej aktywności fizycznej. No, aktywność pana Hopfera też tutaj trzeba wskazać jako taki wyróżnik. Wiele osób na pewno pamięta program Bieg po zdrowie, który popularyzował różnego rodzaju formy aktywności. Tutaj mamy takie historyczne zdjęcie z okolicy roku 1980, kiedy pan Tomasz Hopfer na deskorolce przemierza teren klubu sportowego Spójnia, więc też bardzo był to tutaj prekursorsko nastawiony, też był popularyzatorem biegania. I tutaj już przechodzimy do czasów coraz bardziej współczesnych, bo tak naprawdę transformacja ustrojowa trochę powszechnie się wiązała z jednej strony z takim odejściem delikatnym od aktywności fizycznej w tych latach 90. Ja też to pamiętam z dzieciństwa, że mówiono, że to raczej jest taka, że intelektualiści to nie muszą być tacy właśnie oddani tej aktywności, co jest absolutnym błędem, bo widać to bardzo dobrze z badań, że dzieci aktywne fizycznie są lepiej zorganizowane, lepiej się uczą, mają znacznie lepsze wyniki w koncentracji, w przeróżnych takich parametrach, a osoby aktywne zawodowo, jak i seniorzy mają z tego również przeróżne, właściwe dla swojego wieku korzyści, czy zawodowe, czy też właśnie już pozawodowe, można powiedzieć, czyli takie zachowanie wręcz samodzielności, można powiedzieć. I tutaj z tych ważnych wydarzeń, no mamy początek samorządności i tak naprawdę taką deregulację aktywności fizycznej, ale mamy też takie wydarzenie już z 2010 roku, które jest bardzo ciekawe, to jest zniesienie zakazu wchodzenia na publiczne trawniki. Decyzja była bardzo symboliczna, ale ona się przełożyła na taką gigantyczną zmianę społeczną, bo my koło 2010 roku zaczęliśmy się powszechnie ruszać w przestrzeni publicznej, ale za wejście na trawnik w parku można było dostać 1000 złotych mandatu i było kilkaset spraw w sądach w Warszawie z tym związanych za nieprzyjęcie mandatów i komisja sejmowa zniosła te przepisy, więc to było coś takiego, co otworzyło tak naprawdę parki na życie takie aktywnościowe. Teraz się wydaje to absolutnie niewyobrażalne, prawda, żeby za wejście na trawnik można było dostać mandat. Kiedyś to było możliwe, można powiedzieć. No mamy też euro, jakby jako wydarzenie, które było taką klamrą pierwszego okresu transformacji ustrojowej w Polsce, gdzie socjologowie bardzo podkreślają, jak gigantycznym osiągnięciem i takim też z perspektywy własnej naszej poczucia pewności siebie jako narodu,

0: W ogóle było to, że nam to euro wyszło. No nie wyszło sportowo, wyszło organizacyjnie, ale zbudowaliśmy stadiony, zbudowaliśmy autostrady, zbudowaliśmy bardzo dużo takiej twardej infrastruktury. Okazało się, że w Polsce też można i że w Polsce możemy być dumni z siebie po prostu. I możemy być pewni tego, że wkładając dużą ilość pracy możemy mieć osiągnięcia na poziomie Zachodu albo nawet przewyższający ten Zachód, co bardzo dobrze widać we współczesnej Warszawie, bo Warszawa z miasta aspirującego do grona takich najważniejszych stolic stała się miastem, które jest chyba jednym z najmodniejszych teraz miejsc w Europie i które na tle tych stolic bardzo korzystnie się wyróżnia pod wieloma względami.
1: Czy mogę zapytać o tę makietę, która jest za nami? Ona dotyczy tej ekspozycji?
0: Tak, zdecydowanie, bo to jest oryginalna makieta AWF-u, wypożyczona ze zbiorów właśnie Akademii. Bardzo dziękujemy jeszcze AWF-owi i naszym pozostałym partnerom za współpracę, bo wiele z tych eksponatów właśnie dostaliśmy, czy zostały nam zasugerowane przez naszych partnerów.
1: Ona piękna, drewniana, widać, że leciwa.
0: Tak jest, drewniana, ma też szyszki jako drzewa, pokazuje cały kompleks i też właśnie jest opisana tym szczegółami tego założenia, nie tylko pod względem architektury, ale też pod względem właśnie tej filozofii, która stała za AWF.
1: Kolejna konstrukcja, tym razem biała, nie żółta, a na niej żółte drewniane tablice. Widziałam, jak dzieciaki tutaj bawiły się i pociągały tym sznurkiem, bo tam kryją się kolejne informacje.
0: Tak jest. Właśnie tutaj nakładają się informacje pozytywne i negatywne, bo pokazujemy, tutaj ta sekcja nazywa się Dwa światy, jedno miasto. I pokazujemy, że tak naprawdę ta zmiana społeczna, o której mówimy, czyli powszechna aktywność fizyczna, to jest tylko część obrazka, bo tak jak się przyjrzymy statystykom, to ona dotyczy mniej więcej połowy ludności Polski. I teraz niestety te jakby obrazy nie są jednoznacznie pozytywne, no bo z jednej strony mamy 20-krotny wzrost uczestników półmaratonu warszawskiego, oblężenie parków, oblężenie wszelkiego rodzaju bawialni i tak dalej, ale mamy rekordowy wzrost depresji, samotności, też otyłości i mamy takie, to są bardzo niekorzystne zjawiska społecznie i po prostu zastanawiają się eksperci, jak z tym walczyć, jak zmienić politykę publiczną, żeby to zmienić. Aktywność fizyczna jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi, po które możemy sięgnąć i formą profilaktyki medycznej ważnej dla osób w każdym wieku. Co tutaj też pokazujemy, to że jeśli się na czymś skupimy, to może zadziałać. Na przykład rozwiązaliśmy w dużej mierze problem smogu, który kiedyś był bardzo mocny i różnego rodzaju takie działania państwa mogą przynosić efekty. I też tutaj wśród tych eksponatów pokazujemy, że to na co przeznaczamy czas, to są głównie jednak media społecznościowe i tutaj mamy takie zdjęcie, mogę pani zwrócić uwagę na te zdjęcia też trochę, bo to są zdjęcia, które z pomocą grafika przerobiliśmy, żeby były anonimowe. Jako badacze przestrzeni publicznej robimy czasami takie zdjęcia w miejscach publicznych i one pokazują ludzi w przestrzeni publicznej, którzy tak naprawdę w niej są tylko ciałem, bo umysłem są wewnątrz telefonu, smartfona. I niestety ten obraz często dotyczy też dzieci, gdzie one przychodzą w miejsce aktywności, ale siedzą cały czas na telefonie. I jeśli popatrzymy na to, że średnio, statystycznie średnio dzieci w Polsce dziennie spędzają ponad 3 godziny, mając przedział 7 do 14 lat w mediach społecznościowych, to jest to coś, co powinno dać wielu osobom do myślenia, że potrzeba coś z tym zrobić, bo jest to, odbywa się to kosztem aktywności fizycznej i aktywności społecznej, więc my się osobiście bardzo cieszymy z tego, że zbliża się zakaz używania smartfonów i zakaz, mamy nadzieję, używania mediów społecznościowych wzorem Australii dla osób poniżej przynajmniej 16 lat, ponieważ jest to niewątpliwe i zbadane z każdej możliwej strony, jak bardzo są to niekorzystne aspekty. I z drugiej strony pokazujemy, jak bardzo aktywność fizyczna jest alternatywą, która jest bardzo zróżnicowana i też może przynosić podobne emocje, a na pewno buduje dużo bardziej korzystne nawyki niż wpatrywanie się w ten już wspomniany świecący prostokąt.
1: Poniżej z kolei plansza, która pokazuje, jak bogata jest infrastruktura w Warszawie, która no właśnie służy temu, by tę aktywność fizyczną choćby właśnie na świeżym powietrzu uprawiać. Siłownie plenerowe, boiska, sale gimnastyczne i pomocnicze i tak dalej. Jest tego naprawdę dużo. Ta Warszawa rzeczywiście może być w ruchu, prawda?
0: Ona w tym ruchu jest i to z jednej strony mamy te setki obiektów, z drugiej strony na piętrze tutaj minus jeden w pawilonie Zodiak pokazujemy, jak bardzo dużym zasobem Warszawy są otwarte boiska szkolne, bo to jest miejsce, które jest najbliżej nas i oferują bardzo dużo atrakcji. Te boiska są świetnie prowadzone przez dyrekcję, że pokazują, że można to robić i można wpuszczać mieszkańców, wpuszczać równolegle kluby sportowe i może to wszystko razem działać. Mamy też przed samym pawilonem taki zbiór z takiego otwartego naboru. Tam jest jest taki pejzaż, nazwaliśmy to wspólnoty aktywnych warszawiaków, ponieważ pokazujemy 63 dostaliśmy zgłoszenia przeróżnych grup, które się spotykają i oddają

0: bardzo różnym aktywnościom, od tańca na rolkach, aż po takie bardziej, po taniec współczesny w miejscach kultury dla osób powyżej 50 roku życia, aż po takie klasyczne, można powiedzieć, aktywności wodne, wioślarstwo, czy piłkę nożną też. W bardzo bogaty pejzaż, ciekawy tych grup sportowych w Warszawie, które do nas przysłały zgłoszenie, razem z miejscami, gdzie się spotykają i jak ich znaleźć. Więc gdyby ktoś z Państwa był zainteresowany którąkolwiek z tych form, to też ten kontakt jest.
1: Za nami w kwadransie bez muzyki audycja Katarzyny Sanockiej.

Michał Jakubik i Klaudia Baranowska, witamy Państwa ponownie. W tej części dawno, niedawno wracamy do rodziny Bachów, no ale tym razem nie do Jana Sebastiana, ani jego synów, a bohaterem będzie Johann Michael Bach, żyjący w drugiej połowie XVII wieku. To jeden z ważniejszych przedstawicieli wcześniejszego pokolenia tej niezwykłej muzycznej dynastii. To nowy album zespołu Vox Luminis i zespołu Clematis pod kierownictwem Lionela Meunier.

Motet Veni Sancte Spiritus Johanna Michaela Bacha Vox Luminis zespołu Clematis pod kierownictwem Lionela Menier. Johann Michael Bach to autor tej kompozycji. Żył w latach 1648-94 i należał do pokolenia poprzedzającego Jana Sebastiana Bacha. Był jego krewnym, no a później także teściem. Jego córka Maria Barbara została pierwszą żoną Jana Sebastiana Bacha, to więc muzyka wyrastająca z tej samej środkowo-niemieckiej tradycji, którą później Jan Sebastian doprowadził do zupełnie innego wymiaru. Johann Michael Bach w rodzinnej kronice określano go jako sprawnego kompozytora, a zachowane utwory pokazują no, bardzo charakterystyczny świat tamtego czasu, muzyki XVII wieku, skupiony, retoryczny, chwilami bardzo ekspresyjny. No i ciekawy też jest sam pomysł albumu, nowego albumu zespołu Vox Lumini, z którego słuchamy, bo pokazuje tego kompozytora Johanna Michaela Bacha nie tylko jako kompozytora muzyki wokalnej, no bo obok kantat i motetów pojawiają się tutaj na tej płycie również kompozycje kameralne, klawesynowe, a więc można zobaczyć znacznie pełniejszy portret kompozytora.

Sonata G-moll Johanna Michaela Bacha w wykonaniu zespołu Klematis. To z nowego albumu poświęconego temu niemieckiemu kompozytorowi. I tu na moment wróciliśmy właściwie do punktu wyjścia dzisiejszego dawno, niedawno, no bo zaczynaliśmy od sonaty Buxtehudego i tutaj znowu był ten XVII-wieczny świat muzyki instrumentalnej, czyli swobodna forma, zmienność nastrojów, jeszcze bez późniejszej klasycznej regularności. U Johanna Michaela Bacha brzmi to może mniej, powiedzmy, fantastycznie, wychodząc od stylus fantasticus niż u Buxtehudego, no ale podobnie czuje się tę swobodą i kameralną retorykę. A teraz przechodzimy do innego oblicza Johanna Michaela Bacha. W kantacie Der Herr ist König słychać jeszcze bardzo wyraźnie tradycję XVII wieku, świat Schütza, muzykę budowaną wokół słowa, kontrastu i retorycznego gestu. To jeszcze nie bachowski barok, ten Jana Sebastiana Bacha, ale już ten sam środkowo-niemiecki grunt, z którego jego muzyka później wyrosła. Der Herr ist König, czyli Pan jest królem. Johanna Michaela Bacha, Vox Luminis, spółki Matis pod kierownictwem Lionela Meunier.

Zespoł Vox Luminis i Clematis pod kierownictwem Lionela Mnie, tutaj już z rozmachem kantata Der Herreiskönig, to dzieło Johanna Michaela Bacha. Jej punktem wyjścia stanowią słowa psalmu 99 i tę gwałtowność rzeczywiście słychać było. Muzyka pełna ruchu, mocnych kontrastów, retorycznych gestów, ale obok tego dramatycznego wzburzenia pojawiają się też momenty bardziej skupione. Całość zmierzała ku świetlistemu, triumfalnemu finałowi. I tym utworem domykamy nasze spotkanie w dawno niedawno z najnowszym nagraniem Vox Luminis z twórczością Johanna Michaela Bacha. Ta płyta ukazała się 7 sierpnia. To bardzo różnorodny portret tego kompozytora, bo i muzyka wokalna, i instrumentalna znalazła się w programie tej płyty, która jest częścią większego przedsięwzięcia realizowanego przez wytwórnię Richter Carr, poświęconego wcześniejszym pokoleniom rodziny Bachów. A na zakończenie podobnie jeszcze proponuję zespół Vox Luminis Lionela Mnie, ale teraz przeniesiemy się z nimi z XVII-wiecznych Niemiec do Anglii Henry'ego Purcella. Posłuchamy fragmentów Króla Artura.

0: Fragmenty z Króla Artura Henry'ego Purcella to Vox Luminis pod kierunkiem Lionela Menie od uwertury i wojennego Come If You Dare przez bardziej teatralne eko pofinałową Szakonę. To przed chwilą semiopera, no więc forma, w której muzyka współistnieje z teatrem mówionym. Purcell potrafią wykorzystać tę swobodę znakomicie, budując wielkie, niemal ceremonialne sceny, za chwilę przenosząc w świat magii, niezwykłych zjawisk i bardzo sugestywnie przedstawianych obrazów. No i właśnie ta różnorodność jest chyba największym urokiem Purcella. Tak kończymy dzisiaj dawno niedawno, bardzo zróżnicowane również XVIII-wieczna Francja, Włochy po Anglię. To wszystko na dziś. Klaudia Baranowska. Do usłyszenia.
1: Przypadki słowa. Przedstawia Iwona Smolka.
2: W tomie Trenowanie Bogusława Kierca znajdziemy wiele wierszy, które mają charakter listów pisanych do zmarłego syna. Z pełną wiarą, że on tam w zaświatach te słowa odczyta. Poeta wie, że słowa miłości przedostają się przez bramę wieczności, a wiara w zmartwychwstanie nie pozwala na poddanie się rozpaczy.
3: Co? Codziennie się próbuję nawrócić na wiarę, w rzeczywiste istnienie tego, co przede mną jaśnieje po raz pierwszy. Choć niby prastare w światłości wiekuistej, kiedy we mnie ciemno przecinane szramami błyskawic z jasnego nieba niedawnych olśnień, pewności, że zdołam dopłynąć bez zadyszki do tamtego brzegu, na którym ty nie musisz już wierzyć w anioła stróża, bo cię w objęciach trzyma rzeczywisty i daje ci zrozumieć, że jesteście jedno i to samo istnienie. I nie musi mistyk potwierdzać tego. Ale kiedy ranne bledną zorze i rozgwar ptasi się z rozgwarem dzieci miesza w rześkich hałasach porannej symfonii psalmów, stojąc za oknem kuchennym, naprzeciw tych cudów, już nie umiem pragnieniem dogonić ich w dawnej tautologii tych idem per idem, róży różowej albo osowiałej sowy, zaglądającej w okno łazienki, gdy idę sobie nagi do wanny i nagle domowy niby ład się rozprasza w nieładzie żałoby, bo czuję ten wzrok sowi, jak nagłe pytanie albo nakaz na gusie żałobliwy. Co byś chciał zrobić przed tą chwilą, zanim być przestaniesz? Nie. Niezabliźnione nie, broczy żywicą. Gdzie się podziałeś? Gdzie? Wniknąłeś w nicość? Lepkość żywicy tak skleja mnie z tobą, jakby dawała znak, że jesteś obok. Choć niewidzialny, nie chcą wierzyć oczy. Niezabliźnione nie. Broczy i broczy. Domiłka. Ach, że z twojego niedawnego ciała tylko ta urna z popiołem została. Nie chcę się wierzyć i przecież nie wierzę, nawet mamrocząc codzienne pacierze. I życząc, żeby światłość wiekuista świeciła tobie, jeśli wreszcie przystań. W boskich przysiółkach znalazłeś, nie mogę zgodzić się na tę ostateczną drogę. Do niepojętych dla nas

0: przyjemności, których ma doznać wierny, gdy rozgości się w posiadłościach wszechmocnego Pana. Ale na razie, póki mi nieznana, z bliska dziedzina mego Zbawiciela, chwytam, co dotąd jeszcze mi udziela, Jego łaskawość, żeby z Tobą bywać, w tym, gdzie trwa Twoja obecność prawdziwa. Tożsame? Miłkowi we wszystkim. No i co z tego, że się okazałem tym takim? Mógłby się z kwantów, co są moim ciałem, stać ptakiem, albo jaworem, nawet gzem po prostu, czy dzikiem, cierniami róży lub kolcami ostu, bądź nikim. A teraz, gdy ma wszystkie możliwości, by gołym byciem być, durne ja się na mnie złości, aniołem nie będąc, chcące się uprzejmie dostać do nieba, nie wie, że wcielać się znów w inną postać nie trzeba.
1: Wiersze Bogusława Kierca z tomu Trenowanie czytał Mateusz Weber, a ja dziękuję za uwagę. Iwona Smolka.

0: Minęło południe.
1: Źródła.
0: Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Witam i zapraszam na piątkowy magazyn. Jakiś czas temu rozpocząłem cykl nieregularnych spotkań z gamelanem poza Indonezją. Zaproponowałem Państwu kilka audycji, w których będziemy przyglądać się nagraniom różnych zespołów z Europy, Ameryki Północnej, a także z Azji, które wykonują dworską muzykę z Indonezji. Gamelan, czyli jeden z największych tradycyjnych składów na świecie, składów, w których znajdziemy takie instrumenty jak gongi, najróżniejsze metalofony wykonane z brązu, ale nie tylko, bo też instrumenty smyczkowe czy ksylofony, no a także całe zespoły wokalne. Dziś kontynuujemy podróż po Europie śladem europejskich zespołów gamelanowych, sprawdzając, jak tradycja Jawy i Bali zakorzeniła się w zupełnie nowych muzycznych środowiskach, no i wchodzi w dialog z innymi językami muzycznymi. Ale na początek inny rodzaj spotkania różnych kultur, czyli Sieben Sur, Johnny Greenwood i Rajasthan Express w nowym nagraniu pod tytułem Rani.

Dziś wita nas zespół Rajasthan Express, a także poeta i wokalista Shie Bensur, no i sam Johnny Greenwood z zespołu Radiohead. Słuchaliśmy tytułowej kompozycji z nowego albumu muzyków zatytułowanego Ranja. I to jest ich pierwsze wspólne nagranie od czasu płyty Junun z 2015 roku, płyty, której wielokrotnie słuchaliśmy na antenie dwójki te dekadę temu już ponad, ale tym razem no, nie jest to powrót do tamtej formuły. Ranja powstawała już nie w rajasthańskim forcie Mehrangarh, lecz między innymi w studiu Johnny'ego Greenwooda w Oxfordshire. Nie zmieniło się tylko to, że muzyka nadal wyrasta z kawali i północnoindyjskich tradycji. A my wracamy do innej tradycji, tradycji gamelanu i do pytania, które towarzyszy nam w naszym nieregularnym cyklu poświęconym gamelanowi poza Indonezją. Co właściwie dzieje się z tradycją muzyczną, kiedy zmienia ona swoje miejsce, swoje środowisko? To zjawisko jest ciekawe właśnie dlatego, że nie da się go sprowadzić do prostego przeniesienia instrumentów z jednego końca świata na drugi. Wraz z gamelanem podróżuje przecież cały sposób organizowania muzyki, szczególne rozumienie czasu i pulsu, współzależność poszczególnych partii, a także przekonanie, że zespół jest ważniejszy niż pojedynczy wykonawca. Kiedy taki sposób myślenia trafia do Europy, zaczyna funkcjonować

funkcjonować w zupełnie innym otoczeniu. Gamelan pojawia się na uniwersytetach, w konserwatoriach, w środowisku kompozytorów muzyki współczesnej, improwizatorów czy muzyków jazzowych, o czym dziś jeszcze się przekonamy. I właśnie wtedy zaczyna się coś absolutnie frapującego. Nie tyle kopiowanie muzyki jawajskiej czy balijskiej, ile próba zrozumienia jej zasad, a następnie wykorzystania ich do stworzenia czegoś własnego, czegoś autorskiego. Dlatego europejskie zespoły gamelanowe mogą bardzo różnić się między sobą. Jedne pozostają blisko repertuaru tradycyjnego, a inne traktują gamelan jako pełnoprawne, współczesne instrumentarium, na które można pisać nową muzykę i zestawiać je z głosami, elektroniką czy instrumentami zachodnimi. Dla przypomnienia, dziś nasze spotkanie z gamelanem rozpoczynamy w irlandzkim Corku. Cork Gamelan Ensemble w towarzystwie orkiestry West Cork Ukulele Orchestra w urzekającej pieśni Parabesank.

W magazynie Źródła przypomniałem Państwu nagranie zespołu Cork Gamelan Ensemble, czyli muzycy z Irlandii grający na instrumentach jawajskiego gamelanu w towarzystwie zespołu Ukulele, West Cork Ukulele Orchestra. Pieśń Parabesang, czyli przykład tego, jak swobodnie

swobodnie gamelan może odnaleźć się w zupełnie nieoczywistym towarzystwie, w tym przypadku orkiestry ukulele. Proponuję pozostać jeszcze w Irlandii, ale z Korku przenosimy się teraz do Dublina i tamtejszego National Concert Hall Center. Tamtejsza orkiestra gamelanowa ma swoją szczególną historię. W 2014 roku sułtan Dżokdżakarty, Hameng Kubu-Wono X, podarował Irlandii komplet jawajskich instrumentów gamelanowych. Nie był to więc jedynie zakup instrumentarium czy kolejna akademicka kolekcja, ale gest o wyraźnym znaczeniu symbolicznym. Dar, który miał stać się punktem wyjścia do rzeczywistego spotkania dwóch kultur muzycznych. 10 lat później The NCH Gamelan Orchestra uczciła tę rocznicę swoim debiutanckim albumem i fragmentu tej płyty posłuchamy właśnie teraz w magazynie Źródła. Kompozycja pod tytułem Embat. Do zespołu NCH Gamelan Orchestra dołączy grający na trąbce Byron Wallen.

W magazynie Źródła gościliśmy w Irlandii, w Dublinie, słuchając NCH Gamelan Orchestra, czyli jednego z kilku irlandzkich zespołów gamelanowych wykonujących muzykę z wyspy Jawy. To była kompozycja pod tytułem Embat, w której mogliśmy usłyszeć grającego na trąbce Byrona Wallena. No i właśnie tego typu połączenie instrumentów gamelanu z instrumentami zachodnimi to wcale nie był wynalazek europejskich muzyków. Tego typu rodzaj muzykowania narodził się w samej Indonezji, a właściwie w holenderskich Indiach Wschodnich, na dworach sułtańskich na Jawie. Bardzo często zespoły gamelanowe towarzyszyły orkiestrom dętym, które grały na potrzeby uroczystości dworskich. Ale te tradycje przechwycili później, można powiedzieć, kompozytorzy zachodni. Na przykład Lou Harrison, amerykański twórca, który odkrył dla siebie i dla świata gamelan, bardzo często pisał kompozycje współczesne na gamelan i solowe instrumenty zachodnie, na przykład trąbkę czy nawet waltornię. W podobny sposób eksperymentowała też nasza warszawska grupa gamelanowa, która kilka lat temu nagrała album z udziałem Michała Górczyńskiego i Pawła Szamburskiego, znakomitych klarnecistów i improwizatorów. Posłuchajmy, jak brzmią te eksperymenty. Warszawska grupa gamelanowa, Sachnil Arif Farobiąsach, recytacja i wspomniani klarneciści Michał Górczyński i Paweł Szamburski. Słuchamy kompozycji zatytułowanej Berita Pagi Ini.

W magazynie Źródła dziś druga wycieczka po Europie śladem zespołów gamelanowych. Z Polski, Irlandii i za chwilę Francji, bo tam udamy się niebawem. A słuchaliśmy nagrania z płyty pod tytułem Bidadari, na której muzycy warszawskiej grupy gamelanowej zaproponowali własne tradycyjne brzmienia zjawy, a Michał Górczyński i Paweł Szamburski dodali do tego od siebie własne improwizacje na dwóch klarnetach. No i do tego jeszcze poezja indonezyjskiego poety Sahnila Arifa Farabiansaha. Na prawie sam koniec naszego dzisiejszego spotkania udajemy się do Francji. Kilka tygodni temu w magazynie Źródła słuchaliśmy zespołu Balungan. Tym razem proponuję odwrócić nieco perspektywę i zrobić pewien wyjątek. Dotąd interesowało nas przede wszystkim to, co dzieje się z gamelanem, kiedy opuszcza on Indonezję i trafia do Europy w ręce europejskich muzyków. Tym razem europejski muzyk pojedzie w przeciwnym kierunku i spotkać się właśnie z muzykami gamelanu w samej Indonezji, u jego źródeł. Czegoś takiego dokonał w latach 90. André Jaume, francuski saksofonista i klarnecista, związany przez

lata z jazzem, a także środowiskiem muzyki improwizowanej. Występował m.in. z Joe'em McPhee'em czy Charlie'm Haydenem, a w połowie lat 90. zaproponował on wspólne występy wraz z Sapto Rajardho, jego zespołem gamelanowych. Sapto Rajardho to jeden z najważniejszych muzyków współczesnej sceny Jogjakarty. Kompozytor, ale też niestrudzony eksperymentator, który łączy jawajskie instrumentarium, na przykład z elektroniką, komputerami czy instrumentami zachodnimi. I z tej współpracy, z tego spotkania André Jaume, a także indonezyjskiego muzyka Sapto Rajardho powstało nagranie, którego za chwilę posłuchamy. Album Merapi z 1995 roku. André Jaume zagra na saksofonie. Gościnnie pojawi się tutaj gitarzysta Rémi Charmasson. No i do tego rytmiczne, transowe brzmienie gamelanu kierowanego przez Sapto Rajardho.

Tym razem odwróciliśmy perspektywę. Francuski muzyk André Jaume udał się do Indonezji, żeby wystąpić z muzykami z Jawy. A słuchaliśmy dwóch fragmentów z wydanego w 1995 roku albumu pod tytułem Merapi. To od nazwy wulkanu, który góruje nad miastem Yogyakarta. A wraz z André Jaume usłyszeliśmy muzyków gamelanu kierowanego przez jawajskiego mistrza Sapto Rahardjo. Na gitarze natomiast grał Reim Charmason. I to już prawie wszystko w piątkowym wydaniu magazynu Źródła. Na koniec udajemy się na indonezyjską wyspę Sumbawa. A zabierze nas tam sam Colin Bass, legendarny muzyk grupy Camel, który w latach 90. przyjął pseudonim Sabah Habas Mustafa. To na potrzeby projektu, do którego zaangażował on muzyków z Indonezji, a konkretnie z Jawy Zachodniej. Dziękujemy Państwu. Audycję zrealizował Karol Smyk, mówił Krzysztof Dziuba. Do usłyszenia w kolejnym wydaniu magazynu Źródła już za tydzień. Kłaniam się.

0: Dwójka, jesteś na miejscu. Mariusz Szczygieł. Głosy z przeszłości.
1: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry. To już ostatnia gawęda Jarosława Abramowa Newerlego, zmarłego 9 sierpnia, pisarza, satyryka, kompozytora, radiowca. Sięgamy dziś do nagrania Joanny Bogusławskiej, w którym pisarz podzielił się bardzo osobistymi historiami.
2: Osobiście właśnie dotknęła mnie tragedia właśnie śmierci żony, która była 15 lat ode mnie.

młodszej wydawało mi się całe życie, że ona mnie przeżyje i ambitnie bardzo pracowała w laboratorium nad badaniami walki z rakiem. Przez tego raka została pokonana. Była tak odważną kobietą, że jako naukowiec lekarze byli z nią bardzo szczerzy, więc powiedzieli jej, że wyczytała w literaturze, że najwyżej jest 5 lat życia przed nią w tym typie raka. Lekarze nie kryli tego, bardzo otwarcie z nią o tym mówili. Na Boże Narodzenie 2015 roku, na Boże Narodzenie właśnie, powiedziała mi, to już moje ostatnie Boże Narodzenie. Mówiła później tak z sarkazmem, no w przyszłym roku to już będziesz wdowcem, będę wypychać kwiatki, ale pamiętaj, masz się zajmować po mojej śmierci psem Frankiem. Jak mu zrobisz krzywdę, to ja cię będę straszyć z zagrobu. Bardzo bohatersko, walcząc do końca z tym rakiem, odeszła w 2016 roku. Ja się opiekowałem jeszcze Frankiem 2,5 roku. Właśnie to był cudowny pies i wielki mój przyjaciel. Także wspólnieśmy spacerowali. Tutaj muszę powiedzieć też, że w Kanadzie miałem wielkiego przyjaciela Andrzeja Pawłowskiego. To był lekarz, dermatolog, który walczył również z melanomą, z czerniakiem złośliwym. Napisał pracę naukową o tym, ale oprócz tego był rzeźbiarzem i był pisarzem. Rzeźbił tak wspaniałe rzeźby, że był przez pewien czas prezesem Kanadyjskiego Towarzystwa Rzeźbiarskiego, ale również pisał bardzo dobrze i on był takim moim najbliższym przyjacielem. Mieliśmy dużo wspólnego, bo byliśmy tego samego rocznika. On również tragicznie zachorował na raka i też nie miał złudzeń co do tego, że już wkrótce umrze. Także jego śmierć była dla mnie też wielką tragedią, bo straciłem takiego najbliższego i bezinteresownego przyjaciela, który bardzo mnie podpierał na duchu, zachęcał do pisania. Był człowiekiem wielkiej pracowitości i bardzo uregulowanego trybu życia. I umiał wykorzystać każdą sekundę dla pracy. Także zostałem tam samotny. Najważniejsze są te przyjaźnie właśnie ludzi. Trzeba się rzeczywiście spieszyć, bo szybko odchodzą, jak mówił ksiądz Twardowski. To dla mnie było najważniejsze. Właściwie doszedłem do wniosku, że pisarz jest interesujący dla mediów o dwóch porach swojego życia. Albo bardzo wcześnie, kiedy debiutuje i wszyscy piszą o tym, taki młody i zdolny i rokuje tyle nadziei, jako bardzo stary, który wspomina i mówią, ojej, taki stary jest interesujący ze względu na swoje wspomnienia. Te dwa okresy są najbardziej takie ważne. Ja przeżyłem z perspektywy mojego długiego życia, stwierdziłem, że często za życia artyści, którzy uważają się za wielkich, później po śmierci zupełnie przemijają, że nie ma po tych wielkich nazwiskach śladu. I odwrotnie, ludzie, którzy byli na marginesie, artyści, nagle są wyróżnieni i po śmierci rosną niesłychanie. I właśnie to przemijanie dla mnie jest najważniejsze właśnie, żeby z jednej strony ocalić od zapomnienia tych kolegów pisarzy, których uważałem za ważnych i wartościowych, jak i walcząc z tym przemijaniem, tym czasem, który jest tak okrutny.
nielitościwy.

Ja napisałem też w roku 1970 widowisko telewizyjne Żaglowce, Białe Żaglowce. Piękne widowisko, w którym właśnie ja, mając wtedy 37 lat, napisałem o przemijaniu. To zostało wystawione przez Kazimierza Brauna w koncertowej obsadzie.

występował Kazimierz Opaliński, występował Kazimierz Rudzki, tam Henryk Borowski. Koncert obsady był. Kiedy to napisałem i teraz to oglądałem, to właśnie się dziwiłem, skąd ja jako młody człowiek tyle wiedziałem o przemijaniu, że między innymi stary nauczyciel, który właśnie tych kolegów z klasy, oni się spotykają z jednej klasy, mówi, wiecie, co was łączyło? Czas, ten największy hycel, który każe wam się przeglądać w twarzach swoich rówieśników i spotykać po tylu latach razem. Bo właśnie ten czas, największy hycel, właśnie mnie tutaj zafascynował wtedy. I dopiero ludzie, którzy obejrzeli to, Antoni Libera między innymi, teraz to widowisko, to powiedział, słuchaj, tyś napisał o 5 lat wcześniej umarłą klasę kantora, że poruszyłeś ten sam problem, który poruszył 5 lat później kantor w swojej słynnej umarłej klasie. Rzeczywiście tak to napisałem, żaglowce, białe żaglowce. Najważniejsze jest to, żeby coś zostało. Ja zawsze mam takie wątpliwości teraz, czy coś po mnie zostanie. I obawiam się, że zostaną tylko piosenki. Najważniejsze jest to spełnienie, żeby z tego właśnie, że to, co się stworzyło, jest ciągle żywe i żyje dalej. Tutaj mam wątpliwości pewnie, że ja związany byłem bardzo z współczesnością, z teraźniejszością. To cała epoka przeminęła właśnie tego, czy te utwory będą się bronić po iluś latach. I to mam olbrzymie wątpliwości co do tego, bo mam przykłady wielkich swoich kolegów, którzy byli słynni bardzo za życia. Tutaj takim przykładem na przykład jest Andrzej Szczypiorski. No, chciałbym, żeby właśnie tych moich książek wspomnieniowych, jak również ukraińskich czy aliantów, żeby one zostały. Ja mam przykład teraz ze swoim ojcem, który był u szczytu popularności w swoim okresie za życia. Powiedzmy, był w lekturach szkolnych, co jest niesłychanie ważne, być w lekturze szkolnej, bo wtedy właśnie istnieje pisarz. Jak wyrzucono go z lektury szkolnej, teraz to coraz nad tym bardzo boleje, że jego wspaniałe powieści zostało z uczty bogów i Wzgórze Błękitnego Snu jest dalej czytane, ale w dużo mniejszych nakładach, z dużo mniejszą popularnością i nad tym bardzo boleję. Całe pisarstwo ojca niezwykle cenię i są przeurocze te wspomnienia kajakowe właśnie za Opiwardą, za Siódmą Rzeką. Był prawdziwym mistrzem. No, starość jest bardzo niewygodne i jedyną pociechą jest to, że to, cośmy w życiu stworzyli, właśnie po nas zostanie. I tutaj mój ojciec mówił zawsze, że wiesz, pamiętaj synu, że najważniejszym w życiu jest kapitał zaufania ludzkiego, szacunku ludzkiego, który zdobywasz swoim życiem. I na taki szacunek trzeba zasłużyć sobie. I to jest najcenniejszy kapitał, który ludzie zdobywają w życiu. Także to sobie też bardzo cenię, żeby przez to życie przejść możliwie uczciwie i nie mieć do siebie wielu pretensji później na starość. Mam olbrzymie wątpliwości, czy to, co ja stworzyłem, czy to w ogóle po mnie zostanie. No, mam 3 znakomite córki, Magdalenę, Barbarę i Marię. Maria jest, mieszka w Waszyngtonie, jest żoną pilota wojskowego Amerykanina, Chada Fairbanka, bardzo zasłużonego żołnierza. Mam dzisiaj też taki ważny dzień dla mnie jest, że właśnie równe 10 lat skończyła moja wnuczka Magdalena.
skończyła 10.

0: ślad właśnie, na której napisałem kołysankę taką po polsku. Mam wnuka Charlie'ego, Karola i to na pewno dla mnie jest bardzo ważne też. No i dwie córki wspaniałe, Barbarę i Magdalenę. No to też jest najważniejsze, by być w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie, na miejscu i właśnie być świadkiem tych najważniejszych wydarzeń życiowych.
1: W tym tygodniu słuchaliśmy wspomnień Jarosława Abramowa Neverlego, zmarłego 9 sierpnia, pisarza, satyryka, radiowca. Były to nagrania Elżbiety Łukomskiej i Joanny Bogusławskiej. W przyszłym tygodniu w Zapiskach ze współczesności będziemy słuchać opowieści Kacpra Miklaszewskiego.
2: Wybiła 13.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Marcin Przybylski.
2: Przed mikrofonem Jan Kantyzienko. Pora na wiadomości kulturalne. Strzegomska Bazylika. Budowla o wybitnych walorach architektonicznych i akustycznych od dziś będzie gościła w swoich progach muzyków festiwalu Strzegom a Cappella. Festiwal gromadzi uznane zespoły i artystów wykonujących muzykę klasyczną i muzykę dawną w jednej z najcenniejszych gotyckich świątyń Dolnego Śląska. Dziś festiwal zainauguruje koncert muzyki Claudia Monteverdiego. Nieszpory maryjne wykona tam Wimbecu i zespół Oltremontano. Początek o godzinie 19.30. W Strzegomskiej Bazylice. Festiwal a cappella potrwa tam do niedzieli pod patronatem Radiowej Dwójki. Przenosimy się na Lubelszczyznę. Środowisko twórców z tego regionu połączyło siły z Międzynarodowym Stowarzyszeniem z Południa Francji. Za sprawą wystawy Dialog Akwareli, Aquarelle Pyrénées i Grupa Lubelska, Lublin stał się na nieco ponad 2 tygodnie europejską stolicą akwareli. Ekspozycja przedstawia zderzenie dwóch kultur i tradycji polskiej oraz francuskiej i udowadnia, że sztuka może budować mosty nad tym, co dzieli ludzi, mówi kurator wystawy Dariusz Płech.
4: Ten motyw jest zawarty w tytule wystawy. Dialog akwareli, Aquarelle Pyrénées i Grupa Lubelska. I to jest taki dialog między artystami francuskimi a artystami polskimi. Myślę, że na tej wystawie można zobaczyć trochę różnic w podejściu do malowania między artystami francuskimi a polskimi, ale i bardzo wiele podobieństw. Można zobaczyć właściwie każdy temat, ponieważ nie narzucaliśmy artystom tematu, więc każdy tworzy i pokazuje to, w czym się specjalizuje. Więc można zobaczyć pejzaże, weduty, czyli widoki miasta, portret zarówno pełnopostaciowy, jak i popiersia.
2: Dialog akwareli, Aquarelle Pyrénées i Grupa Lubelska. Tę wystawę można oglądać w Galerii Okna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie jeszcze do 6 września. Znamy już werdykt konkursu głównego festiwalu kina gatunkowego Octopus, choć sam festiwal dobiegł końca. O nagrodzie decydowali w głosowaniu, które skończyło się dzisiaj, widzowie, którzy najczęściej wybierali australijski film Lisica w reżyserii Daria Russo. O tym filmie opowie dyrektor programowy festiwalu Octopus Grzegorz Fortuna.
5: Ten film nas bardzo zaskoczył z tego względu, że jest to bardzo dziwny gatunkowy mariaż, w którym mamy do czynienia z jednej strony z animacją poklatkową, z drugiej strony z filmem o związkach i o relacjach, z trzeciej strony z komedią, z czwartej strony z bardzo dziwnym science fiction. Jest to film, w którym Olivia Colman, oscarowa Olivia Colman, wciela się w rolę animatronicznego napalonego lisa. Więc już myślę, że to powinno ten film trochę sprzedać. Jest to bardzo specyficzna australijska komedia ze świetnymi kreacjami aktorskimi i właśnie świetną kreacją głosową o Olivii Colman i bardzo zaskakującą fabułą.
2: To pierwsze miejsce w konkursie. Drugie przypadło filmowi Ghost in the Cell w reżyserii Yoko Anwara. To jest autor indonezyjskiego kina Mrozy, a trzecie miejsce na podium zajęła niezależna produkcja amerykańska pod tytułem Wybawcy w reżyserii Kevina Hamedaniego. Obecny podczas festiwalu reżyser nie krył, że inspiracją dla niego były osobiste przeżycia.
6: Urodziłem się jako Amerykanin irańskiego pochodzenia w pierwszym pokoleniu. Dorastałem więc w bardzo amerykańskim otoczeniu. Nie miałem pojęcia, że nie jestem Amerykaninem. I nagle, po 11 września, moi sąsiedzi przestali się do mnie odzywać. Dzieciaki w szkole zaczęły mi dokuczać. Powoli zacząłem zdawać sobie sprawę, że nie jestem jednym z nich. Krótko po 11 września leciałem samolotem. Naprzeciwko mnie siedział mężczyzna z Bliskiego Wschodu. W momencie, kiedy na niego spojrzałem, przestraszyłem.

0: Zmartwiłem się. Czy ten facet jest terrorystą? Pomyślałem, o mój Boże, co ja robię? Jestem taki sam jak moi sąsiedzi. Jak doszło do tego, że stałem się częścią tego problemu? Jestem bardzo liberalny, wykształcony. Tak, narodzili się wybawcy.
1: Film Wybawcy zamyka stawkę zwycięzców w konkursie festiwalu Octopus Film. Filmy nagrodzone na tym festiwalu będą gościły w Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie w ciągu najbliższych tygodni. We Francji upały dają się we znaki nie tylko na lądzie, ale także w wodzie. Temperatura mórz i oceanów jest znacznie wyższa od normy. To może mieć bardzo poważne konsekwencje dla morskich ekosystemów.
2: Od początku lata temperatura morza u francuskich wybrzeży jest nawet o 6 stopni wyższa od normy. W ostatnich tygodniach odnotowano ponad 20 stopni Celsjusza w Brytanii i Normandii, 26 stopni na Atlantyku, a w Morzu Śródziemnym nawet 30 stopni. W porównaniu z poprzednimi latami woda jest bardzo gorąca. Już rano mamy 23 stopnie, to bardzo dużo. Za mniej niż 20 lat będziemy mieli temperatury wody takie jak w Morzu Czerwonym, mówią mieszkańcy Lazurowego Wybrzeża. Ciepła woda cieszy turystów, ale niepokoi naukowców. Zwracają oni uwagę m.in. na zwiększoną śmiertelność roślinności morskiej. Na wodorostach widać białe plamy. Są to fragmenty, które ucierpiały wskutek długotrwałego przebywania w temperaturze 25 stopni Celsjusza i obumarły. Tłumaczy badacz Vincent Maty z Laboratorium Oceanograficznego w Villefranche-sur-Mer. Eksperci wskazują również, że wzrost temperatury Morza Śródziemnego sprzyja napływowi nowych gatunków ryb z Oceanu Indyjskiego przez kanał Suezki, co może zaburzać cały ekosystem. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Informacja z nad francuskich wybrzeży kończy to wydanie Wiadomości Kulturalnych. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do słuchania kolejnych wiadomości o 16 i śledzenia ich na naszym portalu.
3: Autopromocja.
4: Prosta startowa. Obroty rosną. Przed nami pierwszy zakręt, a w tle japońskie Fusion. Tym razem dwójka rusza na tor. Sprawdzimy, dlaczego Fusion tak dobrze odnalazło się w świecie prędkości, samochodów i wyścigów. Cassiopeia, T-Square i historia brzmienia, które z jazzowych scen trafiło m.in. do telewizyjnych transmisji Formuły 1. To wszystko w poniedziałkowej nocnej strefie o godzinie 22.30. Zapraszam, Krzysztof Dziuba.
5: Zbliża się wielki finał Międzynarodowego Festiwalu Mozartowskiego Mozartiana. W sobotę w Archikatedrze Oliwskiej zabrzmią msza Józefa Zeidlera i uroczyste nieszpory na niedzielę patrona festiwalu. Te dwa dzieła przeplecie chorał gregoriański, element, który nawiązuje do cysterskiej przeszłości Oliwy. Zaśpiewają Caroline Sampson, James Lang, Gareth Evers, Wojciech Gierlach, a także schola gregoriana kardinalis Stefani Wyszyński oraz gospodarze, polski chór kameralny schola cantorum Gedanensis. Do tego zagra Akademie für Alte Musik Berlin, zadyryguje Jan Łukaszewski. Do usłyszenia w sobotę po 20.30. Michał Dębski-Wachowicz.
3: Autopromocja.
6: Znajdujemy się tak naprawdę w miejscu
7: jest
6: historycznej plaży.
8: Mieści się w budynku, w historycznym się znajdujemy.
9: Drodzy Państwo, praca radiowca to nie tylko sam.
3: Słowa i dźwięki, reportaże i dokumenty.
10: Bartosz Panek, dzień dobry, witam Państwa. Jest ze mną w studiu Michał Matus, autor reportażu, którego dziś posłuchamy. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Ale będzie nas dzisiaj trzech, bo oprócz nas obu w studiu mamy jeszcze bohatera twojej opowieści, która nosi tytuł Zawód Performer. Bohater tej opowieści nie chce być klaunem, ale trochę nim jest. Nie jest też stand-uperem, no ale jego przedstawienia mają charakter takich improwizowanych monodramów. Bohater to Piotr Sikora, performer, komik. Sporo wysiłku kosztowało go dojście do momentu, w którym ty go spotykasz i spotkamy go wszyscy już za parę minut. Co zafrapowało cię najbardziej w tej postaci i w jego historii?
11: Dla mnie chyba takim najciekawszym momentem, który sprawił, że w ogóle zainteresowałem się tym na tyle, żeby popracować nad tą historią dosyć długo, było obejrzenie spektaklu, tego, który też usłyszymy w tym reportażu, bo to jest spektakl, który

0: zupełnie wywrócił moje myślenie o tym, czym może być komedia, jak ona może działać, że może działać tak głęboko, ale jak go oglądałem, w ogóle nie wiedziałem tak naprawdę, z jaką dziedziną ja mam do czynienia, bo kojarzyłem wcześniej Piotra Sikorę z takich właśnie występów, które trzeba by zakwalifikować jako impro po prostu, a to jednak jest coś zupełnie innego. To był spektakl i jest nadal, w którym nie ma słów, chociaż dźwięki jak najbardziej są, co państwo usłyszą. Natomiast no, to było wielkie zaskoczenie i spotkanie z tym uczuciem, które towarzyszy temu spektaklowi, było bardzo poruszające, bo z jednej strony to ten spektakl jest szalenie zabawny, z drugiej strony potrafi być momentami przerażający, a czasami okropnie żenujący, ale to wszystko połączone jest w taki sposób, że człowiek wychodząc z tego spektaklu jednak ma poczucie, że doświadczył czegoś naprawdę głębokiego.
1: I nawet te, jak powiedziałeś, mocno żenujące momenty nie sprawiają, że nie chcesz oglądać dalej albo nie chcesz potem myśleć o tym, co zobaczyłeś.
0: No, to jest, wydaje mi się też, cała sztuka w tej dziedzinie, którą uprawia Piotr Sikora, żeby w umiejętny sposób dozować te wszystkie elementy spektaklu. Żeby on, to jest spektakl, w którym bierze udział też widownia, czasami bardzo intensywnie, żeby z jednej strony te elementy się pojawiły, ale nie dominowały, żeby pojawiało się trochę tego uczucia zażenowania, ale ono pojawia się właściwie tylko w kilku takich momentach, gdy Piotr dochodzi do granicy, o której zresztą państwo posłuchają w tym reportażu. Do granicy tego, co nam się wydaje odpowiednie w tym miejscu, a co nie wydaje się odpowiednie. No to jest też taki moment, w którym człowiek wychowany też w takim dużym szacunku do intelektualnej komedii, nazwijmy to w ten sposób, no musi jednak też powalczyć z tą swoją taką wewnętrzną maską, którą sam na siebie nakłada, że jednak bawią go rzeczy, które są kompletnie nieintelektualne, ale one właśnie bawią, mimo że nawet trochę żenują.
1: No to trochę o tym intelektualnym podejściu do humoru, do śmiechu samego też, jako takiej czysto fizjologicznej czynności, ale również o tym, jak rubaszność, ludyczność bardzo mocno splata się właśnie z tym intelektualnym ujęciem. Ten reportaż jest, ale jest oczywiście jeszcze o czymś, o czym, no to bardzo proszę, żeby państwo również teraz tego posłuchali. Zawód performer, reportaż Michała Matusa, teraz w dwójce.
2: Jakby to powiedzieć? Ja tego spektaklu nie wymyśliłem intelektualnie. To znaczy, to nie było tak, że siedziałem, sobie pisałem, tylko w drugą stronę, robiłem go po prostu. I sprawdzałem, a to ludzie lubią, tego nie lubią. Robiłem. I w ten sposób oszukujesz swój intelekt trochę. Robisz go po prostu, tworzysz go. Wiesz, że w reportażu trochę to jest ten aspekt. Trochę nie wiesz, o czym będzie ten reportaż. Trochę nie wiesz, o czym będzie gościu, z którym gadasz. Ja muszę znaleźć M-Bank teraz. To czekaj. M-Bank. O, proszę bardzo. Jest po drodze. Ma jedną gwiazdkę. Bo nie wiadomo, czy on działa. Musimy się cofnąć. Dobra. 9 minut. Konto zarejestrowane pod dowód osobisty i dowód mi wygaśnie we wrześniu. Nie będę w Polsce do tego czasu, żeby złożyć wniosek o nowy dowód i się boję, że nie będę używać konta.
3: Co pan takiego ciekawego robi w życiu, że pan pana nagrywa?
2: Jestem performerem. Prezes Karnawał Sztuk Mistrzów. Występuję tutaj.
3: Okej, spoko. A performer zajmuje się

0: performer zajmuje się...
1: Komedią.
0: A coś więcej?
1: Coś więcej.

0: zajmuje się komedią fizyczną.
1: No to wcześniej ma pan dowód.
0: No ale wyjeżdżam z Polski w niedzielę i nie wrócę do września.
1: Dobra.
0: A boję się, że nie będę używać konta.
1: No, kontynuuje pan.
0: Co ja robię? Komedia fizyczna, no takie, powiedziałbym, głównie jest to głupia komedia, w sensie jest też intelektualna komedia, a ta jest... Polega na głupocie.
1: Dobra, ja znam stand-upy. Co ma to wspólnego z stand-upem?
0: Podobnie jak stand-uper, jestem na scenie, jest publiczność i jak mi wychodzi, to się śmieją, jak nie wychodzi, to się nie śmieją.
1: Okej.
0: Ale gram bez słów, więc jakby w stand-upie jest żart i kończy się puentą. U mnie jest bardziej fizyczne rzeczy tam. A drugie jest to, że jakby to powiedzieć...
1: Zróbmy inaczej. Dzięki. Dzisiaj wpiszę pana na YouTubie, zaraz zobaczę, czy nie?
0: O, trailer pan zobaczy. Furioso. Spektakl o chuliganie.
1: Zaraz sobie to ogarnę.
0: No, pewnie. Zrobione?
1: Z mojej strony zrobione. Co jeszcze
0: super.
1: Działamy?
0: To wszystko.
1: Dobra.
0: Dzięki pięknie.
1: Powodzenia dzisiaj na spektaklu.
0: O, dzięki. To był doskonały przykład. To była sytuacja, w której bym powiedział słowo clown. Nic by to nie dało. Ten człowiek od razu miałby wyobrażenie o tym, co robię. Prawdopodobnie fałszywe. Bo też chodzi o to, że niektórzy ludzie na przykład ciekawi swoje roty. Oni mówią, o, uwielbiam klauny. I na przykład on przyjdzie i będzie myślał, że będę żonglował. Albo powie, boję się klaunów, albo nienawidzę klaunów. O, teraz zobaczymy, to co ludzie rozumieją przez słowo klaun.
2: Klaun czy nie klaun?
0: Jest klaun, na pewno. Charakterystyczny dźwięk, granie twarzą. W tym stylu pracy, który my robimy, no to uciekamy od tego właśnie. Dlatego tak staram się inaczej podejść do tego słowa. No, trochę agresywny. Wyrwał jej telefon.
1: Koniec. Słuchajcie. Cześć, cześć.
3: Czy tu Polskie Radio? To wiadomości klaunowe. Witam serdecznie. Piotr Sikora.
1: Jak tam?
3: Cześć, Michał. Słuchaj, odkąd się widzieliśmy, to jeżdżę ciągle, kurę. Teraz byłem w Nowym Jorku, grałem na całym świecie, w różnych dziwnych miejscach grałem. Na Tajwanie, w Indiach, w Australii. Gdzie jeszcze grałem? W Hiszpanii grałem i pewnie gdzie jeszcze grałem też. Także tak.
1: To może zacznijmy od tych sukcesów. Ty jesteś teraz taka pierwsza liga klaunów, nie?
3: W jakimś sensie tak. A czy jest ekstraklasa jeszcze? Jak jest pierwsza liga ekstraklasa? Dobra, miałem mówić o sukcesach, a znowu, że tak powiem, mnie deprecjonuje. Jestem w pierwszej lidze klaunów, proszę bardzo. Proszę bardzo, niech to się nagra.
1: To co by to było takim największym sukcesem dla ciebie?
3: No ten Guardian, to że wymieniono mnie w tych top 10 comedy shows Guardiana w 2024, to było mega miłe.
1: Tak sobie myślę, na ile twoje doświadczenia osobiste, trudne się przekładają na klauna i na spektakl twój?
3: Myślę, że zawsze miałem w sobie taką część, która chciała być artystą po prostu, bo to moje wielkie marzenie. Pochodzę z rodziny prawniczej. Wiadomo, nie, że jak masz jakąś taką pozycję społeczną i finansową, no to chcesz wszystkiego, co najlepsze dla twojego dziecka, ergo być artystą równa się z katastrofą. Tłumiłem te impulsy, które wypływały ze mnie i śpiewałem o trudnych rzeczach. Więc tymi spektaklami, które piszę, chciałbym taki zdrowy środek znaleźć, żeby one były o mnie, bo one są bardzo o mnie, ale z drugiej strony tak, jak ty przychodzi na spektakl, żeby to było o tobie. To jest fajny rodzaj sztuki,

0: bo zaczyna się ode mnie, a kończy się na tobie.
1: Wygrałeś też w różnych miejscach, to...
0: Nie wiem, pewnie jakieś inne jeszcze dostałem, nagrody i tak dalej. To wszystko jest zawsze miłe. Nie wiem, w sensie tak... Dla zdrowia psychicznego chyba warto też znać swoją wartość i to dobre rzeczy swoje też o sobie mówić i powiedzieć.
1: Trudniej ci mówić o tych dobrych?
0: No pewnie. Na pewno trudniej. Albo może nie, może było mi trudniej, może teraz w sumie ten reporter trwa już 2 lata, więc tak jakby to ja też się zmieniam i ewoluuję ciągle. Myślę, że 2 lata temu się czułem tak bardzo niepewnie.
2: Radio było dla mnie taką pierwszą drobną przyjemnością. Odkryłem impro. Myślałem, to jest dla mnie największa radość na świecie. A potem odkryłem klauny. No i to było takie spotkanie z tajemnicą, jakkolwiek to brzmi. Jesteś w kontakcie wzrokowym. Trochę wyłącza się ten umysł analityczny, a włącza się taka bardziej zwierzęca część nas. Taka autentyczna też. Trening klaunowy trochę w tą stronę cię zaprasza, że po prostu uczy cię emocjonalnej wrażliwości. Czekaj, szukam tego plakatu. Widzisz, ile tu ludzi chodzi? Niezbyt wiele. A, jest, jest, dochodzimy do niego. No więc, wiesz, masz, dostajesz takie zapytanie, hej, chcesz kupić plakat? Tu są oferty, sektory, za 2 podwójne plakaty, 700 funtów, w centralnej lokalizacji. To jest mój plakat.
3: Oh, it's your poster.
2: It's my poster. It's a mask for a performer. Więc tak. I jest jeszcze jeden gdzieś tam na łąkach. Masakra po prostu, jak zobaczyłem, to mi tak smutno było. I naprawdę masa performerów narzeka na Fringe'a, że nigdy nie przyjedzie i bojkotują Fringe'a. Ale z drugiej strony mam takie poczucie, że jest naprawdę ogromny festiwal. Jak znajdziesz swoją drogę w tym wielkim spotku, jakim jest Fringe, no da się przeżyć, tylko taka jest istota tego wydarzenia, że ono jest... Tak jak... O,

0: Górne wejście, dolne wejście.
1: Nie masz czymś pomóc?
2: Ja na występ.
1: Tu, po schodach.
2: Wiem.
0: Całe to piętro jest wypełnione różnymi salami, dużymi, małymi. Tam jest też sala. Cały Edynburg jest taki tajemniczy, więc te sale są takie, wiesz, poupychane. Tu jest moja sala. Właśnie tam się odbywa spektakl. White Belly, czyli miejsce, gdzie performerzy mają swoje boksy, w których przechowują propsy.
2: Chodź.
0: W zeszłym roku ja grałem w tak małym venue, że musiałem po spektaklu wszystko pakować, brać wszystkie propsy do domu o 3 w nocy. Nie było miejsca nawet tego przechować, więc może to nie wygląda na dużo, ale fakt posiadania własnego prostokątu, to jakbyś miał launch na lotnisku prywatnym. Tu jest mój prostokąt. Już przygotowałem parę rzeczy na spektakl, bo wiedziałem, że dzisiaj będziesz. Za 13 minut będzie Martin, technik. I Jen coś do mnie nagrała.
3: Hi, sorry, I'm coming now. I'm almost there.
0: Będzie Jen za niedługo. Możemy się coś do garderoby? No, masz tą garderobę. Mówiąc was, tam trochę przesadzam, ponieważ raz, dwa, trzy, cztery, pięć zespołów dzieliłem ze mną, ale... Ale dostać się tutaj jest trudno, bo początek jest najtrudniejszy, bo jest strasznie trudno się przebić z tej warstwy performerów, gdzie zaczynasz. Na początku, wiesz, przyjeżdżasz na pierwszy, no to był najtrudniejszy mój fringe, bo wszystkiego się uczyłem od zera. Nikt mnie nie znał, nikt nie przychodził na spektakle. Przez to, że grasz codziennie, grasz 20 spektakli. Miałem trudne momenty, bardzo bolesne na pewno. Przykre uczucia też, wiesz, właśnie jak dostałem moją pierwszą recenzję

0: życiu dwie gwiazdki. Grałem spektakl dla właśnie 5 osób. Jeden na słowo był recenzentem. Byłem chory, bo rozchorowałem się w połowie tego fringe'a. No i ten gościu nie był zbyt miły dla mnie. No i to tak jest bolesne. Cholera trudne czasami. Teraz po tych trzech fringe'ach naprawdę jestem szczęśliwy, że mogę tu być i fajnie się to jakoś rozwija.
1: Hey, jestem Jen.
2: Michał tu nagrywa dla radia.
3: You know, there's not really much audio to record in the show.
4: Wiesz, wielu słów to nie nagrasz.
0: Michał saw the show.
2: Michał widział, jak 100 osób wyszło z mojego spektaklu.
0: The biggest walkout of my life.
1: No, you didn't say this.
5: Nic nie mówiłeś.
0: Second one was good. Second
2: drugi był lepszy.
3: What did you do to?
4: To co zrobiłeś, że wyszło?
3: Make people walk out.
2: Chyba spodziewali się sztuczek cyrkowych.
5: No coś ty.
0: Sukces to jest, jak ludzie się śmieją. Flop to jest z angielskiego upadek. Dzisiaj byłem mnóstwo flopów. Mnóstwo. Flop, flop, flop, flop. Flop jest po to, żeby uczyć się wrażliwości na swój materiał. Ciągle sprawdzasz z publicznością, czy są ze mną, czy nie są ze mną. Dzisiaj na przykład gra z pistoletem, flop za flopem. Nic. To jest trochę bolesne, ale jak to przyjmiesz, to zaczyna twoja wrażliwość tam pracować. I tutaj jest klaun ciągle dla mnie, nie? Że ja ciągle nie wiem. Dzisiaj zagrałem tak, jutro mogę zagrać spektakl życia, a pojutrze zagram. Może okej, nie? Do studiów ja byłem jednym wielkim intelektem. Wszystko filtrowałem tylko przez umysł, tak naprawdę. Odcinałem się zupełnie od tego, co ja czuję. Nie ufałem swoim emocjom, nie ufałem temu, co ja chcę. Prawo studiowałem, ale takie poczucie, Boże, ja tam ani nie pasuję, ani to prawo mnie jakoś mega nie lubi, ani ja nie lubię tego prawa. Tam w środku, wiesz, wszystko we mnie płakało i cierpiało. Szedłem bardziej za tym, nie wiem, no, żeby być dobrym synem, dobrym chłopakiem. Nie wiem. Skraszowałem mocno, miałem ciężką depresję. No i ta depresja była takim blessing in disguise. Że jak to się działo, to wiadomo, było mega trudne. No ale tak jakby z perspektywy czasu patrzę, że to coś chciało we mnie się uleczyć i tak jakby ta zdrowa część mnie w taki sposób mi chciała pokazać, którędy mam iść, żeby odkryć siebie. Tak bym wtedy nikt nie powiedział, ale to dobre doświadczenie, nie? Że tak szybko mi się to przydarzyło. Takie doświadczenie utraty kontroli. I potem przez terapię, pracę nad sobą w różnych formach, krok po kroku odkrywałem jakieś nowe drzwiczki. Terapia mi pokazała, żebym zaczął szukać czegoś, co jest dla mnie przyjemne. W ogóle nie istniało to w moim słowniku.
5: Przydałaby się tu łazienka.
0: Ja na jacuzzi.
1: Jacuzzi. How are you doing?
5: Jak ci w ogóle idzie?
0: Good.
2: Dobrze.
1: I feel like I've had a cold or something.
5: Ja się przeziębiłam i trochę mi smutno.
1: I feel like tender emotionally. Yeah, I think I've been doing well.
5: Idzie mi nieźle. Sale są pełne, ale nie mam jeszcze recenzji. Chciałabym chociaż jedną. Ale co jak będzie słaba, jak dadzą 3 gwiazdki? Trochę się boję.
2: Będziesz mieć i dobre i złe recenzje. Tak już jest.
0: It's part of the experience.

0: Wiem, ale ciężko to przyjąć. Wiesz, o co chodzi.
1: W tym spektaklu badam moją relację z złością w tym sensie, że ona też jest taką dobrą emocją. Złość jest życiodajna na jakimś poziomie, że możesz stawiać granice, możesz załatwić różne sprawy. Tutaj mnie to jakoś rozbudza i w życiu mam bardziej naturalny kontakt z tą złością, bym powiedział. Czasem trzeba się wkurzyć na coś, nie? A przede wszystkim przed tym w ogóle tego nie robiłem. Był taki okres, że faktycznie tylko w tej przestrzeni ta złość mogła zaistnieć. I ja sam się jej bałem w sobie. To jest taka część mnie, którą starałem się oswoić. Mega to przekminiam, ale wiesz, o co mi chodzi. Wiesz? Możemy zrobić nową próbę, dobra?
2: Dobra.
1: Już tłumaczę. Okej, spektakl jest bez słów, dużo interakcji z widownią. Po trzecim uderzeniu wchodzi muzyka.
2: To słuchaj, to teraz jak już wiem, która, uderz trzy razy w miskę i robimy próbę, nie? Teraz się uda.
1: Raz, dwa, trzy. Dobra. Dla mnie jako człowieka, twórcy, mnie satysfakcjonuje, jak dam ludziom coś ciekawego po prostu, nie? Takiego, co oni nawet nie wiedzą, że coś takiego mogli przeżyć, doświadczyć. I tak, żeby to się wydarzyło, muszę ich trochę zabrać w strefę dyskomfortu. Najtrudniejsza jest scena. Mój bohater, że tak powiem, przeżywa romans z kobietą, która jest reprezentowana przez manekin spektaklu. Super. Dobra. Jestem z manekinem, chciałbym zatańczyć.
2: Zaczynamy od...
1: Biorę kasetę, biorę taki zamach i klikam. I tam dochodzi do zbliżenia seksualnego między głównym bohaterem a manekinem. Manekin ma orgazm, mówię koniec i światła na zero i koniec muzyki.
3: To teraz?
1: To jeszcze nie teraz, w momencie kiedy... To jest taki niebezpieczny moment tego spektaklu, w tym sensie, że muszę być ogromnie wrażliwy przy tej scenie, tak żeby każdy czuł się bezpiecznie, żeby miał poczucie, że za tym coś się kryje. Dla mnie ciekawsze clown showy były, które były na granicy tego, co wydaje nam się w porządku i nie w porządku. I najbardziej mnie właśnie fascynowali ci ludzie, którzy potrafili iść tą granicą, także oglądałem z wypiekami na ustach. O Boże, nie wiedziałem, że ten człowiek jest w stanie to zrobić, albo że czy naprawdę to zrobił. W kontekście tego spektaklu poczułem, że ta scena będzie czymś takim. No i faktycznie jest czymś takim, bo za każdym razem jest wyzwaniem.
4: Seks już był. Teraz...
3: A, po policji od razu. Dobra.
1: Widownia nam strzela. Pa, pa, pa, pa, pa. Muszę płakać.
4: To będzie sygnał na muzykę. Okej?
2: Okay? Intro.
1: Tak. Możesz to ciut. O. Dokładnie. Ekstra. I scena śmierci. Ja umieram. Idę do nieba.
5: Zauważyłem, że większość ludzi hamuje się dlatego, że boi się porażki. A kiedy wie, jak upadać, kiedy wie, jak sobie radzić z tym, co się dzieje, kiedy jesteś żenujący, kiedy ci nie wychodzi, no to jesteś ciekawszym człowiekiem. Niezależnie od tego, czy jesteś klaunem, czy pracujesz w banku. Czasem ludzie są tak smutni, że sobie odbierają życie. A właśnie klauning jest drugą stroną. Klauning jest o życiu, o radości i bycia żywym.
6: Tak, tak, mi super.
1: Dzięki, stary. Trzymaj się.
7: No, chcieliśmy tylko powiedzieć, że nam się bardzo podobało, że było super, świetnie się bawiliśmy. Czy to jest w jakiś sposób autobiograficzne?
1: Nie, nie, to ludzie mnie pytają, ale jestem dość spokojnym człowiekiem.
7: Wszystkiego dobrego.
1: Dzięki.
7: Dziękuję.
1: Dzięki.

0: cokolwiek nie robiłem, to nic mnie nie zapraszało do siebie do końca. Potem odkryłem klauny. Zadaniem ludzi na warsztacie, którzy cię obserwują, jest po prostu bić brawo, jak wejdziesz. Twoim zdaniem jest po prostu stać i oddychać, i być obecnym, nic więcej. 2 minuty trwa całe ćwiczenie. Widziałem, że ludzie umierają ze śmiechu. Było mi tak przyjemnie i miło. Im bardziej mi było przyjemnie, tym ludziom było bardziej przyjemnie, więc jeszcze bardziej mi bili brawo. I pamiętam, ta nauczycielka powiedziała mi, no, że Paula myśli, że jesteś klaunem. Wow. Całe życie chciałem być kimś. Pierwszy raz miałem takie poczucie jakiejś przynależności do czegoś. Jakiś dryk w sobie odkryłem, ale też coś głębszego. Głębszy zew. No i następnego dnia ja myślę, Boże, jestem bogiem komedii teraz. Jestem klaunem. Paula powiedziała, że chyba jestem klaunem. Totalnie to mam. No i byłem mega nieśmieszny. Tak zupełnie. To chyba jakaś pomyłka, chyba nie jestem tym klaunem. W klaunie jest to, że jesteś śmieszny, jak nic nie wiesz, a potem jak już wiesz, od razu przestajesz być śmieszny. Chodzi o kontrolę tak naprawdę. Że drugiego dnia już wiedziałem, że będę śmieszny i czułem, że kontroluję sytuację. Ludzie automatycznie czują, czy odpuszczasz tą kontrolę, nie? Jak odpuszczasz, uwielbiają cię. Jak zaczynasz kontrolować, nie pokazujesz im siebie po prostu. Hej, Jen. Hej.
1: No. Przepraszam, okay. Zaraz sobie pójdę.
2: Chętnie pogadam.
0: All is good.
1: Dzisiaj byłeś fenomenalny. A ta gniewna kobieta była w niebo wzięta i pisze recenzję. Wypytała mnie o wszystko. Była zachwycona. Była zachwycona. Wszystko jej powiedziałam.
2: Jen wie, co powiedzieć. Skąd ona była?
0: The Rex. Amazing.
3: Like a big online magazine.
0: That's super cool. Thanks, Jen.
3: Bye, I'm so glad you had so much fun. It was amazing.
0: Ciao.
4: Halo.
5: Cześć, Michał.
4: Cześć.
6: A ty gdzie teraz w ogóle jesteś? Jesteś u siebie w Londynie, czy...?
5: Może jestem na wakacjach. Już się trochę zmęczyłem.
4: A ile razy już zagrałeś Furioza?
5: Myślę, około 300 razy. Na pewno na jesieni i w zimie się pojawię w Polsce ze spektaklem, z tym Blizzardem nowym. No i z jednej strony to jest zupełnie inny spektakl, a tutaj bardziej sięgnąłem po melodramat, osadziłem go w kontekście historycznym.
4: Brzmi trochę, jakbyś go jednak intelektualnie wymyślił.
5: Muszę ci intelektualnie opowiedzieć o nim.
4: Czyli jednak lepiej jest, jak nie wiesz.
5: Musisz nie wiedzieć, żeby się dowiedzieć. Ale na samym końcu to jest okej, jak coś wiesz.
4: I dobrze ci tam?
5: I bardzo dobrze. I mega się cieszę, bo oglądam sobie morze i jestem szczęśliwy.
6: Klaunem z tej depresji wyszedłeś?
5: Nie, myślę, że to byłaby jakaś tania odpowiedź. Jest tyle mitów w tych klaunach, że klaun nie może być szczęśliwy, albo że klaun jest najsmutniejszy, coś tam. No, już nie chcę tam wchodzić to wszystko, bo to niezrozumienie rodziny, potem jeszcze mój tata zmarł w tych najgorszych czasach, także naprawdę tam dużo rzeczy się wydarzyło bardzo wymagających. Terapia może ci pomóc, jest wiele rzeczy, które może ci pomóc. Cieszę się, że to wszystko przetrwałem. Dla mnie to już były takie bardzo graniczne stany. Wybór między życiem a śmiercią w pewnym momencie. I chyba mi się wydaje, że wcale nie trzeba się doprowadzać na stan taki graniczny, że nie trzeba doprowadzać się do ekstremów.

0: tak, no. Już nie wiem, już mam 40 lat, Michał, teraz to... Miałem 22 lata, jak miałem depresję, więc to było 18 lat temu. Łatwo się to opowiada, jak to już jest tak dawno temu. Fajne mam życie, cieszę się z niego i zapracowałem dziś na nim.
1: Ja tam słyszę jakieś w tle dźwięki, jakiejś przyrody, co to jest?
2: No, raz wyjem czereśnie, może słyszę mlaskanie połowicznie, a drugi to cykady.
0: Czekaj. Może iPada włączę po prostu.
3: Proszę bardzo, nagrywamy już. Okej. Okay. Bo pewnie też wiatr się nagra, podejrzewam niestety. Okej. Okay. Sprawdzę, czy nagrywa się ciągle, dobra. Mega się cieszę. I odpoczywam sobie.
4: Zawód performer. To reportaż, którego autorem jest Michał Matus, obecny dziś w studiu Dwójki. Wciąż trwają w Dwójce słowa i dźwięki. Jeszcze przez kilka minut porozmawiamy o tym, co usłyszeliśmy i o tym, jak Michał tę historię nagrał. W pierwszej części naszej rozmowy powiedziałeś, że to był długi proces. Jak długi i czego ciebie nauczył? Jak ciebie zmienił?
5: To był bardzo długi proces z kilku różnych powodów. Po pierwsze, ten reportaż robiłem w dużej części, powiedzmy, we własnym zakresie, bo pojechałem do Edynburga, co państwo słyszeli. Byłem też w Lublinie, spotykałem się też z Piotrem w trakcie warsztatów, które prowadził. Sam proces tych, powiedzmy, 90% nagrań to trwał kilka miesięcy, z pół roku może. No ale potem ten reportaż leżał. Tak półtora roku leżał, aż ja się w końcu zebrałem do tego, żeby...
4: Musiał dojrzeć.
5: Ja chyba też musiałem trochę dojrzeć do tej sytuacji, musiałem znaleźć czas, którego czułem, że ten reportaż wymaga, po prostu, żeby nad nim usiąść. Ale też im dłużej czekałem, tym więcej też dowiadywałem się w trakcie pracy po prostu nad innymi rzeczami. O rzemiośle też po prostu, reportażowym. I coraz więcej chciałem wyciągnąć z tego wszystkiego, co już miałem nagranego. Potem jeszcze odbyliśmy dwie rozmowy z Piotrem. No i więc całość, powiedzmy, że na przestrzeni 2 lat mniej więcej można by rozpiąć.
4: Co myślisz o jego podejściu do humoru, do śmiechu, do komedii? Przecież to jest bardzo, może to trochę stereotypowo zabrzmi, słodko, gorzka historia. Tej goryczy chyba nawet jest więcej niż humoru, którym czasami możemy takie wrażenie odnosić. Bohater zamierza przykryć te niekoniecznie komfortowe powidoki przeszłości.
5: No, wydaje mi się, że humor w ogóle pełni też taką rolę chyba w życiu każdego człowieka, że on czasem jest takim dobrym wentylem albo właśnie taką szansą, żeby nie mówić wprost, że się nie chce na jakieś tematy wchodzić, albo jakichś tematów poruszać, albo czasami trudno nam mówić o pewnych rzeczach wprost i łatwiej po prostu opowiedzieć o nich, trochę przykrywając to humorem. Więc myślę, że w niektórych momentach ten humor może pełnić i taką rolę w tej opowieści i w opowieściach Piotra. Natomiast z drugiej strony jest to dla niego też po prostu ta sfera, tak mi się wydaje, tej przyjemności, o której opowiada. Tej przyjemności, której kiedyś w swoim słowniku nie miał w ogóle, jak używa takiego obrazowego dosyć sformułowania. Więc to jest też taka, wydaje mi się, droga. I to jest chyba też coś, co mnie przyciągnęło w ogóle do tego tematu klaunów, że to odkrywanie tego klauna w sobie może być też jakąś drogą do poznawania siebie w ogóle i do kształtowania siebie także.
4: Ty oglądasz takie spektakle?
5: Nie jestem jakimś, powiedziałbym, wielkim fanem tego typu spektakli. Natomiast pojawiłem się na tym Fringe w Edynburgu 2 razy. Widziałem też różnego rodzaju inne przedstawienia, też polecane przez Piotra na przykład. Wskazywał mi kilka takich, które dla niego były bardzo istotne i bardzo ciekawe. Natomiast często muszę powiedzieć, że te... inne przedstawienia, one bardzo mocno eksploatują ten taki fizyczno-komediowy aspekt, a w tym Piotra

0: spektaklu jeszcze właśnie jest ta taka, powiedziałbym, no jednak intelektualna głębia, do której może nie każdy widz dociera. Jeżeli ktoś przychodzi się tylko rozerwać po prostu, to wcale do niej dotrzeć nie musi. Natomiast ona tam jest, a wydaje mi się, że nie w tych wszystkich występach klaunów rzeczywiście taka głębsza treść w tych spektaklach się znajduje. Natomiast wydaje mi się, że ten kunszt, który prezentują też ci inni wybitni w tym fachu performerzy, jest wart zobaczenia tego, nawet jeżeli tam w danym spektaklu jakiejś wielkiej głębi nie ma. To sama ta umiejętność dotarcia do pewnych pokładów poczucia humoru w nas samych, widzach, jest warta tego, żeby to obejrzeć, zobaczyć, tak naprawdę doświadczyć.
1: To jest taki wątek, to jest taka sfera, taka przestrzeń. Myślę o tych napięciach pomiędzy intelektualnym a emocjonalnym, która jakoś szczególnie ciebie interesuje w reportażu i w dokumencie?
0: To napięcie między intelektem a humorem? Wydaje mi się, to w ogóle jest sprawa interesująca w życiu, nie tylko w reportażu.
1: A życie czasem jest czymś innym niż reportaż i odwrotnie. To wiesz, to jest podchwytliwe pytanie. Bo ja się sam często nad tym zastanawiam.
0: No, wydaje mi się, że czasami ciężko jest opowiedzieć coś, co się przeżywa wyłącznie wewnętrznie. Na przykład właśnie to w trakcie tego spektaklu Piotra, ten moment, w którym jest ta scena seksu, o której on opowiadał w reportażu, którego mogli państwo przed chwilą posłuchać, no to jest taka scena, w której właśnie ten poziom też, nazwijmy to, zażenowania taką moją własną reakcją, tego, że mnie to bawi. Dlaczego mnie to bawi? Przecież ja jestem taki tutaj fiu-fiu-fiu, taki wykształcony, taki... I ta reakcja, która dzieje się we mnie, jest tym, co mi się jakby w tym tak naprawdę najbardziej spodobało. I tym, że rzeczywiście mogę dojść do takiego punktu dzięki po prostu pójściu na spektakl człowieka, który jest mistrzem w swoim fachu i w ciągu godziny przeżyć coś takiego. No to jest niesamowite.
1: Może jednak przystoi i jest to potencjalnie oczyszczające.
0: Na pewno jest to oczyszczające, natomiast wydaje mi się, że też bardzo dużo właśnie zależy od tego, na ile widownia sama się otworzy na takie doświadczenia. I to otwarcie jest dosyć trudne, muszę powiedzieć, na początku, ale warte zachodu.
1: Wiadomo, że bierzemy właśnie te żenujące momenty, czy te powodujące pewien niesmak w pewien nawias, no bo to jest też sztuka, to jest pewnego rodzaju estetyka, poetyka. Jest wpisana w nią pewna, a może i nawet całkowita umowność.
0: Tak, no to jest konwencja, która mi się wydaje, że właśnie może być dosyć trudna do przełknięcia dla polskiego widza. Dlatego, że u nas tego typu sztuki jest bardzo mało. Właściwie wcale jej nie ma. I o tym też rozmawiałem z Piotrem, że on opowiadał o tym, że na przykład na Wyspach Brytyjskich, gdzie jest cała ogromna scena wokół tego typu przedstawień i widzowie rozumieją całą konwencję, rozumieją ten cały kulturowy bagaż, który no, trzeba jednak ze sobą mieć, idąc na takie przedstawienie. No, to jest tak, jakbyśmy nigdy nie będąc w teatrze, nigdy nie słysząc o teatrze, poszli do teatru i dziwili się, że ci ludzie jakoś się zachowują na jakimś podniesionym podium, stoją, o co w ogóle w tym wszystkim chodzi. No i to jest też taka reakcja zdezorientowania, jak my znajdujemy się po raz pierwszy na takim clown show, jak oglądamy po raz pierwszy takie clown show. No natomiast w trakcie nawet tego pierwszego jesteśmy się w stanie nauczyć i wychwycić, jak ta konwencja działa. Natomiast no, im więcej się tego ogląda, tym więcej można potem z kolejnych spektakli czerpać.
1: To niech będzie w takim razie puenta dzisiejszego spotkania. Michał Matus, autor reportażu Zawód Performer, którego bohaterem jest Piotr Sikora, gościł dziś w Dwójce w Słowach i Dźwiękach. Bardzo ci dziękuję.
0: Dzięki wielkie.
1: I dziękuję również państwu. Bartosz Panek, kłaniam się. Do usłyszenia.

0: Literacka siesta.
1: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na kolejny fragment lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa. Jest to nagranie z 1996 roku.
2: Pan Tomasz przeszedł się nawet po pokoju, przeciągnął się i zaczął. Ach, nie masz pojęcia, panie Stanisławie, jak się dziś zirytowałem. Czy dasz wiarę? Dom mój sprzedano za 90 000. Wokulski drgnął. Byłem pewny, mówił pan Łęcki, że wezmę choć ze 110 000. Już na sali słyszałem dookoła siebie głosy, że kamienica warta 120. Ale cóż, zapragnął kupić ją Żyd, podły lichwiarz ten Schlangbaum. Porozumiał się z konkurentami, a kto wie, czy nie z moim adwokatem, i straciłem 20 albo 30 000. Teraz Wokulski wyglądał na apoplektyka, ale milczał. A tak rachowałem, prawił pan Łęcki, że od 50 000 dasz mi z 10 000 rocznie. Na utrzymanie domu wychodzi mi 6 do 8 000, więc za resztę moglibyśmy z Belą co roku wyjeżdżać za granicę. Obiecałem nawet dziecku, że za tydzień pojedziemy do Paryża. Ha, akurat. 6 000 rubli ledwie wystarcza na nędzne istnienie, a o podróżach ani myśleć. Ach, nikczemny Żyd, nikczemne społeczeństwo, które tak ulega lichwiarzom, że nie śmie z nimi walczyć nawet przy licytacji. A co mnie na ich więcej boli, powiem ci, to okoliczność, że za tym nędznym Schlangbaumem może ukrywa się jakiś chrześcijanin, nawet arystokrata. Głos znowu zaczął mu się stłumiać i znowu na twarz wystąpiło sinawe zabarwienie. Usiadł i napił się wody. Podli, podli, szeptał. Niech się pan uspokoi, rzekł Wokulski. Ile mi pan da gotówką? Prosiłem adwokata naszego księcia, bo mój adwokat to łajdak, ażeby odebrał należną mi sumę i tobie doręczył ją, panie Stanisławie. Razem 30 000. A że obiecujesz mi od nich 20%, więc mam 6 000 rubli rocznie na całe utrzymanie. Nędza, ruina. Sumę pańską, odpowiedział Wokulski, mogę umieścić w lepszym interesie. Będzie pan miał 10 000 rocznie. Co mówisz? Tak, trafia mi się wyjątkowa okazja. Pan Tomasz zerwał się z fotelu. Zbawco, dobrodzieju, mówił wzruszonym głosem. Jesteś najszlachetniejszym z ludzi, ale, dodał cofając się i rozkładając ręce, czy tylko ty nie stracisz? Ja? No, przecież jestem kupcem. Kupiec! Także mi mów, zawołał pan Tomasz. Dzięki tobie przekonałem się, że wyraz kupiec jest dziś synonimem wielkoduszności, delikatności, bohaterstwa, zacny. I rzucił mu się na szyję, omal nie płacząc. Wokulski po raz trzeci usadowił go na fotelu, a w tej chwili zapukano do drzwi. Proszę. Wszedł Henryk Schlangbaum, blady, z błyskawicami w oczach. Stanął przed panem Tomaszem i kłaniając mu się rzekł. Panie,

Ja jestem Schlangbaum, właśnie syn tego podłego lichwiarza, na którego pan tyle wymyślał w sklepie przy moich kolegach i gościach. Panie, nie wiedziałem, wszelką satysfakcję jestem gotów, a najpierw przepraszam, byłem bardzo zirytowany, mówił wzruszony pan Tomasz. Boże, jaki ja dziś jestem zdenerwowany.

poszlę po doktora, papu. Ojciec zamyślił się. To już jutro, jutro. Do jutra może mi samo przejdzie. W tej chwili rozległo się pukanie do drzwi. Kto tam, co tam? Zapytał pan Tomasz. Pani hrabina przyjechała, odpowiedział z korytarza głos panny Florentyny. Joasia! Zawołał pan Tomasz z radosnym zdziwieniem. Wyjdźże do niej, Belciu, muszę się trochę ogarnąć. No, no, założę się, że już wie o 30 000. Wyjdźże, Belu, Mikołaj! Zaczął kręcić się po sypialni, szukając rozmaitych części ubrania, a tymczasem panna Izabela wyszła do ciotki, już oczekującej na nią w salonie. Zobaczywszy pannę Izabelę, hrabina pochwyciła ją w objęcia. Jakiż Bóg dobry, zawołała, że zesłał wam tyle szczęścia. Cóż to, podobno Tomasz wziął za kamienicę 90 000 i twój posag ocalony. Nigdy bym nie przypuszczała. Ojciec, ciociu, spodziewał się wziąć więcej i tylko jakiś Żyd, nowonabywca, odstręczył konkurentów. Odpowiedziała trochę urażona panna Izabela. A, moje dziecko, że też ty nie przekonałaś się jeszcze o niepraktyczności ojca. On może wyobrażać sobie, że dom wart był miliony. A ja swoją drogą wiem od ludzi kompetentnych, że co najwyżej wart jest 70 000 parę. Przecież co dzień, od kilku dni sprzedają się kamienice z licytacji. Wiadomo, jakie są i co za nie płacą. Zresztą nie ma o czym mówić. Ojciec niech wyobraża sobie, że go oszukano, a ty, Belu, módl się za zdrowie tego Żyda, który dał wam 90 000. Ale a propos, wiesz, że Kazio Starski wrócił? Silny rumieniec wystąpił na twarzy panny Izabeli. Kiedy? Skąd? Zapytała zmieszana. Obecnie z Anglii, dokąd przyjechał prosto z Chin. Zawsze piękny i obecnie jedzie do babki, która zdaje się, że odda mu majątek. To w sąsiedztwie cioci? Właśnie o tym chcę mówić. Ogromnie dopytywał się o ciebie, a ja, będąc przekonana, że już chyba wyleczyła się ze swych kaprysów, radziłam mu, ażeby was jutro odwiedził. Jak to dobrze, zawołała uradowana panna Izabela. A widzisz, odpowiedziała hrabina, całując ją. Ciotka zawsze o tobie myśli. Dla ciebie jest to wyborna partia, którą tym łatwiej będzie zrobić, że Tomasz ma kapitali, który powinien mu wystarczyć. A Kazio coś słyszał o zapisie ciotki Hortensji dla ciebie. No, przypuszczam, że Starski jest trochę zadłużony. O, w każdym razie to, co mu zostanie z majątku babki, z tym, co ty możesz wziąć po Hortensji, powinno by wam na jakiś czas wystarczyć. A później zobaczymy. On ma jeszcze stryja, ty masz mnie, więc wasze dzieci nie doznają biedy. Panna Izabela w milczeniu ucałowała ręce ciotki. W tej chwili była tak piękna, że hrabina, chwyciwszy ją w objęcia, pociągnęła do lustra i śmiejąc się rzekła: no proszę cię, tylko mi jutro tak wyglądaj, a przekonasz się, że w sercu Kazia odnowią się zabliźnione rany. Choć szkoda, żeś go wtedy odrzuciła. Mielibyście dziś ze 100 albo 150 000 rubli więcej. Wyobrażam sobie, że ten biedny chłopak z rozpaczy musiał bardzo wydawać pieniądze. No ale, dodała hrabina, czy prawda, że chcecie jechać z ojcem do Paryża? Mamy zamiar. Proszę cię, Belu, upominała ją ciotka, tego nie rób. Ja właśnie chcę wam zaproponować, ażebyście u mnie spędzili tę resztkę lata. I musisz to zrobić, choćby ze względu na Starskiego. Pojmuję, że młody chłopak na wsi będzie się nudził, będzie marzył. Możecie widywać się co dzień, a w takich warunkach najłatwiej będzie przywiązać go, a nawet zobowiązać. Panna Izabela zarumieniła się mocniej niż poprzednio i spuściła piękną głowę. Ciociu, szepnęła. A, moje dziecko, tylko nie baw się ze mną w dyplomatkę. Panna w twoim wieku już powinna wyjść za mąż, a nade wszystko nie powtarzać dawnych błędów. Kazio jest wyborną partią. Nieprędko sprzykrzy ci się. No, a gdyby się sprzykrzył, to już będzie mężem i na wiele rzeczy musi być pobłażliwym. Tak jak i ty dla niego. Gdzież ojciec? Ojciec trochę niezdrów. Wielki Boże, chyba zanadto wzruszyło go niespodziewane szczęście. Ojciec właśnie zachorował z gniewu na tego Żyda. On wiecznie w złudzeniach, odparła hrabina, podnosząc się z kanapy. Wstąpię do niego na chwilę i pogadam o waszych wakacjach. Co zaś do ciebie, Belu, spodziewam się, że potrafisz skorzystać z

0: czasu. Po półgodzinnej poufnej konwersacji z panem Tomaszem hrabina pożegnała siostrzenicę, jeszcze raz polecając jej Starskiego.
1: Jerzy Kamas przeczytał fragment lalki Bolesława Prusa. Wrócimy do tej lektury w poniedziałek o 13:50.
2: A teraz już prawie 14:00. Słuchają państwo oczywiście Dwójki.
3: Koncert w porze lunchu.

Przed mikrofonem Agata Kwiecińska, za konsoletą Michał Jakubik. Dzień dobry, witamy Państwa. 21 sierpnia w piątek i ostatni w tym tygodniu przed nami koncert w Porze Lunchu i także ostatnia w tym tygodniu płyta na lato. Tak w telegraficznym skrócie zapowiadają się najbliższe 2 godziny. Od początku wakacji aż do 11 września zapraszamy Państwa do naszej zabawy, w której wygrać można znakomite płyty. Dzisiaj kolejna szansa, kolejny album z muzyką Mozarta i Janiewicza zarejestrowany dla Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina przez Och Orkiestrę Historyczną pod dyrekcją Martyny Pastuszki i solistkę skrzypaczkę Shushan Siranossian, częstą bywalczynię festiwalu Chopin i jego Europa. Także pojawi się w tym roku, a festiwal rozpocznie się już w najbliższą niedzielę. Ten konkurs i szansa na zdobycie płyty po 15.30, wtedy też zadam Państwu dzisiejsze pytanie i dowiemy się, kto otrzyma od nas płytę, o którą grali Państwo wczoraj, czyli album Tomasza Rittera. No a wcześniej do 15.30 koncert. Dzisiaj przeniesiemy się do Genewy, by słuchać działającej tam orkiestry Szwajcarii Romańskiej, którą w grudniu ubiegłego roku gościnnie prowadziła Karina Kanellakis. Solistką była pianistka Alice Sarah Ott, a w programie tego koncertu znalazły się druga symfonia Beethovena, koncert na lewą rękę Ravela i poemat symfoniczny Śmierć i wyzwolenie Richarda Strausa. Koncert prowadziła Karina Kanellakis, która od 10 lat z sukcesami prowadzi działalność dyrygencką, ale na początku swojej muzycznej drogi była skrzypaczką. Urodzona w 1981 roku w Nowym Jorku, w muzycznej rodzinie szybko rozpoczęła edukację. Na początku i bardzo poważnie były skrzypce, a potem już po kilku latach od zakończenia studiów instrumentalnych pojawiła się dyrygentura, którą Karina Kanellakis studiowała w Juilliard School of Music, między innymi u Alana Gilberta. Poważne debiuty to były, jak to często bywa z dyrygentami, nagłe zastępstwa. W Europie debiutowała w 2015 roku, prowadząc Chamber Orchestra of Europe, zastępując w ostatniej chwili Nikolausa Arnoncourta. I później wszystko potoczyło się już bardzo szybko. Debiut na Promsach w roku 2017, debiut z Berlińczykami niewiele później, a w tej chwili Karina Kanellakis jest główną dyrygentką Radiowej Orkiestry Filharmonicznej w Amsterdamie i pierwszą gościnną dyrygentką London Philharmonic Orchestra. Koncert, którego będziemy słuchać dziś, jak wspomniałam, został zarejestrowany przez Radio Szwajcarskie w Genewie i miał też drugą bohaterkę, to Alice Sarah Ott, która zagra koncert D-dur na lewą rękę Maurice'a Ravela. A zaczynamy od drugiej symfonii Ludwika van Beethovena, tej ukończonej w roku 1802. Można z przekąsem powiedzieć, że wtedy 3 grudnia ubiegłego roku w Genewie druga symfonia Beethovena pełniła rolę uwertury.

Druga beethovenowska symfonia D-dur opus 36, ukończona w roku 1802, po raz pierwszy wykonana publicznie w roku 1803, a my dzisiaj słuchaliśmy nagrania, które zostało zarejestrowane w Genewie 3 grudnia ubiegłego roku. Grała orkiestra Szwajcarii Romańskiej pod dyrekcją Kariny Kanellakis. Tak się rozpoczynał koncert tego szwajcarskiego zespołu wraz z amerykańską dyrygentką, która go gościnnie prowadziła. W programie, poza jedną z tych najmniej popularnych symfonii Beethovena, o ile w ogóle można sformułować taką myśl, znalazł się także jeden z poematów Richarda Strausa, Śmierć i wyzwolenie. No i tradycyjnie koncert instrumentalny, więc tak jak mówiłam, zanim rozpoczęliśmy wspólne słuchanie tej drugiej symfonii Beethovena, można powiedzieć, że druga pełniła rolę uwertury, no ale takiej bardzo rozbudowanej. No a teraz właśnie koncert instrumentalny i solistka, która tamtego dnia występowała w Genewie, Alice Sarah Ott, i jeden z koncertów fortepianowych na lewą rękę. Jeden z tych utworów, które powstały dla i z inspiracji Paula Wittgensteina, pianisty, który stracił prawą rękę w czasie I wojny światowej i potem zwrócił się do wielu kompozytorów z prośbą, zamówieniem na repertuar, który pozwoliłby mu pozostać czynnym pianistą. Rezultaty tych zamówień były bardzo różne. Zresztą lista kompozytorów, do których zgłosił się Wittgenstein, bardzo długa, ale utwór, którego posłuchamy, nie tylko został przyjęty przez Wittgensteina z zadowoleniem, choć nie bez zastrzeżeń, ale i przetrwał próbę czasu i wciąż jest w repertuarze, choć przecież stanowi dla pianistów wyzwanie. Koncert D-dur na lewą rękę Maurice'a Ravela, to o nim mowa, a w grudniu ubiegłego roku w Genewie zmierzyła się z nim Alice Sarah Ott. Mroczny początek, w którym Ravel wykorzystał najniżej brzmiące instrumenty, kontrabasy i kontrafagot, mógłby sugerować, że jesteśmy bardzo daleko od nastroju tego najpopularniejszego drugiego koncertu fortepianowego, który Ravel skomponował, zresztą pisał oba mniej więcej w tym samym czasie, czyli koncertu G-dur, ale ten początkowy mrok szybko się rozprasza. Alice Sarah Ott, Orkiestra Szwajcarii Romańskiej, dyryguje Kariny Kanellakis, a my słuchamy koncertu na lewą rękę Maurice'a Ravela.

Koncert D-dur na lewą rękę Maurice'a Ravela. W partii solowej Alice Sarah Ott towarzyszyła jej orkiestra Szwajcarii Romańskiej pod dyrekcją Kariny Kanellakis. No i nic dziwnego, że interpretacja podobała się publiczności zgromadzonej w Genewie 3 grudnia ubiegłego roku, kiedy to właśnie ta niemiecka pianistka Alice Sarah Ott była gościem Orkiestry Szwajcarii Romańskiej. Gościnnie także ten zespół prowadziła amerykańska dyrygentka Karina Kanellakis. Koncert fortepianowy D-dur pisany dla Paula Wittgensteina, pianisty, który zainspirował wielu kompozytorów do tego, by pisać koncerty, utwory na lewą rękę dla artysty, który chciał pozostać aktywny, mimo że stracił prawą rękę podczas I wojny światowej. Koncert w Pożelanczu w Dwójce za minutę będzie godzina 15. My pozostajemy w Genewie, bo po tej burzy oklasków Alice Sarah Ott zdecydowała się zasiąść do fortepianu raz jeszcze.

Ależ Alice Sarah Ott potrafi się bawić czasem, co udowodniła grając w Genewie Nozien pierwsze Erika Satiego, a więc po Ravelu także i francuski bis. Można by powiedzieć bisik, no bo niewiele czasu, ale jak wiele pomysłu na to. No i myślę, że na taki relaks po lunchu to jest wspaniała propozycja. No i pianistka, do której nagrań płytowych i koncertowych często w dwójce wracamy. A w drugiej części tego koncertu, którego dzisiaj słuchamy razem w całości, znalazł się poemat symfoniczny, jeden z wielu poematów symfonicznych Richarda Strausa, Tod und Verklärung, opus 24, czyli Śmierć i Wyzwolenie. Ukończony w roku 1889, a więc Richard Strauss miał zaledwie 25 lat i może nas nieco zaskakiwać w kontekście tego młodego wieku temat utworu. Przed 6 laty, pisał kompozytor, przyszło mi na myśl, by w poemacie symfonicznym przedstawić godzinę śmierci człowieka, który dążył do osiągnięcia najwyższych ideałów, a więc chyba artysty. Program, który wydaje się, że jest jak najdalszy od tak młodego wieku, czyli refleksje na łożu śmierci. I jeszcze jeden dowód na to, jak wspaniale Richard Strauss odnajdował się w muzyce programowej, niezależnie od tego, czy źródło było literackie, czy takiego czystego odniesienia literackiego nie było, chociaż w partyturze umieścił wiersz Aleksandra Rittera, ale ten wiersz powstał już po ukończeniu utworu, a więc nie był bezpośrednią inspiracją. A przed nami raz jeszcze Orkiestra Szwajcarii Romańskiej, którą 3 grudnia ubiegłego roku w Genewie prowadziła Karina Kanellakis.

Śmierć i wyzwolenie, Tod und Verklärung, opus 24 Richarda Straussa, czyli poemat symfoniczny, który opowiada historię człowieka umierającego, któremu wydarzenia z przeszłości stają przed oczami, który nie chce poddać się śmierci, ale w końcu musi to zrobić, a wtedy dusza wyzwala się z wszelkich ograniczeń i jest już wolny. Karina Canellakis, amerykańska dyrygentka i orkiestra Szwajcarii Romańskiej. Tak

0: Właśnie poematem Śmierć i Wyzwolenie zakończyli koncert, który przekazało nam Radio Szwajcarskie, a odbył się w Genewie 3 grudnia ubiegłego roku. Strauss zabrzmiał po przerwie, a w pierwszej części przypomnę koncert fortepianowy D-dur na lewą rękę Maurice'a Ravela z Alice Sarą Ott przy fortepianie i na samym początku druga symfonia D-dur opus 36 Ludwika van Beethovena. To była nasza dzisiejsza propozycja dla Państwa na koncert w porze lunchu w Dwójce oczywiście, a teraz już minęła 15.30, także pora na nasz letni konkurs.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Płyta na lato.

spoglądałam dzisiaj w kalendarz, tak bardzo pieczołowicie liczyłam tygodnie i wszystko wskazuje na to, że to już jest 8. tydzień konkursowy. Codziennie od poniedziałku do piątku mamy dla Państwa płyty. Codziennie dwie, ale każdego dnia inny album. Dziś nie będzie inaczej. Ale zanim ta płyta, o którą mogą Państwo zagrać, także proszę przygotować już teraz telefony, bo będzie trzeba wysyłać SMS-y. No to wróćmy do pytania z wczoraj. Wczoraj można było wygrać album Tomasza Rittera i Adam Suprynowicz pytał o to Państwa, co sądzą Państwo o Chopinie granym na historycznych fortepianach, czy to jest dobry Państwa zdaniem pomysł, czy też nie. Wydaje się, że dzisiaj to już nie jest kontrowersyjne, ale wciąż są zwolennicy i przeciwnicy, co w Państwa odpowiedziach także znalazło odbicie. Pani Elżbieta napisała tak. Z dawnymi instrumentami Chopin sprawia, że już po pierwszych dźwiękach mam apetyt na jeszcze, a pełen takiej muzyki talerz zupełnie nie grozi przejedzeniem. No bardzo mi się podoba to sformułowanie. Faktycznie jest jakaś taka lekkość w tych interpretacjach Chopina na instrumentach historycznych. Także pani Elżbieta za, a tymczasem pan Sebastian, no zdaje się, że jednak przeciw. Według mnie na fortepianie historycznym Chopin brzmi płyciej. Chopin i inni twórcy z epoki, ale też wolę na przykład Bacha na współczesnym fortepianie. Tak pisze pan Sebastian. Można oczywiście woleć Bacha na współczesnym fortepianie. Można wszystko, ale także do pana Sebastiana i do pani Elżbiety wyślemy płyty Tomasza Rittera. Mamy nadzieję, panie Sebastianie, że i panu się spodoba ten album pianisty, który znakomicie sprawdza się przy klawiaturach historycznych. No a dzisiaj już za moment kolejne pytanie i kolejna płyta. Płyta nowa z tego roku zespołu, na którego występy na żywo czekamy, na festiwalu Chopin i jego Europa i solistki, która powraca także na festiwal Chopin i jego Europa. Och, orkiestra historyczna Martyna Pastuszka i Shushan Cyranosyan.

Shushan Cyranossian, Och Orkiestra i Martyna Pastuszka. I czyja to muzyka? To finał piątego koncertu skrzypcowego e-moll Feliksa Janiewicza, kompozytora niezwykle ważnego dla polskiej, ale i europejskiej kultury przełomu XVIII i XIX wieku. Wtedy właśnie był niezwykle cenionym w Europie wirtuozem, kompozytorem, ale także organizatorem życia muzycznego. Współtworzył festiwal muzyczny w Edynburgu, między innymi. Feliks Janiewicz to właśnie ten koncert, którego fragmentu słuchaliśmy i do którego zaraz powrócimy, znajduje się na naszej dzisiejszej płycie na lato. Piąty koncert skrzypcowy, ale zestawiony z muzyką wielkiego Wolfganga Amadeusza Mozarta, którego Janiewicz bardzo podziwiał. Symfonia Adur i Och Orkiestra pod kierownictwem Martyny Pastuszki. To jest nasza płyta dla Państwa. No i teraz pora na dzisiejsze pytanie. Które polskie utwory skrzypcowe, których kompozytorów lubią Państwo najbardziej i dlaczego? Jaka polska muzyka skrzypcowa najbardziej gra w Państwa sercach? To jest pytanie na dziś. Odpowiedź należy wysłać pod numer telefonu 71211, poprzedzić prefiksem lato. Taki SMS powinien mieć nie więcej niż 160 znaków, a koszt to złoty 23 brutto za wysłanie takiej właśnie wiadomości. Mają Państwo na to czas od teraz aż do północy. Jakie kompozycje skrzypcowe, których kompozytorów cenią Państwo najbardziej? A my wracamy do Shushan Cyranossian i do muzyki Feliksa Janiewicza, którą na żywo ta francuska skrzypaczka prezentowała na festiwalach Chopin i jego Europa. No a także na festiwal Chopin i jego Europa wróci w tym roku, bo wystąpi tym razem nie z Martyną Pastuszką i z Och Orkiestrą, ale z pewnym pianistą. To muszą sobie Państwo sprawdzić na stronach Instytutu Fryderyka Chopina. A teraz już pierwsza część tego właśnie piątego koncertu skrzypcowego e-moll Feliksa Janiewicza.

0: koncert skrzypcowy Feliksa Janiewicza i symfonia Mozarta. To nasza płyta na lato. Szuszan, Cyranos Jan, Och, Orkiestra i Martyna Pastuszka. I pytanie, które polskie kompozycje skrzypcowe lubią Państwo najbardziej? SMS pod numer telefonu 71 211, koszt złoty 23 brutto. I poprzedzamy odpowiedź prefiksem lato. To już wszystko ode mnie dziś. Agata Kwiecińska. Do usłyszenia.
1: Poezja ukraińska w dwójce.
2: Dziś w tym cyklu słuchamy wiersza rosyjsko-ukraińskiej poetki, dla której poezja w kraju dotkniętym wojną jest próbą ocalenia życia poprzez miłość, język i pamięć. Przekład Anety Kamińskiej. Czyta Katarzyna Dąbrowska.
3: Katrina Haddad. Które jest krajem? Czerwone płatki nieba przylepiły się do czarnej roli. Zapiekły się jak wiśnie w jeszcze gorącym pierożku mojej dłoni. To czarna dziura pochłania światło naszych żyć i rozrzuca wokół siebie krwawe koła po wodzie pamięci. Nienawiść przeciwko życiu. Miłość przeciwko śmierci. Przyczep ten kwiat do zastawki mitralnej. Rozsyp czarne ziarenka po czerwonej roli. Zaśpiewaj dźwięk U, wysoki, aż sięga nieba po przekątnej. Szybszy jest tylko I, który idzie po prostej. Schowany w tylnych rzędach, w głębi jaskini, z której rodzi się słowo i słowa. Ustny, pod osłoną rąk orantki, pod jej opieką, w jej objęciach, które chronią słowo na J i H i słowo na U, które jest krainą, które oznacza kraj.
4: Minęła 16.
5: Dwójka, jesteś na miejscu. Marku Beasley.
4: Przed mikrofonem Jan Kantyzienko, pora na wiadomości kulturalne. Dziś na Podhalu rozpoczyna się jedno z najważniejszych wydarzeń folklorystycznych w naszym kraju. Do Zakopanego ściąga górali i publiczność z różnych zakątków globu. Dolina Rówień-Krupowa po raz 57. będzie miejscem spotkania kultur górskich. Dlatego dziś rusza tam Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziemi.

0: górskich. Jakie to są ziemie, o tym dyrektorka artystyczna festiwalu Anna Chowaniec-Rybka.
1: Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria. Bardzo często pojawiają się Włochy i w tym roku również, ale Sardynii na przykład dawno nie było. Nie było dawno Portugalii, no i Senegal. Nie będzie Gany, ale Senegal jest w tym roku, także bardzo się cieszymy. Nasza ulubiona Turcja, którą zawsze z radością witamy w Zakopanem. Chorwacja, Bośnia, Hercegowina. To są też zespoły, to są też państwa i kraje, gdzie ta kultura ciągle jest. I to jest bardzo bogata i jest co pokazać. Wydawałoby się, że to jest to samo, ale to są z innych regionów, z innych miejscowości zespoły.
0: Zespoły, które dziś zjechały do Zakopanego na Festiwal Folkloru Ziem Górskich, będą rywalizować w konkursie i dawać koncerty. Organizatorzy dzielą te występy na trzy kategorie. Autentyczne, artystycznie opracowane i stylizowane. Mowa oczywiście o występach muzycznych. Festiwal Folkloru Ziem Górskich potrwa w Zakopanem do 27 sierpnia. Janusz Zaorski kończy pracę nad filmem Syrenka Picassa. To fabuła, która nawiązuje do wizyty Pabla Picassa w 1948 roku. Wtedy artysta w czasie spaceru po warszawskiej Woli w osiedlu mieszkaniowym na Kole spontanicznie narysował węglem na ścianie rysunek syrenki z młotem zamiast miecza. To dzieło stało się lokalną sensacją i potem powodem licznych wizyt zwiedzających włącznie z Bolesławem Bierutem. Istniało do 1953 roku, później zostało zamalowane przez lokatorów mieszkania. W tej historii zaintrygowało mnie kilka rzeczy, zdradza Janusz Zaorski.
2: Zawsze mnie intrygowało dla twórcy jakiś moment, jakiś kaprys, a potem jakieś przekleństwo dla jego odbiorców, na czym to polega, ten fenomen, dla kogo sztuka jest zrozumiała, dla kogo niezrozumiała i tak dalej, i tak dalej. Sam miałem różnego rodzaju nieporozumienia, jeśli chodzi o moją twórczość. W związku z tym mam, jak to się mówi, background o sobie i o innych, a kończy się współcześnie. Czyli też to był dla mnie jakiś pretekst, żeby opowiedzieć w pewnym sensie skrótowo, oczywiście, bo film trwa ponad półtorej godziny, ale i historię Polski i przemiany oczami kogoś, kto tam mieszkał od początku do końca i dla którego Pablo Picasso miał kolosalny wpływ, właśnie zmienił jego życie.
0: Ten, kto mieszkał od początku do końca, to sąsiad głównej bohaterki, emerytowany dziennikarz radomski, którego gra Andrzej Sewery, a w retrospektywach Maciej Musiał. Wprowadza się do mieszkania obok bohaterka, główna filmu, czyli Mary, w tej roli Magda Koleśnik. W planie historycznym we wspomnieniach dziennikarza radomskiego to gorzkie wspomnienia. Syrenka stała się dla mieszkańców bloku bowiem źródłem utrapienia. Nasz film będzie wyróżniał się tym, że daje nadzieję, dodaje Janusz Zaorski.
2: To jest opowieść o spotkaniu się dwóch osób, które dzieli kilka pokoleń. Radomskiego, który dobiega przy końcu filmu do dziewięćdziesiątki i młodej dziewczyny trzydziestolatki, która może być nawet już prawie prawnuczką głównego bohatera. Czy te pokolenia się mogą porozumieć? Czy jest jakaś nadzieja? A jeśli to w jakiś sposób? Ja jestem człowiekiem oldschoolowym w tym sensie, że całe życie dążyłem do rozmów. Rozmowa jest najważniejsza. I ja myślę, że oni tam w niektórych scenach bardzo fajnie gadają, rozmawiają po prostu. I namawiam wszystkich, że jeśli wyjdą i będą chcieli porozmawiać o tym filmie, no to będzie właśnie jakieś zwycięstwo nas, autorów.
0: Syrenka Picassa w reżyserii Janusza Zaorskiego będzie miała premierę podczas wrześniowego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Weźmie udział w konkursie głównym, a na ekrany kin wejdzie 23 października. Wcześniej, bo jeszcze we wrześniu, będzie miała miejsce kolejna edycja Akademii Chóru Polskiego Radia Lusławice. To jest ogólnopolski projekt edukacyjno-artystyczny, koncentrujący się na podnoszeniu kwalifikacji zarówno śpiewaków, jak i dyrygentów współpracujących z profesjonalnymi zespołami wokalnymi. Zwieńczeniem Akademii będzie finałowy koncert. W jego czasie chór Polskiego Radia Lusławice wykona kompozycję Gioachina Rossiniego. Nabór śpiewaków trwa jeszcze tylko do jutra. Także jeżeli chcą Państwo wziąć udział w intensywnych warsztatach dla chórzystów i dyrygentów z renomowanymi profesjonalistami, będą one miały miejsce od 22 do 26 września w Lusławicach. A to były wiadomości kulturalne. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do słuchania kolejnego wydania jutro o 7 rano. To w imieniu Marcina Pesty. Zachęcam też do śledzenia wiadomości na naszym portalu.
3: Reklama. Paderewski na Ujazdowie to czwarta edycja plenerowego festiwalu muzycznego w Parku Ujazdowskim w Warszawie. Od 20 czerwca do 12 września w każdą sobotę o godzinie 16. Wstęp wolny. Organizator Fundacja Ave Arte. Partnerzy Biuro Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Fundacja Lotto, ZAX, Kawai i Yamaha. Festiwal jest objęty

0: patronatem honorowym marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, wojewody mazowieckiego Mariusza Frankowskiego i prezydenta miasta stołecznego Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Zapraszamy.
1: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
2: Podatki i budżet. Jakie będą finanse państwa w 2027 roku? Przystanek Veto. Prezydent przeciwny ustawie likwidującej wykluczenie komunikacyjne. Szczepionki na raka. Czy to metoda leczenia wszystkich odmian raka?
1: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
3: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
4: 20. Festiwal Goldbergowski. Od dwóch dekad prezentujemy muzyczne dziedzictwo Gdańska w najlepszych interpretacjach. Szczegóły tegorocznej edycji na www.goldbergfestival.pl. Zapraszamy do Gdańska, miasta Goldberga. Dofinansowano ze środków miasta Gdańska i ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Mecenas festiwalu spółka Gajd. Patronat medialny, program drugi Polskiego Radia.
5: Reklama.
6: Programu drugiego Polskiego Radia właśnie państwo słuchają. Jest 7,5 minuty po 16:00.

0: Wybieram dwójkę. Agnieszka Łukasiewicz, Elżbieta Szymkowska, Karol Furtak i Adam Suprynowicz. Witamy w piątek 21 sierpnia, 233 dzień roku. Słońce zajdzie o 19:49. Cieszmy się nim, póki możemy. Imieninami cieszą się dziś Emilian, Franciszek, Joanna, Kazimiera, Pius i Wiktoria. Wszystkiego najlepszego. Program Wybieram Dwójkę potrwa do 18:00 jak zawsze i będziemy w nim, podobnie jak przed tygodniem, wędrować po całej Polsce właściwie, bo sezon festiwalowy, bo jedne festiwale trwają, inne się zaczynają. O 17:30 połączymy się z Jarosławiem, gdzie jest Magdalena Łoś, która zrelacjonuje dla nas to, co dzieje się na festiwalu Pieśń Naszych Korzeni. Całą pierwszą godzinę programu spędzimy na północy Polski. O 16:30 moim gościem będzie dr Jakub Stefek, szef Festiwalu Muzyki Przywracanej, który opowie trochę o tym, co kryje się pod tą nazwą. Festiwal odbywający się w Szczecinie do ubiegłego roku zajmował się głównie muzyką żydowską. Teraz się to trochę zmienia. W Toruniu tymczasem zaczął się dzisiaj 20. jubileuszowy festiwal Harmonica Bridge. Sławek Wierzcholski opowie nam z tej okazji nie tylko o jego programie, ale i pokrótce o fenomenie harmoniki ustnej. Historia zaczyna się tak.
1: Na początku XIX wieku dwóch konstruktorów, amatorów, Friedrich Buschmann i Matthias Honer w Niemczech, wpadło na pomysł, żeby w jednej takiej małej obudowie ułożyć 20 stroików. Jeden wydaje dźwięk na wydechu, drugi na wdechu. I można w harmonikę dmuchać albo powietrze wciągać. I konstruktorzy nie przypuszczali, że instrument, który miał z założenia służyć do grania tak prostej muzyki, rozwinie się w sposób zupełnie nieprawdopodobny.
0: Ciąg dalszy tej opowieści przed 17:00. Nie możemy też pominąć festiwalu teatru dokumentalnego Sopot Nonfiction, który zaczyna się jutro. Kurator Adam Nalepa opowiedział nam między innymi o tym, że pewne wątki przewodnie tworzą się samoistnie.
2: W tym roku na przykład mamy 7 projektów kobiet. Przypadek, bo nie wybieraliśmy tylko reżyserek, tylko nagle mamy tematy z perspektywy kobiecej, które nas zainteresowały. Więc jest tutaj mnóstwo tematów związanych z rodziną, ale są oczywiście także tematy, które gdzieś przedstawiają jakieś ciekawe postaci.
0: Więcej o tym festiwalu już za moment. A dla tych, co jeszcze na wakacjach, książka w sam raz na tę okazję. A dla tych, co nie na wakacjach, to na weekend. Po 17:00 gościnią Justyny Nowickiej będzie Magdalena Ujma, krytyczka i historyczka sztuki, kuratorka wystaw sztuki współczesnej i autorka książki Skandale w sztuce, sztuka i życie. Proszę zostać z

0: Owen Martin, a towarzyszyła mu orkiestra BBC Philharmonic pod dyrekcją Johna Wilsona. Jak donosi nasza korespondentka Marzena Bakowska, jutro zaczyna się Festiwal Teatru Dokumentalnego i rezydencja artystyczna Sopot Nonfiction, podczas którego to festiwalu będzie można oglądać spektakle z całej Polski, a 7 grup artystycznych rezydować będzie i pracować będzie nad przedstawieniami. Efekty tych prac zostaną zaprezentowane na zakończenie przeglądu podczas maratonu Nonfiction. W tym roku festiwal odbywa się po raz 15. Jego główną siedzibą jest przestrzeń przy ulicy Bohaterów Monte Cassino w Sopocie. Za to miejsce i Sopot Nonfiction odpowiadają reżyser Adam Nalepa i aktorka Sylwia Góra.
1: W tamtym roku zaczął się już nasz rok jubileuszowy, bo w 2025 mieliśmy 15-lecie założenia Fundacji Teatru Boto. To miejsce Teatru Boto w tym roku ma 10 lat działania. Sopot Nonfiction jest 15, czyli jubileuszowa, i konsekwencje, które mamy również w tym roku, mają 10-lecie, więc to jest taki czas jubileuszu, ale też mam wrażenie zbierania plonów. Może to tak dziwnie zabrzmi, bo jeszcze zamierzamy tutaj funkcjonować przez następne lata, ale...
2: Powiedzmy dożynki teatralne.
1: Nazwijmy to tak. Przez całe te 15 i 10 lat nie oglądaliśmy się za siebie, a teraz mam takie wrażenie, że pomalutku się oglądamy. Co tu się wydarzyło? A wydarzyło się naprawdę bardzo dużo niesamowitych rzeczy, sytuacji.
2: Każdy festiwal to są tak zwane grupy robocze. Pomysłodawcy zgłaszają się do was z jakimiś konkretnymi pomysłami i wy wybieracie konkretne tematy, których zalążki spektakli będą powstawały. Chciałabym zapytać, jak zmieniają się tematy, bo mam wrażenie, że kiedyś było więcej takich tożsamościowych tematów historycznych, a w tej chwili pojawiają się takie tematy związane z tym, co się dzieje na przykład za wschodnią granicą. Mówię o takim przestrzeni właśnie tych 15 lat, kiedy festiwal powstawał.
3: Z Romanem Pawłowskim jesteśmy selekcjonerami grup rezydenckich, więc trochę jednak wpływamy na to, co się dzieje, czy monitorujemy to, żeby nie było nagle 8 czy 7 grup o tematyce na przykład ukraińskiej, białoruskiej, więc próbujemy to mieszać. Ale tak naprawdę to jesteśmy każdego roku zaskakiwani, co się pojawia, jakie tematy zaczynają być aktualne. Na przykład oczekiwaliśmy wszyscy, że po pandemii każdy zajmie się chorobą, wirusami i tak dalej, a tutaj nagle było mnóstwo projektów o więzach rodzinnych, o przyjaźniach, o hermetycznym zamknięciu. W tym roku na przykład mamy 7 projektów kobiet. Przypadek, bo nie wybieraliśmy tylko reżyserek, tylko nagle mamy tematy z perspektywy kobiecej, które nas zainteresowały. Więc jest tutaj mnóstwo tematów związanych z rodziną, ale są oczywiście także tematy, które gdzieś przedstawiają jakieś ciekawe postaci. Na przykład Teresę Zarzeczańską-Różańską. To była pierwsza Polka, która przepłynęła kanał La Manche w 1975 roku. Poznanianka przepłynęła go właściwie bez pomocy. Wypożyczonym autem z 5 kilogramami chleba jechali tam. Nie było kamer, nie było sponsorów, więc przepłynęła go tak naprawdę świecąc sobie latarką. Jest to projekt teatru nowego w Poznaniu. Poznanianka, więc wzięli to na warsztat. Mamy wspaniały temat. Magdy Fertacz zajmuje się tutaj jej ojcem. Napisała książkę Tatko. Książkę opisującą ojca jako wspaniałego kardiochirurga, ale z drugiej strony pokazuje także tego ojca jako przemocowego ojca, jako ojca, którego nigdy nie było, jako ojca, który miał ważniejsze sprawy niż zajmowanie się rodziną. Mamy projekt o pielęgniarkach i położnych. Mamy faktycznie jeden projekt, który zajmuje się sprawą białoruską, Zielona Granica, dwie lekarki, krytyczki reżimu, które uciekają przez tą granicę, spotykają przemytnika. I tu zaczyna się druga część tej historii, które chcą znaleźć oczywiście jakieś nowe miejsce, gdzie mogłyby się także uchronić przed karą kolonii karnej. Mamy wspaniałą historię o córkach księdza. Jedna z naszych aktorek dowiedziała się, że jej babcia jest córką księdza.
2: To są zalążki spektakli, które będzie można w czasie maratonu Sopot Nonfiction zobaczyć, ale prezentują Państwo w czasie festiwalu tak

0: także spektakle, które już są gotowe i niektóre właśnie tutaj w Sopocie się rodziły. Więc jakie w tym roku spektakle zobaczymy, które w Sopocie miały swój pierwowzór?
1: W tym roku mamy dwa takie projekty i to są dwa spektakle, które miały swój zaczyn i początki w ubiegłym roku. Jest to projekt Lucy w reżyserii Agaty Nierzwickiej i są to Chłopcy w reżyserii Macieja Waltera.
2: Zaprosiliśmy jeszcze Mireczka z Teatru Stefana Jaracza w Olsztynie. Spektakl powstał na podstawie reportażu Mireczek, to opowieść o moim ojcu, Aleksandry Zbroi. To jest opowieść córki alkoholika, ale mamy także tutaj w BOTO 27 sierpnia przepiękny spektakl, monodram Marzyciel. Historia o Juliuszu Osterwie, ale wspaniała lekcja teatralna, więc zapraszam Państwa. Czegoś takiego ja przynajmniej w czasie moich studiów teatrologii nie przeżyłem.
3: Adam Nalepa i Sylwia Góra, organizatorzy Festiwalu Teatru Dokumentalnego i Rezydencji Artystycznej Sopot Nonfiction w rozmowie z Marzeną Bakowską z Radia Gdańsk. Przegląd zacznie się w sobotę i potrwa do 29 sierpnia.

Menuet z symfonii C-dur op. 11 Józefa Elsnera grała Och Orkiestra Historyczna pod dyrekcją Martyny Pastuszki. Zapraszamy na festiwal Chopin i jego Europa, który zaczyna się już w tę niedzielę. Ja mam dla Państwa bilety na wtorek na recital Ondrasza Schiffa na fortepianie historycznym. Koncert w Filharmonii Narodowej o 19:00. Bilety pod numerem 22 645

22. A już za 4 minuty porozmawiamy o tym, co muzycznie działo się będzie w najbliższym czasie w Szczecinie. Z tej okazji szczeciński kompozytor teraz, Karl Löwe.

0: alte Türme erbebt, gern gäbe ihn wieder den Laken. Da häkelt, jetzt hat am längsten gelebt, in Zipfel ein eiserner Zacken. So drüben der Mond sich verschwindenden Scheint, die Glocke sie donnert ein mächtiges Eins. Und unten zerschellt das Gerippe.
1: To ten tanz, Taniec Umarłych z trzeciej, z cyklu trzech ballad Goethego, Karla Lewego. Konstantin Krymel śpiewał, a na fortepianie grał Amiel Buszakiewicz. Jest dwójka, to jest dwójka, jest 16:30.
2: Gość dwójki.
1: Połączyliśmy się z Radiem Szczecin, a tam dr Jakub Stefek, prezes Fundacji Spoton Art, która organizuje 9. Festiwal Muzyki Przywracanej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
1: To nie jest festiwal nowy, ale nazwa jest nowa, bo od 2018 roku istniał jako Dni Muzyki Żydowskiej w Szczecinie. Co się zmieniło?
3: W zeszłym roku

0: Obchodziliśmy 150-lecie inauguracji nowej synagogi w Szczecinie. To była wspaniała bożnica, która znajdowała się przy dzisiejszej ulicy Dworcowej. Znajdowały się tam wspaniałe organy, chór i kompozytorzy pisali specjalnie na zamówienie gminy żydowskiej w Szczecinie w tamtym czasie. Przygotowaliśmy wirtualną rekonstrukcję synagogi, wykonywaliśmy koncerty muzyki synagogalnej i w jakiś sposób poczułem, że wraz z tą rocznicą nasza dotychczasowa misja niejako się wypełniła. Postanowiliśmy troszeczkę otworzyć się również na inne tradycje, ale muzyka synagogalna zostanie ważnym elementem naszego festiwalu, bo to właśnie ona wybrzmi na koncercie finałowym.
1: A czym jest owa muzyka przywracana w takim razie?
0: Muzyka przywracana to taka, która leży w archiwach, w bibliotekach i w prywatnych zbiorach, a którą my jako artyści, koncertujący wykonawcy, nagrywający płyty odkrywamy. I to jest tak, że i w Polsce i też również za granicą jest bardzo wielu muzyków, którzy właśnie na pewnym etapie swojej drogi artystycznej postanawiają poszukać w tych archiwach i zadać sobie ten trud i trochę tam godzin spełnić i odkrywają wspaniałe historie, które postanowiłem, że przywiozą ze sobą do Szczecina.
1: Kieruje pan Centrum Muzyki Przywracanej. Czym to centrum się zajmuje?
0: W centrum właśnie staramy się tą muzykę archiwizować, tworzyć repozytorium tych artystów, którzy się zajmują właśnie przywracaniem muzyki, a także pokazywać, jak wiele wartościowych rzeczy możemy z tej muzyki przeszłości wydobyć. Jeszcze 15-20 lat temu myślę, że dominowało takie przekonanie, że jeżeli grzebiemy w archiwach, to bardzo chcemy znaleźć tam muzyczne arcydzieła. A dzisiaj już wiemy, że nawet z pozoru niepozornie pozorne utwory mogą nieść bardzo piękne świadectwa o ludziach, którzy żyli wcześniej, o ich czasach, a także o sposobach rozwiązywania problemów, które też i my w codziennym życiu dzisiaj spotykamy.
1: No tak, to jest fragment właściwie szerszego zjawiska, że zaczynamy spoglądać na tę kulturę przeszłości jako na taki ogromny organizm, w którym są nie tylko arcydzieła, ale też jest no, cały ten korpus muzyki, która być może jest warta wysłuchania, nawet jeżeli nie jest symfonią Beethovena.
0: Oczywiście, że tak. I myślę, że zwłaszcza w ostatnich latach bardzo wielu artystów, również z mojego, czyli nie tak starego pokolenia przecież, zaczyna doceniać też lokalne historie i to, co możemy znaleźć w naszych archiwach, które są w Szczecinie, w Gdańsku, również w Warszawie, w Krakowie, w mniejszych miastach, ale także te zabytki i dziedzictwa, które są rozproszone po całym świecie, bo jednak zniszczenia wojenne dokonały olbrzymiego spustoszenia, ale przed wojnami, przed pożarami wielu kompozytorów i wykonawców wyjechało za granicę, także muzycznych odkryć proweniencji polskiej możemy szukać na całym świecie.
1: Festiwal jest taką emanacją działań centrum? Jak to jest? Jaka jest relacja między centrum a festiwalem?
0: Tak, festiwal od tego roku właśnie obejmujący nie tylko tradycję żydowską, ale także tradycję polską, niemiecką, czyli tak naprawdę te różne nurty i kultury, które mieszały się w Szczecinie. To jest taka emanacja naszych działań, ale oprócz tego zajmujemy się też działalnością wydawniczą, prowadzimy projekty płytowe, ale także od tego roku i właśnie przy okazji festiwalu zaczęliśmy tworzyć repozytorium podcastów oraz tekstów, które mam nadzieję za jakiś czas, kiedy zbierzemy ich dostatecznie dużo, będziemy również udostępniać w formie publikacji, tak żeby pokolenia, które przyjdą do nas, też mogły zobaczyć, jaką pracę wykonywaliśmy i przejąć od nas tą pałeczkę w tej sztafecie pokoleń.
1: Wspaniałe myślenie o przyszłości. Przeglądając program tegorocznego festiwalu, widzę też utwory kompozytorów dobrze znanych. Mam wrażenie, że to jest tak, że one tworzą kontekst jakiś dla tej muzyki odkrywanej, czy tak?
0: Zgadza się, aczkolwiek na każdym koncercie ta muzyka odkrywana jest obecna, czyli my nie jest naszym celem, żeby zestawiać dzieła doskonale znane z dziełami zapomnianymi, tylko faktycznie te dzieła zapomniane wydobywać na plan pierwszy. Tak będzie przy okazji na przykład koncertu 5

0: wojskowego w Zamku Książąt Pomorskich w piątek 28 sierpnia, kiedy wybrzmią po raz pierwszy w Szczecinie dzieła kameralne kompozytora Otto Manassego. Na Abrams i Wagner będą takim tłem historycznym, żebyśmy też zobaczyli, jak muzyka funkcjonuje w szerszym kontekście.
1: No właśnie od Otta Manassego miałem pytać, kim on był?
0: Otto Manasse urodził się w 1861 roku w Szczecinie i z wykształcenia był chemikiem. On również współpracował z Bayerem, z tym słynnym Adolfem von Bayerem, i dzięki temu potem mógł sobie pozwolić na dość dużą niezależność finansową i komponował. Pobierał lekcje kompozycji uznanego nam doskonale Maxa Regera i kiedy był deportowany w 1942 roku do Theresienstadt, zostawił nuty u swoich przyjaciół. Jego rękopisy zostały odkryte zupełnie nie tak dawno w Monachium i stąd właśnie przyjadą do nas artyści, którzy nagrali z nimi płytę i przywrócimy muzykę Otto Manasse do jego rodzinnego Szczecina. Myślę, że to będzie bardzo wyjątkowy wieczór, dlatego że w Szczecinie wciąż jeszcze piszemy nasze karty tożsamościowe i zastanawiamy się nad tym dziedzictwem naszego miasta. Stąd przywracanie też różnych historii związanych ze Szczecinem i z Pomorzem ma dla nas bardzo szczególne znaczenie.
1: Koncert z utworami Manassego to jest faktycznie odkrywcza rzecz, bo też jego utwory, jak rozumiem, nie zostały wydane drukiem, albo nie wszystkie, prawda?
0: Tak, w Monachium pan Michael Grill, który jest tam dyrektorem muzyki kościelnej w gminie ewangelickiej, do której zresztą należał Otto Manasse, działa od kilku lat właśnie w tej sprawie, aby te dzieła były wydane, nagrane, aby je popularyzować. Współpraca z rodzinnym miastem Manassego jest dla niego szczególnie ważna i my bardzo się cieszymy, że została nawiązana, ale faktycznie moim marzeniem, które być może się spełni, to jest jeszcze wykonanie wspaniałej fantazji organowej Otto Manassego, ale w aranżacji na orkiestrę symfoniczną, którą też po sobie pozostawił. Także mam nadzieję, że ten Otto Manasse u nas w Szczecinie zagości na dłużej.
1: Poza wątkiem szczecińskim widzę też wątek lwowski w programie.
0: Faktycznie tak. Stanisław Łopuszyński, klawesynista, przyjedzie do nas i wykona utwory z kolei, które on odkrył, właśnie lwowskich kompozytorów, ale myślę, że drugim takim istotnym komponentem tego wieczoru będą jego opowieści o podróżach, ponieważ on od kilku lat prowadzi tego typu działalność, że podróżuje czasami na rowerze, czasami w inny sposób i odwiedza różne miejsca związane z polską kulturą. Myślę, że już przez te ostatnie lata stał się takim naszym muzycznym ambasadorem i opowie i o swoich odkryciach, i o swoich podróżach, także z bardzo ofiarnej działalności od czasu wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie. Stąd to spotkanie ze Stanisławem Łopuszyńskim będzie miało takie trochę podwójny charakter.
1: Taką muzyką przywracaną w ostatnich latach jest też muzyka kompozytorek, prawda? Bardzo ciekawy wydaje mi się program koncertu organowego z utworami samych kobiet komponujących na ten instrument.
0: Oczywiście i muszę powiedzieć panu redaktorowi i państwu, że ja jako organista również bardzo czekam na ten wieczór, bo faktycznie kiedy poczytamy, to jednak wciąż dzieła kobiet, kompozytorek czekają na zajęcie należnego im miejsca i Gail Archer, amerykańska organistka, ułożyła i wykona na moją prośbę właśnie program złożony z samych dzieł kobiet, kompozytorek i to też bardzo dobrze jest zestawić z jej opowieścią o realiach pracy kobiet w środowisku muzycznym, także w Stanach Zjednoczonych, a tą będą mogli państwo odnaleźć na naszej stronie internetowej w jednym z odcinków festiwalowego podcastu.
1: Widzę też, że pojawia się muzyka folkowa.
0: Faktycznie tak. Zaczniemy w niedzielę w Teatrze Letnim w Szczecinie koncertem zespołu Wowakin, który szerokiej publiczności jest oczywiście znany z serialu z 1670, ale to, co zaprezentują u nas, to o wiele, wiele więcej, ponieważ te ich dzieła są wynikiem pracy i terenowej, i archiwalnej, i przeszukiwania nagrań. To są wspaniali muzycy, do których dołączy też Kazik Nitkiewicz na trąbce i Marta Maślanka na cymbałach. Także będziemy mieli pełen przekrój tej muzyki folkowej. Z jednej strony rekonstrukcji

0: produkcji, ale z drugiej strony, jak się ich posłucha, to myślę, że faktycznie są na dobrym tropie, aby odnaleźć tego prawdziwego, żywego ducha tej muzyki, która przecież nigdy rekonstrukcją nie była.
1: Widzę w programie jeszcze i muzykę barokową, i powrót do muzyki synagogalnej, ale chciałbym, żebyśmy opowiedzieli jeszcze parę słów o miejscach, w których się odbywają te koncerty, bo wydaje mi się, że to jest też istotny element festiwalu.
0: Nasz festiwal od samego początku jest wspierany miasto Szczecin i to finansowo, ale także przez bardzo wiele instytucji i miejsc, które naprawdę są bardzo tutaj w mieście gościnne. I stąd część koncertów odbędzie się w takich przestrzeniach plenerowych jak Teatr Letni albo Wigla Ogrody Śródmieście, gdzie tam właśnie wpuścimy muzykę barokową i to będzie barok taki w konwencji raczej rozrywkowej niż sztywnej sali koncertowej, z którą wielu osobom przy pierwszym takim kontakcie może się taka muzyka dawna kojarzyć. Ale oprócz tego wspaniała, wyremontowana sala koncertowa Zamku Książąt Pomorskich, szczecińska katedra i o niezwykłej atmosferze Kościół Ewangelicki, który już kolejny raz stanie się domem muzyki synagogalnej. Synagogi w Szczecinie już nie ma, spłonęła w noc kryształową, ale tamta muzyka faktycznie odnalazła swój dom i tam też chcemy pozostać.
1: We wrześniu widzę jeszcze jakieś imprezy towarzyszące.
0: Faktycznie tak. Pierwszy raz stwierdziliśmy, że pojedziemy troszeczkę w województwo i taki nasz pierwszy nieśmiały krok troszeczkę to jest Młyn nad Wodą w Maszewie. Szanowni Państwo, kompletnie od góry do dołu zachowany, wspaniały, stary młyn ze wszystkimi urządzeniami. Tam również będzie muzyka dawna, muzyka z Wersalu, więc to zestawienie może niejednego człowieka zaskoczyć, ale naprawdę to jest świetne miejsce i do przywracania im muzyki i do dalszych działań. Stąd bardzo się cieszymy, że nasze centrum troszeczkę wychodzi poza Szczecin. A ostatni jeszcze takie swoiste postludium będzie w Willi Lenca, gdzie Berliński Kwartet Dyplomatyczny wykona wspaniały koncert muzyki kameralnej. Stąd te różne lokalizacje, naprawdę piękne i naprawdę modne w Szczecinie, mogą nam pokazać, jak nasze miasto się zmienia, jest różnorodne i jak też otwarte na to różne dziedzictwo, z którym na co dzień się mierzymy.
1: Szczecin pięknieje, więc wszystkim, którzy są poza Szczecinem, również możemy polecać te koncerty. Zaczynają się w niedzielę, 23 sierpnia, koncertem zespołu Wowakin, a moim gościem był dr Jakub Stefek, szef tego festiwalu, Festiwalu Muzyki Przywracanej w Szczecinie. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam też Państwa na naszą stronę Reddita Art. Tam są wszystkie informacje, podcasty. I do zobaczenia w Szczecinie.

0: taka muzyka, powiedziałbym, urlopowa. Sonata na harfę Paula Hindemitha grała Sara O'Brien. Obiecywałem Państwu, że całą pierwszą godzinę spędzimy w Polsce Północnej. Byliśmy w Sopocie, byliśmy w Szczecinie. Teraz do Torunia. Do Torunia. Po 6 latach przerwy wraca festiwal Harmonica Bridge, którego centrum stanowi jeden instrument, harmonika ustna. Tegoroczna 20. edycja to 2 dni pełne bluesa, jazzu, folku, rocka, muzyki klasycznej i world music. Program uzupełnia konkurs harmonijkarzy, warsztaty i wydarzenia dla najmłodszych. O szczegółach wydarzenia ze Sławkiem Wierzcholskim rozmawiała Iwona Muszytowska-Rzeszotek z Polskiego Radia PIK.
1: Harmonica Bridge wraca do Torunia, jubileuszowa edycja już od 21 sierpnia. Zanim oczywiście zapytam o skład, instrumenty, artystów, no to sprawdźmy, co takiego zmieniło się po tych 20 latach, jeżeli chodzi o to wydarzenie.
2: Niezmienne jest to, że harmonika króluje na tym festiwalu, a grają mistrzowie, mistrzowie często europejskiej, bądź nawet światowej klasy, którzy wykonują na harmonice najróżniejsze gatunki muzyczne. Festiwal Harmonica Bridge jest festiwalem harmonikowym, a nie bluesowym, ale pewnie ze względu na moją osobę jakoś jest kojarzony z bluesem. Na harmonice można wykonywać różne gatunki muzyczne. Będziemy mieli w tym roku na przykład grupę Fata Morgana z Holandii, która gra muzykę klasyczną. Mozart, Czajkowski, Saint-Saëns i tam jeszcze wielu, wielu innych. Oczywiście jest to opracowane na 4 harmonijki, trochę brzmi inaczej niż orkiestra symfoniczna.

0: Symfoniczna, rzecz jasna. Mamy muzykę folkową, bluesową, rzecz jasna, jazzową. W tym roku akurat jazzu będzie mniej, za to będzie muzyka Zydeco.
1: Wspominałeś o tym, że na harmonijce zagrać można w zasadzie każdy gatunek muzyki, ale także mamy do czynienia z różnego rodzaju harmonikami.
0: Harmonika jest młodym instrumentem, jedynym instrumentem dętym, w którym możemy i dmuchać, i wciągać powietrze. Na początku XIX wieku dwóch konstruktorów, amatorów, Friedrich Buschmann i Matthias Honer w Niemczech, w konkretnej miejscowości Trossingen, wpadło na pomysł, żeby w jednej takiej małej obudowie ułożyć 20 stroików. Jeden wydaje dźwięk na wydechu, drugi na wdechu. I można w harmonikę dmuchać albo powietrze wciągać. I konstruktorzy nie przypuszczali, że instrument, który miał z założenia służyć do grania tak prostej muzyki, rozwinie się w sposób zupełnie nieprawdopodobny. Pierwszy taki przełom nastąpił w połowie XIX wieku, kiedy z imigrantami niemieckimi trafił do Stanów Zjednoczonych i tam dostał się w ręce czarnoskórych muzyków. I w każdym pudełeczku, w którym sprzedawana jest harmonika, jest taka mała ulotka, gdzie są takie bardzo podstawowe zasady grania na harmonice. Naprawdę ich jest niewiele, ale już dużo, dużo pomagają samoukom. I tam jest napisane, jak grać takie proste melodie, że trzeba raczej dmuchać niż wciągać powietrze. Więcej dźwięków w popularnych melodiach jest tych dmuchanych niż wciąganych, ale ona trafiła w ręce takich, co nie umieli czytać. To byli czarnoskórzy robotnicy, którzy nie czytali. Krótko mówiąc, kombinowali po swojemu. I zamiast w harmonikę dmuchać, czyli grać na przykład... Oni grali w tak zwanej drugiej pozycji, czyli wydobywając dźwięki na wdechu. I to brzmiało tak. I to brzmi tak bogaciej, bardziej mięsisto i bardziej ekspresyjnie. To jedna sprawa, muzyka bluesowa, folkowa, ale też i w muzyce klasycznej. Muzycy zaczęli z harmoniki korzystać, właśnie na tych dużych harmonikach grając, to harmoniki chromatyczne. Bo harmonika diatoniczna to instrument odpowiadający tak hipotetycznemu fortepianowi, w którym są tylko białe klawisze. Żeby grać dźwięki odpowiadające czarnym klawiszom, trzeba mieć więcej tych harmonijek. Ja na przykład na koncercie noszę taki pas, to jest praktyczne udogodnienie, albo mieć harmonikę chromatyczną, to jest skomplikowany bardziej instrument, też na zasadzie dmuchania i wciągania, ale jeszcze ma z boku taką przesuwkę, jak się mówi na Pomorzu dynks. Jak się ten dynks wciśnie, to zamykają się jedne kanały, otwierają się drugie, mamy wszystkie dźwięki podwyższone o pół tonu. I w ten sposób ten skromny instrument nadaje się do grania już każdego gatunku muzycznego, bardzo zaawansowanego jazzu czy muzyki klasycznej.
1: A kto będzie największą gwiazdą tegorocznej 20. jubileuszowej edycji festiwalu?
0: Myślę, że artysta Andy J. Forrest z Nowego Orlanu, ze Stanów Zjednoczonych, rzecz jasna. On gra muzykę zbliżoną do bluesa, ale o większych pierwiastkach francuskich, bo Louisiana to stan, w którym przecież Francuzi przehandlowali Stanów Zjednoczonych. No i mają swoją kulturę muzyczną, która nazywa się Zydeco i to jest taki blues, ale grany na akordeonach raczej, bądź też na harmonijce, raczej z artykulacją zbliżoną do akordeonów. Zagra Andy J. Forrest ze swoim znakomitym zespołem i myślę, że to jest bardzo dobry pomysł na zamknięcie festiwalu. Ten koncert odbędzie się na Zamku Dybowskim.
1: Tradycją tego festiwalu jest, że graliście w różnych miejscach i teraz też tak będzie, bo i Muzeum Etnograficzne, i Fontanna.
0: 21 sierpnia w piątek o godzinie 19 w amfiteatrze przy Muzeum Etnograficznym wystąpi Kraków Street Band, gdzie na harmonice gra Łukasz Wiśniewski, ścisła polska czołówka, jeśli chodzi o harmonikę. Gra tak nieoczywistą muzykę, że trudno zdefiniować. To są ładne piosenki, ale jest tam sekcja dęta, rytmy jazzujące, więc jest jakby, nie czuję takiej potrzeby szufladkowania, ale żeby słuchacze wiedzieli, o co chodzi, czy on gra country, czy może gra hip-hop. No nie, to jest coś takiego, co nazwałbym pop jazzem z elementami etnowskimi. Po Kraków Street Bandzie wystąpi międzynarodowa grupa Spanish Latino World Music. Muzycy z Hiszpanii, Kostaryki, Kuby i bodajże z Ekwadoru. Na czele ich stoi Marcos Hall, bardzo sympatyczny i przystojny kolega, a dlatego o tym mówię, że jego twarz jest na każdym pudełeczku z harmoniką Honera modelem Lightning. Żywiołowe, latynoskie granie. Myślę, że będzie to wspaniały show. Następnego dnia na scenie koło Fontanny przy Flisaku, przed ratuszem, wystąpi grupa Hooting the Blues, która grała już na harmonika Bridge. To grupa mieszająca folk z muzyką bluesową, Mogę nawet powiedzieć,

Potem moi dobrzy koledzy Günter Leiter, Schlickerling gra na różnych odmianach slide guitar, na mandolinie, na gitarze dobro, Rupert Pfeiffer to świetny gitarzysta i wokalista i czołowy niemiecki harmonikarz Görke na harmonice chromatycznej i diatonicznej. Po nich zaś wspomniana grupa z Holandii, Fata Morgana w

0: długości. Polecam też Jam Sessions w klubie festiwalowym. W klubie Tutu na rogu ulic Rabiańskiej i Świętego Ducha. Cały czas oczywiście mówimy o Toruniu.
1: Sławek Wierzcholski, jak zawsze z muzyką na naszej antenie. Festiwal Harmonika Bridge dziś i jutro, więc Toruń i okolice, proszę się pospieszyć. Tu dwójka za 3 minuty będzie 17. O 17 przegląd stron kulturalnych prasy azjatyckiej, a po nim będziemy trochę mówić o skandalach w sztuce. A teraz jeszcze chwila z sonatą fletową C-dur Jana Sebastiana Bacha.

0: Autopromocja.
1: Powstaje właśnie ustawa, która miałaby wesprzeć polskie zespoły ludowe. W grę wchodzą ogromne pieniądze, ale zamiast okrzyków radości słychać raczej głosy krytyczne. Co konkretnie przewiduje projekt ustawy? Dlaczego część twórców i organizacji sprzeciwia się planowanym regulacjom? Jak skutecznie kształtować ochronę tak kruchego przecież niematerialnego dziedzictwa? Między innymi te kwestie poruszymy w czasie najbliższej debaty dwójki. Jakub Kukla, do usłyszenia we wtorek po godzinie 19.
0: Autopromocja.
2: Program drugi, jest 17.
0: Przegląd prasy zagranicznej.
2: I jak co piątek, Tomasz Sajewicz.
3: Przegląd prasy zacznę od ciekawego zjawiska kulturowego w Chinach, które pokazuje, w jakich czasach żyjemy. Zazwyczaj słaby film nie powinien odnieść sukcesu kasowego. W naszych czasach, jeśli film stanie się wiralem, to nieważne jak zły to film, ma szansę na sukces. Przynajmniej w Chinach, gdzie od 5 sierpnia w kinach wyświetlany jest film animowany New Lai, Przybycie wołu. Historia, jak i wiele, opowieść o tym, jak ciele zostaje wojownikiem. W ciągu pierwszych 10 dni wyświetlania w kinach film zarobił na biletach około $1000. Do czasu, kiedy widzowie, zaskoczeni jego poziomem artystycznym, o tym za chwilę, zaczęli publikować w sieci zdjęcia scen filmu i komentarze. To tak bardzo nakręciło spiralę zainteresowania, że w ostatnich dniach ludzie naprawdę zaczęli z ciekawości chodzić do kina na Przybycie wołu, który to film w ostatnich dniach zarobił prawie $3 miliony. Powiedzą Państwo, to na pewno jakiś trik marketingowy. Niestety to tak słaby film animowany, w którym animacje wyglądają, jakby były zrobione kilkadziesiąt lat temu. Węże występujące w tym filmie to geometryczne formy przypominające sprężyny, pisze Hong Kong.

0: Japoński dziennik South China Morning Post. Zdziwienie i zaskoczenie poziomem filmu naprawdę było w stanie wywołać tak wielką falę zainteresowania, a jeśli mówimy o Chinach, to natychmiast przełożyło się to na pieniądze. Co więcej, na ten film do kina chodzi się nie tylko po to, żeby go obejrzeć, ale niejako współuczestniczyć w całym misterium związanym z jego oglądaniem. Hongkoński dziennik pisze, że na pokazach New Line sala kinowa zamienia się w seans komediowy, a publiczność żywo komentuje to, co widzi na ekranie. Na obciachu też można zarobić w kulturze, o ile ten obciach stanie się memem. W Korei Południowej ostatnie przygotowania do dorocznego święta literatury pisarzy i czytelników. Koreański Instytut Tłumaczeń i Literatury ogłosił program seulskiego Międzynarodowego Festiwalu Pisarzy, który w dniach 11-16 września gościć będzie południowo-koreańska stolica. Uczestnicy festiwalu będą mieli okazję przyjrzeć się roli wartości ludzkich i literatury w kontekście rozwoju technologii sztucznej inteligencji AI. Poinformowali organizatorzy wydarzenia, opisuje to m.in. agencja Yonhap. Pod hasłem Kim jesteśmy odbędzie się około 20 programów, w tym spotkania z autorami, twórcami powieści graficznych, tłumaczami i czytelnikami, zarówno online, jak i stacjonarnie. Koreański pisarz Kim Ae-ran i chilijski powieściopisarz Benjamin Labatut będą gwiazdami sesji otwierającej, zatytułowanej Jesteśmy kimś. Jak podają organizatorzy, w wydarzeniu wezmą udział również koreańscy pisarze Lee Seung-yu, Moon Ik-hyuk, Ye So-yeon, a także tajwański powieściopisarz Chen Xue, kanadyjska poetka Emily Jung-min-yun i japoński powieściopisarz Keiichiro Hirano. A teraz o tym, jak polityka zapukała na kolejne już w tym roku biennale, tym razem na Międzynarodowe Biennale Sztuki w Gwangju w Korei Południowej. Między Tajwanem a południowo-koreańskim biennale w Gwangju, najstarszym biennale sztuki współczesnej w Azji, wybuchł ostry spór po tym, jak prezentacje artystów tajwańskich nie nazwano pawilonem Tajwanu. Już wiedzą Państwo, o co chodzi, żeby nie drażnić Chin. Co zrobić, żeby pawilon Tajwanu nie nazwać słowem Tajwan? Koreańczycy sprytnie nazwali go pawilonem Narodowego Muzeum Sztuk Pięknych Tajwanu, które jest partnerem wystawy. To wszystko jednak wywołało oskarżenia o cenzurę polityczną. Spór ten wypukla polityczny charakter międzynarodowych wystaw sztuki i stawia kluczowe pytania o to, jak organizatorzy mogą poruszać się w realpolitik w obliczu narastającego napięcia geopolitycznego, pisze dziennik South China Morning Post. 19 sierpnia Fundacja Biennale w Gwangju wydała oświadczenie, w którym zaprzeczyła jakiejkolwiek cenzurze politycznej. Określiła spór jako spór administracyjny dotyczący klasyfikacji uczestników i konwencji nazewnictwa, który nie dotyczy treści wystawy ani wolności słowa. W e-mailu do South China Morning Post poinformowano również, że Biennale w Gwangju początkowo przygotowywało pawilon z Taiwan Contemporary Culture Lab, ale ta instytucja wycofała się z powodów finansowych. Od grudnia ubiegłego roku trwały rozmowy z Narodowym Muzeum Sztuk Pięknych Tajwanu. W związku z tym udział muzeum w 16. Biennale w Gwangju był od początku planowany jako pawilon instytucjonalny, napisano. Aby uzyskać status pawilonu narodowego, według organizatorów Biennale z Gwangju, uczestnicy muszą przedstawić oficjalne pismo zatwierdzające z ambasady lub Ministerstwa Kultury.
1: Prasę przeglądał Tomasz Sajewicz. Dziękujemy. Teraz 5 minut po 17, zanim kolejna rozmowa w dwójce, sięgamy po naszą płytę tygodnia. Mozart The Organist Volume 1, którą nagrał Andrzej Szadejko na instrumencie zrekonstruowanym przez Christiana Wegscheidera w kościele świętego Jakuba w Stralsundzie. Na płycie znalazły się organowe opracowania utworów fortepianowych Wolfganga Amadeusza. Słuchamy zatem dzisiaj w wersji organowej Preludium i Capriccio C-dur Kechel 284 A. Jednego z najciekawszych jego młodzieńczych dzieł fortepianowych w opracowaniu właśnie Andrzeja Szadejki.

0: Preludium i Capriccio, KHL 284, a Wolfganga Amadeusza Mozarta w wersji organowej. Na organach grał Andrzej Szadejko. Jest 10 minut po 17.
1: Gość dwójki.
0: Justyna Nowicka.
2: A dzisiaj moją i Państwa gościnią jest Magda Ujma, Magdalena Ujma, historyczka i krytyczka sztuki.
3: Bardzo mi miło.
2: Nasz dzisiejszy temat wspaniały, skandale w sztuce. No powiedzieć skandale w sztuce to nic nie powiedzieć, to jest temat, który się po prostu klika, temat, który się sprzedaje i nawet jeśli się nie interesujemy, nie lubimy, i nie wiemy, co to w ogóle jest sztuka, to...
3: To i tak nas to przyciąga.
2: Otóż to. Następuje taki moment, kiedy ten skandal zaczyna już być czymś, czym świadomie się posługiwano. I teraz możemy jakoś przyszpilić ten mechanizm, wskazać na kogoś, kto to wymyślił.
3: Tak. No. Możemy na przykład wskazać na artystów, którzy inspirowali się historiami opisanymi w mediach masowych, czyli przede wszystkim w prasie. I to na przykład był Teodor Géricault, który namalował tratwę meduzy w pierwszej połowie XIX wieku we Francji. I jego obraz odniósł Nie mogę powiedzieć, że to był niesamowity sukces, bo to raczej było właśnie bardzo komentowane.
2: Rozgłos.
3: Rozgłos. Tak, bardzo krytykowane.

0: Bo to był taki obraz, który tak naprawdę dzisiaj trudno nam jest uwierzyć, jak patrzymy na ten obraz, że on spowodował taką sensację, bo to jest obraz, który w naszym pojęciu współczesnych ludzi jest w języku takiej tradycyjnej historii sztuki, znaczy sztuki dawnej, utrzymany, bo on przedstawia po prostu rozbitków, którzy znajdują się na tratwie, gdzieś tam na jakimś przestworzu morskim. Tymczasem okazuje się, że właśnie ten obraz miał bardzo duże odniesienie do współczesnych wydarzeń.
1: Element krytyki społecznej, prawda, tak, politycznej wręcz.
0: Tak, to odnosiło się do panowania Bourbonów we Francji i do również tego, że było to imperium kolonialne i że wysłano po prostu delegacje uczonych, tudzież przedstawicieli politycznych czy rządu, monarchii francuskiej, do Senegalu i tych wybrzeży Afryki, ale wysłano je na fregatach, które nie były dostatecznie duże, żeby pomieścić tyle ludzi i dostatecznie dobrze wyposażone i one po prostu osiadły na mieliźnie, znaczy ta fregata Meduza, w której właśnie oficjele, którzy tam płynęli, czyli po prostu przedstawiciel rządu, który jechał tam, żeby objąć rządy w zachodniej Afryce i najważniejsi naukowcy właśnie wsiedli na szalupy, gdy fregata osiadła na mieliźnie. Tymczasem po prostu kilkaset innych osób zostało zostawionych samymi sobie i oni zbudowali tratwę i na tej tratwie płynęli i tam dochodziło do aktów ludobójstwa. Już nie pamiętam ileś dni płynęli. Płynęli, to były jakieś straszliwe historie, ocalało bardzo niewiele osób i oczywiście media wtedy reagowały ze znacznym opóźnieniem, prawda? To nie było tak, że tego samego dnia, kiedy to się zdarzyło, to już się, to także to było, nie wiem, jakiś miesiąc powiedzmy po tych wydarzeniach, ale odezwało się to bardzo mocnym echem w prasie francuskiej i wywołało wielką sensację i właśnie Jericho bardzo przejął się tym, posiłkował się relacjami ocalałych osób z tej katastrofy, bo one w końcu, ci rozbitkowie, zostali ocaleni przez siły ratunkowe.
1: Ci, którzy nie zostali zjedzeni przez kolegów z tratwy.
0: Dokładnie tak. I Jericho też w jakiś bardzo nowoczesny sposób też tworzył to dzieło, bo na przykład miał umowę ze szpitalem czy z kliniką, gdzie były też ciała zmarłych i po prostu oglądał te ciała, je szkicował na żywo, czy fragmenty ciał. Niemniej,
1: czyli
0: to, co teraz
1: świadomie
0: widzimy,
1: szedł po bandzie, szykował się
0: malował
1: do tego.
0: Malował okropności
1: i był świadom, że pokaże wam to i co wy na
0: tak,
1: to.
0: Tak, ale jednocześnie trudno mu było się wyzwolić z takiego języka metafory czy alegorii obowiązującego w ówczesnej sztuce, więc rzeczywiście, jak to zobaczymy, to te osoby usytuowane są na obrazie w takich teatralnych, bardzo retorycznych pozach. Także właściwie trudno nam dzisiaj właśnie współczesnym ludziom odgadnąć, że to było tak
1: ale
0: sensacyjne.
1: Zadziałało.
0: Ale w tamtych czasach zadziałało. Więc to tak naprawdę lata 40. XIX wieku to były właściwie początki takiego działania, że artysta rzeczywiście chciał wypowiedzieć się na tematy współczesne. I rzeczywiście to działało, chociaż raczej wywoływało sensację, a nie zrozumienie, że sztuka może również przekazywać takie.
1: No do dzisiaj
0: treści.
1: Są pewne wątpliwości, prawda?
0: Prawda? No więc to działa do dziś. Bardzo
1: czyli rzeczywiście, że Jericho dokładnie, można powiedzieć, przeczuł taką nowoczesność
0: i te
1: problemy, z którymi sztuka się będzie borykać. Czy artyści raczej niezrozumieni i też artyści, którym się odbiera prawo do tego, żeby się wypowiadali na temat rzeczywistości. Z całą pewnością stwierdzamy, że to się dzieje i dziś, więc
0: oczywiście,
1: można powiedzieć od czasów Francji, tej restauracji, niewiele się zmieniło. Też wymieniłaś nazwisko Delacroix. Przyznaję się, że nie zdawałam sobie sprawy z tego, jakie on poniósł konsekwencje też za te swoje wypowiedzi polityczne, nazwijmy to, że przez wiele lat właściwie był odsunięty od wszystkiego. Też uważam, że to jeden z najciekawszych
0: Znajdujemy
1: malarzy
0: świadectwo
1: swoich czasów.
0: Właśnie tych jego niepowodzeń.

0: w jego dziennikach. On był jednocześnie
1: Tak.
0: bardzo ambitny, ale z drugiej strony właśnie nie chciał płacić jakichś koncesji i malować takiego klasycznego malarstwa akademickiego, które rzeczywiście w pierwszej połowie XIX wieku we Francji przeżywały już swój kryzys, bo było zbyt idealne i jakby i nie spełniało potrzeby rosnącej publiczności tych właśnie cyklicznych wystaw, salonów, które były organizowane w Paryżu i rzeczywiście publiczność z jednej strony no, nie chciała oglądać cały czas jakichś wygładzonych, idealnych Wenus, czy jakiś scen z mitologii, czy historii, ale z drugiej strony, jak właśnie widziała sceny współczesne, to reagowała na to oburzeniem i no, zresztą Delacroix próbował nie tylko scen historycznych, ale na przykład taki orientalistyczną taką scenę namalował, nie rzeźnik, jest tylko Serda na pala.
1: No, szaleństwo.
0: No właśnie, przepraszam, ale umknęło mi to z głowy.
1: Co tam było?
0: W każdym razie była to scena z dworu Serda na pala. To tak, przecież była historia. Właściwie ten król z Asyrii przecież ze starożytności przed naszą erą nie jest tak naprawdę umiejscowiony, ale on dawał, rzeź Serda na pala? Nie,
1: no się,
0: nie. W każdym razie chodziło o to...
1: szaleństwo? Ja jakoś...
0: Szaleństwo? Może chodziło o to, że no po prostu w literaturze, po prostu w literaturze, może nawet bardziej niż w mitologii, no właśnie ten Serda na pal był pamiętany jako władca asyryjski, który no, był okrutnikiem i który lubił uśmiercać swoich podwładnych. I właśnie ten obraz przedstawia takie ogromne łoże, gdzie uśmiercane są po prostu odaliski,
1: mam
0: kobiety.
1: Mam śmierć po prostu,
0: śmierć,
1: to
0: tak?
1: Jego śmierć.
0: No właśnie, no właśnie. No właśnie i no, w każdym razie tak. Obraz ten był wystawiony na salonie i obraz ten nie spotkał się ze zrozumieniem, ponieważ zarzucano mu błędy formalne. No wtedy krytyka właśnie taka wyspecjalizowana w takich formalnych cechach malarstwa była bardzo częsta. Także okazuje się, że on na przykład nie dobrze oddał perspektywy i wszystko jakby nie dzieje się w przestrzeni, tylko w jednym planie. Wszystko
1: bez przesady.
0: Głębi.
1: Ja tu widzę sporo głębi w tym obrazie, bo akurat otworzyłam sobie.
0: Zarzucano mu też opatowanie okrucieństwem, czyli właśnie tym zabijaniem kobiet. Atrakcyjnych, nagich, prawda, które się tam wiją w konwulsjach. I rzeczywiście dla nas to trochę dla naszej, no, jak to powiedzieć, emocjonalności, czy systemu wartości, czy również tego, co estetycznie lubimy, wydaje mi się, że on jest rzeczywiście trochę taki trącący myszką ten obraz.
1: To prawda, to jest bardzo dobre określenie. Zostawmy XIX wiek, bo zdaje się, że obie go lubimy, a jednak można powiedzieć, że prawdziwe skandale zaczynają się później. O jakiej kobiecie właściwie udało ci się napisać najwięcej? Bo teraz... czy to przypadkiem nie są jakieś modelki?
0: O no modelkach to jest troszkę taki
1: pisze...
0: zarzut do tej książki.
1: Nie, to nie jest zarzut, ale rozmawiamy o kanonie. No.
0: W tej chwili na pewno włączyłabym więcej artystek.
1: Tak?
0: Tak, w taką książkę, ale być może to jest pretekst do tego, żeby napisać drugą część takiej książki. Przyznam szczerze, że ta książka jest też zmieniona. Zresztą, jak mówiłam, w stosunku do pierwszego wydania, bo dodałam tutaj na przykład wiele akapitów ostatniej części o Nan Goldin, którą bardzo cenię,
1: tak,
0: o której wcześniej
1: fotografka.
0: Właśnie, o której wcześniej nie pisałam, a która rzeczywiście jest artystką wywołującą skandale, w jakiś sposób je wykorzystującą do swojej twórczości, chociaż też pewnie będącą ich ofiarą. To jest znakomita fotografka, która towarzyszyła w latach 80. Była częścią po prostu bohemy nowojorskiej, kiedy pustoszyła ją epidemia AIDS. A ponieważ w tej bohemie duże miejsce zajmowali artyści queer, oni często stawali się ofiarami AIDS.
1: To było jej środowisko.
0: Tak, jako środowisko. Oczywiście na przykład Dawid Wojnarowicz, czy Robert Mapplethorpe. I ona im towarzyszyła. I ponieważ no, ona tak naprawdę traktowała to środowisko jako taką swoją rozszerzoną rodzinę, swoją rodzinę bodajże w Waszyngtonie chyba bogatą mieszczańską rodzinę pochodzenia żydowskiego opuściła, jak miała kilkanaście lat po to, żeby studiować sztukę, to rzeczywiście byli to najbliżsi ludzie i ona poświęciła im właśnie swoją balladę o seksualnym uzależnieniu. To jest taka bardzo ważna jej praca, właściwie taki cykl prac.

0: które pokazywała w formie pokazu slajdów tak. razem z...
1: I do dzisiaj jest w muzeach w ten sposób właśnie, prezentowana prawda? I to jest prawda? Naprawdę bardzo mocne.
0: I ona też właśnie nie poprzestawała na tym, że była artystką, ale też działała. Mhm. Aktywistką była. I no właśnie bycie aktywistą, to jest też znak dzisiejszych czasów. I może właśnie na tym zakończymy, ale ona zaczęła działać w tym ruchu ACT UP, który działał przeciwko no, takim oficjalnym, no, rządowym czy stanowym decyzjom w Stanach Zjednoczonych, które nie jakby władze za wolno reagowały na epidemię AIDS.
1: Albo ignorowała i zaprzeczała wręcz, szczególnie no właśnie, w tych początkowym czasie.
0: No właśnie,
1: czasie.
0: Na epidemię AIDS, tak, bo po prostu uważano, że to jest jakaś kara dla tych ludzi za
1: boska
0: w cudzysłowie
1: kara.
0: Złe prowadzenie tak. się i ona właśnie bardzo, bardzo, bardzo się sprzeciwiała temu. Natomiast później nie zaprzestała swojej działalności artystycznej, zaczęła często jeździć do Europy. W każdym razie w latach 2000-tych i o tym mówi też film Laury Poitras, jej poświęcony, zaczęła działać też w ruchu, który sprzeciwiał się kampanii farmaceutycznej w Stanach Zjednoczonych, tej korporacji, tej rodziny Sacklerów, która spowodowała epidemię opioidów w Stanach Zjednoczonych.
1: Uzależnienia się
0: tak,
1: od tych
0: a jednocześnie
1: substancji.
0: Ci Sacklerowie byli no, dobrodziejami najważniejszych instytucji sztuki w Stanach Zjednoczonych i na Zachodzie. I ona,
1: znany problem.
0: No właśnie, no. ona też właśnie z różnymi innymi osobami, ponieważ sama też przez jakiś czas była uzależniona od tych leków przeciwbólowych. Prowadziła takie głośne akcje na przykład w Luwrze sprzeciwiające się właśnie temu. Znaczy jakby tak uświadamiające opinii publicznej, że po prostu dobrodziejami tych najważniejszych instytucji są po prostu korporacje, które powodują bardzo dużo złego w świecie.
1: Dokładnie i to są w gruncie rzeczy bardzo złe, brudne pieniądze, które finansują sztukę.
0: Bardzo to jest taki artwashing, prawda? Pranie
1: dokładnie, dokładnie. Bardzo,
0: sztukę.
1: Tak, bardzo, bardzo to trudne. Tak. Muszę powiedzieć, myślę, że z tym problemem, jakby, no nie dokładnie z problemem opioidów, ale z problemem finansowania sztuki mierzą się wszyscy, większość instytucji zajmujących się sztuką współczesną, mających sponsorów. Ogromny. Ogromny, no ale zresztą to wypływa właściwie regularnie, na przykład na Biennale.
0: No właśnie, właśnie
1: tak, tak było w tym roku. Musimy kończyć, ale jedno pytanie jeszcze muszę ci zadać, mianowicie nasze polskie podwórko, numer jeden, skandalista, nie, no już zostawmy może, no zresztą nie będę ci sugerować, ale czy to będzie Katarzyna Kozyra?
0: No
1: nie
0: właśnie.
1: Mogłam się powstrzymać.
0: No właśnie, to miałam też na końcu języka. No, Katarzyna Kozyra, znakomita polska artystka, która
1: jedna
0: teraz...
1: Jedna z najwybitniejszych,
0: oczywiście,
1: myślę, że
0: która
1: w
0: teraz
1: ogóle.
0: Współpracuje z teatrami, która jest niesamowicie twórczą osobą, która również prowadzi działalność aktywistyczną, bo prowadzi swoją własną fundację, prowadzącą z kolei socjologiczne badania na temat na przykład obecności kobiet w Akademiach Sztuk Pięknych. Ile jest kobiet w kadrach, ile jest kobiet wśród studentek i wyniki tych badań są publikowane, są publicznie dostępne. Natomiast Kozyra rzeczywiście w latach 90. stworzyła wiele kontrowersyjnych prac, co do których ja sama nie mam jednoznacznego zdania, bo jeżeli popatrzeć na taką piramidę zwierząt, która dzisiaj pokazywana także powoduje ataki rozmaitych środowisk. Piramida zwierząt to jest jej praca dyplomowa z 1993 roku. Tak, tak, pan dobrze mówi. I która przedstawia po prostu cztery wypchane zwierzęta, konia, psa, koguta i jeszcze kota. I która to podobno doczekała się też zresztą plagiatu ze strony bardzo znanego i rynkowego artysty Mauricio Catalana, który nigdy się do tego nie odniósł, ale który później stworzył podobną wersję, podobną swoją pracę. W każdym razie Kozyra stworzyła tą pracę, będąc w bardzo trudnej sytuacji egzystencjalnej, będąc chora na raka. I to jest właśnie jedna historia, która mówi o tej pracy, ale z drugiej strony zarzuca jej się cały czas, że jednak wykorzystała zwierzęta do...

0: potrzeb swojej pracy, uśmierciła je. Nie do końca jest to prawda, ponieważ znaczy, no nie ona, te zwierzęta wiadomo. I tak były albo uśmiercone, albo skazane na śmierć wcześniej.
1: No muszę się, wejdę ci w słowo, bo muszę ci się przyznać, że oczywiście się też tym tematem, no wiadomo, to jest dzieło sztuki takie, rzeczywiście wciąż kontrowersyjne. Myślę, że na w latach 90. te intencje Kozyry moglibyśmy rozumieć inaczej niż dziś. Ja również jakoś moje serce bije mocniej dla tych aktywistów, aktywistek raczej współczesnych, które głośno mówią o tym, że można by jednak rozważyć jakąś formę oddania szacunku tym osobom, tym istotom żyjącym kiedyś. No i...
0: Ja się też z tym zgadzam.
1: To znaczy, wiesz, to jest skomplikowane, to dzieło ma swój numer inwentarzowy, jest częścią kolekcji, więc to wszystko jest skomplikowane.
0: Dokładnie, ale myślę, że to dzieło jest też...
1: Ale jak zobaczyłam to ostatnio w Zachęcie, naprawdę czułam się bardzo źle.
0: No ja też. Ja nie mogę znieść na przykład filmu, który towarzyszy też
1: oczywiście.
0: Temu dziełu. Bo
1: ja byłam zaskoczona, bo to była wystawa...
0: Uśmiercania, pokazujący proces uśmiercania konia, kupionego przez nią na targu końskim.
1: Dokumentacja tak. To znaczy mówię o jakimś zachowaniu tej pracy dla potomnych. Nie wiem, czy nie można by stworzyć jakiejś repliki tego idealnej.
0: Ja się zgadzam.
1: Myślę, że to po prostu
0: zostawiam jako takie rzecz, która jest dwuznaczna, no, taka niejednoznaczna, nie do zachwytu, tylko
1: i to jest tak, że o tym, że skandal niestety jest taką bronią obosieczną, to nic nie powiedzieć. Tak. Bo oczywiście ona świetnie to rozegrała. Myślę, że nie chciała wcale takiego aż skandalu. No, ale stało się. Natomiast dzisiaj myślę, że się mierzy też z tymi wszystkimi zarzutami, które są wcale nie sensacyjne, wcale nie skandaliczne, ale na przykład odpowiadają naszej wrażliwości, która się zmienia.
0: To nasza wrażliwość się zmieniła. Ale myślę też, że oczywiście nie broniąc tego dzieła Kozyry, ale myślę, że ono bardzo dobrze pokazuje naszą sytuację mentalną w latach 90., w czasach tej takiej dzikiej transformacji, wprowadzania kapitalizmu, turbokapitalizmu, kiedy rzeczywiście było mnóstwo przemocy w naszej przestrzeni publicznej i tej przemocy nie dostrzegaliśmy.
1: Dokładnie. Normalizowaliśmy ją, bo wydawało nam się, że może takie są koszty, które powinniśmy ponosić. Tak. Otóż dzisiaj na szczęście wiemy, że nie. Magdo, bardzo ci dziękuję za tę książkę, o której rozmawiałabym bez końca, bo skandal jest fantastycznym motorem rozmowy o sztuce, bronią obosieczną, jak zwróciliśmy uwagę i to naprawdę warto to brać pod uwagę. No i piszesz o tym znakomicie. Cieszę się, że zaczęłaś więcej pisać. Mam nadzieję, że będziesz jeszcze więcej pisać.
0: Bardzo dziękuję.
1: Magdalena Ujma, autorka książki Skandale w sztuce, a książka ukazała się niedawno nakładem wydawnictwa Smak Słowa w Sopocie. Dziękuję ci bardzo.
0: Dzięki.
2: Rozmawiała Justyna Nawicka. To jest program Wybieram Dwójkę. Zbliża się 17.30 do 18.00. Jeszcze zdążymy pojawić się na festiwalu Pieśni Naszych Korzeni w Jarosławiu i posłuchać kolejnego odcinka archiwalnej rozmowy Wojciecha Karpińskiego z Czesławem Miłoszem. Ale najpierw niech nam zaśpiewa Lea Desandre.

0: Agitata Due Venti, aria z opery Griselda Antonia Vivaldiego. Śpiewała Lea Desandre, a towarzyszył jej ensemble Jupiter pod kierunkiem Thomasa Danforda. Dwójka jest obecna jak zwykle o tej porze roku na Podkarpaciu, w Jarosławiu, w osobie Magdaleny Łoś. Dzień dobry, Magdo.
1: Dzień dobry, witam Państwa i Ciebie, Adamie. Tak, to prawda, jestem z całą radiową ekipą i wieloma mikrofonami, także większość tego, co ja tu słyszę, co tu się dzieje, dotrze do Państwa na szczęście także później w retransmisjach.
0: Wczoraj po ćwierć wieku przerwy powrócił do Jarosławia zespół La Reverdy. Ten koncert transmitowaliśmy. Wiem, że Ci się ten powrót podobał.
1: Tak, to prawda, bo nawet nie miałam świadomości, że to już ćwierć wieku, ale wydawało mi się, że nabyć

0: ciągnięcie ręki gdzieś mam we wspomnieniach. Dwie wizyty włoskiego zespołu La Reverie z laudami właśnie, bo ten włoski średniowieczny repertuar to jest przede wszystkim taki trzon, jądro repertuaru pokazywanego inaczej niż wiele zespołów to czyni. Jest to zresztą repertuar wymagający takiego dopowiedzenia. No i można, jak pokazywała także tu w Jarosławiu Patrycja Bowi z zespołem Mikrologus, odwoływać do muzyki tradycyjnej, do tej ustnej tradycji przechowywanej przez pokolenia, przekazywanej, no w zupełnie innym ujęciu pokazującej te dawne pieśni już w języku włoskim komponowane. No a tu mieliśmy szlachetności. Trudno sobie wyobrazić rzeczywiście bardziej pastelowy, piękny i wielobarwny, ale z pasteli układany obraz muzyczny, który no, przypomina piękne freski z czasów świętego Franciszka. On tu był głównym bohaterem tego programu, który pokazywał te prostsze laudy jednogłosowe z Florencji, przede wszystkim Laudario di Cortona z Cortony, to Toskania, no ale później także początek XV wieku i to było bardzo odkrywcze, niezwykle fascynujące, bo laudy polifoniczne, dwu-, trzygłosowe, nad którymi Claudia Cofani pracowała, odkrywając ten repertuar i przygotowując do wykonania. To był specjalnie też zbudowany, pieczołowicie odkrywany, rekonstruowany program na potrzeby tego koncertu i jubileuszu świętego Franciszka z Asyżu.
1: Wiem, że rozmawiałaś z Mariuszem Petersonem, dyrektorem festiwalu, także o tych wydarzeniach, które dzisiaj trwają już od południa. Czy śledziłaś to, co się działo?
0: Tak, tak. I właśnie zastanawiam się nad logiką matematyczną, artystycznych przeżyć, bo to są trzy obszary, które łączą się na niezwykle poruszającą całość. Ten trzon w moim ujęciu, myślę wielu, stanowią sonaty misteryjne, wirtuozowski, barokowy repertuar, czyli Hein Ignaz Franz von Bieber. No więc skoro Różaniec to trzy części, te pierwsze radosne i część bolesna już za nami o 12 i o 15 u Dominikanów w Jarosławiu. Wszystkie miejsca zajęte, niesamowite. No ale oprócz tego mamy Flores Mirte, zespół, który dopełnia, to jest zespół działający w Paryżu, te właśnie tajemnice różańcowe odpowiednim śpiewem chorałowym. Pojawił się też polifoniczny. I dopełnia w taki sposób, to za chwilę też Mariusz Peterson Państwu wytłumaczę, ale szukając motywów chorałowych gdzieś zamkniętych w tych, jakby nie było, popisowych sonatach Biebera, to nie tylko nastrój, nie tylko cytaty, ale czasem wręcz przejęcie wątku i wspólne śpiewanie, to znaczy śpiewanie razem, gdy z brzmieniem instrumentów. Józef Żak i ensemble Castelcorn, to jest po prostu rewelacyjne wykonanie sonat misteryjnych. No i oprócz tego, to jest może dla wielu osób tu niezwykle ważne, pieśń naszych korzeni podkarpackich, bo mamy Bractwo Różanego Wianka i podkarpacka tradycja śpiewów różańcowych, pieśni związanych z różańcem przy ołtarzu Matki Boskiej Różańcowej. To jest bardzo długa i niezwykle też właśnie bogata muzycznie tradycja z Podkarpacia, tu szczególnie rekonstruowana przez młodych wykonawców, także organizatorów festiwalu Pieśń Naszych Korzeni. I mówię o matematyce, bo myślałam sobie, że można dodać te wszystkie wartości. Dla mnie wydawało mi się rano, że najważniejsze będzie, no oczywiście, barokowy Bieber. Dla kogoś może coś innego i że to się pięknie nam zsumuje. Ale tymczasem ja tu widzę mnożenie, bo ilość tych artystycznych wrażeń, ale też myślę duchowych przeżyć, to nie jest w żadnym wypadku suma, to jest jakaś silnie, jeśli jeszcze dobrze pamiętam, nieskończona możliwość rzeczywiście przeżywania tej muzyki obramowanej prostym chorałem, jeśli chodzi o Biebera, całość zamknięta w tych śpiewach podkarpackich, więc ta trzecia wieczorna część to będzie rzecz absolutnie wyjątkowa i bardzo istotne. To Państwo później usłyszą. Wykorzystana jest przestrzeń Bazyliki Matki Bolesnej u Dominikanów. To się dzieje w różnych miejscach. W różnych miejscach jest, oprócz Bractwa Różanego Wianka przy ołtarzu Matki Boskiej Różańcowej, ale pozostali wykonawcy, no właśnie tę przestrzeń zagospodarowują, występują w różnych miejscach i to jest dodatkowy, niezwykle także teatralny.

0: Myślę Walor. To myślę także, że dobrze by było, by usłyszeli Państwo o idei całego programu, jak to pięknie w skrócie nam zapowie, podsumuje już częściowo także dyrektor artystyczny Festiwalu Pieśń Naszych Korzeni, estoński śpiewak znany Państwu z Grandy La Voix, no a tu właśnie dyrektor artystyczny Festiwalu w Jarosławiu, Mariusz Peterson.
1: Nawet tego nie planowałem, ale wychodzi na to, że mamy tu stale jakieś świętowanie. Mamy różne rocznice. Po pierwsze jest 800 lat od śmierci świętego Franciszka. To świętujemy w dwóch koncertach. Był koncert prolog Przeworsku, Schola Cantorum Minorum Chozowiensis i Sławomir Witkowski. A czwartek wieczorem La Reverdy, który śpiewa laudy związane z, właśnie z świętym Franciszkiem. I oni świętują tym koncertem również, mają 40 lat już działalność. A koncert otwarcia z kolei był też celebracją, bo to, tak to sobie nazwałem, Bornus et Consortes, więc Marcin Bornus Szczeciński 75, a Bornus Concert 45. I tam była cała gromada różnych śpiewaków, a i Bornus Concert w takim składzie, jak w tej chwili jest. Poniedziałek prawie, że świętowaliśmy urodziny estońskiego chromatycznego Kannel. Za rok będzie miał 75 lat. I był duo Anna-Lisa Eller i Andrzej Liselwand. Zrobili piękny podróż przez ich korzeni muzyczne. Wtorek mieliśmy tu śpiew gruziński. Wielokrotnie Gruzini tu bywali i był taki głos publiczności, że chcielibyśmy Gruzinów, więc jak publiczność czegoś chce, no to trzeba starać, więc to mieliśmy. A środa mieliśmy koncert Leona Berbena. To też był wyjątkowy. I jak można powiedzieć, że jest jakiś cel, którego chcesz osiągnąć którymś koncertem, to myślę, że ten cel, który jest w tytule koncertu Organum Insolitum, więc dziwne albo niesłychane organy, to tak ten cel został osiągnięty, bo bardzo dużo ludzi po koncercie przyszli do mnie albo do Leona, mówiąc, że oni takich organów jeszcze nie słyszeli. I przede wszystkim się cieszę, że właśnie dla wielu ludzi był odkryciem. To, co mnie kiedyś osobiście zachwycił, pracowałem z nim razem albo słuchałem jego nagrań, to właśnie, że organy mogą śpiewać i że organy, o dziwo, mogą robić na przykład glissandi. Jak to on to robi, no to już jest kwestia techniki i umiejętności ornamentacji i właśnie wydobienia tych wszystkich możliwych chromatyzmów, co w tych utworach są. I piątek jest coś takiego, co ja myślę, że Jarosław jest chyba jedynym festiwalem na świecie, gdzie coś takiego może się zdarzyć. Nazwaliśmy ten dzień Rosarium. To będzie taki ewenement paraliturgiczny. Tak to z Józefem Żakiem nazwaliśmy w swoim korespondencji kiedyś. I ja jeszcze tu stale chodzę i mówię, że traktujcie to jako happening. Więc Józef będzie grał wszystkie sonata różańcowe Bibera w ciągu jednego dnia, w trzech częściach, ale nie tak po prostu, bo ja w sumie miałem ten pomysł, żeby Jarosławiu tych sonat grać dawno w głowie, ale żeby nie robić właśnie tak, że jedna sonata, druga sonata, jeden instrument, drugi instrument, jak to się często też robi, ale żeby próbować znaleźć jakiś kontekst, jak mamy w polifonii renesansowym albo że jednak stale był jednogłos i był polifonia, jednogłos, polifonia, naprzemienność, żeby te sonaty mieli też przestrzeń. Kiedyś Józef tu pierwszy raz był z zespołem Les Musiciens de Saint-Julien i ja przypadkiem mieszkałam obok i słyszałem, jak on tam ćwiczył na następny koncert w Utrechcie i grał tam Schmelzera, Bibera właśnie i wtedy padłem na pomysł, że zapytam, może on by był zainteresowany, żeby właśnie w takim happeningu brać udział. Wiedziałem też, że on zajmował choralem gregoriańskim poważnie. No i proponowałem, że mam taki pomysł, że tu w Jarosławiu jest lokalna tradycja śpiewania różańca i wśród organizatorów są również członkowie Bractwa Różanego Wianka, które tą tradycję pilnują. I żeby robić właśnie tak, że oni coś śpiewają, sonata pojawia w jakimś momencie, i Józef patrzy na mnie i mówi, jak to jest możliwe, że ja marzyłem całe życie, żeby coś takiego zrobić. To był naprawdę taki moment, jak to jest możliwe, że ktoś mu to proponuje. Jednocześnie on powiedział, że on miał jeszcze taki dodatkowy pomysł. Z kolei żona Józefa, Anna Żakowa, jest śpiewaczką i ma zespół Flores Mirte. Już chyba dwie sonaty tak kiedyś grali, że

0: Anna śpiewała jednogłos swoim zespołem i on grał sonatę. I nawet jednocześnie niektóre części zrobili, więc Józef już badał te sonaty w jakiś sposób pod kątem, jakie tam są w ogóle tematy z liturgii. I przedwczoraj, jak on przyjechał tu, już przygotowano do tego koncertu, żeby jeszcze zespołem tu robić taki ostatni final, to powiedział, że jeszcze noc przed wyjazdem ćwiczył i stale odkryje jakieś cytaty u Bibera, właśnie jednogłosu z liturgii. I czasami to może być, że to jest przypadek, ale niekoniecznie zawsze to jest przypadek. Więc będzie ensemble Kastelkorn, który tu dokładnie 2 lata temu też miał koncert. Myślę, że pierwszy koncert tego zespołu w Polsce. Będzie Flores Mirte i Bractwo Różanego Wianka. I to będzie tak, że koncerty będą u Dominikanów. Nie koncerty, happeningy, sesje happeningowe. Happening jako, że coś się zdarzy. Nie wiemy jeszcze co dokładnie. 12:03 i o wieczorem 8:00 skończymy z tym, że Bractwo Różanego Wianka jako gospodarz się śpiewają cały różaniec w swoim tradycji jest na sam koniec. Także spodziewamy, że to chyba zaczynamy 21 sierpnia i skończymy 22 sierpnia. No i jak zawsze co roku skończymy festiwal koncertem, który jest przygotowany tu na miejscu przez cały tydzień. Jak to Jarosławiu bywa, niektóre rzeczy czekają na swój moment i po prostu pojawiają w swoim czasie. Tak samo jest w tym roku Jean-Étienne Langeani, który bywał w Jarosławiu wielokrotnie sam, ale też z Marcelem Perezem w zespole Organum, prowadzi chór festiwalowy i oni będą śpiewali korsykańskie nieszpory maryjne, Vesper Mariane à la Corse. I będą śpiewali psalmy w tradycji korsykańskim i będzie Jan Billert na organach. Jan Billert też jest stałym gościem festiwalu z Poznania. O ile słyszałem, to idzie to dobrze. Aby nie było anonimowo, to będą takie malutkie zespoły. Nie tylko wszystko jest dużym chórem, także jest odpowiedzialność i tu już coraz więcej słyszę, gdzieś ktoś ćwiczy taki, który ma jakieś solówki albo coś tam. To będzie na pewno też piękny ewenement i też u Dominikanów.
1: Mariusz Peterson, dyrektor Festiwalu Pieśni Naszych Korzeni w Jarosławiu, w rozmowie z Magdaleną Łoś, która opowiadała o festiwalowych wydarzeniach, także dzisiejszych, z udziałem ensemble Kastelkorn.

0: Czeka na skrzypce i basso continuo Heinricha Ignaca Franza von Bibera. Tylko fragment króciutki nagrania Józefa Żaka i ensemble Kastelkorn.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: Po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego wielu ludzi pióra internowano. Związek Literatów Polskich został zawieszony, a potem rozwiązany. W takich okolicznościach w rozmowie z 1982 roku Wojciech Karpiński pyta Czesława Miłosza o rolę polskiej literatury.
5: Czy mógłby pan powiedzieć, jak pan obecnie widzi rolę polskiej literatury po 13 grudnia 1981 roku?
6: Oczywiście uważam siebie za solidarnego z moimi kolegami, pisarzami w Związku Literatów. Oczywiście nie z tymi wyjątkami, które poszły na współpracę, ale z ogromną większością moich kolegów przypuszczam, że nasze myślenie idzie po tych samych dokładnie torach. Niestety ta sytuacja po grudniu jest o tyle niebezpieczna, że cofa nas w czasy XIX wieku właściwie. Narzucają się te automatyczne analogie z okresu zaborów. Całe życie starałem się uciekać od tych wszelkich analogii, prawda? Zdając sobie sprawę, że wszelkie automatyzmy są bardzo szkodliwe, ale czasem sytuacje są tak makabrycznie podobne, że powstają siłą rzeczy te analogie. I to jest coś, co nie pozwala myśleć swobodnie, tylko ciągle odsyła do jednego słowa. To jest niewola. Mi się wydaje, że teraz jest okres, kiedy wypowiadanie jakichś sądów o literaturze jest przedwczesne, bo ciągle istnieje ten stan szoku. Ostatecznie dla człowieka piszącego, powiedzmy, to trochę za duża doza gorącego i zimnego prysznicu w ciągu 2 lat. Prawdopodobnie co będzie raczej faworyzowane przez ten nowy rząd, to literatura, która byłaby zupełnie oderwana od rzeczywistości. No sobie tam siedzieliby i dłubaliby, wymyślali jakieś na zupełnie fantastyczne rzeczy. Lem uprawiał science fiction już od dawna, prawda? Dziedzina science fiction jest być może w obecnej sytuacji najmniej niebezpieczna. Ale równocześnie jakaś literatura bardzo awangardowa, która się odwraca od rzeczywistości. To jest trochę między Scyllą i Charybdą, bo odwracać się od rzeczywistości można tylko za cenę odebrania literaturze wszelkiej wagi. Natomiast ciągle być blisko tej rzeczywistości politycznej, to znaczy iść w ślady naszych poprzedników z ubiegłego stulecia, że tylko o jednym mogli myśleć. W ten sposób wielostronność człowieka zostaje zafałszowana. Tylko że kiedy człowiek jest na przykład głodny, to może myśleć tylko o chlebie. Kiedy człowiek nie ma wolności, to może myśleć tylko o niewoli.
4: Na antenie Wolnej Europy Wojciech Karpiński porządkował wiedzę o wielkim polskim poecie XX wieku. W 1982 roku nadal w Polsce źle obecnym.
0: Trochę Miłosza na koniec, wybieram dwójkę, nigdy nie zaszkodzi. Dzisiaj już nasza ekipa się żegna. Agnieszka Łukasiewicz program zrealizowała i pozostanie z Państwem.

przygotowali Elżbieta Szymkowska, Karol Furtak i Adam Suprynowicz. Dziękujemy. Za chwilę jazzowy klub Dwójki Live i Roch Siciński. Po 19 letnim festiwalu muzycznym bardzo ciekawy koncert przedstawi Joanna Grodkowska. Koncert z muzyką Rebeki Saunders, Gustawa Mahlera i Helmuta Lachenmana. Będą oczywiście również listy Mozartów. A na koniec

0: Autopromocja.
1: Wakacje z duchami wielkich pianistów. Bez chiromancji ani wirujących talerzyków. Bez udziału mocy nadprzyrodzonych, ale z pomocą radiowej magii. Puszczając w ruch płyty, szpulę starych taśm i wyobraźnię, wywołam Chorowica i Artura Balsama, Rut Slęczyńską i Klarę Haskil. Spotkania z cieniami i legendami pianistycznego Złotego Wieku w każdą sobotę lata o 18:00. Do usłyszenia. Andrzej Sułek.
0: Autopromocja.
2: Tu program drugi. Minęła 18:00.
3: Jazzowy klub dwójki live.
2: Roch Siciński, witam Państwa. Dziś przeniesiemy się do Elbląga, konkretnie do wyjątkowego Centrum Sztuki. To Galeria L, czyli dom artystów, głównie artystów wizualnych, który czasem zmienia się w salę koncertową, przede wszystkim raz w roku, kiedy odbywa się tam festiwal Jazzbląg. Galeria L to znany na całą Polskę dawny kościół, imponująca, wysoka przestrzeń. Trzeba przyznać, że niełatwa do nagłośnienia, ale kiedy robią to odpowiedni specjaliści, to każdy koncert może zabrzmieć dobrze. Pod koniec lipca, a więc na 12. edycji jazzowego festiwalu w Elblągu, pojawił się m.in. kwintet Garda Nilsena. I to ten koncert w obszernych fragmentach mamy dziś dla Państwa przygotowany, bo dwójka była na miejscu. Gard Nilsen, perkusja, André Rullingeten, saksofony i klarnet basowy, Signe Emelut, saksofon altowy. Jako ciekawostkę mogę dodać, że artystka właśnie w ten dzień świętowała swoje urodziny. Kjetil Möstyr, saksofony i Jun Runeström, kontrabas. I tutaj fani kwintetu mogą być lekko zdziwieni, bo zwykle na kontrabasie gra w tym zespole Peter Elt. I rzeczywiście Jun Runeström wykonał ten repertuar po raz pierwszy. A i tak wkleił się w kwintet bardzo zgrabnie. To zresztą jest niesamowite, jak wielu rewelacyjnych muzyków jazzowych, jak wielu improwizatorów jest w Norwegii.

To cała armia wybitnych instrumentalistów, których poziom się nie różni. Różni się styl czy pomysł i podejście do prowadzenia improwizacji, ale co do kwestii czysto technicznych czy tak zwanego czucia i wyczucia muzyki, to jest to absolutny top, a przecież nie jest to znowu bardzo liczny naród. Norweski skład odwiedził Polskę z repertuarem z ostatniej, słusznie nagradzanej zresztą płyty zatytułowanej Great Intentions i co ważne z repertuarem, który wyraźnie żyje, ewoluuje w warunkach koncertowych. Kompozycje się łączą, przenikają, tematy powracają w innych miejscach albo są tylko sugerowane, sygnalizowane, nie zawsze grane od A do Z. Co przypomina trochę metodę kwartetu Shortera, choć to inny nurt jazzu, to myślenie podobne. Na tym polega przecież koncertowa przyjemność słuchania muzyki takich składów, ale jednocześnie jest dużym wyzwaniem właśnie dla kogoś, kto dołącza do zgranego zespołu, jak w tym wypadku Jon Runeström. Artyści pojawili się w Polsce tym razem na jeden koncert. Byli w świetnej formie, w przerwie od swoich letnich wakacji, a więc nie w ramach trasy. I tę świeżość, mam wrażenie, czuć w tym nagraniu. Koncert zarejestrowany 25 lipca zaczął się od kompozycji Telemark Twist, następnie długie solo lidera na perkusji i przejście w kompozycję John Wayne. Przed nami jeden z najmocniejszych zespołów w europejskim jazzie, Garth Nielsen Acoustic Unity w ramach festiwalu Jazzblonk.

0: Dzięki. Thank you so much. Thank you so much. Great to be here.
1: Dziękujemy bardzo. Świetnie być tutaj w Elblągu. To wspaniałe miasto, mówi lider kwintetu Gert Nielsen. Jeden z naszych dobrych przyjaciół, Peter Elt, kontrabasista pochodzący ze Szwecji, kocha Charlie'ego Parkera i ostrygi. Ostrygi po szwedzku to ostrum, więc napisaliśmy dla niego kompozycję o tytule Ostronology.

I tak oto za nami trzeci utwór w wykonaniu Garth Nielsen Acoustic Unity, Astronology. Jak powiedział lider, to kompozycja stworzona z myślą o szwedzkim kontrabasiście. To ja dodam, że to również świetny producent i kompozytor Peter Elt. Kocha ostrygi i Charlie'ego Parkera, więc Astronology to oczywiście nawiązanie do parkerowskiego Ornithology. A autorami tego nowego utworu są Garth Nielsen i André Rillingeten. Dziś w dwójce retransmisja koncertu zarejestrowanego na festiwalu jazzowym w Elblągu w Galerii L niespełna miesiąc temu, 25 lipca. Skład kwintetu poza wymienionymi liderem oraz saksofonistą tworzą Signe Emelut, Kjetil Mestir i Jun Runeström. Przed nami druga część koncertu, którą rozpocznie ponownie temat autorstwa duetu Rillingeten-Nielsen. To utwór Dancing Flowers, choć w porównaniu do płyty to tylko krótki fragment. A później ciąg dalszy repertuaru z albumu Great Intentions w wydaniu koncertowym, rzecz jasna. Ta część rejestracji jest już mocniej improwizowana, czy bardziej otwarta. Ale jeśli chodzi o to, co zapisane, to warto powiedzieć, że członkowie zespołu odpowiadają prawie za wszystkie tematy muzyczne. Każdy miał kompozytorski wkład, ale tak jak na płycie, tak i na koncercie pojawi się jedna kompozycja innego autora. To jednak dopiero na bis. Wracamy do Elbląga.

0: Cenk'im. Niko'ya. Thank you so much. Signe Mulut, Kjetil Møster, André Roletten, Jon Rundestrøm, Gard Nielsen, Akustik Unity.
1: Raz jeszcze skład wymieniony przez lidera, ale to nie wszystko. Muszę dodać, mówi Gard Nielsen, że najlepszy kraj na ziemi do grania muzyki to Polska. Jesteście wspaniałymi słuchaczami, miłośnikami muzyki. Dziękujemy bardzo, bardzo to doceniamy. No więc trafił się poważny komplement dla elbląskiej publiczności, dla polskiej publiczności. Rzeczywiście Gard Nielsen grywa po całym świecie, w naszym kraju wyjątkowo często i to zawsze miłe, kiedy ta relacja jest dobra w obie strony. Mamy jeszcze coś krótkiego na bis. Chciałbym powiedzieć, że to nasza kompozycja, ale napisał ją jedyny i niepowtarzalny Sir Paul McCartney. To ja już od siebie dodam, że to jedna z najpiękniejszych rzeczy, jakie dziś Państwo usłyszeli.

0: Hucznie oklaskiwany bis w wykonaniu zespołu Garth Nielsen Acoustic Unity. Waterfalls, kompozycja Paula McCartneya. Już na koniec tego wyjątkowego spotkania z norweskim kwintetem. I my serdecznie Państwu dziękujemy, choć proszę pozostać z dwójką. Roch Siciński, do usłyszenia.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Mariusz Menuła.
2: Właśnie minęła godzina 19, a za konsoletą dwójki nadal Agnieszka Łukasiewicz. Przed mikrofonem Joanna Grodkowska. Witam Państwa już teraz, aby zaprosić Państwa na koncert letniego festiwalu muzycznego. Dziś niezwykła pianistka, niesamowita postać na scenie muzyki współczesnej, Tamara Stefanowicz, wraz z nią Orkiestra Symfoniczna Radia Heskiego we Frankfurcie, prowadzona przez Matthiasa Hermana. Słuchać będziemy koncertu, który odbył się w Filharmonii Berlińskiej we wrześniu ubiegłego roku, a w jego programie dzieła wielkich postaci różnych epok. Rebecca Saunders i Helmut Lachenmann to kompozytorzy współcześni, chociaż należący do zupełnie innych generacji, a pomiędzy nimi dzieło Gustawa Malera Adagio z jego 10. symfonii nieukończonej, pisanej tuż przed śmiercią. Zapraszam bardzo serdecznie za około 20 minut, a teraz jak zwykle w piątki o tej porze Mozart.
3: 17 podróży Mozarta.
4: Dzień dobry Państwu, mówi Ireneusz Dębowski. Dalej podróżujemy z Mozartami. Jesteśmy w piątej podróży, pierwszej do Italii. Szlak dyliżansów z Neapolu do Rzymu prowadził starożytną Via Appia przez Forli, Terracina i błota pontyjskie.
5: Leopold Mozart do żony w Salzburgu. Rzym, 27 czerwca 1770. Wczoraj o 8 wieczorem przyjechaliśmy do Rzymu. Jechaliśmy szlakiem pocztowym i w ciągu 27 godzin pokonaliśmy trasę, na którą Vetturino potrzebuje 4,5 dnia. Można więc powiedzieć, żeśmy tej drogi nie przejechali, a przefrunęli.
4: Vetturino to niezależny powóz z wynajętym woźnicą, który też nazywa się Vetturino, który ma swoje konie i na posthalterniach

0: nie zmienia.
1: Podróż była bezpieczna, obsługiwano nas szybko, dostawaliśmy najlepsze konie, a przed Rzymem nie musiałem nawet otwierać bagaży. Celnicy nisko się kłaniali, przepuścili nas od razu i kazali jechać do domu, a ja, szczęśliwy z takiego obrotu sprawy, rzuciłem im kilka paoli.
0: Paolo to srebrna moneta wprowadzona w XVI wieku przez papieża Pawła III. Była w obiegu w państwie kościelnym.
1: W czasie 27 godzin spaliśmy tylko 2 godziny i zjedliśmy na zimno 4 pieczone kurczaki. Ale możesz sobie wyobrazić, jak byliśmy zmęczeni, głodni i spragnieni. Poczciwa pani Uslęgi ugotowała nam ryżu, ale nie mogliśmy zjeść. Zjedliśmy tylko 2 jajka na miękko i od razu poszliśmy do naszego pokoju, gdzie Wolfgang padł na fotel i zaczął chrapać. Zasnął tak głęboko, że się nie obudził, jak kładłem go do łóżka i wielokrotnie zmieniałem jego pozycję. Rano o 9:00, jak się obudził, nie wiedział, gdzie jest i jak znalazł się w łóżku. Spał jak kamień, w ogóle się nie ruszał. I Bogu dziękować, jesteśmy zdrowi. Jutro i pojutrze chcemy zobaczyć fajerwerki, girandole, złożenie neapolitańskiego trybutu i inne rzeczy. Pójdziemy też do Bazyliki Świętego Piotra na msze i na nieszpory.
0: Chodzi o Wigilię i Dzień Świętego Piotra i Pawła, 28 i 29 czerwca, które obchodzono uroczyście. I były między innymi pokazy sztucznych ogni, fajerwerki. A girandola to spektakl świetlny, widowiskowa iluminacja kopuły Bazyliki Świętego Piotra. Złożenie trybutu neapolitańskiego to ceremonia zwana kinea. Królestwo Neapolu było podległe papieżowi i państwu kościelnemu. I na Świętego Piotra i Pawła składano papieżowi trybut białego konia z bogatym rzędem i 7000 dukatów w złocie.
1: Pytasz, czy Wolfgang zaczął pisać operę? Nawet o tym nie myśli. Zapytaj 1 listopada, jak będziemy w Mediolanie. Nic jeszcze nie wiemy na temat libretta ani obsady, z wyjątkiem primo uomo i tenora. Mam nadzieję, że wkrótce będę mógł napisać, co się tu wydarzy.
0: Aluzja do papieskiego orderu Złotej Ostrogi.
1: Stale jestem w domu, nie mogę wychodzić, mogę tylko kuśtykać. Nie mogłem pójść do książąt i kardynałów, by im złożyć uszanowanie. Nie napisałem, jaki jest stan rzeczy, ale już czuję się lepiej i mogę napisać o nieszczęśliwym wypadku, jaki się zdarzył w czasie podróży. Wiesz, że 2 konie plus woźnica to 3 dzikie bestie. Na ostatniej zmianie przed Rzymem woźnica z całej siły uderzył konia uwięzionego między dyszlami a sedią. Koń stanął dęba, zarył się kopytami na 2 piędzi i upadł, pociągając za sobą sedię. W ostatniej chwili złapałem Wolfganga, żeby nie wypadł i wtedy żelazny fartuch oddzielający konie od sedii ugodził mnie w nogę i paskudnie mnie zranił. Notabene fartuch był źle umocowany i się urwał. Rana była szeroka na palec, noga spuchła okropnie. Brzydko to wyglądało. Leżę w łóżku, ale już jest poprawa. Rana jest duża, ale wygląda lepiej. Prawie nie boli i się nie ślimaczy. Stosuję białą maść i przy niej zostanę. To musiało się zdarzyć, żeby nie było, że maść i bandaże dałaś mi nadaremno. Niestety skończyły się plastry. Napisz, jak się je robi. O moją nogę się nie martw, bo dzięki Bogu jest lepiej. Ale szkoda, że musimy tu zostać dłużej. Nie z powodu miasta, bo miasto jest piękne i jest nam bardzo dobrze. Ale musimy zrezygnować z innych podróży. Niech nas Bóg ma w opiece. Jeszcze nie jest gorąco, ale wkrótce przyjdą upały. Za 8 lub 10 dni pojedziemy do Loreto i Bolonii. Od kardynała Pallavicini'ego przyszedł lokaj i powiedział, że jutro w południe mamy być u jego eminencji, a w piątek u jego ekscelencji barona de Saint-Odile, ambasadora Toskany.

0: spotkani. Czyli jutro dowiemy się czegoś ważnego i niezwykłego. I jeśli to prawda, będzie to wielka sprawa i wielkie zdumienie. Kardynał Pallavicini najpewniej dostał od papieża polecenie, żeby dać Wolfgangowi order i dyplom. Jednakże nic tam nie mów, a jak będzie, napiszę w sobotę. Jak ostatnio byliśmy u kardynała, mówił do Wolfganga signore cavaliere. Myśleliśmy, że żartuje, a teraz się dowiaduje, że właśnie dlatego jesteśmy wezwani. Bądźcie zdrowe. Addio. Muszę kończyć, bo kurier odjeżdża. Wolfgang nie może się dopisać, bo pisze teraz do syna feldmarszałka Pallaviciniego w Bolonii. Całujemy 1000 razy. MZT. PS. W Neapolu Wolfgang urósł zdecydowanie.
1: Klemens XIV. Giovanni Vincenzo Antonio Ganganelli. Wybrany na papieża w 1769 roku, polecił wręczyć Wolfgangowi Mozartowi order Złotej Ostrogi najwyższej klasy. Spośród muzyków order tej klasy dostał 200 lat wcześniej. W 1574 roku Orlando di Lasso.
2: Breve papieża Klemensa XIV. Rzym, 4 lipca 1770 roku. Do naszego drugiego syna, Johanna Amadeusa Wolfganga Mozarta z diecezji i miasta Salzburga, Klemens Pastorum Pastor XIV. Naszemu drugiemu synowi zbawienie i apostolskie błogosławieństwo. Wolą i łaską biskupa Rzymu i Stolicy Apostolskiej jest obdarzanie względami i zaszczytami tych, którzy, dając dowód wierności i przywiązania do biskupa Rzymu i jego stolicy, wyróżnili się prawością i cnotą. Dlatego w uznaniu wierności i przywiązania do naszej stolicy i zalet, które wydają się godne łaski, pragniemy go wynagrodzić dobrocią i przychylnością i, aby przydać temu znaczenia i wagi, niniejszym udzielamy mu pełnego rozgrzeszenia, aby teraz i w przyszłości uwolnić go od ekskomuniki, wyroków i zakazań, a w szczególności cenzury i innych kar, które mocą jurysdykcji mogłyby być nałożone przez Kościół i inne strony lub działania innych osób, gdyby się okazało, że w taki czy inny sposób byłby w coś uwikłany. W związku z prośbą pokornie złożoną w jego imieniu, która zyskała naszą przychylność, bo od wczesnego dzieciństwa wyróżniał się w sztuce dźwięków i w grze na klawesynie, zgodnie z prawem zawartym w breve, nadajemy mu tytuł kawalera Złotej Armii i przyjmujemy do Armii Kawalerów i na mocy tego prawa może korzystać z przywilejów, odpustów i innych dobrodziejstw, z których korzystają kawalerowie orderu i będą korzystać teraz i w przyszłości. I teraz, ani w przyszłości, nikt nie może w tym przeszkodzić. Jest też naszą wolą, by nosił złoty krzyż, który będzie mu dany i będzie postępował, jak napisał nasz poprzednik świętej pamięci Benedykt XIV i dla jego świętej pamięci, bo bez tego zawarte w breve świadectwo byłoby nieważne i niebyłe. Spisane w Rzymie, w Santa Maria Maggiore i opatrzone pieczęcią rybaka 4 lipca 1770 roku, w drugim roku naszego pontyfikatu.
1: Breve i insygnia zostały wręczone Mozartowi w czasie audiencji u papieża, ale potem, w 1778 roku, w czasie podróży do Paryża, Mozart je zgubił. Kopia Leopolda Mozarta, sporządzona dla Padre Martiniego, jest przechowywana w Civico Museo Bibliografico Musicale w Bolonii.
0: Leopold Mozart do żony w Salzburgu. Rzym, 7 lipca 1770. Co napisałem w sprawie orderu i krzyża jest prawdą. Dziś napisałem do jego książęcej łaskawości i wysłałem papieskie brewę. Z trudem udało mi się skopiować i nie zrobiłem tego najlepiej. Gdyby nie brak czasu, zrobiłbym 2 kopie i 1 wysłał tobie. Odznaczenie jest takie, jakie ma Gluck. Jest napisane Te creamus aurate militie equitem. Etc., etc. Jest piękny złoty krzyż, który wręczono Wolfgangowi. Możesz sobie wyobrazić, jak

0: chce mi się śmiać, jak do niego mówią signore cavaliere.
1: 26 czerwca 1770 roku sekretariat Watykanu poinformował Mozarta, że papież postanowił przyznać order Złotej Ostrogi Giovanniemu Amadeo Wolfgango Mozarte Strasburgese. Pomyłka na dokumencie. Strasburgese, czyli Strasburczyk, zamiast Salisburgese, Salzburczyk, została później skorygowana. Pomysłodawcą i inicjatorem odznaczenia był kardynał Pallavicini. Odznaczenie Wolfganga było najwyższej klasy, wyższej niż rozreklamowane odznaczenie Glucka, po którym w archiwach watykańskich nie ma zresztą śladu.
0: Wiesz, że w drukowanych dla wiedeńskiego dworu librettach można przeczytać Dal Signore Cavaliere Gluck, co znaczy, że ten order jest na dworze cesarskim honorowany. Dostaniemy kopię bulli Benedykta XIV i tam wszystko jest napisane. Jutro będziemy na audiencji u papieża, a w poniedziałek wieczorem w towarzystwie dwóch sedii pojedziemy do Loreto i Bolonii.
1: Ceremonia odbyła się 5 lipca w Kwirynale. Orderem Złotej Ostrogi, Złoty Krzyż ze wstęgą, szablą i ostrogami, udekorował Wolfganga kardynał Negroni. W czasie tej samej audiencji order Złotej Ostrogi dostał malarz Rafael Menks.
0: Jak będziesz to czytała, będziemy blisko Bolonii i pisz już do Bolonii. List odbiorę na poczcie. Znów przybyło bagaży i nie wiem, co począć, a jeszcze kupiłem za 5 dukatów sztychy. Bądźcie zdrowe. Całuję 1000 razy. Twój stary Mozart.
2: PS Wolfganga do siostry. Cara sorella mia. Jestem mile zaskoczony, że potrafisz tak pięknie komponować. Krótko mówiąc, pieśń jest piękna, powinnaś próbować częściej.
1: Ta próbka kompozytorskich możliwości Nannerl nie zachowała się.
2: Dostałaś menuety Haydna, prześlij mi jeszcze 6. Bądź zdrowa. Wolfgang Mozart. PS. Pozdrowienia dla przyjaciół i przyjaciółek, mamie całuję ręce. Mademoiselle, najpokorniejszy sługa i brat, Chevalier de Mozart. Rzym, 7 lipca 1770. Adio, trzymaj się krzepko, puść bąka w łóżeczku, aż trzaśnie desyczka.
1: To zdanie Wolfgang napisał po francusku i podpisał Chevalier de Mozart. Rzadki przypadek użycia przez niego przysługującego mu tytułu rycerza, Chevalier, czyli kawalera orderu Złotej Ostrogi. Ale było to krótko po otrzymaniu dystynkcji. Na końcu, po włosku, przykład skatologicznego dowcipu Wolfganga. Po Rzymie, który Mozartowie opuścili ze szczególnym, ale i szczęśliwym bagażem wielkiego sukcesu, bo Wolfgang dostał od papieża Klemensa prestiżowy order Złotej Ostrogi, ale i z bolesnym bagażem Leopolda, który wracając z Neapolu miał wypadek. Ta zraniona noga będzie wielką udręką i bardzo pokrzyżuje im plany. Kolejnym ważnym etapem podróży będzie Bolonia. Z Rzymu do Bolonii jest ponad 500 kilometrów. Jak na tamte czasy dystans ogromny, na którego pokonanie Mozartowie będą potrzebowali blisko 3 tygodnie. Ale nie była to tylko jazda, tylko podróżowanie, bo dużo się działo. Były zdarzenia o wielkim znaczeniu, przede wszystkim dla Wolfganga, ale i dla Leopolda.
0: Leopold Mozart do żony w Salzburgu. Bolonia, 21 lipca 1770. Ode mnie i Wolfgangerla najlepsze życzenia dla ciebie i Nannerl. Na pewno przyjdą za późno, ale mam nadzieję, że jeszcze w oktawie.
1: Matka i córka miały na imię Anna Maria i imieniny obchodziły 26 lipca na świętej Anny. Życzenia były ważne, jeśli dotarły w oktawie.
0: Powinnaś zrozumieć, wiesz, jak to jest w podróży. Mógłbym napisać w drodze, ale zanim by list doszedł, musiałby najpierw pojechać do Wenecji, potem do Wiednia, potem etc. Życzymy zdrowia i Bożej łaski. Tego najbardziej nam potrzeba.

0: reszta przyjdzie sama. Z Rzymu wyjechaliśmy 10 wieczorem Vetturinem. To była najbardziej koszmarna podróż w moim życiu. Po pierwsze, z powodu braku snu, stale przerywanego, bo niezliczone insekty, pluskwy i pchły nie dawały zasnąć, choć byliśmy bardzo zmęczeni. Po drugie, i jeszcze bardziej, z powodu mojej nogi. W drodze strasznie trzęsło, rana się otworzyła i noga spuchła okropnie. W kostce była gruba jak w łydce. Nie mogłem chodzić, wszystko zwiedzałem, nie ruszając się z miejsca, a na przystankach kładłem nogę na łóżku. 16 byliśmy w Loreto. Kupiłem tam parę drobiazgów, 6 dzwoneczków i relikwie.
1: Loreto to słynna miejscowość pielgrzymkowa w prowincji Ancona, w pobliżu wybrzeża Adriatyku.
0: A notabene w Rzymie dostałem drzazgę Świętego Krzyża. 29 o 8 rano przyjechaliśmy do Bolonii, gdzie moim największym marzeniem było rzucić się na łóżko, nie ruszać się cały dzień i nawet jeść w łóżku. Tak było do dzisiaj, ale z nogą jest już lepiej. Opuchlizna prawie zniknęła. Mam nadzieję, że w następnym liście będę mógł napisać, że sytuacja mojego kulasa dzięki Bogu się poprawiła. Jeśli Wolfgang będzie dalej tak rósł, nie wciśnie się w nowe ubranie, które mu uszyliśmy w Salzburgu. Ale jeśli dobrze pamiętam, to już zimą było na niego za ciasne. Bądźcie zdrowe. Całuję. Stary Mozart.
2: PS Wolfganga do matki. Z okazji imienin życzę mamie wszystkiego najlepszego, żeby żyła przez wieki i była zawsze zdrowa. O to się modlę codziennie. Niestety nie będę miał prezentu i nic nie przywiozę oprócz dzwoneczków i świeczek z Loreto, paru czepków i pcheł. 1000 razy całuję mamy ręce i pozostaję jak zawsze bardzo posłusznym synem. Wolfgang do siostry. Cara sorella mia. A tobie życzę, żeby ci Pan Bóg dał zdrowie, żebyś żyła jeszcze 100 lat i żebyś umarła, jak będziesz miała 1000 lat. Mam nadzieję, że jak poznasz mnie lepiej, to mnie osądzisz jak zechcesz. Nie mam czasu na pisanie, poza tym pióro jest nic nie warte, podobnie jak ten, który nim skrobię. Wciąż nie wiem, jaki będzie tytuł mojej opery dla Mediolanu. Adio. Dopisek Wolfganga na kopercie. Od naszej rzymskiej gospodyni dostałem prezent. Opowieści z 1001 nocy. To bardzo ciekawa lektura.
1: Dopisek na kopercie nie zachował się. Bo nie zachowała się koperta, ale treść znamy dzięki Nissenowi, który go zacytował w biografii Mozarta. Opowieści z 1001 nocy we włoskim tłumaczeniu. Nie wiadomo, jaką wersję włoskiego przekładu dostał Mozart. Było ich wiele. Ukazywały się pod tytułem Le mille e una notte. Były to bez wyjątku tłumaczenia z drugiej ręki. Tłumaczenia anonimowe, mocno skrócone. Bazujące bez wyjątku na francuskim tłumaczeniu Antoine'a Galanda z 1717 roku, które było zresztą zmanipulowane. Tym niemniej fakt, że Wolfgang mógł je czytać po włosku, dowodzi, że już wtedy, mając 14 lat, znał nieźle ten język. I na tym kończymy to spotkanie. Dziękuję za uwagę. Ireneusz Dębowski.
3: Letni Festiwal Muzyczny.
4: Ponownie przed mikrofonem Joanna Grodkowska i już teraz zapraszam Państwa na wieczorny koncert. Koncert Orkiestry Symfonicznej Radia Heskiego we Frankfurcie pod dyrekcją Matthiasa Hermana w Filharmonii Berlińskiej 14 września ubiegłego roku, który w programie swoim łączy dzieła z różnych epok, a właściwie kompozytorów, którzy są przedstawicielami różnych

generacji. Najpierw Rebecca Saunders, brytyjska kompozytorka mieszkająca w Berlinie, czołowa, międzynarodowa przedstawicielka swojego pokolenia, posługująca się charakterystycznym, bardzo wyrazistym językiem dźwiękowym. Saunders interesuje się rzeźbiarskimi, przestrzennymi właściwościami organizacji dźwięku i słuchać będziemy jej koncertującego utworu zatytułowanego To an Utterance, do wypowiedzi, w którym tę wypowiedź umieszcza kompozytorka w solowej partii fortepianu, niezwykłej, zupełnie totalnej, powiedziałabym, i umieszczonej mocno na pierwszym planie przed orkiestrą, niezwykle też wirtuozowskiej, a w tej partii fascynująca pianistka specjalizująca się w muzyce nowej Tamara Stefanowicz. Potem oddech, wielka pauza i przepiękne adagio z 10. ostatniej niedokończonej symfonii Gustawa Malera. No a na koniec znowu współczesność, Helmut Lachenmann i jego kompozycja na 8 waltorni i orkiestrę, My Melodies, który to utwór pochodzi z podobnego czasu jak dzieło Rebecca Saunders. Zaczął go komponować Lachenmann w 2016, no ale jeszcze w 2023 wprowadzał zmiany. Jednak Rebecca Saunders, rocznik 1967, należy do innej już zupełnie generacji niż Helmut Lachenmann, prawdziwy nestor muzyki współczesnej, urodzony w 1935 roku. Zaczynamy więc od dzieła na fortepian i orkiestra Rebecca Saunders, zatytułowanego To an Utterance, w partii solowego fortepianu Tamara Stefanowicz, a towarzyszy jej Orkiestra Symfoniczna Radia Heskiego we Frankfurcie pod dyrekcją Matiasa Hermana.

Tamara Stefanowicz, fortepian i Orkiestra Symfoniczna Radia Heskiego w Frankfurcie pod dyrekcją Matiasa Hermana rozpoczęli koncert Filharmonii Berlińskiej 14 września ubiegłego roku utworem Rebeki Saunders zatytułowanym To an Utterance. To właściwie koncert fortepianowy z niezwykle drapieżną, energetyczną partią instrumentalną.

instrumentu salowego, w której to partii Tamara Stefanowicz odnalazła się znakomicie, bo przypomnę, jest to pianistka związana przede wszystkim z muzyką współczesną. Miała okazję współpracować z takimi kompozytorami jak Pierre Boulez, George Benjamin, Hans Abrahamsen czy Dierdi Kurtak.

von Siemensa. To jeden z muzycznych nobli. To było w 2019 roku, a ostatnio także Złotego Lwa Muzycznego Biennale w Wenecji w 2024 roku. Po tej dużej porcji, no dość agresywnej muzyki współczesnej, przed nami teraz wyciszone, przepiękne adagio z 10. symfonii Gustawa Malera. Kompozytor nie zdążył ukończyć dzieła przed śmiercią w 1911. Zdołał jedynie przygotować orkiestrową wersję pierwszej części utworu, właśnie adagio. Rękopis pozostałych czterech części symfonii prezentuje mniej lub bardziej zaawansowany etap pracy nad dziełem. Wielu wybitnych dyrygentów XX wieku, Bruno Walter, Leonard Bernstein, Rafael Kubelik czy Pierre Boulez, chętnie interpretujących dzieła Malera, było przeciwnych uzupełnianiu partytury i ograniczało się do prezentacji wstępnego adagia. Główną emocją 10. symfonii jest świadomość śmierci, cierpienie przedśmiertne, szyderstwo śmierci. Tak twierdziła Alma Mahler. Jednak atmosfera śmierci i nastrój żałobny, choć ważne i obecne, nie są jedynymi jakościami tej kompozycji. W rękopisie Mahler zawarł bardzo wiele uwag wskazujących chociażby na groteskowy taniec z diabłem w części czwartej, czy na miłość do Almy w części piątej. Przed nami pierwsza dokończona część 10. symfonii Adagio Gustawa Malera. Gra Orkiestra Symfoniczna Radia Heskiego we Frankfurcie. Dyryguje Matthias Hermann.

Orkiestra Symfoniczna Radia Heskiego we Frankfurcie pod dyrekcją Matiasa Hermana wykonała Adagio, część pierwszą niedokończonej 10. symfonii Gustawa Mahlera. To dzieło z 1910 roku, niedokończone przez kompozytora przed jego śmiercią w 1911. No a teraz w koncercie, który odbył się w Filharmonii Berlińskiej 14 września ubiegłego roku, powrót do muzyki współczesnej. Przypomnę, że na początku koncertu zabrzmiała kompozycja Rebeki Saunders, rocznik 1967, utwór z 2020 roku, koncert fortepianowy To an Utterance. No a przed nami utwór mniej więcej z tego samego czasu pochodzący, ale należący do Helmuta Lachenmana, więc Nestora muzyki współczesnej, urodzonego w 1935 roku. To nie tylko kompozytor, ale także pianista, wybitny nauczyciel akademicki, który początkowo inspirował się twórczością powojennej awangardy, poznanej na międzynarodowych letnich kursach nowej muzyki w Darmstadt, a szczególnie dziełem Luigiego Nono. Jednak w latach 60. Lachenmann wykształcił koncepcję muzyk konkret instrumental. Został przy tej koncepcji do dziś właściwie i trzeba powiedzieć, że z bogatego zbioru muzyki drugiej połowy XX wieku, różnych koncepcji estetycznych, dzieło Lachenmana bardzo łatwo wyodrębnić. Jest rozpoznawalne, jest niepowtarzalne i jest to muzyka dla koneserów, dla kolekcjonerów niebanalnych dźwięków. To twórczość w brzmieniu radykalna, wymagająca otwartości i gotowości porzucenia dotychczasowych przyzwyczajeń, bo Lachenmann jest kompozytorem bezkompromisowym.

tym łamiącym tabu, dialektycznie krytycznym też wobec kultury, kwestionującym osadzone w tradycji estetyczne paradygmaty. Jest twórcą sztuki prowokującej, wybijającej nasze zmysły z utartych schematów. Jednak jeśli skoncentrujemy się na relacji szczegółu do ogółu, na barwowych powiązaniach i zaskakująco czasem prowadzonej narracji, odnajdziemy ich wyrafinowane wzory i zjawiskową kolorystykę, a także mistrzowskie aluzje do przeszłości i bardzo interesujące, wieloznaczne dźwiękowe gesty. Przed nami jego kompozycja na 8 waltorni i orkiestrę My Melodies. No jeśli Helmut Lachenmann mówi o melodiach, to oczywiście jest to dość prowokacyjne określenie w tytule tego utworu. 8 waltorni, potężna grupa, jednak te brzmienia często są szmerowe i potężny zespół instrumentów dętych, blaszanych brzmi bardzo subtelnie. Waltorniści to Mark Gruber, Christian Katzenberger, Maciej Baranowski, Michael Armbuster, Charles Petit, Thomas Sonnen, Gerda Sperlich, Andreas Kreuzhuber, a wraz z nimi Orkiestra Symfoniczna Radia Heskiego we Frankfurcie prowadzona przez Matthiasa Hermana. Oto My Melodies Helmuta Lachenmana.

Tak właśnie szmerowo oddychami ośmiu waltornistów kończy się dzieło Helmuta Lachenmana My Melodies. Utwór, który powstawał w latach 2016-18, ale później aż do 2023 roku kompozytor wprowadzał w partyturę pewne zmiany, korekty. Grupa ośmiu waltorni to Mark Gruber, Christian Katzenberger, Maciej Baranowski, Michael Armbruster, Charles Petit, Thomas Zonen, Gerda Szperlich i Andreas Kreuzhuber. Wraz z nimi Orkiestra Symfoniczna Radia Heskiego we Frankfurcie, prowadzona przez Matthiasa Hermana. Tak kończy się koncert w Filharmonii Berlińskiej z 14 września ubiegłego roku, w którego programie słuchaliśmy także kompozycji Rebeki Saunders na fortepian i orkiestrę, To an Utterance z Tamarą Stefanowicz w partii solowej i Adagia pierwszej części z nieukończonej 10 symfonii Gustawa Mahlera. Powracam zatem do Rebeki Saunders, która otwierała ten koncert. Teraz jej utwór zatytułowany Alba wykona znakomity holenderski trębacz, wirtuos swojego instrumentu Marco Blauw, którego mogą Państwo znać choćby z wykonań utworów Hanny Kulenty, a wraz z nim Orkiestra Symfoniczna Radia Bawarskiego dyryguje Peter Etwesz.

Marco Blauf, trąbka i Orkiestra Symfoniczna Radia Bawarskiego pod dyrekcją Petera Etwesza. To była kompozycja Rebeki Saunders, Alba. A ja powracam teraz do twórczości Gustawa Malera, do jego pieśni. Na początek cykl pieśni wędrownego czeladnika. Cztery pieśni inspirowane nieszczęśliwą miłością Malera do śpiewaczki Johanny Richter. Utwór opowiada historię odrzuconego przez ukochaną młodzieńca, który wyrusza w tułaczkę po świecie. Teksty oparte na wierszach ze zbioru ludowych pieśni Des Knaben Wunderhorn, a kolejne cztery pieśni to Gdy moja miłość wychodzi za mąż, Szedłem dziś rano przez pola, Mam w piersi rozżarzony nóż i dwoje błękitnych oczu. Oto więc cykl Lieder eines fahrenden Gesellen w partii solowej Christa Ludwig, a wraz z nią Filharmonia Orchestra pod dyrekcją Sir Adriana Bolta.

Krista Ludwig i Filharmonia Orchestra pod dyrekcją Sir Adriana Bolta wykonali pieśni wędrownego czeladnika Gustawa Mahlera. A już na zakończenie letniego festiwalu muzycznego jeszcze jedna pieśń Mahlera z jego cyklu Des Knaben Wunderhorn. Pieśń 10, Das himmlische Leben, życie niebiańskie, w partii solowej Magdalena Korzena, a wraz z nią Cleveland Orchestra pod dyrekcją Pierre'a Bouleza.

0: Reklama.
1: Paderewski na Ujazdowie to czwarta edycja plenerowego festiwalu muzycznego w Parku Ujazdowskim w Warszawie. Od 20 czerwca do 12 września w każdą sobotę o godzinie 16. Wstęp wolny. Organizator Fundacja Ave Arte. Partnerzy Biuro Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Fundacja

0: Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
1: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep.polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
2: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
3: Reklama.
4: Rozmowy na lat.

0: Dobry wieczór. 3 sierpnia zmarł Zbigniew Święch, krakowski dziennikarz, który napisał książkę, jaką czytała cała Polska, Klątwy, mikroby i uczeni. O jednej opowieści z tej książki mówi się do dziś. W 73 roku na Wawelu otwarto grób króla Kazimierza Jagiellończyka. Rok później ludzie, którzy przy tym byli, zaczęli umierać. Co się wtedy naprawdę wydarzyło? O tym za chwilę z moimi gośćmi. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Przed mikrofonem Małgorzata Niecicka-Matz, a moi goście to Łukasz Gazur, dziennikarz, krakowianin, historyk sztuki, zastępca redaktora naczelnego spotkań z zabytkami. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: I w Radiu Kraków Artur Wójcik, historyk i popularyzator historii.
2: Dobry wieczór.
0: Czy król może się zemścić za to, że ktoś zajrzał do jego grobu, bo w Krakowie w latach 70. wielu ludzi było o tym przekonanych?
2: No faktycznie mamy taką historię tutaj w Krakowie dosyć znaną. W 73 roku podczas konserwacji kaplicy świętokrzyskiej postanowiono przy okazji również uporządkować grób króla Kazimierza Jagiellończyka i jego żony Elżbiety Rakuszanki. No i właśnie z tej okazji otwarto ten grób. On stosunkowo długo był otwarty, trumna i w ogóle cały ten nagrobek, bo pierwszy raz dostaną się do niego chyba 13 kwietnia, jeżeli dobrze pamiętam. 19 otworzono ten taki właściwy właz, no i właściwie ten grób był otwarty, czy ta konserwacja, można tak powiedzieć, została zamknięta dopiero pod koniec lipca. To było duże wydarzenie w Krakowie, no bo jednak powtórny pochówek króla, no to na pewno było spore wydarzenie dla Krakowa, dla krakowian, i po jakimś czasie nastąpiły troszkę dziwne zgony, bo w sumie ta ekipa, która zajmowała się tą renowacją, działała obok tego grobowca, liczyła 32 osoby. I w pierwszych latach po jakby ekshumacji i powtórnym pochówku zaczęły te osoby umierać. Tak może z kronikarskiego obowiązku powiem, że to były rzeczywiście dziwne zgony, bo w pierwszych latach umarło 5 osób. To był Felix Dańczak, to był 12 kwietnia 1974 roku, Stefan Walczy, 1974 rok, 28 czerwca, Kazimierz Hurlak, 6 sierpnia 1974 rok, Jan Myrlak, 17 maja 1975 rok i profesor Rudolf Kozłowski, 15 marca 1977 roku. Właściwie jak następowały te kolejne dosyć niespodziewane zgony, bo to byli ludzie stosunkowo młodzi, umierali mniej więcej tak w wieku 50-52 lat, to zaczęto w Krakowie szeptać, że to czy to przypadkiem nie jest jednak zemsta Kazimierza Jagiellończyka, z tego też powodu, że otwarto ten grób, bo w momencie, kiedy podejmowano tą decyzję o otwarciu tego grobu, nie wszyscy byli zwolennikami. Była też taka historia w Krakowie, że rzekomo miał istnieć jakiś dokument średniowieczny, którym zakazywano w ogóle otwierania grobów królewskich w katedrze na Wawelu, ale też inna wersja mówiła, że konkretnie grobu Kazimierza Jagiellończyka.

0: I właśnie tą osobą, która zajęła się tym tematem w ogóle i próbowała tutaj zweryfikować te informacje, był właśnie Zbigniew Święch. I on między innymi wykazał w swojej książce przede wszystkim, że tego dokumentu średniowiecznego nie ma. Po prostu to była taka plotka. No i właśnie zajął się przebadaniem tego przypadku. Czy faktycznie mamy tutaj do czynienia z klątwą, czy może z czymś innym?
1: Zbigniew Święch w swojej książce Klątwy, mikroby i uczeni pisze tak. Wielokrotnie na Wawelu badano i porządkowano groby królów, ale nigdy wcześniej coś takiego się nie wydarzyło. Od wiosny 1974 roku wiele osób z kręgu badaczy grobu Kazimierza Jagiellończyka zmarło gwałtowną śmiercią na zawał serca i wylew krwi. W ciągu 10 lat ofiar klątwy Jagiellończyka, tu cudzysłów, co warto podkreślić, było 15. Co najdziwniejsze, umierali ludzie zdrowi w średnim wieku, ci, którzy byli najbliżej zawartości grobowca. Te słowa Zbigniewa Święcha przywołuje także Mariusz Szczygieł, a fragment reportażu, w którym zaczytywali się nie tylko krakowianie, klątwy, mikroby i uczeni. Fragment tego reportażu znalazł się według Mariusza Szczygła w tej setce najważniejszych reportaży XX wieku napisanych w Polsce. Ty, Łukaszu, jesteś krakowianinem i dziennikarzem. Zbigniew Święch to postać, można powiedzieć, z tego samego środowiska, chociaż dzielą was pokolenia. Kim był Zbigniew Święch, zanim stał się autorem klątw, mikrobów i uczonych?
2: Ja powiem tak, ja jestem krakowianinem przyszywanym i paradoksalnie to mnie ze Zbigniewem Święchem łączy, gdyż on przecież, chociaż jest figurą wpisaną w pejzaż miasta i kiedy ja już przychodziłem na studia do Krakowa, to był jeden z tych naczelnych krakowerologów obok Michała Rożka czy Mieczysława Czumy, to tak naprawdę on również był przyjezdny. Co więcej, łączy mnie z nim to, że ja swój pierwszy poważny tekst opublikowałem na Łamach, na których debiutował przecież Zbigniew Święch.
1: To był Dziennik Polski?
2: Oczywiście, że tak. Czyli ta najbardziej arcykrakowska gazeta. Natomiast trzeba powiedzieć, że Zbigniew Święch przez lata swojej pracy przewinął się właściwie przez wszystkie najważniejsze redakcje krakowskie, bo przecież pracował i w Echu, a wreszcie trafił do oddziału Telewizji Polskiej. I właśnie jako dziennikarz telewizyjny zainteresował się tym tematem i zaczął nad nim pracować.
1: W internecie po śmierci Zbigniewa Święcha wracał głównie ten jeden tytuł, Klątwy, mikroby i uczeni. To był taki specyficzny czas w historii Polski, a nagle mamy w ręku książkę, która właściwie dociera błyskawicznie także do Europy Zachodniej. Przyjeżdżają dziennikarze z całego świata śledzić i to, co wydarzyło się na Wawelu, a także śledzić, co według Zbigniewa Święcha było klątwą Jagiellończyka.
2: To jest w ogóle niezwykle interesujące, bo to jest taka książka, która, jej sława trafiła w niezwykły faktycznie czas, biorąc pod uwagę, że to był czas przemian w Polsce. Wiele oczu z całego świata na tę Polskę spoglądało i nagle okazuje się, że pojawia się niezwykle sensacyjny temat. Te kolejne zgony ludzi naprawdę w sile wieku i którzy nie wykazywali się jakimś szczególnym problemem zdrowotnym, zrodziło to spore kontrowersje i zaczynało budzić pytania o to, co tak naprawdę się wydarzyło.
1: Podobno inżynier Stefan Walczy, odpowiedzialny za konserwację grobu Jagiellończyka, odwodził wszystkich od otwierania grobu. Przyniósł na Wawel książkę Cerama, Bogowie, groby i uczeni. Czy to był żart, czy jakieś przeczucie?
2: To przede wszystkim intrygujące przeczucie i ten taki irracjonalny strach, znaczy irracjonalny w tamtym momencie, bo oczywiście na pytanie, co pchnęło do otwarcia grobu, no ciekawość. Ciekawość, ale nie tylko ciekawość sensacyjna, ale też ciekawość naukowa. No pamiętajmy, że to był grób nieotwierany od jego zamknięcia w 1492 roku. No to dla naukowców, i to nie tylko archeologów, ale to dla historyków sztuki, przecież to jest niezwykła okazja, żeby zajrzeć do właśnie takiego zamkniętego grobu.

0: zamkniętego grobu, niczym ten grób Tutanchamona, który właśnie dlatego stał się sensacją. Nie dlatego, że to był wybitny faraon, tylko dlatego, że zajrzeliśmy do grobu, w którym te wszystkie kosztowności z czasów jego pochówku się znajdowały.
1: Wydaje mi się, że bardzo ważne jest podkreślić, że Zbigniew Święch zaliczał się do takiej, jakby to powiedzieć, starej krakowskiej szkoły opowiadania w ogóle historii. U nas w Krakowie to się nazywa, że to jest taki bajcarz albo bajok, tak? No, tutaj może dla ogólnopolskiej publiczności, słuchaczy, może się wydawać takim określeniem pejoratywnym, ale właśnie tu jakby takie sedno tej sprawy to jest to, żeby pewne fakty obudować pewną opowieścią, żeby zaciekawić czytelnika. No i właśnie ten temat, trzeba powiedzieć, trafił do Zbigniewa Święcha. To nie było tak, że on to sobie wymyślił, bo skojarzył pewne rzeczy, tak? Tylko no, to był ten temat sam do niego właściwie przyszedł, no bo rzeczywiście szeptano o tym. On to zresztą doskonale w tej swojej książce opisuje. Że gdzieś szukano tych przyczyn, tak? No, no, dla ludzi to było dziwne, że dlaczego w sile wieku ci ludzie umierają i gdzieś wiązano z tym Jagiellończykiem. Natomiast no, w samym grobowcu no, trzeba powiedzieć, że trochę to było zaskoczenie dla badaczy, no bo okazało się, że on, no, król Polski, no, jeden z najważniejszych, tak, król właściwie nie tylko Rzeczpospolitej, ale no, twórca jakby tej potęgi Jagiellonów w ówczesnej Europie Środkowej, no, został dosyć ubogo pochowany, więc to było takie duże zaskoczenie. Tam zdaje się jeden pierścień znaleziono, ale generalnie no, tu było takie zaskoczenie dla badaczy, że no, król został dosyć ubogo pochowany, bo zdaje się, że nie było nawet takich regaliów grzebalnych, że tak powiem. Więc no, to było właśnie zaskoczenie i pewny taki znak zapytania dlaczego, tak? I być może to też były takie rzeczy, czy takie czynniki, które wpływało na to, że cały czas był taki podświadomy trwoga przed majestatem jednak Pomazańca Bożego, tak? Natomiast no, też musimy pamiętać, że różne legendy funkcjonowały w katedrze, tak? No bo między innymi przypominano o tym, że na przykład przed wojną w czasie Wielkanocy zawsze bił dzwon Zygmunt. Natomiast na przykład w Wielkanoc 1939 roku z niewiadomych przyczyn ten dzwon nie bił. No i to oczywiście wiązano z późniejszą katastrofą we wrześniu, tak? Też była legenda związana z Andrzejem Bobolą, który też mówił, żeby nie sprowadzać jego zwłok do Rzeczpospolitej. Natomiast no, one w 1938 roku trafiły na teren ówczesnej Polski. No i też wybuchła wojna, więc takie różne legendy sobie wtedy przypominano, no i jakoś w jakiś sposób to po prostu wiązano.
0: Ja odniosę się tylko do tego opowiadania bardzo specyficznego. Ja dlatego też powiedziałem o Zbigniewie Święchu, że jest krakauerologiem. Ale tu przypomnienie tej książki Cerana nie jest bez znaczenia. Bo w istocie Ceran, ja przypomnę, książka Bogowie, Groby i Uczeni powstała właściwie tuż po wojnie. Ona też powstała trochę jako taki rodzaj odtrutki na czasy wojny i nazizmu, zwrócenie się do takich wielkich humanistycznych wartości i cywilizacyjnych odkryć. I nazywano ją opowieścią czy powieścią archeologiczną. I trochę do tego, nie bez przyczyny, odniósł się sam Zbigniew Święch. Przecież nawet nieco parafrazując ten tytuł. Faktycznie w grobie odkryto stosunkowo skromne te regalia, no bo drewniane berło pokryte skórą i śladami złocenia, jabłko oraz korona, a ten wspomniany pierścień, jak twierdzili badacze, raczej nie mógł należeć do króla ze względu na to, że był stosunkowo mały i wszyscy, taka znowu, ta umiejętność opowiadania, jakby powstała taka legenda, że to królowa wrzuciła do grobowca właśnie ten pierścień.
2: Nie powiedzieliśmy o jeszcze jednym ważnym bohaterze tej historii, a nazywa się on Kropidlak Żółty. To jest grzyb, w którym nie tylko Zbigniew Święch widział powód tego horroru, który przytrafił się wszystkim, którzy zaangażowani byli w otwarcie i badanie

0: grobu Kazimierza Jagiellończyka.
1: No właśnie, bo w gruncie rzeczy trzeba powiedzieć, że ta klątwa Jagiellończyka nie jest żadną winą Jagiellończyka. A jeśli gdzieś szukać winy, to jest to klątwa BHP. Bo trzeba sobie powiedzieć jasno, że kiedy po pierwsze król zmarł w Grodnie, uznano, że chowanie takiego władcy tak daleko od siedziby wawelskiej nie uchodzi, więc króla przewieziono. Przewieziono go w końcu XV wieku, owiniętego właściwie w prześcieradła czy płótna i złożonego w trumnie spalonym wapnem. No, znakomite i zamknięto. Generalnie już to sprawiało, że warunki do rozwoju rozmaitych mikrobów są dobre, mówiąc w największym skrócie. I teraz jeśli zamykamy króla podczas pogrzebu w krypcie, w której zostaje szczelnie zamknięty, no to panują idealne warunki. Do tego dochodzi jeszcze jedna rzecz, o której nie wspomnieliśmy, a mianowicie oczywiście dostanie się do krypty było stosunkowo łatwe dzięki temu, że jeszcze w XIX wieku przeniesiono zwłoki Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Natomiast przejście, które odkuto, było wąskie. Wyciągnięcie zwłok królewskich z krypty nie wchodziło w grę. W związku z czym naukowcy pracowali w tejże krypcie. Bez maseczek, bez zabezpieczeń. Więc wdychanie zarodników grzyba było bardzo łatwe. A to grzyb, który osiada w płucach i oskrzelach i tam się właśnie rozwija i sprawia, że słabnie system odpornościowy. No i to była ta klątwa niezawiniona przez króla.
0: Ten kropidlak żółty, to na trop kropidlaka wpadli profesor Bolesław Smyk i doktor Edward Różycki z próbki pobranej z kości kolanowej króla. Panie Arturze, czy według pana to wszystko wyjaśnia?
2: To znaczy, no właśnie nie do końca wyjaśnia, bo wspomniała pani, że te badania Zbigniewa Święcha, czy jego książka zdobywała wielką popularność nie tylko w Polsce, ale też wywoływała no też jakby takie głosy sprzeciwu. No i właśnie między innymi jednym z takich oponentów Zbigniewa Święcha w tamtych czasach, w tych latach 90. no był legendarny profesor Zakładu Medycyny Sądowej, profesor Zdzisław Marek, który był też uczestnikiem otwarcia grobu Jagiellończyka. No i on jakby starał się dosyć tak racjonalnie wyjaśnić, że no okej, no z jednej strony rzeczywiście odkryto tego kropidlaka, ale z drugiej strony no, zwraca uwagę, że on nie tylko jakby występuje w takich mikro jakby środowiskach, że generalnie on też występuje normalnie w środowisku, więc no, generalnie gdyby on był taki zabójczy, no to byśmy mieli po prostu w Krakowie na przykład pomór, tak? On też wskazywał na to, że no, ten grobowiec był stosunkowo długo jakby otwarty, więc nie jest powiedziane, że ten grzyb musiał się wytworzyć w tych warunkach zamkniętych, tylko no, mógł właśnie po otwarciu. Natomiast też podkreślał jedną właśnie ważną rzecz, że ci właśnie osoby, które zmarły w tych pierwszych latach, bo to są jakby takie zgony najbardziej jakby zastanawiające, tak? No bo jeżeli w późniejszych latach tam właśnie Święch podawał 15-16 osób, no to tak trochę złośliwie mówiąc, można powiedzieć, no to klątwa Jagiellończyka się w końcu dokona, no bo wszyscy kiedyś umrzemy, prawda? Natomiast no, on tutaj wykazywał, że to były osoby, które no, były pracoholikami, którzy mieli różne schorzenia nieleczone. No tutaj wskazywał na to, że przynajmniej 3 osoby miały nieleczone nadciśnienie. To do końca nie wyjaśnia, natomiast ja może tak też zaglądałem do tego pierwszego wydania książki Zbigniewa Święcha. Też może to warto podkreślić, że on tam nie stawiał jakby takiej tezy, że istnieje klątwa Jagiellończyka.
0: No właśnie ten cudzysłów jest bardzo ważny.
2: O, tak. Tak, i właśnie to jest to, że troszkę tak do niego to przyklejono. Oczywiście w późniejszych latach jakby no, na bazie tej popularności, tego fenomenu, jeżeli tak mogę powiedzieć, no powstawały kolejne książki, więc no Zbigniew Święk, no jako rasowy dziennikarz, no państwo to doskonale rozumiecie, no.

0: wykorzystał temat, więc, ale w tej pierwszej swojej publikacji, no myślę, że to jest naprawdę dobrze napisany reportaż, bo też może warto to podkreślić, że no Zbigniew Święk był przede wszystkim dziennikarzem niezwykle płodnym. To właściwie no, realizował różne tematy, nie tylko związane z tą klątwą Jagiellończyka przecież. I myślę, że to jest ważne do podkreślenia, że no, po prostu miał temat, który zbadał i nie postawił jakby jedno z naszych diagnozy, co się wydarzyło, tak? Więc to jest pewna legenda krakowska. Stworzył, można powiedzieć, że Zbigniew Święk stworzył pewną taką legendę, która żyje do dzisiaj.
1: Święk zabezpieczył się recenzjami, które trudno było podważyć, bo książkę recenzował między innymi profesor Aleksander Gieisztor, który napisał, że po lekturze dzięki klątwie Jagiellończyka Polska wejdzie do wyobraźni świata. I trochę żartem, pół żartem poprosił o wymyślenie podobnej klątwy dla Zamku Królewskiego w Warszawie. I dodał przy tym, że być może Wawelczycy tę historię docenią, ale tak się nie stało i do tej pory chyba wydaje się, że jest pewne napięcie między włodarzami Wawelu a entuzjastami wspaniałego reportażu napisanego przez Zbigniewa Święcha. No raczej klątw mikrobów i uczonych w księgarni wawelskiej nie znajdziemy.
2: To prawda, ale ja myślę, że to wynika też z czegoś absolutnie i zupełnie innego. Historycy sztuki, szczególnie z tamtych lat, to byli ludzie wychowani w zupełnie innym etosie naukowym. Tu mamy do czynienia jednak z dziennikarzem, z pewną dziennikarską sensacją. I abstrahując od tego, jak dobrze jest to udokumentowane, jakie ma recenzje, że jest to też rzecz z pogranicza nauk, bo to trzeba jasno powiedzieć, że przecież to nie jest tylko kwestia historycznej opowieści. Natomiast ja przypomnę, że jednak nawet Mieczysław Porębski, czyli nestor powojennej historii sztuki, zwykł mawiać, że historyków sztuki trzeba uczyć pisać na nowo, żeby pisali do zwykłego człowieka. I w tym duchu ja wspomnę inną krakowską legendę, czyli Czakram. To są takie bardzo popkulturowe treści, które niekoniecznie znajdują posłuch wśród pracowników Wawelu czy historyków sztuki i oni woleliby, żeby się wszyscy zachwycali arrasami czy głowami wawelskimi czy słynnymi skórzanymi kurdybanami, a niekoniecznie takimi historiami z pogranicza historii i legendy.
1: No to pozachwycajmy się nagrobkiem, który wykuł sam Wictworz, ten sam, który zostawił Krakowowi ołtarz mariacki, czerwony marmur i późny gotyk.
2: No tak, to jest jeden z najważniejszych przykładów późnogotyckich nagrobków i nie zawaham się tego opowiedzieć nie tylko w Krakowie czy w Polsce, ale wręcz w tej części Europy. Rzecz absolutnie niezwykła. Król pokazany bardzo naturalistycznie, właśnie z tym bolesnym wyrazem twarzy, ale w pełnym dostojeństwie na tumbie grobowej wyobrażenie jego ciała. Co ciekawe, w takim bardzo charakterystycznym kontrapoście, czyli z takim ugiętym kolanem, ale jednocześnie z ogromną dbałością o szczegół anatomiczny, co zresztą jest typowe dla Wita Stworza i zresztą jest znane z jego najsłynniejszego dzieła, wspomnianego już ołtarza mariackiego.
1: A to wszystko w kaplicy świętokrzyskiej, która także jest osobliwością. Gotycka bryła w środku malowidła w tradycji rusko-bizantyjskiej. Jest co oglądać. Sięgnijmy jeszcze do czasów, w których umarł Jagiellończyk. To był 1492 rok, czyli niezwykle ważny rok. Rok, w którym Kolumb dopływa do Ameryki. Czy to była dobra data, żeby powiedzieć, że się jakaś epoka zakończyła?
0: No myślę, że zdecydowanie tak, bo z jednej strony rzeczywiście dosyć istotne odkrycie geograficzne, ale to też jakby początek zupełnie nowej epoki właśnie odkryć geograficznych. Rzeczpospolita wtedy, no można powiedzieć, wkraczała w ten złoty swój wiek. No Jagiellonowie ciągle byli jakby tutaj na tronie, prowadzili kolejne wojny. Natomiast no, Jagiellończyk był takim przykładem, można powiedzieć, władcy, na którym później kolejne, że tak powiem, pokolenia królów, następni królowie się dziś na pewno wzorowali, bo dość długo panował, dość istotne decyzje podejmował, no między innymi tutaj, jeżeli chodzi o wojny z krzyżakami, więc no, trzeba podkreślić, że zdecydowanie Jagiellończyk zalicza się do jednych z najbardziej wybitnych naszych władców. myślę, że to też działało na wyobraźnię ludzi, którzy postanowili

0: postanowili zaglądnąć do tego grobowca.
1: Ten fenomen klątwy Faraona, jak pisali o tej zagadce sprzed lat niektórzy, zainteresowała także filmowców z całego świata. Nawet UNESCO było zainteresowane, bo powstał film oparty między innymi na wątkach książki.
2: To prawda. Tak jak wspomnieliśmy, to bardzo książka powstała w bardzo specyficznym czasie, bo z jednej strony przemiany w Polsce, z drugiej strony no właśnie powrót do takiej wielkiej polskiej historii, bo wiadomo, że na tej fali odwróciliśmy się wzrok w stronę tej wielkiej historii. Pojawiły się korespondencje zagraniczne, pojawił się film, a sam Zbigniew Święch nie chcę powiedzieć, że zaczął odcinać kupony, a raczej powiem, jak prawdziwy dziennikarz poszedł za ciosem i tworzył nawet kolejne, nie chcę powiedzieć tomy tej samej opowieści, bo to już nie były tak naprawdę opowieści o tym samym, no ale niemniej jednak próbował jakoś ten swój sukces dziennikarski podtrzymać i przygotował dwa inne tomy historycznych opowieści. Pierwszy to historia 1993 rok wydania, czyli opowieść o Katedrze Wileńskiej i tamtejszej Kaplicy Królewskiej, również z tym właśnie ostrzeżeniem i przekleństwem skierowanym wobec tych, którzy naruszą miejsce i zburzą to dzieło. Oraz chyba najbardziej kontrowersyjna książka Zbigniewa Święcha, historia Warneńczyka.
1: Tak, najbardziej ryzykowna teza tutaj została zawarta.
2: Tak, mówiąc w największym skrócie, Zbigniew Święch badał, czy faktycznie Władysław III zginął pod Warną, czy może jednak uszedł z pola bitwy w habicie franciszkanina.
1: Miał uciec w tym habicie przez Serbię i Bośnię, aż na Synaj jako rycerz świętej Katarzyny. Później miał trafić do Portugalii i otrzymać ziemię na Maderze, gdzie miał spędzić lata jako król pokutnik. Co się stało z tymi kolejnymi tomami? Czy historia Warneńczyka jako króla pokutnika na Maderze wzbudziła taką sensację jak pierwsza część, czyli Klątwy, mikroby i uczeni?
3: To znaczy, wydaje mi się, że akurat Zbigniew Święch nie był jedyną osobą, która już wtedy wysuwała tego typu teorie na temat Warneńczyka, bo mamy też takiego słynnego, dosyć portugalskiego badacza Manuela Rosse, który też gdzieś doszukuje się tego, że no był między innymi, że Warneńczyk był ojcem Kolumba. To był już akurat okres, kiedy ten przepływ w ogóle informacji był już dużo większy, kiedy pojawiły się pierwsze portale, pojawił się internet, pierwsze clickbaity, więc myślę, że tutaj no Zbigniew Święch zdecydowanie no, wpisał się w pewien taki nurt już opowiadania pewnych historii alternatywnych. Natomiast jeżeli mogę jeszcze na chwileczkę wrócić do tej klątwy Jagiellończyka, bo nie powiedzieliśmy jednej, myślę, ważnej rzeczy, bo jest jedna osoba, która można powiedzieć skorzystała na tej klątwie Jagiellończyka, no bo musimy pamiętać, że osobą, która jakby miała ostatni głos decydujący na temat otwarcia tego grobowca, no był ówczesny biskup krakowski, kardynał Karol Wojtyła. Wiemy wszyscy, jak skończył Karol Wojtyła, więc był chyba jedyną osobą, która rzeczywiście no, skorzystała na tej klątwie.
1: W obecności prymasa Stefana Wyszyńskiego był ponowny pochówek szczątków pary królewskiej w Nowych Trumnach. To było 18 października 1973 roku. Tu historia powinna się skończyć, ale skończyła się pół roku później inaczej, kiedy pytanie o zemstę króla przestało w Krakowie brzmieć jak żart. Zbigniew Święch dziś na portalach czytelniczych oceniany nadal jest świetnie. Być może ta książka nie jest oceniana jako bestseller, ale jako naprawdę dobry tytuł. Mariusz Szczygieł, o którym wspominaliśmy na początku audycji, pisze także w podsumowaniu tego wstępu do spotkania z reportażem Zbigniewa Święcha w antologii polskiego reportażu XX wieku. Po 5 wiekach drzemki w królewskiej trumnie zabójca się uaktywnił. Tak pisze Mariusz Szczygieł o grzybie z rodzaju kropidlaków. I zanim postawimy kropkę w naszej audycji, to powiedzmy jeszcze o tym, że to, czym zajął się Zbigniew Święch, z pewnością wielu zaciekawiło nie tylko, by wejść na drogę historii sztuki, ale także badań mykologicznych.
2: Dziś

0: Zwróćcie Państwo uwagę, o grzybach dyskutuje się bardzo dużo, o też możliwościach, jakie dają rozmaite gatunki, również jeśli chodzi o leczenie czy rozwój medycyny. Nawet w tym sensie nieco wyprzedził swój czas i ja muszę Państwu zdradzić, że kiedy ja porównuję książkę Święcha do chociażby Grobowców Bogów i Uczonych, to widzę, jak tamta nieco się jednak zestarzała, bo my z dzisiejszej perspektywy patrząc na nią jesteśmy w stanie zobaczyć niektóre takie rasistowskie podejścia w archeologii, czy właśnie taką archeologię rabunkową. Natomiast książka Święcha pod tym względem wciąż pozostaje niezwykle aktualnie napisanym reportażem historycznym.
1: Rozmawialiśmy o książce Zbigniewa Święcha Klątwy, mikroby i uczeni i o tym, co tak naprawdę mogło wydarzyć się w latach 70. na Wawelu, a opowiadali o tym Łukasz Gazur, dziennikarz, historyk sztuki i zastępca redaktora naczelnego spotkań z zabytkami i Artur Wójcik, historyk i popularyzator historii. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękujemy.
1: Ja nazywam
0: Dziękujemy.
1: Się Małgorzata Nieciecka-Maca, a Państwo słuchają programu Drugiego Polskiego Radia.
2: Słuchają Państwo, owszem, programu Drugiego Polskiego Radia. Minutę temu minęła 22:30.

Każdy ciężko pracujący redaktor ma prawo do odpoczynku, do urlopu, dlatego dzisiaj przy mikrofonie jestem ja, przy mikrofonie Janusz Jabłoński. Dobry wieczór Państwu, mam nadzieję, że nie sprawię zawodu, zastępując Przemka Psikutę w audycji Jam Session, która potrwa do pierwszej w nocy. Jaki jest pomysł na dzisiejsze nasze spotkanie? Pomysł jest prosty i dwusylabowy. Brzmi puzon. Do pierwszej w nocy będziemy słuchać wybitnych puzonistów. W drugiej części audycji pojawią się m.in. Ray Anderson, George Lewis, Nils Wogram, Matthias Muche, Matthias Müller, Weston Olenski i jeszcze ktoś? Tak, jeszcze ktoś, ale więcej nie zdradzajmy. Natomiast pierwsza część naszego spotkania i ten powód, który nasunął mi inspirację puzonową, to koncert, którego będziemy słuchać. To jest zapis koncertu, który odbył się 20 lipca w łódzkim klubie Wytwórnia. Odbył się w ramach cyklu International Jazz Platform. Tam wtedy wystąpił francusko-libański puzonista Robinson Curie. Wystąpił ze swoim projektem Quatuor Demi-Lune. To jest kwartet. Robinson Curie to puzonista, który kształcił się najpierw jako wokalista, później dopiero sięgnął po puzon. Debiutował 7 lat temu, w 2019 roku, i był to debiut jazzowy, ale eksperymenty nie są mu obce. Robinson Curie od lat rozwija własną, bardzo osobistą koncepcję muzyczną. Tworzy taką muzykę, która łączy w sobie fascynację klasyczną muzyką arabską z jednej strony, z drugiej strony improwizacją i ambientem, z trzeciej strony minimalizmem i muzyką dawną. Myślę, że ten koncert, którego dzisiaj posłuchamy, pokaże te muzyczne zainteresowania Robinsona Curiego. Powiedziałem, że kwartet, a zatem kto obok niego? Every Ser na fortepianie preparowanym, Lina Belaid na wiolonczeli i Simon Drapier na kontrabasie. A zatem przenosimy się do Łodzi, jest 20 lipca, kwartet Robinsona Curiego na scenie.

0: Robinson Curry, Evry Ser, Lina Belaïd et Simon Drapier. Quater demi-lune.
1: I wszystko jasne. Kwartet Robinsona Curry'ego. Dzisiaj na antenie programu Drugiego Polskiego Radia, a 20 lipca na żywo w Łodzi, w klubie Wytwórnia, w ramach Letniej Akademii Jazzu i platformy International Jazz Platforms. Bardzo ciekawe kompozycje zaprezentował Robinson Curry, zwłaszcza ta ostatnia, tak organicznie łącząca elementy muzyki dawnej, muzyki arabskiej i francuskiej chanson. Teraz do pierwszej w nocy, jeśli chodzi o puzon, będzie dominować jednak swobodna improwizacja, a nie kompozycja. Chociaż artyści, którzy wystąpią, jakieś struktury dla swoich zespołów piszą. Przed momentem przez niemal godzinę jeden puzon był na pierwszym planie. Teraz wystąpi ich aż 12 naraz. Densities to kompozycje czy projekt na 12 puzonów i instrumenty perkusyjne prowadzony przez Matiasa Muche. Matias Muche to jest mianownik jego nazwiska. Niemiecki puzonista. Płyta ukazała się w kwietniu tego roku, czyli jest całkiem świeża. Tak jak obiecywałem, względnie świeże nagrania bardzo interesujących puzonistów i improwizatorów będę dzisiaj do pierwszej w nocy Państwu prezentował. Jacy puzoniści tutaj zagrają? Matias Muche, Matias Müller, Adrian Prost, Carlotta Ambruster, Daniel Riegler, Jeb Bishop z Chicago, Maria Trautmann, Matthias Schüler, Matthias Weiner, Moritz Antes, Moritz Wesp i Till Künkler, a dodatkowo Etienne Nielsen na werblach. Płyta wydana nakładem Trost Records w kwietniu tego roku, jak mówiłem, składa się z czterech

Quater z albumu Densities wydanego wiosną tego roku. To jest projekt Bone Crusher Matiasa Muchego. Bone Crusher, czyli 12 puzonistów i werble obsługiwane przez jedną osobę, czyli

łącznie 13-osobowy skład. Cała płyta została nagrana w tym składzie, nosi tytuł Densities i to była kompozycja Matiasa Muchego, czyli tak jak mówiłem, nie tylko improwizacja, ale tematy również. Za nami spotkanie z dwanaściorgiem, przed nami jeden puzonista, ale za to jaki. Swoją drogą, anglojęzycznym muzykom, osobom puzon nierozerwalnie kojarzy się z kością. Ciekawe z jakiego powodu. Za nami projekt Bone Crusher, a przed nami artysta, który między innymi z Markiem Helayasem i Jerrym Hemingwayem tworzy trio Bass Drum Bone. Od lat to Ray Anderson. Ray Anderson to gigant. Skończy 74 lata w październiku. Debiutował w drugiej połowie lat 70. Grał w zasadzie ze wszystkimi, kto tylko chciał grać free jazz i swobodnie improwizować i mieć w swoim składzie puzon. Zapraszał, prędzej czy później musiał zaprosić Ray Andersona do współpracy. Wymienię tylko kilka nazwisk. Barry Altschul, Jerry Hemingway to taki towarzysz, który grywał z Rayem Andersonem w wielu różnych projektach, nie tylko w Bass Drum Bone. Henry Threadgill, Marty Ehrlich, Liberation Music Orchestra, Charlie'ego Haydena, tam wszędzie Raya Andersona usłyszymy. Usłyszymy go również na płycie duetowej, która została nagrana w 2022 roku w Nowym Jorku, a wydana w Warszawie w ubiegłym roku, w październiku, nakładem Fundacji Słuchaj. To jest album nagrany w duecie z brazylijskim, młodszym o 9 lat powiedzmy, saksofonistą. Ivo Perelman i Ray Anderson nagrali razem album, z którego prezentujemy utwór zatytułowany Projection.

Oh,

To mogłoby być studium współpracy, organicznego dialogu w improwizacji. Tak właśnie było. Ray Anderson i Ivo Perelman z płyty 12 Stages of Spiritual Alchemy. To był utwór zatytułowany Projection, jedno z tych 12 stadiów duchowej alchemii, która połączyła dwóch doświadczonych artystów. Ivo Perelman z Brazylii, Ray Anderson ze Stanów Zjednoczonych. Płyta ukazała się pod koniec ubiegłego roku nakładem Fundacji Słuchaj. Teraz przed nami duet puzonowy, którego członkowie, wydaje mi się, że nie bez powodu, zmodyfikowali nazwę swoich instrumentów, dodając im coś z ciernia. Rage Thornbones. To jest duet, który tworzą Weston Olenski i Matt Barbier. Oni traktują, jak sami piszą, traktują swoje instrumenty jako organiczne generatory, czy pneumatyczne generatory drgającego powietrza. I gdybyśmy zapytali, czy brzmienie puzonu daje się przetwarzać elektronicznie? Oczywiście, że tak. Wszystko daje się przetwarzać elektronicznie. Rage Thornbones sięgają po brzmienia przetworzone, między innymi, ale akustyczne też. Trzymają się raczej niskich częstotliwości, a muzyka, której będziemy słuchać przez najbliższe 20 minut z małym okładem, może być potraktowana, i do tego Państwa zachęcam, jako zapowiedź koncertowa, gdyż Rage Thornbones przyjeżdżają do Warszawy. Wystąpią 11 września w Hashtag Labie w ramach 21. edycji festiwalu Ad Libitum. Zagrają pewnie mniej więcej tak.

Rage Thorn Bones, czyli Matt Barbier i Winston Olenski ze swoimi przetworzonymi elektronicznie puzonami wystąpią w Warszawie 11 września w Hashtag Labie i to będzie drugi dzień 21 edycji festiwalu Ad Libitum. Wracamy do estetyki free jazzowej i to będzie kolejny gigant, jeden z najbardziej zasłużonych improwizujących puzonistów w historii amerykańskiego jazzu szeroko pojętego, George Lewis i jego płyta, którą nagrał z dwiema znakomitymi artystkami, Joelle Leandre, która będzie śpiewać i grać na kontrabasie, i Pauline Oliveros na akordeonie i elektronice, czyli trzy nazwiska, które właściwie są znakami jakości w muzyce improwizowanej. Bo owszem, czasami zdarzają się płyty, które wpadają jednym uchem, wypadają drugim i możemy narzekać, że brakuje struktury, czegoś, co zapadnie w pamięć, co zostanie z nami na dłużej. Ale kiedy grają razem George Lewis, Pauline Oliveros i Joelle Leandre, wypadanie drugim uchem nam nie grozi.

Oh, my God.

Niezwykłe trio George Lewis i Joel Leandre i Paulin Oliveros. Joel Leandre na kontrabasie i śpiewająca również, zmieniająca ten koncert w rodzaj performansu, trochę bluesowego, trochę operowego. George Lewis na puzonie i elektronice, na laptopie dokładnie, a Paulin Oliveros na przetworzonym i wzbogaconym elementy elektroniczne akordeonie guzikowym. I to było najstarsze chronologicznie nagranie dzisiejszego wieczoru. Powstało w 2014 roku. Zaprezentowałem mniej więcej 18-minutowy fragment z 44-minutowego koncertu, który odbył się w lipcu 2014 roku w Pradze i został zarejestrowany przez czeskie radio, a parę lat później w 2021 roku wydane nakładem wytwórni Trost Records jako album zatytułowany Play As You Go. Bardzo improwizatorski tytuł. Swobodna improwizacja, w tym świecie pozostajemy. Sporo tych polskich wytwórni dokumentujących dokonania zagranicznych puzonowych improwizatorów. Tak to się dzisiaj przedstawia za nami, między innymi wgląd w katalog Fundacji Słuchaj. Teraz przed nami Spontaneous Music Tribune, seria dokumentująca wyczyny improwizatorów w Poznaniu głównie, ale nie tylko. To będzie nagranie z 7 festiwalu Spontaneous Music Festival w Poznaniu. 7 października 2023 roku na scenie w Dragonie stają trio Der Dritte Stand. Matthias Müller na puzonie, Matthias Bauer na kontrabasie i Rudi Fischer-Lehner na perkusji i instrumentach perkusyjnych. Proszę posłuchać, jak improwizowali w Poznaniu 3 lata temu. No i przypominam, w październiku tego roku kolejna edycja Spontaneous Music w Dragonie w Poznaniu. Zapraszamy.

Thank you.

Der dritte Stand w Poznaniu w Dragonie. To był zapis koncertu, właściwie fragment zapisu koncertu z 7 października 2024 roku ze Spontaneous Music Festival. No, trójka wirtuozów, którzy to nie popisują się, ale z drugiej strony nie wstydzą się, że są wybitnymi instrumentalistami. Matthias Müller na puzonie, Matthias Bauer na kontrabasie, Rudi Fischer-Lehner na perkusji. Ten poczet puzonistów improwizujących dzisiejszy zamknijmy nagraniem Nilsa Wograma. On jeszcze dzisiaj nie występował, a to też jest jedna z najwybitniejszych puzonowych postaci europejskiego jazzu. Przynajmniej jeśli chodzi o to średnie pokolenie. Jego rówieśnikami mniej więcej są właśnie Matthias Muche i Matthias Müller. Sięgamy po płytę ubiegłoroczną zatytułowaną The Walk. Słuchamy tytułowego nagrania. Płyta została nagrana w trio. Puzoniście towarzyszą tutaj na organach Arno Krejcher i na perkusji Dejan Terzic. A ja wrócę do Państwa wraz z Tomaszem Gregorczykiem w środę o 22.30 i będziemy słuchać najbardziej oryginalnych i nieoczywistych interpretacji utworów Alberta Eilera. Dzisiaj życzę dobrej nocy. Janusz Jabłoński.

Cały czas słuchają Państwo Dwójki, przed mikrofonem Ewa Szczecińska. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na Noc Muzyki. Zatrzymamy się dopiero rano, przed siódmą. A na najbliższe godziny wybrałam przede wszystkim kameralistę,

Eugeniusza Knapika i Aleksandra Lasonia, 75-latków oraz twórców seniorów urodzonych jeszcze w latach 30. Zygmunta Krauzego i Zbigniewa Bargielskiego, a także nieco od nich młodszego Krzysztofa Mejera. Zaczynamy od muzyki kameralnej numer 1 stalowowolskiej Aleksandra Lasonia, skomponowanej równo pół wieku temu na prośbę Krzysztofa Droby na festiwal Młodzi Muzycy Młodemu Miastu w Stalowej Woli, stąd tytuł utworu. Grają na fortepianie Eugeniusz Knapik, a na instrumentach smyczkowych Marek Moś, Arkadiusz Kubica, skrzypkowie, Łukasz Syrnicki, altowiolista i Józef Gomolka, wiolonczelista. Pierwotny skład Kwartetu Śląskiego.

Kwartet Śląski z Markiem Mosiem w partii pierwszych skrzypiec i z Józefem Gomolką na wiolonczeli. Kwartet Śląski w bardzo, bardzo starym nagraniu. Na fortepianie grał tu Eugeniusz Knapik, a była to muzyka kameralna numer 1 Stalowo-Wolska Aleksandra Lasonia. Przed chwilą słyszeliśmy Eugeniusza Knapika jako pianistę. Teraz proponuję muzykę tego kompozytora. Napisany kilka lat później pierwszy kwartet smyczkowy. Rok 1980, a nagranie współczesne, wydane na płycie 4 lata temu. Tym razem Kwartet Śląski grać będzie w współczesnym składzie, czyli Szymon Krzeszowiec, Arkadiusz Kubica, Łukasz Syrnicki i Piotr Janosik.

Lento misterioso con grande tensione to część pierwsza, potem largo, lento, tranquillo, część druga, muzyka Eugeniusza Knapika z 1980 roku. Pierwszy kwartet smyczkowy zabrzmiał w wykonaniu Kwartetu Śląskiego w nagraniu sprzed kilku lat. Do dawnych i także nowych nagrań dwóch tegorocznych jubilatów Aleksandra Lasonia i Eugeniusza Knapika będę jeszcze tej nocy wracać. A teraz proponuję kompozycję Magdaleny Długosz, krakowskiej kompozytorki urodzonej w 1954 roku, specjalizującej się w tworzeniu muzyki elektroakustycznej. W 2019 roku na festiwalu Warszawska Jesień artystka przedstawiła utwór przeznaczony na wielką orkiestrę i solistycznie traktowaną elektronikę. Na krawędzi światła to tytuł tego utworu, a wykonali go na Warszawskiej Jesieni Michał Pawełek, odpowiadający za warstwę elektroakustyczną, i Orkiestra Filharmonii Narodowej, prowadzona przez Wilsona Hermanto. Oto na krawędzi światła utwór Magdaleny Długosz.